future is now. The future is now. The future is now.

0: Jest 6:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Amerykańskie siły przeprowadziły nocą ataki na kilkadziesiąt irańskich celów wojskowych, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Była to 6:ta noc z rzędu amerykańskich bombardowań Iranu. Trafiono m.in. w przybrzeżne systemy obserwacji i stanowiska obrony powietrznej. Wojsko kontynuuje osłabianie irańskich zdolności wojskowych oraz pociąga Iran do odpowiedzialności za niedawne ataki na żeglugę handlową, podkreślił CENTCOM. Zaznaczył, że na Bliskim Wschodzie działa ponad 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Irańskie media państwowe poinformowały z kolei, że Amerykanie uderzyli w 2 mosty, lotnisko i dworzec kolejowy położone na południu Iranu w pobliżu cieśniny Ormus. W wieczornym orędziu do narodu prezydent Donald Trump przekonywał, że USA odnoszą wielkie zwycięstwa w Iranie, a owoce tych działań będą widoczne bardzo szybko. Wcześniej tego dnia rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że Iran w dalszym ciągu prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i deklaruje, że chce zawrzeć z nimi porozumienie. Mimo wielotysięcznych protestów prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił nazwisko nowego szefa resortu obrony. Jewchenij Chmara zastąpi popularnego w Ukrainie 35-letniego ministra Michajło Fedorowa.
1: Win kierował centrum.
0: Chmara wcześniej kierował Centrum Operacji Specjalnych Alfa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, które jest najskuteczniejsze w niszczeniu okupantów na froncie. Odpowiadał za dalekosiężne działania SBU. Dziś jest to priorytet. Chmara to człowiek, który dokładnie wie, czego potrzebuje Ukraina i potrafi również kontrolować sytuację wewnętrzną w jednostkach sił obronnych. Ma wystarczające doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa, by zapobiegać rzeczom, które są haniebne. Poprzedni minister Michajło Fedorow uchodzi za polityka walczącego z korupcją w wojsku. Wczoraj parlament w Kijowie powołał też nowego premiera Serhija Koreckiego. To trzeci szef rządu Ukrainy od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka. Taki wyrok wydał warszawski sąd wobec sprawcy wypadku na trasie Łazienkowskiej. Kierowca był pod wpływem alkoholu, jechał z prędkością ponad 220 km na godzinę. W katastrofie zginął 37-letni mężczyzna. Do szpitala trafili jego żona i dzieci. Skazany o warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się najwcześniej po 15 latach. To nie jest wyrok wydany pod presją opinii publicznej, wskazywał sędzia Maciej Mitera.
2: Bazowałem tylko na faktach i na tym, co miałem tutaj w tych aktach. Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, pobudki, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów. I to jest po prostu wypadkowa, tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne, po prostu tak czuję. Być może się mylę. Musi panu też te 15 lat, że dopiero po tym okresie, że będzie pan mógł się opierać, mam nadzieję, że będzie jakaś refleksja. Naprawdę i szczerze tego panu życzę. Naprawdę.
0: Orzeczenie nie jest prawomocne. Oprócz 20 lat pozbawienia wolności orzeczono wobec Łukasza Żaka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, obowiązek wpłaty 10 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz zadośćuczynienia dla poszkodowanych. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Na wschodzie

0: Szukałem określenia na tę pieśń, która brzmiała w czasie prognozy.
1: Piękna na przykład.
0: I znalazłem. Nie, piękna to jest taka prosta bardzo ocena. A ja chciałem, żeby to było tak wyrafinowane jak wokal. I wymyśliłem, właściwie przypomniałem sobie słowo. To była pieśń tęskna.
1: Tak,
0: tęskna.
1: Za Brzezinami.
0: Jak to?
1: No byliśmy, pamięta pan zeszły tydzień, czy to już jest zbyt odległy czas?
0: Pamiętam, ale tęskna to nie znaczy, że konkretne miejsce.
1: Ja wiem, że nie konkretne, jednak, tylko wypełniona, tak to jest takie uczucie.
0: Uczucie, taki lekka melancholia,
1: tak.
0: I taka mgiełka tęsknoty, tak.
1: Tak, można by powiedzieć, że blues, tylko podkładu nie miał.
0: No nie, ale to blues nie, ale gdzieś tam ta blue note też w powietrzu.
1: No, tak, tak. Człowiek się rozwija, pan nawet nie zauważył tego, a ja tutaj już pchnę się po szczeblach.
0: Ale ty szukasz pochwał?
1: Nie.
0: No więc właśnie.
1: Nie.
0: Kuba Jędras jest wydawcą, Kajtek Strzelczyk realizuje, Marian wyśpiewał i będzie z nami aż do 10. 224-280-280. Kto dyżuruje?
1: Wiktoria Wichowska.
0: Wiktoria?
1: Tak, zaśpiewałem, ale cichutko, tęskno.
0: To jeszcze raz.
1: Wiktoria Wichowska.
0: Wiktoria Wichowska. Wojciech.man@nowyświat.online. To jest adres mailowy. Jesteśmy już gotowi, żeby ruszyć? Właściwie ruszyliśmy, ale tak na razie tęskno i najpierw powoli jak żółw ociężale ruszyła maszyna po szynach ospale.
1: Miejmy to już z głowy.

0: To właściwie była taka piosenka żegnająca noc i witająca dzień, ale w tym sensie, tak że jak... wyobraziłem sobie jakiś klub, który już ostatnie dźwięki przed zamknięciem, ostatni goście po tej nocy, zmęczony trochę zespół i tak jeszcze niektórzy chcieliby przedłużyć tę noc, a inni już wiedzą, że świta, że już jest piątek.
1: No to już nie ma sensu.
0: Nie, nie aż to, tak źle?
1: A nie, przepraszam. A to, czyli trochę tak jak z moją pogodą to jest, tak? Pan podtrzymuje po prostu.
0: Tęskność została przedłużona trochę.
1: No właśnie.
0: Tak. Ale to nie znaczy, że ci, którzy wyspali się i teraz przecierają oczka i sobie myją twarz i...
1: Myślą sobie, ojej, ale dzisiaj będzie miły, wesoły piątek, a my tutaj od rana...
0: Nie, no to jest resztka nocy, ale będzie piękny piątek i z tego, co wyśpiewałeś, cieplusia będzie.
1: Aha, tak? Bo ja śpiewałem bez zrozumienia.
0: Nie wiem, jakie... Aha, rozumiem.
1: Skupiłem się na formie, ale treści...
0: To ja ci powiem, że dzisiaj będzie ciepło, tylko w rejonach podgórskich troszkę chłodniej i nad morzem.
1: No, to
0: ale
1: tam
0: możliwe burze.
1: Chciałbym być nad morzem teraz.
0: Dlaczego?
1: No bo tam będzie trochę chłodniej. No i poza tym to jest morze.
0: No, ale...
1: U pana też jest fajnie. Tu jest okej, ale nie ma morza.
0: Radiu jest okej, ale poza radiem jest świat.
1: Ale moglibyśmy...
0: A tu jest nowy...
1: Mieć radio nad morzem moglibyśmy mieć. Kto jest nad... Czy jest ktoś nad morzem? Czy moglibyśmy do państwa przyjechać?
0: Nie, jak są nad morzem, to oni śpią na wakacjach.
1: No ale nie, może nie.
0: Chyba, że nad morzem jakiś ratownik już...
1: Czy... No pana to przecież kocha ci, co są nad morzem, to pana tak kochają, że pana by włączyli nawet jak byliby...
0: A co tobie się stało?
1: W górach.
0: Aha, no
1: tęskno mi trochę.
0: Tak.

0: tej chwili zdałem sobie sprawę, że jesteśmy może nie po środku, ale już w zaawansowanym okresie wakacyjnym. I teraz zupełnie może się zmieniać audytorium Radia Nowy Świat.
1: A myśli pan, że to jest tak, że jest rotacja?
0: Może właśnie jest rotacja.
1: I z kogo na kogo?
0: Nie mam pojęcia.
1: Aha.
0: Ale
1: to jest mało precyzyjne.
0: Mało, tak.
1: Aha. No, rozumiem. A przepraszam, czy mi będzie tak tęskno przez całą audycję?
0: Nie. To był jeszcze ukłon w stronę tych, którzy chcieli trochę potęsknić.
1: Rozumiem. A pan...
0: Ja tęsknię właściwie w dużej mierze cały czas, tylko to się chowa pod taką zuchowatością.
1: Ale za czymś konkretnym, czy to jest taki stan...
0: Za tęsknotą.
1: Czyli to przychodzi... Aha, nie, to pan to masło maślane. Bo tak sobie pomyślałem, że może to po prostu z wiekiem przychodzi.
0: A chcesz mi wypominać wiek?
1: Myślałem, czy się pan zapyta, czy chce w łeb.
0: Nie, to jeszcze nie, ale mamy przed sobą parę godzin.
1: Zbliżam się, rozumiem. Tomek pisał, że no tak, jeszcze, że to a propos pogody, że tak refleksyjny i poetycki nie byłem jeszcze na antenie i że nie szukam pochwał, ale one i tak do mnie mkną.
0: A widzisz, jednak są wrażliwi państwo.
1: Paweł natomiast, że nie śpią nad morzem. Kiedy będzie jakiś metal czy punk, co tak smętnie dziś pozdrawiam.
0: No przepraszam, dopiero dwa utwory, a już pretensja?
1: No to 100% na razie smętów mamy.
0: Aha, no tak.
1: Ja, mi się podoba, jakby ja mogę być tęskny.
0: No bo to tak chciałem, żeby dla wrażliwych, ale nie obrażam tych metalowców jednak. O godzinie 6:15 czy coś przyłożyć? No, może tak powinno.
1: Jeszcze Robert z Bieszczad się loguje.
0: A Bieszczady nie są nad morzem.
1: Żona śpi, ze względu na paranną mannę do 10:00 nie wychodzimy już po 8:00 na Połoninę Wetlińską. Zaliczymy którąś mniejszą górkę, może Słonne lub Jaworniki.
0: Poronina poroniną, ale ciekawy ten początek. Żona śpi ze względu na poranną mannę?
1: Aha. Nie, że słucha Robert, że ona śpi, ze względu na poranną mannę do 10:00 nie wychodzą już po 6:00.
0: Ja zrozumiałem, że ona śpi, jak jest poranna manna, że ona się odcina.
1: Ale trochę też chyba tak, bo wykorzystuje czas, kiedy...
0: Ale niech on będzie dobry dla żony. Przecież nie trzeba jej szarpać i budzić. Słuchaj, wstawaj.
1: Idź na Połoninę, no a ja muszę słuchać audycji. No nie, to bez sensu.

0: No właśnie.
1: Że mam przeczytać?
0: Tak.
1: Już nie chciałem, ale...
0: Bo taka opinia, która jest bardzo interesująca.
1: Pani ładnie napisała po prostu. Tam są też pochwały, ale zaczyna się to tak. Dzień dobry, piszę jako patronka pełna podziwu dla śpiewanej prognozy pogody Mariana. I może nie chodzi nawet stricte o linię melodyczną, choć ta dzisiejsza miała w sobie ujmującą niezależność od powszechnie przyjętych rozwiązań harmonicznych.
0: I to jest pięknie powiedziane i nie wiadomo, czy właściwie, czy to jest pochwała, czy przygana, ale w każdym razie ocena, że to nie było typowe, że to nie było wedle reguł.
1: Czy od razu trzeba się polaryzować?
0: Nie trzeba.
1: Ja się pytam.
0: Nie,
1: no właśnie.
0: Nie, nie, ja jestem przeciwny.
1: Jest przecież tyle pośrodku pomiędzy dobrem i złem, i rzeczy nie są zero-jedynkowe.
0: Nie chodzi o dobro i zło, ale no dobre dobro i słabsze dobro.
1: Trochę chodzi.
0: A to mi przywodzi na myśl tytuł piosenki, która przed chwilą była, ponieważ to jest jedno słowo, a jednak, kiedy przypomnę sobie różnych autorów audycji radiowych czy telewizyjnych, to ono tyle przynosiło kłopotów różnym osobom, bo na przykład mówiło się thriller, co niedokładnie odpowiada oryginałowi.
1: Tak.
0: Inni mówili, chcąc zrobić z tego bardziej takie anglo... Thriller.
1: A, thriller.
0: Thriller był.
1: Thriller jeszcze.
0: Bo to TH to nasparza kłopotów.
1: Tak.
0: Ale też było później w dalszym ciągu tego słowa.
1: Dalszym.
0: Thriller albo thriller mógł być. Jedno słowo, popatrz. A jeszcze do tego przełożyć to na polski, to też nie było łatwo. Jest słowo, które jest w użyciu. Ja pamiętam
1: ktoś
0: to słowo.
1: Ktoś tu chyba studiował anglistykę?
0: Nie, nie chodzi o to. Ja słucham mediów.
1: Dobrze, panie magistrze?
0: Nie, nie.
1: Dobrze, panie magistrze.
0: A jak byś się tłumaczył thriller?
1: Thriller.
0: No, no właśnie, czyli jednak obce wpływy. A jest polskie słowo?
1: Nie, to nie jest dreszcz.
0: Dreszczowiec.
1: Chciałem powiedzieć dreszczowiec.
0: No więc właśnie.
1: A, czyli jestem trochę jednak anglista.
0: Jesteś zdecydowanie tłumaczem. Może jeszcze nie przysięgłym, ale masz przed sobą ścieżkę kariery.
1: Mógłbym być przysięgłym.
0: No to tyle, jeśli chodzi o rozważania.

0: Za chwileczkę będzie Adriana Bąkowska i ona jest takim naszym momentem zwrotnym w audycji, bo to jest w pierwszej godzinie i kiedy nie mamy jakiegoś bardzo interesującego tematu, który chcemy poruszyć między sobą i między nami, a słuchaczami, to trochę liczymy na Adę, że jej pomysł wywoła jakąś reakcję, jakieś fale, bo my jesteśmy troszkę bezradni, jak nie mamy wymyślonego pomysłu. No, wszystko jedno jakiego, wspomnienia, reakcja na coś, opinia dotycząca czegoś ważnego.
1: A czasem mamy i Ada przyniesie coś bardzo interesującego.
0: Następuje zwrot.
1: Tak, i wtedy próbujemy z tym, no właściwie nie wiem, czy próbujemy z tym walczyć. Czasami się nie udaje, państwo podchwycą.
0: Przejmują państwo, tak.
1: Więc to właściwie jest trochę rywalizacja.
0: Ale myślisz, że Ada z tym jednym swoim wejściem w pierwszej godzinie no, ma taką moc?
1: Ma. Nawet nie musi jej być z nami. Ona sobie teraz grzecznie gdzieś leży, no nie wiem gdzie.
0: A może w, może w kotlinach podgórskich.
1: Może nie leży, może jest, co to była za... nie, może... Nie.
0: Może jest grotołazem.
1: Gdzie oni... A Połonina Wetlińska może tam jest.
0: No to było, to już...
1: Grotołazem?
0: No, może być, nie?
1: Czyli łazi...
0: Speleologiem. Nie, speleolog to taki, który literuje słowa chyba, nie.
1: Może posłuchajmy Ady.
0: Tak, może tak.
2: O kompetencjach przyszłości wiele mówi się w kontekście dzieci i młodzieży. Tymczasem podobne pytanie warto postawić także dorosłym. Jakie umiejętności będą potrzebne osobom, które za 20 czy 30 lat wejdą w wiek senioralny? Jak przygotować się do dłuższego życia i zmieniającego się rynku pracy? Profesor Renata Włoch, dyrektorka naukowa Instytutu Badawczego The Lab przy Uniwersytecie Warszawskim, podkreśla, że kompetencje przyszłości wykraczają daleko poza obsługę nowych technologii.
3: Mówimy bardzo często właśnie o tych kompetencjach krytycznego myślenia. O tym, że powinniśmy mieć umiejętność na przykład szukania wiarygodnych źródeł, wiarygodnych informacji. Tylko jak się do tego zabrać? I myślę, że powinniśmy zacząć od kształtowania takiej postawy, która jest postawą otwartą na niejednoznaczność i na to, że my nie mamy już w tym momencie oczywistych autorytetów kognitywnych, że nikt już nam na talerzu nie poda wiedzy, która będzie nam w sposób zero-jedynkowy opisywać świat, więc my musimy być ciągle nastawieni na ten wysiłek poznawczy, który każe nam porównywać, który każe nam w sobie kształtować niezgodę na oferowane, bardzo płaskie, banalne, ale też często landrynkowe wizje rzeczywistości. I to też wymaga takiej elastyczności, która nie pozwala nam się osadzać wraz wyrobionych tych ścieżkach funkcjonowania i praktykach życia codziennego. To jest bardzo trudne.
2: Problem w tym, że na razie polska szkoła nie przygotowuje nawet do pierwszych lat dorosłego życia, a co dopiero do funkcjonowania w społeczeństwie jako senior. W raporcie Edukacja dla rynku pracy, którego jeszcze nie znamy, osoby w wieku studenckim skarżą się, że nie posiadają wielu niezbędnych kompetencji, mówi współautorka analizy dr Joanna Beck z Uczelni Łazarskiego.
4: Szkoła, jak sami mówią, nauczyła ich zapamiętywać, a nie żyć i najczęściej brakuje im trzech rzeczy. Po pierwsze, pewnych podstaw finansowych, czyli na przykład jak zarządzać pieniędzmi, czy jak rozliczyć podatki. Po drugie, kompetencji miękkich, takich, które pomogą im w wystąpieniach publicznych, pracy zespołowej i po trzecie pewnej dojrzałości emocjonalnej, bo coraz trudniej im nawiązywać relacje z innymi ludźmi, częściej wycofują się do komunikacji przez telefon, przez komunikator.
2: Czego nie dała szkoła, to starają się nadrabiać organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja Aktywny Senior z Wrocławia. Jak mówi jej prezes Marian Ferenc, silversi, czyli seniorzy na rynku pracy, mogą rozwijać umiejętności przydatne nie tylko na polu zawodowym.
5: Naszym zdaniem do najważniejszych należą kompetencje wynikające z doświadczenia, czyli ukryta wiedza, osąd sytuacyjny, kompetencje integracyjne, takie jak zdolność łączenia informacji z różnych źródeł, syntezy wiedzy, rozumienie kontekstu organizacyjnego, bardzo przydatne przy stosowaniu AI. Kompetencje relacyjne, czyli kapitał społeczny, umiejętności budowania zaufania, gotowość do uczenia się, przekazywanie wiedzy, wspieranie młodych pracowników. To są kompetencje, które są zasobami wartościowymi, trudnymi do imitacji i niezastępowalnymi.
4: Polska się starzeje i już widzimy, że dzisiejsi 40-latkowie boją się, że będą musieli pracować dłużej niż rodzice.
2: Dodaje dr Joanna Beck z Uczelni Łazarskiego.
4: I trzeba też uczciwie powiedzieć, prognoza na tyle lat do przodu jest bardzo trudna, ponieważ konkretne umiejętności techniczne mogą nam się całkowicie zdezaktualizować. Pewne jest jedno, że ta sama dojrzałość emocjonalna i odporność psychiczna to fundament właśnie tego, czy za 30 lat poradzą sobie z pracą do 70, bo dziś to, czego uczymy dzieci, to pewnych narzędzi, które za dekadę mogą nie istnieć, a powinniśmy uczyć ich właśnie radzenia sobie ze zmianą, ponieważ to będzie jedyna stała, jaką możemy im obiecać.
2: Kompetencje to nie tylko praca czy obsługa zaawansowanych urządzeń. O seniorach mówi się przecież także w kontekście epidemii samotności. Może więc najważniejszą umiejętnością, jaką powinniśmy trenować przez całe życie, jest budowanie i podtrzymywanie wartościowych relacji. Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat.
0: Nie przeraziło cię to?
1: Że powinienem utrzymywać relacje z seniorami?
0: Nie, to rozśmieszasz mnie. Słuchałeś tego?
1: No słuchałem.
0: Ty jesteś w tej fazie wzrostu, nie wiem czy wzrostu, ale rozwoju może, że czeka cię taka straszna przyszłość, że nie będziesz miał kompetencji jako senior.
1: A mi się wydawało, że właśnie ten opis seniora i tego, co potrafi i jaki jest, tak bardzo pasuje do mnie.
0: A ty uważasz siebie za seniora?
1: Nie, ale jakoś tak podobał mi się ten opis. Chciałbym taki być, żeby to wszystko łączyć ze sobą te wszystkie rzeczy właściwie.
0: Ale nie wiesz nawet, co będzie do łączenia za 20 lat.
1: No tak.
0: I to jest problem. Jeszcze komunikacja, jeszcze ta nieumiejętność rozmowy w cztery oczy. Może ona będzie wyeliminowana.
1: Czy młodzi w ogóle będą chcieli ze mną rozmawiać?
0: Nie bardzo. Znaczy może na urodziny przyjdą i powiedzą, o dziadku, masz tutaj cukierka.
1: Coś tam sobie pogadał.
0: Tak, ale ta technologia i to wszystko.
1: No właśnie, co z tego, że ja mam kompetencje i ja wszystko wiem.
0: Jak... masz?
1: Nie, no mówię tak hipotetycznie, Jeśli ja jestem, wiem wszystko, bo jestem starszy i dużo widziałem, dużo słyszałem, dużo zrobiłem, a ci wszyscy młodzi, te tempaki, i tak mnie nie słuchają, bo oni wiedzą lepiej. To na co, to komu?
0: Widzisz, tu jest pułapka, bo ty mówisz, dużo widziałem, dużo słyszałem, dużo się nauczyłem, ale czy się nauczyłeś tego, co cię zastanie za ileś lat? Bo nagle staniesz bezradny wobec pewnych rozwiązań, których nie ogarniesz.
1: Tak, czy pan mówi z doświadczenia?
0: Nie będę się przyznawał, ale ja staję czasem bezradny wobec urządzeń, które mówią do mnie głosem ludzkim, ale są mechaniczne.
1: Ale na pewno ma pan ciepłą, miłą pomoc ze strony swoich domowników,
0: ale to
1: rodziny.
0: Jest straszne, bo domownicy pójdą sobie gdzieś dalej, ja zostaję jak ten palec.
1: No ale przynajmniej palec, który swoim palcem może w telefonie kliknąć.
0: A na przykład mi się rozładuje. Ja jeszcze wiem, że rozładowany telefon nie jest gorzej działa.
1: Nie jest do wyrzucenia.
0: Nie.
1: To nie tak, że trzeba nowy kupić.
0: Ale przerażenie mnie ogarnia, mimo że jestem absolutnie seniorem. A może nie będę wychodził z domu po prostu?
1: No tak by było najbezpieczniej.

0: Ja mieszkam od 35 lat nad morzem i zapraszam panów redaktorów do mnie za dworze. Bardzo chętnie ich ugoszczę.
1: Taki lakoniczny komunikat. Ale morza, my mamy parę kilometrów tego wybrzeża. To chcielibyśmy uściślić.
2: Co, darowanemu koniu?
1: Darowanemu morzu się nie zagląda w fale.
2: No
1: tak?
2: Właśnie.
1: To no co, ale bardzo przyjemne zaproszenie.
2: Ja bym jechał. Tylko nie wiem, czy zdążymy. Nawet szybkim. 6.47. 6.47! Podajemy czas?
1: Teraz, a jest na pewno
2: nie, taka? Nie podajemy. No tak jest tutaj.
1: Aha. Słuchaj, ale właśnie nie zdążylibyśmy chyba, bo dopiero czeka nas kolej wielkiej szybkości.
2: Co nas nie czeka?
1: Znowu seniorem będąc, zanim wsiądziesz do tego pociągu, to on już będzie nad morzem.
2: Zanim wsiądę... Aha, no tak. Albo jak... No tak.
1: No, także trzeba tym seniorem być przygotowanym na seniorstwo.
2: Można też się nie doczekać.
1: No wiesz, to ponury akcent wprowadziłeś.
2: No to może to w kontekście mojej sytuacji mieszkaniowej i obietnic od lat, że ta dzielnica zostanie skomunikowana lepszym tramwajem, tutaj gdzieś pociągniętym.
1: A ty Mieszczuch jesteś.
2: A tam może metrem
1: coś. A jakbyś
2: coś...
1: na tej Wetlińskiej i Połoninie, to jeszcze ci tramwaj potrzebny w Bieszczadach?
2: No jakby był.
1: Myśl o innych.
2: Jakby był, to bym jeździł. Przez górę się przebić.
1: Tam nie ma tramwaju. Nie ma. A poza tym to jest natura i nie trzeba jej psuć. Tymi prądami, szynami.
2: No ale tramwaj jest ekologiczny.
1: Ale po co on ma po tej Wetlinie jechać?
2: No żeby seniorzy mogli na przykład tam pojeździć.
1: Słuchaj, z tymi seniorami to jest jeszcze jedna sprawa. I nawet może by to było tematem dyskusji. Ale czy seniorzy...
2: Mają prawa? Mają.
1: Jakieś tam mają. Ale chodzi mi o to, że oni są wykorzystywani przez złych ludzi, ponieważ seniorzy, siłą rzeczy pamiętający dawne lata, oni są chyba bardziej łatwowierni niż juniorzy. To mi się wydaje.
2: Ale to mówi pan w związku z tym, że pamiętają?
1: W związku z takim oszukiwaniem seniorów, że sprzedawaniem jakichś beznadziejnych produktów, naciąganie ich na wnuczka czy na coś. Takie wydawały się prymitywne metody. Ja tu dzwonię z komendy miejskiej i chciałem powiedzieć, że potrzebujemy 4 miliony złotych. Pan jest wybrany, proszę nam zapłacić.
2: To nie jest troszkę ageizm? Co pan robi?
1: Że ja się śmieję z seniorów?
2: Nie,
1: że ja ich chronię. Seniorze, nie daj się nabrać. Nie bądź łatwowierny. Kiedyś się nie zamykało drzwi od mieszkania nawet.
2: A, czyli do tego pan pije, że kiedyś świat był dobry.
1: Lepszy.
2: I oni pamiętając ten dobry świat, teraz jak dzwoni do nich książę i mówi, że potrzebuje 4 milionów, żeby zwrócić 8, to oni
1: albo
2: mówią...
1: Mam tutaj przypadkowo zupełnie, mam przy sobie ogromną wazę ze złota. Ona jest warta bardzo dużo, ale właśnie mi zabrakło teraz na truskawki, więc gdyby pan wziął w zastaw tę wazę i mi dał 5 000 złotych, ona jest warta dużo więcej, ale to tylko... I potem już się zrobiło.
2: Mi na stacji benzynowej jakiś taki pan proponował, że mi da swoje złoto z szyi, bo mu się skończyły pieniądze i musi dojechać...
1: Proponował?
2: Tak.
1: Ale ty nie jesteś seniorem.
2: No więc się nie dałem.
1: Nie dałeś?
2: Ale byłem bliski.
1: Mojemu koledze pan na stacji sprzedał bardzo dużo zabytkowych łyżek.

0: Mam nieznany obraz Van Gogha i potrzebuję gotówki, bo muszę dojechać nad morze.
1: Van Gogh?
0: Tak, Van Gogh. Malarz.
1: Aha. A dużo?
0: Ja potrzebuję 2000.
1: No, to już przelewa. Piszą państwo, że no właśnie nie wiem, co o tym myśleć. Z jednej strony, ale jesteśmy zaproszeni na Cypr, to ważne. Od 22 lat mieszka tam Maciej i nawet pana zaprasza.
0: Gdzie mieszka?
1: Na Cyprze.
0: Na Cyprze. Tak, no fajnie tam jest na Cyprze.
1: Rozmarzył się.
0: Ale na której części, tureckiej czy greckiej?
1: Nie wiem, nie napisał. A pan Aleksandry z kolei pisze o tym, że państwo polskie wyucza bezradności tysiące osób. Wystarczy przejść się pod pierwszy z brzegu ośrodek pomocy społecznej. Młodzi, zdrowi ludzie stoją po wszelkie zapomogi i pomoc oraz wsparcie. Uczestniczę w zespołach interdyscyplinarnych i tam często asystenci rodzicom, którym zabrano dzieci, oferują kolejne wnioski na zasiłki. A na pytania, czy ci ludzie podejmą jakąś pracę zarobkową, to słyszę, że już się powoli rozglądają, albo dla takich pracy nie ma. I to akurat rozumiem. To są głównie astronauci, fizycy kwantowi i tym podobni z zawodu.
0: I oni
1: pracy znaleźć w takim koszalinie nie znajdą. A za 20-30 lat...
0: To radorzy.

0: Koncert życzeń w Radiu Nowy Świat, Tomasz Ławnicki.
1: Można powiedzieć, że to jest jakiś nowy rozdział.
0: Z Jankiem Janczym sobie o tym chwilkę porozmawialiśmy.
1: Te prace też postępowały etapami.
0: I okazuje się,
2: że efekty usłyszeć będzie można już jutro po godzinie 10.
1: Zrównoważone, bliskie człowiekowi, żeby trochę zieleni też było.
2: To natomiast zobaczyć będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Jest 7, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Łukasz Żak skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sędzia Maciej Mitera, uzasadniając wyrok, mówił tak.
4: Uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan. Oczywiście to, co jest u pana w głowie, nikt do tego nie dojdzie, jaki był pana zamiar. Zgadzam się z obrońcą, natomiast ja bazowałem tylko na faktach.
3: We wrześniu 2024 roku Łukasz Żak, jadąc pod wpływem alkoholu z prędkością przekraczającą 220 km na godzinę, uderzył w samochód, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona i dzieci zostali ciężko ranni. Po wypadku Żak uciekł z miejsca zdarzenia. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i zadośćuczynienia. O warunkowe zwolnienie skazany będzie mógł ubiegać się po 15 latach. W serwisie teraz orędzie amerykańskiego prezydenta. Donald Trump zapowiedział odtajnienie kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają, jak stwierdził, szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Dokumenty obejmują 5 głównych obszarów budzących obawy. Po pierwsze, pokazują, że przez lata, począwszy od cyklu wyborczego w 2020 roku, Chińska Republika Ludowa dopuściła się prawdopodobnie największego w historii naruszenia danych wyborczych, co doprowadziło do nielegalnego przejęcia przez Chiny 220 milionów amerykańskich rejestrów wyborców. Donald Trump wskazywał, że chce, by jesienne wybory uzupełniające do kongresu były uczciwe. Ponownie wezwał do przyjęcia ustawy Safe America Act. Wprowadza ona między innymi obowiązek potwierdzenia obywatelstwa USA przy rejestracji na wybory i dokumentu ze zdjęciem przy głosowaniu. Wielotysięczne protesty w Kijowie i innych miastach Ukrainy to w związku z odwołaniem ministra obrony, lubianego przez Ukraińców Michajło Fedorowa, znanego z walki z korupcją w wojsku, zastąpi Jewchenii Chmara, wcześniej pracujący w SBU. Fedorow był uważany za bliskiego współpracownika Zełenskiego, ale potem prasa pisała o jego politycznych ambicjach. Był skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Oleksandrem Syrskim. Przypomnę, Rada Najwyższa Ukrainy powołała wczoraj nowy rząd z Serhiejem Koreckim na czele. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. W zachodniej połowie Polski będą dziś obowiązywać ostrzeżenia przed burzami. Zagrzmi, zwłaszcza po południu i
6: wieczorem.
5: Burzom będą towarzyszyły intensywne opady i porywisty wiatr. Na wschodzie powinno być spokojniej. Deszcz i burze dotrą tam dopiero
6: jutro.
5: A dziś przez cały dzień utrzyma się słoneczna pogoda.
6: A w środku Polski?
5: Nie wiem. Weekend rozpoczyna się bardzo ciepło. W niemal całym kraju maksymalna temperatura wyniesie około
6: 29-32.
5: Nieznacznie chłodniej będzie na północy, na północnym wschodzie około 28 stopni, na Podhalu 27 oraz miejscami nad samym morzem. 23-25.
6: A na Cyprze?
7: Poranna manna.
5: W tej chwili 31 na Cyprze, a w ciągu dnia 38.
6: O, to tam dołoży troszkę do pieca.
5: 38, jutro 37, we wtorek 38, w środę na Cyprze 41.
6: To ja na razie do pana nie przyjadę, mówię do słuchacza, tak. Który może troszkę później. 224-280-280.
5: Wojciech.man@nowyświat.online. Tak.
6: To my, druga godzina. O seniorach już było i więcej nie będziemy się roz tego, bo po co? No, senior wie, że jest seniorem. A o ślimakach, to z profesorem Koziołkiem dopiero, bo podrzucił mi temat, ale nie chcę teraz tego.
5: Nie, teraz niech pan.
6: Z profesorem Koziołkiem dopiero o ślimakach.
5: Jeszcze się pojawiają tematy senioralne, no nie dziwne, bo to...
6: A jakie?
5: Różne, na przykład, że początkującym seniorem jest Bogdan i ma takie spostrzeżenie, że wszystko zależy od chęci do nauki i poznawania świata. Jedni tę ciekawość mają, inni jej nie mają, niezależnie od wieku. Wielu seniorów nie potrafi obsłużyć przelewu przez internet, a wielu młodych nie potrafi rozpalić ogniska. Tylko komu potrzebne jest ognisko w internecie, panie Bogdanie, no...
6: Ty mówisz z pozycji czego? Kogo?
5: Młodego, który nie rozumie.
6: A ty potrafiłbyś, jak w lesie zginiesz, zorientować się, gdzie jest północ bez
5: mech
6: telefonu?
5: Albo gwiazda. Albo... No, mech.
6: Mech gdzie? Na ziemi?
5: Na drzewie.
6: Północ jest na ziemi?
5: Na drzewie jest mech.
6: No, to tak ci coś dzwoni, ale...
5: W którym...
6: A potrafiłbyś...

0: znajdziesz.
1: No tak. No. Trudno.
0: Ależ to bezradne będzie społeczeństwo. A ja sobie spokojnie idę lasem, patrzę na mech, patrzę na słońce, patyczkiem sobie robię zegar słoneczny i umieram z głodu.

0: Byłeś na grupie?
1: Jeszcze nie byłem.
0: No wiesz.
1: Ale przyszedł też taki, no, trochę ponury mail. Mamy na takie przestrzeń?
0: Na wszystko mam.
1: Paweł pisze. Dzień dobry, 2 tygodnie temu, wyrwany przez glejaka z pełni życia, zmarł na oddziale paliatywnym mój kolega. Dzisiaj pogrzeb, bo po śmierci urodził mu się wnuczek i wszystko się przedłużyło. We Francji uchwalono ustawę o eutanazji. Ja, senior, niepełnosprawny, w dużej mierze za sprawą, w cudzysłowie, służby zdrowia, uchwaliłem o świcie potrzebę przygotowania zestawu dogodnej i spokojnej i we własnym łóżku, żeby uniknąć opieki paliatywnej tego dbającego o życie państwa.
0: O, to ponure bardzo. I to jest temat, którego chyba nie będziemy rozwijać na antenie, ale rzeczywiście on powraca w sytuacji różnych osób, które chcą decydować same.
1: No mają, powinny mieć do tego prawo, nie mają, a powinny. To jest w zależności od miejsca.
0: A są teoretycznie objęte i tutaj

0: też cudzysłów opieką, która wygląda chwilami.
1: A jak jest, powinienem znać odpowiedź może, zanim zadam na pytanie na antenie, żeby nie mieszać, ale ciekawy jestem, jak to działa, skoro można wziąć ślub w innym państwie Unii Europejskiej, czy można do innego kraju pojechać, oddać się eutanazji, jak się jest obywatelem Unii?
0: Nie mam pojęcia.
1: To trudne bardzo jest. Może ktoś wie, może ja sprawdzę.
0: Ktoś wie.
1: Tak mi przyszło do głowy.
0: To jest ciężki, trudny temat. Nie uciekamy od nich, ale też nie chcielibyśmy, aby zdominował naszą audycję. Jeśli Państwo mają chęć się odezwać, zapraszamy. One, two.

0: Odpowiedź była bardzo prosta. Ja to sprawdziłem i Państwo też potwierdzili, że można. Istnieje tak coś takiego jak takie sformułowanie krążące, jak turystyka eutanazyjna, choć przeczytałem, że to określenie z Anne Reynaud, z francuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Prawa do Godnej Śmierci, nazywa to raczej dramatyczną koniecznością, a nie turystyką, ze względu na to, jakie są prawa na przykład we Francji i to, że obywatele francuscy wybierają się do Belgii, co też podpowiada Paweł, że to tam jest najłatwiej, ale niestety jest to czasochłonne, bardzo kosztowne. Byłbym egoistą, odbierając zostającej rodzinie sporą kasę, chociaż byłaby to zarobiona przeze mnie kasa, pisze Paweł.
1: A, czyli dochodzą koszty jeszcze.
0: Tak.
1: No tak. No. Sprawa nie jest prosta, ale bardzo bolesna. A na grupie byłeś?
0: Na grupę zaglądam, już tam jestem. O, widzę, że ktoś mnie nawet oznaczał w komentarzu. A, no też o tym Maciej, że kliniki szwajcarskie oferują takie usługi. Poleca piękny film Sławka Fabickiego pod tytułem Lęk, opowiadający właśnie o tej kwestii. Sławek Fabicki, Lęk. To sobie wpiszę w takim razie. Widzi pan, można liczyć na słuchaczy z poleceniami różnymi.
1: Mruczysz.
0: Że można na słuchaczy tak, liczyć słuchaczy, ale, z poleceniami.
1: Ale w ogóle grupa mnie interesuje, czy jest wakacyjna, czy ożywiona, czy dalej kotki wygrywają. Takie różne rzeczy.
0: Już patrzę, tylko zainteresował mnie komentarz pani Jeli. Jeszcze może ostatnie słowo w tej kwestii, że pomoc takiej osobie w organizacji wyjazdu do takiej kliniki może grozić karą. Bo zgodnie z polskim kodeksem karnym, jakiekolwiek ułatwianie, organizowanie transportu czy aktywne pomaganie w przeprowadzeniu procedury samobójczej, nawet w kraju, gdzie jest ona legalna, stanowi przestępstwo namowy do samobójstwa.
1: Aha, czyli u nas to jest karalne.
0: Tak. No to tak, w ramach właśnie tego państwa, o którym wcześniej pisał słuchacz, że jest takie pomocne, no wiadomo, że nie wszystko może
1: być. Ja już nie będę tego dotykał, bo te wszystkie historie ze Szpitalem Południowym, z tym ciągłym niedomogami służby zdrowia, to jest dramat. Ale nie będziemy tego rozwiązywać, bo nie nasze kompetencje do tego są potrzebne.
0: Obok tego w grupie kwiatki, pieski, kotki, wszystko jest w domu,
1: no
0: ale również zdjęcia Joasi Kołaczkowskiej, bo dzisiaj mija rok.
1: A dzisiaj jest rocznica smutna.
0: Więc starałem się podnieść nas na duchu, ale jednak coś nas ciągnie w dół.
1: No to może na chwilkę przestańmy.

0: Nie wiem, czy Paweł Orlikowski słuchał. Czy
1: mogę jeszcze...
0: Ale tak, tak, proszę.
1: Zanim Paweł Orlikowski, jeszcze chciałem powiedzieć, że Aśki co prawda nie ma z nami, ale zostawiła po sobie tyle wspomnień i całą, nawet nie chcę tego nazywać spuścizną, po prostu tyle uśmiechu i materiałów i u nas w radiu porucznik Jagody Hyc robiła od 5 lat, która zresztą będzie też przypomniana dzisiaj, pierwszy odcinek. Co ciekawe, 17 lipca 5 lat temu, 6, zaczęła pierwszym odcinkiem.
0: A dzisiaj jest?
1: 17 no również proszę, jest rocznica jej śmierci. W środku dnia dzisiaj, między 12 a 14, Agnieszka Lipka-Barnett z Jankiem Niebudkiem będą wspominać Aśkę. Pierwszym gościem będzie Artur Andrus, będzie premiera piosenki Aśka w wykonaniu Marcina Januszkiewicza. Będzie wspomniana porucznik Jagoda Hyc, która była cyklem satyrycznym współtworzonym z Jackiem Kwiatkowskim. Emitowana była na antenie radia od 17 lipca 2020 roku właśnie i 227 odcinków powstało aż, wszystkie dostępne w naszych podcastach i będą udostępnione również dla niezalogowanych patronów, żeby jakby wpadną do tych otwartych podcastów. Od dzisiaj, nie wiem czy już teraz, ale na pewno od dzisiaj przez ile? Przez miesiąc.
0: Przez miesiąc.
1: Tak, no. Więc będzie, jeśli ktoś nie jest patronem, patronką, osobą patronującą, a chciałby sobie przypomnieć, czy może posłuchać po raz pierwszy, bo nigdy może nie słyszał Jasi.
0: Ale powiedziałeś, że nie patroni też mogą.
1: Tak, tak, no bo jeśli ktoś nie jest właśnie, to będzie miał dostęp. A więcej o Aśce i rozmowy z różnymi gośćmi, nie tylko dzisiaj po 12 u nas.
0: A wracam do tego Pawła Orlikowskiego, który robi nam te wstawki o finansach i przypomniałem sobie jeszcze tych emerytów. I mam taką zagwozdkę trochę, bo z jednej strony łatwowierność niektórych starszych państwa i nie tylko starszych w sumie jest zdumiewająca, bo jednak powszechnie panuje przekonanie o takiej nieufności starszych osób. A jednak zdarza się, że chytry cwaniak, oszust potrafi takim prostym zabiegiem wprowadzić tego starszego człowieka w stan, w którym on robi rzeczy nielogiczne.
1: To się trochę kojarzy ze starszym, ale ja znam młodych, bardzo młodych, którzy dali się tak samo wyrolować, bo to nie jest tylko ale wiesz, takie ale w cudzysłowie
0: dla łobuza,
1: senioralne. To jest
0: dla łobuza senior jest lepszym łupem.
1: Jest trochę łatwiejszy.
0: Bo ma oszczędności. Tak, młody człowiek często, wiesz, no, żyje z dnia na dzień.
1: Ale jednak znam też takich młodych, którzy się dali wyrolować. To jest gra na emocjach. No ale dobrze, przepraszam, już nie przerywam.
0: Czyli co, dali się naciągnąć?
1: Tak.
0: No właśnie. No ale to jest w kółko powtarzane, a jeśli mamy starszych słuchaczy, to nie znaczy to, że mają być nieufni wobec wszystkich, bo mają rodziny, mają tych, na których mogą liczyć, ale jakiś nagły telefon z komendy albo że, no nie wiem, ja nie byłem poddany takiej próbie, więc też nie mogę się mądrzyć za bardzo. To co, finanse może?
1: Może finanse.
2: Finanse osobiste.
3: Paweł Orlikowski. W finansach osobistych sporo jest zachęt do dłuższej pracy zawodowej niż wiek emerytalny, bo to realnie zwiększa świadczenia. Szacuje się, że każdy dodatkowy rok po osiągnięciu wieku emerytalnego to nawet 10-15% wyższa emerytura każdego miesiąca. Po prostu wzrasta kapitał ze składek i skraca się tak zwana średnia dalsza trwania życia, co brzmi brutalnie, ale wobec tych tablic ZUS wylicza wysokość świadczeń. Natomiast jeśli ktoś pyta, kiedy przejść na emeryturę, to przede wszystkim lipiec wskazywany jest jako jeden z najlepszych miesięcy, by tego dokonać, a to za sprawą rocznej waloryzacji składek. De facto jest to zapis księgowy, pieniądze nie są transferowane bezpośrednio na nasze konta w ZUS, ale właśnie księgowo dopisane i później przekładają się na wysokość comiesięcznej emerytury. W tym roku waloryzacja wyniosła 9,8% w przypadku konta emerytalnego i kapitału początkowego. Natomiast środki ulokowane na subkoncie zwiększono o 10%. 10,6%. Jest też pewien trik. Osoby aktywne zawodowo, które już mają prawo do emerytury, mogą złożyć wniosek w ZUS o jej przyznanie na, bezpiecznie załóżmy, 2-3 dni przed końcem bieżącego miesiąca i potem mogą rozwiązać stosunek pracy. Wtedy weźmy na przykład taki lipiec. Wniosek o emeryturę składamy 29 lipca. Formalnie wystarczy, by był to ten sam miesiąc, ale zostawiam taki bufor na pewne poprawki czy uzupełnienie dokumentów. No i taki układ oznacza, że dostaje się zarówno pensję za cały przepracowany miesiąc oraz emeryturę za ten sam cały miesiąc, czyli w lipcu na przykład byłaby to pełna pensja i pełna emerytura, a to zawsze dodatkowa kasa. Natomiast do waloryzacji już doszło. Jeśli ktoś ma urodziny przed sobą, to lepiej poczekać ze złożeniem wniosku do dnia po urodzinach, bo wtedy też emerytura co miesięcznie będzie jeszcze nieco wyższa. Czasami jest tak, że ktoś, dajmy przykład, ma urodziny 20 lipca, a o emeryturę zawnioskuje przed tym dniem, 15. No i wtedy trochę traci, bo dla ZUS ważne są tablice dalszego trwania życia właśnie i by skrócić ten czas o rok, czyli mieć wyższą emeryturę, trzeba poczekać do dnia urodzin. Osoby w wieku emerytalnym, które zastanawiają się, kiedy w ich przypadku najlepiej przejść na emeryturę, mogą skorzystać z kalkulatora przygotowanego przez ZUS. Warto mieć tam konto i sobie przejrzeć wyliczenia, nie wychodząc z domu, wszystko przez internet, ale też można umówić się z doradcą ZUS i taka osoba nam pomoże i wszystko wyliczy. Zanim złożymy wniosek, sprawdźmy, co nam się najbardziej opłaca.

0: temat wydawałoby się mało poranny i mało wakacyjny, a jednak mają ewidentnie Państwo potrzebę poruszenia go dalej, bo są e-maile i telefony, ale do tego drugiego zaraz dojdziemy. Pani Aurelia ze Słonecznej Ustki pisze o niesprawiedliwości między nami a zwierzakami, które w tym konkretnym przypadku wydaje się, że mają więcej praw niż my. Bo zwierzaki poddajemy eutanazji, gdy bardzo cierpią i wiadomo, że się nie da już im pomóc, a z najbliższymi, ukochanymi ludźmi każemy im cierpieć, koszmarne męki lub sami jesteśmy skazani na niewyobrażalny ból i cierpienie, bo za karę, znowu to w nawiasie, nie w cudzysłowie, że jesteśmy ludźmi, nie możemy ulżyć sobie, ani ukochanym najbliższym. To od pani Aurelii mail.
1: Tutaj od razu mi przychodzi taka myśl, bo obrońcy tego życia, którzy wyciągają różnego rodzaju argumenty etyczne, powiedzieliby, że jeśli chodzi o zwierzaki, to dzieje się to bez ich woli, że my nie pytamy, czy zwierzak chce. I to jest też argument, którym oni szermują, więc sprawa w ogóle nie jest taka prosta, czarno-biała.
0: No ale w przypadku ludzi to raczej...
1: Ale którzy chcą,
0: tak,
1: no właśnie.
0: No to już jest wyrażenie woli. Pan Tadeusz o swoich doświadczeniach, choć prawdopodobnie nie krajowych, że w jego rodzinie dwukrotnie osoby w podeszłym wieku odmówiły dalszego leczenia i lekarze prowadzący uszanowali tę decyzję. A miano tak, miało to miejsce w Niemczech, pisze. Ciotka miała 96 lat, a moja mama 101 i były w pełni świadome swoich decyzji. Z obawy przed pełną niepełnosprawnością tak zadecydowały. I dodaje, że przepraszam, że mimo smutku po utracie osób bliskich szanuję ich decyzję. Ja jeszcze dodam od siebie, zanim posłuchamy telefonu, że w ogóle w Polsce, bo to też sobie teraz zweryfikowałem, jest problem, bo się nawet nie, jak to ładnie powiedzieć, że się nie stosuje klauzuli DNR, czyli tej nie reanimować, do not resuscitate, nawet czegoś tak, to nie jest brane pod uwagę przez...
1: Nie istnieje to legalnie, w sensie... Bo żebyś czegoś nie powiedział, co jest niepotwierdzone.
0: Nie, no nie funkcjonuje coś takiego. Nie ma regulacji dotyczących uporczywych terapii. Jest tylko reguła etyczna, czytam akurat w OKO.press, która zwalnia lekarza z obowiązku jej prowadzenia, gdy stan pacjenta nie rokuje wyzdrowienia. Nie ma natomiast żadnych przepisów, które nakazywałyby respektowanie woli pacjenta wyrażonej na wypadek utraty przytomności i zapewniały jej egzekwowanie. To Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie zwracał się w tej kwestii do ministra zdrowia. Takie są...
1: A nasz telefon wskazuje na doświadczenia w innych krajach.
2: Nie pamiętam, przepraszam, jak się nazywa, niesamowita młoda osoba. Prezentowała case w Wielkiej Brytanii. Lekarz się uczył przeprowadzić z pacjentem według konkretnych punktów i według skali rozmowę de facto dotyczącą tego, jak pacjent sobie życzy umrzeć. Czyli na przykład, czy chce być podłączony do sztucznej wentylacji, czy chce umierać w domu czy w szpitalu, czy chce mieć zapewnioną obecność osób bliskich. Jeśli tak, to proszę wskazać jakich. Normalnie wyskalowany, wystandaryzowany kwestionariusz, który no, z rekomendacji takiego, oni prezentowali takie policy briefs, czyli takie krótkie dokumenty dotyczące polityki zdrowotnej. Jej rekomendacja była taka, żeby takie narzędzie wprowadzić w Polsce.
1: No, myślę, że daleka droga, szczególnie, że wszystko to kończy się na decyzjach polityków.
0: No tak, ale małym krokiem rzeczywiście byłoby takie oświadczenie woli, bo to, że jest to zaniechanie uporczywej terapii, to jedno, kiedy już lekarze widzą, że coś jest tylko przedłużaniem procesu umierania, a drugie to jest prawne uregulowanie, żeby wola pacjenta miała jakąś siłę, była prawomocna.

0: to delikatnie w tej godzinie, zamykając już ten temat eutanazji i trudnych decyzji, Aleksandra podpowiada, że poleca przepiękny film Pedro Almodovara W pokoju obok sprzed 2 lat. Ja nie widziałem, ale już widzę po obrazkach i po obsadzie, że chyba warto.
1: Między książkami.
2: Profesor Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski. Witamy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Oj, dzisiaj dzień tak dobry. Radykalnie rozjechaliśmy się właściwie z tematem moim i waszym, że właściwie powinienem zrobić krok wstecz, sięgnąć po zupełnie inną książkę i zacząć wszystko od nowa.
2: Nie robimy kroku wstecz. Nie, ale to... Tym bardziej, że ja się przygotowałem do ślimaków.
0: Mamy pełne spektrum w audycji. Myślę, że
3: tak. Myślę, że dzisiaj mamy taki obraz niezwykłości ludzkiego umysłu, który potrafi przechodzić od rzeczy głęboko poważnych i zasmucających, czy wręcz przerażających, na które nie ma dobrego rozwiązania, ponieważ dotknęliście i razem z wami słuchacze i słuchaczki kwestii, która zawsze będzie nas różnić i stawiać w sytuacje nieoczywiste, trudne etycznie. I dobrze, i tak powinno być. Znaczy, wszelkie jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii uważam za niedobre. Właśnie powinniśmy z całym wahaniem, niepokojem szukać w tej kwestii jakiegoś rozwiązania. Ale rzeczywiście zamknijmy to. Poranek nie jest chyba też najlepszą porą na to, żebyśmy weszli w ten problem głęboko, bo tu dzień trzeba jeszcze przeżyć, a my tu o kresie rozmawiamy. No dobrze, no to co z tymi ślimakami?
2: No więc ślimaki sprawdziłem, bo była rozmowa prywatna moja z profesorem i pytanie padło, na które nie mieliśmy odpowiedzi. Co robią ślimaki zimą? Otóż odpowiadam. Ślimaki zimą zakopują się w ziemi, zatykają te otwory swoich muszli taką specjalną mieszaniną, którą same produkują, która na twardo zamyka je przed mrozem i innymi i przeczekują.
0: Przepraszam, a czym one się zakopują?
2: One się zakopują różkami.
0: Aha.
2: Przecież ślimak nam cisera na pierogi. To zimą nie chce pierogów, tylko... Ale druga jeszcze kwestia...
0: Czy ślimak to mięsień?
2: Oczywiście, jeden mięsień.
0: No właśnie, duży mięsień.
2: I odbyt.
3: Ja widzę, że ty podjąłeś poważne studia ślimakologiczne.
2: Ale naturalnie. Również odpowiadam na twoje drugie pytanie. Dlaczego ślimaki wchodzą po ścianie? No. To nie są głupie decyzje ślimaków. Ślimaki, uwaga, wchodzą po ścianie do góry, dlatego, że boją się podtopienia, gdyby padał deszcz, bo na dole mogą utonąć. Dalej idą do góry, ponieważ na górze może być trochę chłodniej. I ślimaki lubią, żeby było chłodniej, kiedy jest bardzo gorąco.
0: Mogły też coś zostawić tam na przykład.
3: Ten drugi argument jest kompletnie nielogiczny, ponieważ na ścianę świeci słońce i tam na pewno nie jest chłodno.
0: Poza tym ciepło leci do góry przecież.
2: Uspokój się, jak dojdą do dachu, to są w cieniu. I teraz trzecie, bardzo ważne, ponieważ unikają ataków ze strony pożerających je żab, dużych owadów, jaszczurek i innych wrogów.
3: Dzieci. Czyli moja intuicja była słuszna, ta ostatnia.
2: Tak, bardzo.
3: Państwo mogą być nieco zdezorientowani.
2: Dużo wiem jeszcze, ale już nie będę mówił.
3: Państwo mogą być nieco zdezorientowani, czy nie nastąpiła jakaś awaria umysłów nadredaktora i goszczącego profesora, ponieważ temat ślimaków nie ma już w ogóle nic wspólnego ani z książką, o której będę mówił, ani już tym bardziej z tematem, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Więc to jeszcze jeden przejaw niezwykłości ludzkiego umysłu, a przynajmniej nadredaktorskiego umysłu. Ale fascynujące są to stworzenia.
2: Tak.
3: Słuchajcie, przeszliśmy trochę do zupełnie inny nastrój i dobrze, ponieważ ja dzisiaj chciałem się zastanowić nad czymś, co też sprowokował nadredaktor nie tak dawno, a właściwie jeden ze słuchaczy, który za pośrednictwem Wojciecha przypomniał mi o książce, którą znałem, wydawało mi się, że ją znałem, a w każdym razie byłem absolutnie przekonany, że ją mam na półce i tak i to się potwierdziło, i że ją czytałem, tylko nic z niej nie pamiętałem. Pamiętałem autora, pamiętałem tytuł, i natomiast nie pamiętam zupełnie treści. I to wprawiło mnie w istotny niepokój, a potem ten niepokój jeszcze trwał, ponieważ na okładce tej książki czytamy między innymi, czytałem i śmiałem się często, mina mi zrzedła, kiedy przeczytałem fragment, w którym bohater mówi, że śmiech to reakcja na przeżyte w rzeczywistości lub wyobraźni niebezpieczeństwo i pojawia się u osób o inteligencji niższej lub przeciętnej. Trudno, czytałem dalej i śmiałem się tak samo często, powiada autor tego blerba. No więc ja wróciłem do lektury, zacząłem sobie powoli przypominać, że tak, że pamiętam tę książkę i okazało się, że się nie śmieję. To znaczy, ta książka jest zabawna dla mnie, pogodna, wprawia mnie generalnie w dobry nastrój, choć chwilami irytuje, ale ani razu się nie zaśmiałem gromko. Tu zacząłem się martwić, co jest ze mną nie tak, czy ja może nie mam poczucia humoru. I w ogóle zacząłem zastanawiać się nad tym fantastycznym i tajemniczym zjawiskiem, jakim jest nasza zdolność do śmiechu. Czy wyście się zastanawiali, drodzy panowie, dlaczego wy się śmiejecie? Jeśli nie, już się śmiejecie.
2: Nie, bo ja lubię się śmiać, a jakbym się zastanawiał, to bym sobie to wszystko popsuł.
3: Marcin?
0: Musiałbym się dłużej zastanowić.
3: Uważasz, że jesteś człowiekiem, który ma poczucie humoru?
0: Oj, trudne. Ale no, wydaje mi się, że zdarza mi się. Tak odpowiem.
3: No właśnie. Czy to już sama ta kwestia, prawda, że różnicujemy ludzi, których uważamy jako za tych cechujących się poczuciem humoru i za tych, którzy w ogóle są, prawda, tak drewniani pod tym względem zupełnie. No więc
0: to trochę pasuje też jeszcze, przepraszam, z jednym tylko się wetnę, bo to by było potencjalnie dobre wyjście z tematu ciężkiego, którym rozpoczęliśmy dzisiaj. Łatwo przejść w śmiechy, tak jakby zawinąć od drugiej strony i złamać reguły gry, ale to właśnie już mogłoby być przez wielu uznanych za, zwłaszcza na antenie radia, za przegięcie, za coś nieeleganckiego, a w ten sposób sobie takim czarnym humorem też często radzimy z takimi rzeczami.
3: Oczywiście. I to jest bardzo trafna uwaga. Ja do niej przejdę chyba na koniec, ponieważ analizując zagadnienie, którego nawet nie liźniemy przez te kilka minut, czyli w ogóle funkcję humoru nie tylko w kulturze, ale przede wszystkim w egzystencji, w tym jak radzimy sobie z życiem, prawda? Jak próbujemy opanować sytuacje, które nas przerastają, to rzeczywiście śmiech jest jednym z tych mechanizmów obronnych, który pozwala nam często, nawet jeśli nie wyjść cało z tego psychicznie, to przynajmniej dać sobie moment ulgi. No więc próbując trochę porządku wprowadzić do tego, kiedy zaczyna się poważna refleksja nad śmiechem, to ona już jest od razu ustawia śmiech jako jedną z najważniejszych cech człowieka. Arystoteles, który definiuje człowieka, mówi, to jest zwierzę rozumne, zdolne do śmiechu. I to jest rewelacyjna definicja, a jednocześnie zaskakująca. No bo rozum, wiadomo, każdy się przyzna do tego, że to nas wyróżnia, a w każdym razie jego koncentracja, jego efektywność spośród innych gatunków. Natomiast już zdolność do śmiechu wydaje się być czymś marginalnym, czymś, co człowiekowi, no fajnie, sprawia przyjemność, czy pozwala realizować różne cele, dostarcza ulgi i radości, ale żeby to było najważniejszą cechą człowieka, no to. Ale Arystotelesowi należy ufać, no bo jak wiadomo, był mądry. No więc okazuje się u niego, że te dwie rzeczy są ze sobą spojone. Czyli odpowiadając na pytanie, dlaczego śmieje się redaktor Mann z rozmaitych żartów, zresztą jesteś rozśmieszaczem też całkiem dobrym, czyli dostarczasz nam też tej przyjemności. Otóż śmiejemy się dlatego, że mamy rozum. A wydawałoby się, że śmiać się jak głupi do sera, prawda? Że raczej dowodzi naszego nierozumu, naszej powierzchowności, naszego takiego czegoś, takich łaskotek psychicznych, prawda? A okazuje się, że żeby się śmiać, a w każdym razie, żeby się śmiać z komizmu, czyli z tego, co sobie sami robimy po to, żeby się rozśmieszać, to wymaga rozumu, wymaga operacji intelektualnych. Ale okazuje się, że śmiejemy się też dlatego, że jesteśmy w określonych grupach. Na przykład Wojciech czasem opowiada mi żarty, które część z nich nie nadaje się do powtórzenia na antenie. I one są śmieszne, a czasem mniej, znaczy one zawsze są śmieszne. Ale ja się czasem mniej śmieję, a czasem bardziej. Czyli okazuje się, że ta podatność na śmiech, ona jest też warunkowana różnymi rzeczami, tymi społecznymi. Z pewnych żartów pewne grupy społeczne się nie śmieją, na pewno, to nie ma wątpliwości i nie powinniśmy nawet opowiadać tych żartów, wiedząc, w jakim gronie przebywamy. Czasem to są predyspozycje indywidualne do określonego poczucia humoru. I wielki filozof, który się śmiechem zajmował, Henri Bergson, opowiada taką anegdotę, która dobrze ilustruje ten problem. Mianowicie pewien podróżnik przychodzi do wsi, wchodzi do kościoła parafialnego, gdzie ksiądz mówi kazanie, które jest tak strasznie smutne, że wszyscy płaczą, ale zauważa, że jeden człowiek nie płacze. Podchodzi do niego i pyta, dlaczego pan nie płacze, skoro wszyscy płaczą? A on mówi, ja mnie z tej parafii. To niebycie w tej parafii dotyczy tak samo śmiechu. Dotyczy tak samo śmiechu. I ja czytając książkę, za którą dziękuję słuchaczowi bardzo i Wojciechowi też, że mi ją przypomnieli, bo to pozycja absolutnie klasyczna i już do niej przychodzę, miałem to samo poczucie. To znaczy, coś jest ze mną nie tak, ale potem trochę próbowałem sobie to wytłumaczyć, że może jednak nie tak źle z moim poczuciem humoru, tylko może ja mnie z tej parafii. I zaraz próbuję określić, na czym ta parafia komiczna polega, do której należy albo nie należy. Otóż jest to książka kultowa w Czechach. Książka, której plebiscyt zorganizowany przez telewizję czeską ustawił jako książkę stulecia w czeskiej literaturze. Napisał ją autor, który żył bardzo długo, powyżej 90, umarł już w 2000 latach, choć urodził się na początku wieku. Nazywa się Zdeněk Jirotka, a książka nazywa się, ma na tytuł Saturnin. Saturnin. Saturnin jest imieniem jednego z bohaterów. Chciałbym powiedzieć głównego, ale nie do końca. Saturnin jest służącym głównego bohatera, choć służącym jest określeniem nieprecyzyjnym. Jest właściwie człowiekiem do wszystkiego. Mędrcem, filozofem, takim, no, rzeczywiście człowiekiem niebywałych talentów, który animuje bardzo wiele wydarzeń. Czytelnicy Jirotki natychmiast zobaczą, że to jest kontynuacja tych wielkich służących literackich, począwszy od Sancho Pansy, Kubusia Fatalisty, czy, i tego bym tu zapamiętał bardzo, sama Wellera, służącego Pickwicka, a więc dickensowskiej postaci jednego z najsłynniejszych służących, bo, i tu przechodzę do konkluzji, to, co jest cechą tej książki, to jest połączenie ze sobą czeskiego poczucia humoru i angielskiego poczucia humoru. Tego, którego Czesi, ale nie tylko Czesi, nazywają suchym poczuciem humoru. Czyli takim, gdzie raczej się uśmiechamy i ten uśmiech jest z lekko zaciśniętymi ustami, a nie ryczymy gromko ze śmiechu, jak w przypadku, nie wiem, komedii slapstickowych czy innych. I oto taką książkę Czesi dostali dawno temu, w 1942 roku. I teraz przechodzę do tego, o czym Marcin mówił. Dlatego, że jak już nie bardzo wiem, z czego się śmieję i raczej się uśmiecham, to ogarnia mnie wzruszenie. To nie jest specjalnie cecha właściwa przy komediach, ale cóż zrobić? Otóż uświadamiam sobie, że Jirotka napisał to w 1942 roku, w okresie, kiedy nie ma Czech, kiedy świeża Republika Czeska znika pod okupacją niemiecką, kiedy mamy protektorat Czech i Moraw, i wtedy Jirotka pisze książkę, która nie ma kompletnie nic wspólnego z rzeczywistością, w której Czesi i ogromna część świata się znalazła, czyli II wojna światowa, i pisze pogodną idyllę czeską w stylu angielskim. W dodatku, jak Państwo będą to czytać, to będzie bardzo trudno określić, jaki jest czas akcji tej powieści. Wydawałoby się, że to się może dziać wszędzie, ale dostajemy takie bardzo delikatne znaki. Na przykład w pewnym momencie Saturnin mówi, że trzeba zrobić zaciemnienie. Wydaje nam się, można to przegapić i uznać, że to jest po prostu nastrój, ale nie. Tu chodzi o zaciemnienie przeciwlotnicze. I tą najważniejszą funkcją śmiechu, którą ja bym podniósł w konkluzji, to jest taka, że jak się śmiejemy, to się przestajemy bać. Albo boimy się trochę mniej. Między innymi śmierci. I kto wie, czy ten wynalazek śmiechu, który jest wynalazkiem człowieka, nie jest tym naszym antidotum na rzeczy najstraszniejsze. Zdinek i Rotka, książka przetłumaczona na nowo przez Leszka Engelkinga, już jakiś czas u nas. Dziękuję słuchaczowi, bo sobie ją przypomniałem, a Państwu rekomenduję.
2: Dziękujemy profesorze za wszystkie tematy, które zmieściliśmy i do następnego spotkania.
3: Do usłyszenia.
1: Radio Nowy Świat.
4: Pion i poziom. Już dziś zapraszamy na specjalne wydanie audycji W Środku Dnia, w której razem z gośćmi wspominać będziemy Asię Kołaczkowską. Prowadzący porozmawiają z dziennikarzem, aktorem, poetą, ale przede wszystkim wieloletnim przyjacielem Asi, Arturem Andrusem, a następnie do studia przyjdzie Jacek Kwiatkowski, twórca związany z kabaretem, teatrem i satyrą, jak również współtwórca słuchowiska Jagoda Hyc. Wyemitujemy też pierwszy archiwalny odcinek Przygód Pani Porucznik. Do usłyszenia dziś po godzinie 12. Jest 8, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej twierdzi, że zaatakował bazę na południu Syrii. Mieściło się tam dowództwo operacji specjalnych sił USA. Atak nastąpił w odwecie za zabicie irańskich żołnierzy w południowo-wschodnim Iranie, poinformowała irańska agencja informacyjna. Dodała, że Iran zachował pełną kontrolę nad cieśniną Ormuz i że ropa naftowa ani gaz ziemny nie będą eksportowane tą drogą, dopóki będą trwały ataki USA. Tymczasem amerykański siły przeprowadziły tej nocy uderzenia na kilkadziesiąt irańskich celów wojskowych, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Była to szósta noc z rzędu amerykańskich bombardowań Iranu. W serwisie teraz komentarz Mateusza Morawieckiego w sprawie konfliktu w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Były premier napisał o wywołaniu wewnętrznego podziału w partii przez wąską grupę intrygantów. To reakcja na ultimatum władz PiS-u w sprawie stowarzyszenia. Jak mówi rzecznik partii Rafał Bochenek, członkowie ugrupowania mają 7 dni na opuszczenie organizacji prowadzących działalność polityczną w ramach PiS-u.
5: Każdy parlamentarzysta samodzielnie ma czas do czwartku przyszłego tygodnia, do końca dnia, aby podjąć taką decyzję.
4: I na te słowa Morawiecki odpowiada tak. Moja deklaracja jest jasna. Chcę pozostać w PiS-ie, chcę rozwijać Rozwój Plus. Chcę wygranej, ambitnej Polski. To wszystko możliwe tylko razem. Druga organizacja o nazwie Po Pierwsze Polska pod wodzą Jacka Sasina od razu zapowiedziała, że podporządkuje się decyzji władz partii. Łukasz Żak skazany na 20 lat więzienia. Sąd orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Skazany o warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się po 15 latach. Sędzia Maciej Mitera wyrok uzasadniał m.in. wysoką szkodliwością społeczną czynu i brakiem skruchy oskarżonego.
6: Może na wyrok nie, ale na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę, Urząd Prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu. Też nie widziałem. Powiem panu, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji. Zawsze na studiach, na aplikacji uczono, że należy szukać jakiegoś pierwiastka czy coś. Nie wiem, może mnie poprawi wyższa instancja. Nie znalazłem.
4: Obrona już zapowiedziała apelację, a to był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda.
0: 32 stopnie mają dziś wskazać termometry w Katowicach i Rzeszowie. Równie ciepło dzień zapowiada się w Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi i Krakowie. 31 stopni w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu
2: i w całym kraju.
0: Lublinie. 30, a także w Białym... Aha, bo w Lublinie 30.
2: A widzisz.
0: No bo trochę się pogubiłem. A w Białymstoku?
2: W roku 28.
0: 9. Nieco chłodniej, ale też bardzo ciepło będzie w Zakopanem, 27 stopni. Sporo słońca zagości dziś w całym kraju, ale zdecydowanie więcej we wschodniej połowie.
2: Bo tam będą burze na zachodzie.
0: Na zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, ale po południu tak, burze z przelotnymi i miejscami z silnymi i z porywistymi też i może nawet trochę pogra... Może być czasownik od gradu, że...
2: Pograduje.
0: Pogradzić? Czy
2: może gradnąć.
0: Czyli dokonana, pan mówi, że... Nie, ja dokonana. Nie dokonana.
2: Gradowało? Gradnęło. Wczoraj tak gradnęło.
0: Gradło. To trochę jak straszne.
1: Poranna manna.
2: Ktoś tu stosuje brutalne metody. Kiedy my tak ciekawie sobie rozmawiamy, to Kajtek mówi dosyć. No ale to rzeczywiście to jest taka niesprawiedliwość, że ten, kto ma kierownicę, ten ma władzę.
0: Tak, no ktoś musi pilnować.
2: Ale możemy zawsze karę wymyślić jakąś.
0: No nie wiem, czy to się źle, może źle nie skończyć dla nas.
2: Może i tak, ale trzeba walczyć.
0: No próbować chociaż. 224-280-280.
2: Wojciech.mam.etnowyświat.online.
0: To co, teraz moja walka.
2: Tak.
0: Będę próbował przekonać naród do muzyki nie...
2: Kajtek jest częścią narodu.
0: Nie akustycznej. O, może tak. Kajtekowi się będzie podobało chyba. Chociaż, nie, chyba mówię, Kajtek jest otwarty. Kajtek jest super. Kajtek to w ogóle jest co rany. Duet przyniosłem dzisiaj, bo wydali nowy singiel. Duet raczej rozpoznawalny, ale spodobał mi się on ze względu na swoją warstwę mówioną, bo jak słyszę do takiej muzyki, takie gadanie, to mi się otwiera jakaś klapka w głowie i taka antenka w tamtym kierunku. Jakoś, zwłaszcza, że Wielka Brytania robi to bardzo dobrze. A w dodatku no, pojawia się tam takie coś, co nazywa się 303. I jak,
2: no, 303 ukochana.
0: No więc jakby to w połączeniu z... Tak, południowa Walia właściwie to jest konkretnie, oni są stamtąd.

0: Wolałem pierwszą część.
1: Nie, tam co pan?
0: No tak, mówię jak czuję. No, chcesz mnie ocenzurować?
1: Może, bo jak to, czemu tak jest? Czy to dlatego, że niektórym, nie wszystkim seniorom na przykład trochę się...
0: Seniorom?
1: Psuje słuch i wyższe częstotliwości są mniej słyszalne.
0: Czy to jest sugestia?
1: Nie, tak się zastanawiam.
0: A skąd ci to przyszło do głowy?
1: Nie wiem. Przeczytałem w internecie.
0: A no właśnie. A senior siedzi sobie w fotelu, wyłącza wszystkie rzeczy, które są na prąd.
1: I nie słyszy 300
0: i opowiada piękne rzeczy z głowy.
1: Z głodu.
0: To się nazywa wojna pokoleń. I niestety ci młodzi to, czego nie mają na górze, to mają w mięśniach. No i wtedy wygrywają, bo mózg, mają siłę.
1: Mózg to mięsień.
0: Tak.
2: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśnij Tomasz Giemza.
1: A słuchanie Tomka Giemzy to jak siłownia dla mózgu.
3: Kto tak napisał?
0: To Marian wymyślił.
3: Bardzo ładnie, a ja siedzę w fotelu i będę opowiadał z głowy, więc niebezpiecznie zbliżyłem się temu opisowi seniora, który pan nadredaktor wygłosił.
0: No i tak czy inaczej nim będziesz.

0: Nawet jeśli jeszcze nie, tak. Nie podlizuj się.
1: Każdego z nas każdy dzień nieuchronnie zbliża do bycia seniorem. No dobrze, ale czy panowie twardo stąpają po ziemi, czy przynajmniej trochę panowie wierzą w magię?
0: Ja wierzę bardzo.
2: Ja trochę wierzę.
1: W muzyce szczególnie, prawda? Tej magii jest sporo.
0: No tak.
1: Niektórzy twierdzą, że muzyka może dostarczać przeżyć duchowych, przeżyć transcendentnych i gdyby trzymać się takiej metafory, to można porównać salę koncertową do świątyni. No i niektóre miejsca, w których koncerty przez lata się odbywały, mówi się, że są to miejsca legendarne i to zazwyczaj z niejasnych powodów. Nie chodzi wcale o rzeczy mierzalne jak nagłośnienie, chodzi raczej o rzeczy niemierzalne jak atmosfera, czyli jakiś magiczny pierwiastek, który unosi się w powietrzu. Pomyślałem sobie o tym, kiedy oglądałem program prowadzony przez Briana Johnsona, w którym on spotyka się ze swoimi znajomymi artystami. I w jednym z odcinków razem ze Stingiem jeździ po Nowym Jorku, odwiedzają niegdyś obskurną dzielnicę Bowery i wchodzą do klubu CBGB. Był to klub punkowy, w którym The Police grali jeden ze swoich pierwszych amerykańskich koncertów. Dawniej był to lokal brudny, obskurny, ale na skutek gentryfikacji dziś stał się modnym butikiem. No i są tam ściany jeszcze, na których pozostał oryginalny wystrój, to znaczy bezładnie przyklejone plakaty, graffiti, naklejki i dziś te ściany są chronione przez plexiglas. Nowy właściciel tego miejsca nazywa to miejsce ołtarzem i mówi, że w tych ścianach bez wątpienia coś żyje. Oczywiście nie ma takiej aparatury, która by... No właśnie, no nie wiemy, co tam żyje, ale chyba nie o ślimaki mu chodziło. A co by panowie o tym powiedzieli? Czy to są bujdy, czy coś w tym jest?
0: Ale oczywiście, że jest i dlatego jestem bardzo rozczarowany. Nie chcę mówić o konkretnym adresie w Warszawie, gdzie ściany, na które się podpisały różne osoby, bardzo ważne czasem dla muzyki, po prostu zniszczono. I to jest po prostu brutalne.
2: Nie tylko ściany tam zniszczyły.
1: No właśnie, może panowie rozwiną, bo chciałem panów zapytać o najbardziej niezwykłe miejsca, w którym panom przyszło słuchać koncertów.
0: No rzeczywiście to miejsce w swoim czasie było szczególne. Z uwagi nie tylko na krzesła i estradę, bo nie było to nic nadzwyczajnego, ale właśnie tego ducha i właśnie... wpływ pewnych osób, które tam się pojawiały ze strony zarówno organizatorów, jak i zaproszonych. Ale nie chcę o tym mówić, bo mnie boli bardzo mięsień, serce. A innych miejsc, no widziałem parę i rzeczywiście pewne kluby, takie niepozorne, też powodowały, że coś mi się tam w głowie układało.
2: No tak, no bo na tego ducha... Głównie się składa chyba jakiś taki bagaż historyczny i mnogość ludzi, którzy w danym miejscu.
0: Ale i twoja podatność na wyczucie tego.
2: No tak, można być też niewrażliwym na ducha. To, no tak, to wiemy.
1: Ja jednak chciałbym pociągnąć pana nadredaktora za język. Czy pan przynajmniej mówił o... Czy przypadkiem pan mówił o sali kongresowej?
0: Nie, kongresową nie. Oczywiście mam w pamięci, ale tam się kłóciły zdecydowanie, absolutnie ścierały się jak jadące na jednym torze na siebie pociągi. Z jednej strony te wrażenia muzyczne od niepamiętnych czasów, a z drugiej strony te wszystkie partyjne spotkania, kongresy, te wrzaski, te churalne śpiewy na cześć towarzyszy. To było straszne i to psuło. Chociaż rzeczywiście tej magii trochę tam było.
1: Ale to był chyba niezły paradoks, że ta socrealistyczna perła stała się oknem na świat zachodu, prawda?
0: Zdecydowanie tak. To było chyba jedyne miejsce w latach 60. i później, w którym można było takie koncerty odbywać, z wyjątkiem filharmonii, która jednak pilnowała swojego może nie tyle dziewictwa, co dziedzictwa, a kongresowa dopuszczała i jazzmenów, i rock'n'rollowców, i tam były filmy pokazywane, bo to było też kino. No i byli ci panowie w garniturach obrzydliwi dosyć.
1: Właśnie chciałem się skupić na sali kongresowej, bo znalazłem informację, że została otwarta w lipcu roku 1955. Natomiast również w lipcu 2008 ja byłem tam na jedynym koncercie, na którym być zdążyłem, zanim tę salę zamknięto.
2: 12 lat już. Ciekawe, no, czy ducha też wyremontowali przy okazji.
1: Obiecują, że w roku 28 otworzą, więc może za niedługo. Miejmy taką nadzieję. A czy ty, Marian...
0: A co to był za koncert?
1: Lou Reed.
0: A, no to nieźle.
1: A czy ty, Marian, byłeś w sali kongresowej na koncercie?
2: Byłem na koncercie i nie pamiętam pewnie wszystkich, bo mnie tam ojciec mój zabierał, jak byłem małym gagatkiem, ale kilka z nich zapamiętałem całkiem nieźle. Zapamiętałem Bonamassę, którego tam chyba widziałem po raz pierwszy, ale zapamiętałem też Ringo Starra, którego też tam widziałem po raz pierwszy.
1: Mm-hmm. No podejrzewam, że Ringo Starr mógł niezły show nakręcić. A panie nadredaktorze, jakie koncerty pan najlepiej z tego miejsca pamięta?
0: Te bardzo wczesne, które były takim przebłyskiem normalności w tym okresie, czyli poczynając od... A, to ja w ogóle sięgam do jakiejś prehistorii, bo chyba pierwszym koncertem, który zrobił na mnie wrażenie, był występ Marino Mariniego z Włoch. A potem to już były poważne jazdy, bo to byli oczywiście The Rolling Stones, to byli Animals, wspaniały koncert, to było rzeczywiście wstrząsające wręcz. To byli The Hollies, Cliff Richard z Shadowsami, klasyka, dużo tego było.
1: A czy na Stonesach kręcił pan marynarką nad głową?
0: Na Animalsach kręciłem. Na Stonesach byłem oszołomiony tym wszystkim, co się dzieje i nie zdążyłem nawet się rozebrać.
1: Ja widziałem tylko fragmenty z polskiej kroniki filmowej, z tych starych koncertów kongresowej, ale widząc szał na twarzach publiczności, tutaj znowu wrócę do tej metafory przeżyć duchowych, przeżyć transcendentnych i świątyni muzyki, którą ta sala przynajmniej od czasu do czasu się stawała. Ciekawe, czy nasi słuchacze mają wspomnienia z kongresową, pewnie mają ich wiele. Ja, tak jak mówiłem, mam jedno wspomnienie. Lou Reed w roku 2008 grał całą płytę Berlin. I z tej płyty właśnie usłyszymy dzisiaj nagranie. Berlin to była rock opera o losie dwojga młodych bohaterów, o Jimie i Caroline. To nagranie, które przeniosłem, to nie jest nagranie koncertowe, to jest nagranie studyjne i ja już nie wiem, czy ten koncert rzeczywiście był taki wyjątkowy, czy po prostu udzieliła mi się legenda sali kongresowej i jednocześnie legenda Lou Reeda. I dodatkowo miałem 18 lat wtedy, więc czułem takie bodźce mocniej i chciałbym panom coś więcej opowiedzieć o tym koncercie, jak on aranżował te piosenki, ale szczerze mówiąc nie pamiętam. Pamiętam tylko swoje emocje i nie zamierzam w tych wspomnieniach i emocjach grzebać za bardzo i rozbierać tego na czynniki pierwsze. Ale wrażenie sali kongresowej i Lou Reeda rzeczywiście było to wrażenie wspaniałe i mam nadzieję, że już może za niedługo przyjdzie mi do sali kongresowej na jakiś koncert powrócić. Mam nadzieję, że tej atmosfery w czasie remontu nie wynieśli. Jak panowie myślą?
0: To się okaże. Ja bardzo bym chciał zdążyć pójść tam i zobaczyć tę odnowioną, odrestaurowaną i przygotowaną do kolejnych sukcesów salę. Ale teraz, jak mówiłeś, to mi się cały szereg tych artystów, to jest coś nieprawdopodobnego, jak to się zbierze wszystko razem. I Jazz Jamboree, i później genialny Tom Waits, i Van Morrison, i Blood, Sweat and Tears. Ojej, ojej, ojej, szybko grajmy, bo się wpuszczę we wspomnienia i nie dam nikomu dojść do słowa.
1: Ojej, ojej, ale ja panu zazdroszczę, ale żeby pan się w te wspomnienia za głęboko nie wpuścił, to grajmy. Bardzo panom dziękuję.

0: Zapowiadam już brak obecności w naszej audycji, brak obecności Urszuli Zajączkowskiej, która niestety znalazła się w jakimś dalekim miejscu w kraju i no, powiedziała, że nie da rady się z nami połączyć.
1: Ale z własnej woli?
0: Z własnej woli, tak. To nie było wbrew jej woli. To nie było.
1: Czyli nie należy jej współczuć, ani ratować?
0: Nie. Czyli należy jej współczuć, że nie usłyszymy, bo jej szkoda na pewno tego wejścia, ale...
1: Czyli jeśli ktoś zobaczy Urszulę Zajączkowską w terenie...
0: To niech mi powie, że bardzo czekamy.
1: Tak, ale nie musi w takim razie jej ratować. Nie musi jej...
0: Nie, właśnie to jest właśnie takie ratowanie na siłę. Przypomina mi taką opowieść o, przepraszam, proszę, o harcerzu, bo oni na zbiórkach mieli zdawać relacje z dobrych uczynków, które zrobili.
1: Teraz ja przepraszam. No tak, czyli...
0: I harcerz powiedział, że przeprowadził staruszkę przez ulicę.
1: I co tam było dalej?
0: No dalej było, potem przeprowadził z powrotem i że to długo trwało. I spytali go dlaczego. On powiedział, bo stawiała opór. No więc nie róbcie tego, Urszuli. Ale chciałem powiedzieć, że wiesz, poczułem taki brak, bo mamy profesora Koziołka od literatury. Tak. Mamy Tomka Giemzę od różnych wynalazków i opowieści muzycznych. Mamy Urszulę od roślin. A z kim ja mogę porozmawiać o ślimakach?
1: Ze mną.
0: Nie, ale ja mówię o fachowcu.
1: Aha, czyli że takie, że bardziej od zwierząt jednak.
0: Taki od zwierząt w ogóle, bo kiedyś tam w radiu, którego już nie ma, był oczywiście dyrektor zoologu warszawskiego, Kruszewicz pan, ale nie udało nam się go zwerbować, a ja bym tak chciał, nie tylko o ślimakach zresztą, ale o ślimakach też. Ty wiesz, że jest podobno 4000 gatunków ślimaków chyba w Europie, a na świecie jeszcze więcej.
1: Chyba ktoś rozmawiał wczoraj ze sztuczną inteligencją wieczorem.
0: Bardzo dużo rozmawiałem ze źródłami.
1: Bo może ja panu tutaj telefon postawię, pan będzie zadawał pytania, ona będzie odpowiadać.
0: Nie, nie, to nie jest to samo. Ślimaki bez muszli, takie ślimaki gołe, to trzeba uważać, bo one mają pewne trujące właściwości.
1: To są pijawki.
0: Nie, pijawki to nie są ślimaki.
1: Widzi pan, możemy rozmawiać o ślimakach. Pytam.
0: No, już przestaję.
1: Wiem też, z kim o sporcie może pan porozmawiać, ale to jeszcze za chwilkę.
0: Ale to będzie o sporcie. No tak.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Kuba Jędras.
2: Oj, Kuba jest...
3: Dzień dobry.
2: Już wrócił. Byłeś zaszczypą, ale już jesteś.
1: Sport to zdrowie.
2: Tak. Szybko przebiegłeś.
3: Jakiś taki osłabiony dzisiaj jestem. Może to dlatego. A propos sali kongresowej. Zdarzyło mi się też być w sali kongresowej na kilku koncertach, ale byłem bardzo rozczarowany, bo kupiłem sobie bilet. To było chyba Warsaw Summer Jazz Days, po czym okazało się, że mam miejsce za filarem. Nie wiem, czy panu też się zdarzyło.
2: Oj.
1: Za filarem?
3: Tak.
1: Ja tam nie pamiętam filarów.
3: Były tam u samej góry takie filary.
2: Tak, można było trafić miejsce rzeczywiście za tym.
3: Ale w końcu to muzyka. Nie przychodziło się, żeby oglądać, tylko słuchać, prawda?
2: Tak, mogłeś zamknąć oczy.
1: No, właściwie tak. Mogłeś sobie w domu to puścić.
3: No właśnie. Oczy sobie zamknąć mogłem w domu. Zdecydowanie tak. No dobrze, to ja o sporcie oczywiście, a nie o muzyce. Na mundialu zostały nam już tylko 2 mecze. Jutro o 3. miejsce i oczywiście niedzielny finał. Jeśli chodzi o sobotnie spotkanie Francuzów z Anglikami, którego stawką jest podium, no to okazuje się, że nikt za bardzo się nie pali do tego meczu po obu stronach. Obie ekipy przyjechały, żeby walczyć o najwyższe cele, a ten finał pocieszenia jest dla nich, mówiąc mało oględnie, mało motywujący. Mówił o tym choćby szkoleniowiec Anglików, Thomas Tuchel, który oczywiście szybko dodał, że jutrzejszego wieczora zachowają się profesjonalnie i wszystko będzie jak należy, no ale czuć w powietrzu taką niechęć wobec tego meczu pocieszenia. Należy się spodziewać, że to będzie coś na kształt meczu towarzyskiego, niekoniecznie w tej najsilniejszej obsadzie personalnej. Ale może jednak ku radości kibiców okaże się, że te historyczne angielsko-francuskie animozje wezmą górę i gra będzie jak najbardziej serio, kto wie. Jedno jest pewne, większość reprezentacji na tym mundialu dałoby się pokroić, żeby móc walczyć o 3. miejsce, a Francja i Anglia absolutnie nie. Chociaż to przecież nie jest pierwszy raz, kiedy faworyci nie podchodzą do meczu o brąz z pełnym zaangażowaniem. Mecz Francja-Anglia jutro o 23.00. Piłkarzom się nie chce grać, więc może kibicom też nie będzie chciało oglądać o tak późnej porze. No ale w niedzielę za to mamy mecz finałowy. Tutaj o wiele więcej motywacji i bojowego nastawienia powinniśmy się spodziewać. Mecz o 21.00 w East Rutherford w stanie New Jersey, nieopodal Nowego Jorku. Hiszpanie i Argentyńczycy przygotowują się i regenerują jeszcze po półfinałowych meczach. Kibiców z Półwyspu Iberyjskiego martwi pewnie fakt, że Lamine Yamal i Pedri trenowali osobno od reszty drużyny, ale przecież równie dobrze może to być zasłona dymna, żeby zmylić Argentyńczyków. Teraz wszystkie chwyty są dozwolone. A jak będzie na boisku? Czy tak efektownie jak 4 lata temu w Katarze, kiedy Argentyna sięgała po tytuł w meczu z Francją? Czy to będzie raczej zamknięty mecz, w którym Hiszpania swoją tą świetnie zorganizowaną grą nie da szans na rozwinięcie skrzydeł Messiemu i kolegom? No to się oczywiście okaże. Co wiemy na 100% to, że nie powtórzy się obsada sędziowska z finału z poprzedniego. Przypomnę, że 4 lata temu mecz finału wyprowadził polski arbiter Szymon Marciniak. Teraz też miał chrapkę na ten finał. Był w tym gronie sędziów, które zostało do końca turnieju, ale jednak FIFA poinformowała, że zadanie powierzono słoweńskiemu sędziemu Slavko Vinciciowi. No i jeszcze jedna ciekawostka. Przerwa w meczu finałowym potrwa znacznie dłużej niż zwykle. Podobno ma to być 25 minut zamiast 15. Domyślają się panowie dlaczego?
1: Czy my się domyślamy?
2: Widzę słabość w oczach redaktora.
3: No to jest
1: nie. Słabość? Może słabość.
3: Powiem tylko, że to jest taki ukłon w stronę tradycji amerykańskiej i Super Bowl. Oczywiście będą występy muzyczne.
2: Ojej,
3: w przerwie.
2: Ja już trochę słyszałem,
3: że podobno Madonna ma być, ale nie wiem, czy to jest potwierdzone. I pewnie jeszcze paru innych.
2: Na pewno piłkarze się bardzo cieszą, że będą mieli pół godziny przerwy zamiast 15 minut.
3: No to na pewno, tak.
2: Na pewno kibice.
1: No Madonna wzięła drugi albo trzeci oddech, więc może trafić.
2: I na pewno ucieszą się reklamodawcy, a najbardziej to się FIFA ucieszy, bo zarobi na tych reklamach.
3: No tak, tylko kibice telewizyjni się nie ucieszą.
1: Dlaczego?
3: Czekać dłużej.
1: Fani Madonny?
3: A no tak, no to ci się mogą wyłącznie na przerwę nastawiać w takim razie.
1: Oczywiście. No co tam piłka? Madonna!
2: Mam ochotę powiedzieć, że mi się to nie podoba, ale wydaje mi się, że nie, to by było, jak to się mówi, że będę Oj, dziura w głowie straciła.
3: Malkontentem?
2: To też, ale że jako zagorzały nie fan piłki nożnej, chyba nie mam prawa się wypowiadać.
1: Rzeczywiście, nie masz prawa.
2: Skoro mnie to na nie obchodzi, to...
1: Smarkaczu.
3: No tak, no to ja w takim razie nie będę o muzyce się wypowiadał, bo się nie znam. Jeszcze w trakcie Mistrzostw Świata rozpoczął się nowy sezon piłkarski u nas w kraju. Co prawda Ekstraklasa rusza dopiero za tydzień, ale już wczoraj rozegrano mecz o Super Puchar. Po raz siódmy trofeum to zdobył mistrz Polski Lech Poznań, który na własnym stadionie pokonał wicemistrza i zdobywcę Pucharu Polski Górnika Zabrze 3-1. No i kolejarz został tym samym samodzielnym liderem pod względem wywalczonych tych właśnie Super Pucharów Polski. Ale równie efektowna co zwycięstwo Lecha była oprawa przygotowana przez kibiców. Mówiąc...
1: Madonna śpiewa. Nie, a nie.
2: Przestraszyłem się.
3: Nie. To nie o taką oprawę mi chodzi. Nieprzychylna oprawa wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej i prezesa Związku Cezarego Kuleszy, którego ogromny wizerunek zawisł na trybunach wczoraj. Z kabanosami w dłoni i z parafrazowanym hasłem PZPN-u, które brzmi w oryginale Łączy nas piłka, a tutaj mieliśmy podpis Łączy was WUDA. No, także na początku sezonu ostry psztyczek w stronę Polskiego Związku Piłki Nożnej od kibiców. Zarówno Lech, jak i Górnik jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji w Ekstraklasie rozegrają we wtorek mecze eliminacyjne do Ligi Mistrzów. Lech w Danii z AGF Aarhus, a Górnik w Stambule z Fenerbahce. No, ale mamy oczywiście nie tylko piłkę nożną, siatkówka na najwyższym światowym poziomie w wykonaniu naszych siatkarzy także. Już najbliższej nocy kolejny mecz w Lidze Narodów podczas turnieju rozgrywanego w Hoffman Estates pod Chicago. W fazie zasadniczej biało-czerwonym pozostały jeszcze 3 mecze, no i właśnie ten pierwszy z nich o 3 w nocy. Najbliższej nocy Polacy zmierzą się z Brazylijczykami, potem także w sobotę, ale o 23. Zagrają z Francuzami, a na koniec zmierzą się z Amerykanami o 3 w nocy z niedzieli na poniedziałek, czyli już po tym całym finale mundialu. Na dogrywkę dla kibiców. Przeciwnicy mocni, ale Polacy bardzo dobrze się spisują w Lidze Narodów. Zajmują na razie 3 miejsce. W tej chwili dawałoby to awans do turnieju finałowego. No ale trzeba jeszcze powalczyć o kolejne punkty, żeby mieć pewność, że zobaczymy naszych na turnieju w chińskim Ningbo na przełomie lipca i sierpnia. Tymczasem we Francji oczywiście kolejny etap Tour de France za nami i znowu mogli wykazać się sprinterzy, bo 12 etap nie był szczególnie wymagający, taki bardziej po płaskim. Na mecie w Chalon-sur-Saône najszybszy był Belg Tim Merlier, dla którego było to już 3 etapowe zwycięstwo w tegorocznej wielkiej pętli. A 400 metrów przed metą doszło do groźnej kraksy. Fernando Gaviria trącił Shorena Varenschelda. Obaj w tym ścisku, w tym peletonie upadli, a za nimi jak kostki domina przewracali się kolejni kolarze. W rezultacie 2 zawodników złamało obojczyk, w tym sprawca, Kolumbijczyk Gaviria. W klasyfikacji generalnej nic się nie zmieniło, jednak prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar, który ma 3,5 minuty przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i kolejne 0,5 minuty nad Belgiem Remco Evenepoelem. A dzisiaj 13 etap, długość to 205 km, początkowo będzie po płaskim, ale 25 km przed metą kolarze muszą wspiąć się na wysokość blisko 1200 metrów nad poziomem morza na Baron d'Alsace, szczyt położony w południowych Wogezach. No i z pewnością będzie to okazja do zaatakowania i zamieszania w czołówce klasyfikacji generalnej. I na absolutny koniec jeszcze dobra informacja z Madrytu. Nasza Anita Włodarczyk, wielokrotna mistrzyni olimpijska, mistrzostw świata i mistrzostw Europy, wciąż aktualna rekordzistka świata w rzucie młotem, uzyskała rezultat 75 metrów i 1 centymetr. I to jest jej najlepszy wynik od 4 lat. Poza tym jest to też jednocześnie rekord świata w kategorii Masters, czyli najlepszym w historii wynikiem osiągniętym przez zawodniczkę powyżej 40 roku życia. Więc brawo dla pani Anity. Wszystko na to wskazuje, że w sierpniowych Mistrzostwach Europy w Birmingham, lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy, Anita Włodarczyk może jeszcze powalczyć o swój 7 medal Mistrzostw Kontynentu.
1: I a jaki jest rekord świata?
3: No, to jest ponad 86 metrów, jeżeli pamięć mnie nie zawodzi. Przesadziłem. 82,98. 82,98. Czyli to 75 metrów rzeczywiście wygląda przy tym jak, może nie jakiś super wynik, No ale biorąc pod uwagę, że w tej chwili panie młodziarki rzucają o wiele bliżej niż jeszcze te 8 lat temu, to czy nawet 10 lat temu.
1: A dlaczego bliżej?
3: No tak to wygląda. Taka forma.
1: A mają inne młotki?
3: Troszeczkę może coś tam się zmieniało w tych młotach. Dokładnie w tej chwili nie powiem, ale no jeżeli mamy obowiązujący rekord świata, no to on obowiązuje w takich normach, jakie teraz też obowiązują. Więc tak to wygląda.
1: To jest skomplikowane.
2: No i tak. Dodam bo od siebie, bo wiem, że tam się zmieniała bardzo technologia przy rzutach oszczepem i tam funkcjonują różne rekordy, tak. Bo się zmienia bardzo oszczep.
3: Tak.
1: Oszczep się zmienia jako
2: tak,
1: oszczep?
2: Jako oszczep, jako jego środek ciężkości, jego długość, waga i tam na przykład ciężko o jednego mistrza, bo po prostu było kilka oszczepów.
1: A młotków jest tyle samo?
2: No właśnie Kuba powiedział, że musi to zweryfikować.
3: Muszę zweryfikować, ale ten progres rekordów świata właśnie do 2016 roku był taki, że panie rzucały początkowo w latach 90. to było jeszcze 66 metrów, no aż do tego 83 prawie metry Anity Włodarczyk. Więc no tak to wygląda. W tej chwili to są właśnie wyniki w okolicach 75, no może tam do 76, 77 metrów.
1: A może one były posmarowane i opór powietrza był mniejszy?
2: Może powietrze się zmieniło? Ocieplenie.
1: Ale tylko na młodziarniach.
2: Jak to?
3: No, dobrze wiemy, że w niektórych miejscach jest bardziej zanieczyszczone, więc może rzeczywiście ciężej się młotowi przedrzeć.
2: No właśnie.
1: Bo na przykład kula to zupełnie inna historia.
2: Tak. Chyba powinniśmy powoli kończyć. Tadeusz jeszcze a propos Madonny i przerwy w finale zadaje trochę zdziwione pytanie, a to nie Maryla Rodowicz?
3: No, ja bym nie wykluczał.
1: Ja też
3: wszystko się może zdarzyć.
2: Dziękujemy, Kuba Jędras.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.

0: Okazuje się, że poszukiwania tak zwanego tematu przewodniego nie zawsze są konieczne, bo rozmawiamy sobie o różnych sprawach z profesorem Koziołkiem i z innymi, a to o emerytach, a to o kwalifikacjach do spotkania się z przyszłością, a to o trudnym temacie eutanazji. I to wszystko jakoś idzie i nie musimy wymuszać na słuchaczach, że dzisiaj tylko o ślimakach. Chociaż to ciekawy temat, te ślimaki. Ale mamy telefon właśnie nawiązujący do sprawy, która łączy ten trudny bardzo i no ponury w sumie aspekt odchodzenia z poczuciem humoru. Posłuchajmy.
1: Ja mam 53 lata, u mnie śmierć jest też tak, przepraszam, nie śmierć, tylko śmiech jest integralną częścią życia każdego z członków rodziny. Niedawno odeszła moja mama, ostatnie jej słowo to był dowcip, który powiedziała do mnie. Dawno, dawno temu, gdy moje dziecko, Olka, była mała, wywróciła się na kolana na ulicy, krew, ja się nad nią pochyliłem, ona odwróciła głowę i tylko powiedziała do mnie: tato, rozśmiesz mnie. Co mi się udało?
0: Wydaje mi się, że to jest istotne, bo chyba profesor Koziołek powiedział, że śmiech jest antidotum na strach.
2: Tak, na wiele rzeczy, ale na strach. Dlatego właśnie tak łatwo znaleźć przy tych ciężkich tematach skrót i tak jakby zamiast przechodzić przez całe spektrum wszystkich emocji, tak jakby po kolei, jak w pewnej instrukcji, to można się teleportować na drugą stronę tej szali bardzo szybko, właśnie wprowadzając no niekiedy czarny humor.
0: Przez niektórych, a czasem coś zupełnie innego.
2: A czasem po prostu jakoś coś odklejonego znienacka.
0: Oczywiście nie chcemy nikogo pouczać, ale jeśli jest taki temat i on jest na tapecie, jak się mówi, to obarczanie tego jeszcze ponurymi utworami, smutnymi wierszami, takie dobijanie tego tematu, niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem.
2: No, ale różna wrażliwość, różne emocje, to co można w domu, to niekoniecznie publicznie.
0: Tak, no właśnie. No, a ślimaki wchodzą po ścianach.

0: Szybkie kalendarium.
1: Dobrze. Światowy Dzień Emocji. Emoji.
0: Emoji?
1: Tak, nie emocji, tylko emoji.
0: Smile.
1: Ogólnopolski Dzień Tabaki.
0: Tabaki?
1: Tak.
0: Wszystko dźwiękowo mogę zrobić.
1: Tak? A jakby pan zrobił strusia?
0: Łeb w piasek.
1: Aha. A umie pan zrobić tak, jak ten pędzi wiatr?
0: A ja nie pamiętam, jak on robił. Mimi. Aha, on tak robił.
1: Mimi.
0: Mimi.
1: Dobra, co jeszcze? Ośmiornica. Żyrafa. Żyrafa.
0: O, jestem żyrafa.
1: Pingwin. Dobra. Za drzwi samochodu, jak się zamykają. A wycieraczki?
0: A jak skrobią?
1: Była taka bardzo dobra reklama jakiegoś samochodu, gdzie chór robił całe wszystkie dźwięki do reklamy i deszcz na przykład na zębach wybijali.
0: A można.
1: Wszystkie dźwięki samochodu naśladowali. Podrzucę państwu w grupie patronów, żeby na antenie nie reklamować marki.
0: Czyli takie kalendarium. Mhm.

0: Kochana córko, jestem w ciekawym miejscu na osi czasu, mniej więcej po środku życia. Z tego miejsca widać oba jego końce. Przeczuwam w sobie moją matkę, ale też pamiętam w sobie ciebie. I co tu dużo mówić, ta pamięć trochę mnie boli. Pisze filozofka, publicystka i eseistka Karolina Lewestam w swojej najnowszej książce pod tytułem Szmaty. To esej o relacjach, przemijaniu i byciu kobietą. Pretekstem do opowiedzenia tych wszystkich historii jest różowa bluza, a także inne ubrania i podróże do dolnośląskich lumpeksów. Autorka będzie moją gościnią w audycji Przedmowa jutro o 18. Do zobaczenia i do usłyszenia. Katarzyna Oklińska.
1: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dziś Sejm wybierze rzecznika praw obywatelskich. Grupa posłów KO i Lewicy zgłosiła mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram. Posłowie PiSu zaproponowali kandydaturę Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej, represjonowanego przez aparat bezpieczeństwa PRL. Kadencja obecnego rzecznika praw obywatelskich profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Posłowie mają też głosować w sprawie kandydatury Mateusza Szpytmy na nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydata Kolegium IPN popierały PiS i Konfederacja, a także PSL i niektórzy posłowie Polski 2050. Z kolei Koalicja Obywatelska i Lewica były zdecydowanie przeciwne. Według koalicji rządzącej to szansa na ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego. Według opozycji dokument jest pełen błędów i nie zapewnia finansowania. Posłowie dyskutowali o rządowym projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Poseł sprawozdawca Krzysztof Truskolaski z KO mówił, że to pierwsza od lat tak kompleksowa reforma tego sektora.
2: Celem jest stworzenie bardziej dostępnego, spójnego i efektywnego systemu transportu publicznego, przeciwdziałającego wykluczeniu komunikacyjnemu i zapewniającego mieszkańcom bardziej równe szanse, niezależnie od miejsca zamieszkania.
1: Paulina Matysiak krytykowała projekt, wskazując na chaos w przygotowanych rozwiązaniach.
3: To nie jest dobra ustawa, nie udało jej się poprawić, została napisana niechlujnie i mimo opowieści ministra Dariusza Klimczaka, który mówił, że ten projekt został wspaniale, doskonale przygotowany, nie jest to prawdą.
1: Wykluczenie transportowe dotyka w Polsce około 15 milionów osób. Z raportu UNICEF-u wynika, że 14% polskiej młodzieży jest zagrożone wykluczeniem transportowym, a według prognoz GUS-u do 2060 roku seniorzy będą stanowić 30% populacji, a sprawna komunikacja będzie fundamentem ich samodzielności. W serwisie na koniec o finansowaniu systemu ochrony zdrowia. Szukamy środków, by wzmocnić Narodowy Fundusz Zdrowia, mówił w TVN24 minister finansów Andrzej Domański.
4: Pani minister zdrowia przedstawiła pakiet działań, które mam nadzieję będą wdrożone bardzo szybko. Ministerstwo Finansów cały czas szuka dodatkowych środków, aby pomóc wzmocnić finanse Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie decyzje oczywiście podejmuje premier Tusk. Natomiast to, co jest dla mnie ważne, to że krok po kroku ten system jest naprawiany i musi być naprawiany. Dopiero rozpoczynamy pracę nad budżetem na rok 2027.
1: Jak zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk, na kolejnym posiedzeniu rządu będą rozpatrywane pierwsze regulacje przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Na południu.
7: Na wschodzie zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Na
6: zachodzie?
7: Duże, z większymi przejaśnieniami. I właśnie
6: ale
7: od
6: burze miały być na zachodzie.
7: Z zachodu napłynie strefa opadów deszczu. Aha. Miejscami intensywnych oraz
6: silnych.
7: Burz. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz porywisty zapowiada się bardzo ciepły, a nawet upalny dzień.
6: Około 30.
7: 28 do 30. Oj, ktoś brzęczy u pana chyba, albo
6: nie, to u ciebie.
7: Nie, to chyba
6: u mnie
7: pana.
6: Nic nie brzęczy. Ja mam wszystko nasmarowane.
7: Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 27.
6: Podgórski, tak, i nad morzem też.
8: Poranna manna.
6: Wojciech.manet.nowyświat.online 224-280-280 Wiktoria Wichrowska. Halo, tu Radio Nowy Świat. Co pan ma nam do przekazania? A pani zadzwoniła w samą porę. A tu Wiktoria, a tu Radio Nowy Świat. No? No. Zapowiadam.
7: A, zapowiadam, bo znowu by się zapomniał, bo tak pan ładnie opowiedział nam,
6: przedstawił
7: Wiktorię, tak. Że już nie wiedziałem, co robię. Szczyt wszystkiego był wczoraj, ale ponieważ nie brałem w nim udziału...
6: Skandal.
7: No bo przecież ja jestem tylko z panem w radiu.
6: Aha.
7: To nie tak.
6: No tak, rzeczywiście.
7: Ale nie było Marcina, przesłuchałem propozycje, które przyszedł Mateusz z Zuzą. Jakoś żadna nie zwróciła mojej uwagi.
6: Złośliwie.
7: Złośliwie. Więc posłuchamy jeszcze raz takiego z zeszłego tygodnia.

0: Niedawno na osiemnastkę dałam 5 ślimaków afrykańskich komuś w prezencie. Młodzieniec bardzo się ucieszył. Ślimaków było 5, były duże jak dłoń. Ale kiedy impreza się skończyła i on te wszystkie ślimaki policzył, które są tam, były w tym akwarium, to się okazało, że jest ich 180, bo policzył wszystkie malutkie. Więc celowo nie mówię, z jakiego regionu dzwoni, żeby państwo się nie wystraszyli, że gdzieś tam jest inwazja ślimaków w Polsce, ale wszystko możliwe.
1: Ale to one się rozmnożyły tak błyskawicznie?
2: Ja tego też nie rozumiem. Nie, no bo jakieś mniejsze, bo te afrykańskie to no, są
1: mniejsze,
2: duże.
1: Ale afrykańskie zrobiły malutkie, czy malutkie przeszły do afrykańskich?
2: Czy one już tam były?
1: Ale gdzie? W akwarium?
2: No tak. No może jakieś były.
1: I on wsadzi... Może one się rozmnożyły błyskawicznie.
2: No ale na 180, bo afrykański to jest taki...
1: Ja nie wiem, jak się afrykańskie rozmnażają. Znaczy wiem, jak się rozmnażają, bo o tym też... One są obojnakami i one się stykają główkami i to już nie będę wchodził w szczegóły, ale...
2: Na pewno główkami?
1: Tak. O.
2: No bo ten afrykański to jest jak mały piesek. On jest wielkości Yorka. Może chihuahua.
1: No ale to może on się właśnie błyskawicznie rozmnaża.
2: Albo mu ze skorupki, nie wiem, padło?
1: Ja nie wiem, jak ale... jest ze skorupką, bo nie no, czy one były ze skorupkami też. Nie masz przypadkiem zdjęcia afrykańskiego ślimaka?
2: No ma dużą skorupkę.
1: Ma dużą.
2: Ma. Nie wiem, czy może być afrykański bez skorupki.
1: No, jak może być europejski bez skorupki?
2: No to jakie one są duże.
1: No są jeszcze wodne ślimaki też.
2: No, jest ich 4000 podobno, więc jest ich sporo różnych.
1: Ale na świecie jest jeszcze więcej.
2: No, a jak wpiszę najdziwniejszy ślimak? Najdziwniejszy.
1: Ale ty się tylko posługujesz...
2: No bo tam... nie wiem, nie znam
1: a
2: się
1: ja,
2: na tym.
1: A ja wiem, bo ja...
2: A, wyskoczyły te morskie. One wyglądają jak... No jak kosmici. Morskie ślimaki są kosmitami.
1: No widzisz?
2: Widział pan takiego? Nie widział pan.
1: Ale bez skorupek.
2: Ja też nie widziałem. Chciałbym takiego zobaczyć.
1: Nie, to trzeba, w ogóle to trzeba uważać, ale to potrzebny jest specjalista od zwierząt. Brakuje nam tego. Niekoniecznie od ślimaków.
2: No ale gdzie my go zmieścimy w audycji?
1: Damy radę. Wyrzucimy jakiś długi, denerwujący utwór może albo coś. A teraz mamy... Piotra nie wyrzucimy. Nie ma mowy.
2: Ale Piotr sam się dzisiaj... Zapuszkował.
1: Znaczy nie, ale jest. Ale nie ma go, ale jest.
2: No jakby go nie było.
3: Ze śpiewnika Bukartyka.
4: Halo, halo. Dzień dobry, mili słuchacze Radia Nowy Świat. Tu autor z własnym krzesłem. Mili państwo, wyleciałem na urlop. I jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, to już na tym urlopie jestem i pozdrawiam państwa. I proponuję państwu piosenkę archiwalną, ale pod wakacyjnym tytułem Przy szosie na Augustów. Zakładając, że wszystko potoczyło się zgodnie z przewidywaniem meteorologów, to i państwo pozostający w kraju mają do czynienia z falą upałów. Więc pomyślałem sobie o tej piosence właśnie, gdyż jej akcja toczy się zimą. I na przykład podczas wakacyjnych wojaży, gdyby napotkali państwo kłopoty z klimatyzacją, to lektura tej piosenki powinna przynieść państwu ulgę. No tak, to jest żałosny dowcip i nim właśnie żegnam się z państwem, życząc, by w przeciwieństwie do tego dowcipu wakacje państwa były jak najbardziej udane. Do usłyszenia za jakiś czas. Przy szosie na Augustus.

0: znęcają tu się nad panem trochę.
1: Kto?
0: Słuchacze, konkretnie słuchacz. Przysłał przepis na ślimaki po prowansalsku.
1: Oj nie. Od kiedy przeczytałem to wszystko, to bardzo wątpliwości mi opadły, czy ja mam ochotę spożywać ślimaka.
0: Ale na pewno zjadł pan kiedyś ślimaka.
1: Może przypadkowo kiedyś, może przez sen. Ta, ale to jest straszliwa męczarnia dla tego ślimaka.
0: Jedzenie go?
1: Nie, bo najgorsze jest to, że przed zaczęciem przygotowań trzeba go głodzić. To jest ohydne.
0: Kiedy go trzeba głodzić?
1: Zanim się go zacznie obrabiać.
0: Dlaczego?
1: Żeby nie miał we flaczkach różnych rzeczy.
0: Aha.
1: To jest, ja nie chcę o tym mówić.
0: A nie można, ale moment.
1: Przestań, uspokój się.
0: Nie, no dobrze, no to brzmi koszmarnie, no głodzenie ślimaków. No więc to tylko po to, żeby je zjeść, brzmi jak po prostu tortura.
1: No więc właśnie.
0: A on nie ma tak jak na przykład ma krewetka, że się czarną nitkę wyciąga z niego?
1: Krewetka ma inny umysł w ogóle.
0: No i co, i krewetka, co, jest gorsza od ślimaka?
1: W sensie smaku?
0: No, chyba jest smaczniejsza akurat, ale...
1: Ale w ogóle krewetka to jest nie ślimak.
0: Ale co panu krewetka zrobiła?
1: A właściwie, nic mi nie zrobiła.
0: A co zrobił panu ślimak, że teraz go tak pan polubił?
1: Jak zawsze lubiłem ślimaki. Szczególnie te z muszlami. Bo te takie oślizglaki to nie bardzo mi się jakoś chciało z nimi obcować.
0: No ale to coś pan powiedział, że coś pan przeczytał. To co to było o tych ślimakach? Co pan przeczytał?
1: Nie ma znaczenia. Mam, teraz jak mówią politycy, mam wiedzę.
0: I tam jest... Dwa ząbki czosnku, 30 gramów masła, pieprzuszka, sól, pieprz, dwie kropki
1: ale
0: dobrego pieprzywa.
1: Ale możesz zjeść ten czosnek z solą bez ślimaka. Możesz na chlebie zjeść.
0: Oczyszczone mięso ślimaku.
1: Nie, uspokój się.
0: Wypatroszone, smażone.
1: Kajtek, gramy.
0: Usunięty śluz, gramy. Solą, octem.

0: blusidłem przypomniał mi pan mail, którego nie przeczytałem, od Mirka, teraz lat 72. To nie jest moja inwigilacja, tylko Mirek mi to powiedział, napisał. Dzień dobry, no muszę wspomnieć. Mój pierwszy kontakt z jazzem, Jazz Jamboree 70 czy 71. Miałem karnet na wszystkie koncerty i 16 czy 17 lat. Wielcy jazzu na czele z orkiestrą Duke'a Ellingtona. Od tego wydarzenia mój świat już był zupełnie nowy. Tłok przy wejściu na koncert Duke'a był taki, że pękła szyba w drzwiach wejściowych i koncerty oglądałem z zakrwawionym, w zakrwawionym białym sweterku. Blizna pod okiem została na zawsze.
1: Ależ wspomnienie. Ja pamiętam oczywiście, ja byłem na zapleczu, bo ja pracowałem przy Jazz Jamboree i to była sensacja z tym Duke'em.
0: No, rozmawialiśmy o tym przecież przy okazji Tomka w
1: nie no, że temu, kongresowa i tak dalej. No tak, tak.
0: Więc pociągnął ten temat dzisiaj kongresowej.
1: Ja pamiętam, że Duke'owi zginęła, bo w Polsce to było nieosiągalne, zginęła, nie wiem czy zgrzewka, czy były wtedy zgrzewki. W każdym razie Coca-Cola mu zginęła.
0: O, no to fatalnie.
1: To jest bolesne dla Amerykanów.
0: A jeszcze, skoro pojawił się temat gastronomiczny, ja powrócę do nie do ślimaków
1: no.
0: Konkretnie, ale czy lubi pan kiełbasę?
1: Lubię roślinną.
0: Tak. Okej, okay. Podchwytliwe to jest pytanie.
1: Odczep się, bo będziesz mnie męczył.
0: A wie pan, co się robi ze świnkami na kilka dni przed konwersją na kiełbasę?
1: Możesz się uspokoić.
0: Głodzi się je.
1: Nie, to jest koniec audycji i nie można o takich rzeczach mówić.
0: Tak samo jak ślimaki. Czyli jest pan w panu trochę... Zresztą, po co to nazywać?
1: No i co? I po co mnie przezywasz?
0: Widzę w panu...
1: Widziałem cię, jak żarłeś hamburgera. Widziałem cię. Mogłem zdjęcie zrobić. Nie, proszę pan, państwa, to jest początek wielkiego konfliktu,
0: pan
1: który...
0: Pan musi robić zdjęcia, ja się pulsuje. Przyznaję.
1: Ja też.
0: Wszystko jest dla ludzi, tylko proporcje. Ślimaki też.
1: Ale ja nie jem ślimaków, a świnkę... Może ja jem wołową kiełbasę. Albo warzywną.
0: Dobrze. To jeszcze w takim razie, skoro jesteśmy przy wołach, to nie wiem, czy pan słyszał, ale pan Mejza będzie walczył w oktagonie. To tak już to zapowiadam
1: trochę Klaudiusza. Oni już nie mają granic, to jest po prostu szkoda gadać. Ale to Klaudiusz za chwilę o tym może nam poopowiada.

0: Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć.
1: Klaudiusz Leżak, prosto z oktagonu? Nie, może nie. Dzień dobry w każdym razie.
2: Dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. Tak, w sumie z oktagonu.
3: Zmierzyłbyś się z posłem Mejzą?
1: Zaskoczyłeś.
2: Pytacie o warunki fizyczne, czy pytacie o to, czy bym chciał?
1: Właśnie. Bardziej, czy byś chciał?
3: Nie, to chyba znam
2: to nie chcę.
3: To
2: wypisuję się.
1: No to jedziemy z tym, co masz.
2: W tym tygodniu świat polityki wstrzymał oddech. W ogóle świat się zatrzymał. Kula przestała się kręcić. Na pewno panowie wiedzą, przez jakie wydarzenie.
1: No, Anita Włodarczyk, a nie, to nie ta. Kula przestała się kręcić. Nie wiem, no co mogło być.
3: Która kula?
1: Nasza kula.
2: Nasza ziemska.
3: A, ta kula. Kula. No przez posła Mejzę.
2: Nie, to nie ten przypadek.
1: A może... Nie, co tak? A że Madonna na Mistrzostwa Świata?
3: Albo Maryla Rodowicz.
2: Też nie to. Też nie to.
1: Ojej.
2: No to ja nie będę panów tak dłużej trzymał w niepewności, bo ja czuję, że dobrze. Panowie nie mogą się doczekać.
1: Tak.
2: Świat wstrzymał oddech, bo jest nowy pakt senacki. Na długo wyczekiwanej konferencji prasowej zapowiedział go Jarosław Kaczyński. To jest wielkie wow i boom. To początek tej konferencji.
4: Jest tak, że porozumieliśmy się z panem Wochem, panem prezesem Wochem w tej sprawie, że będziemy tu współdziałać w celu wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie.
2: No i to jest to ten game changer, to się tak ładnie nazywa, który polską politykę ma odmienić.
1: Pana Marka... Oszalał świat, a pan Marek Woch...
2: Pewnie go kojarzycie z wyborów prezydenckich. Był jednym z tym takim egzotycznych kandydatów, tak go nazwijmy. Sam twierdzi, że to miliony głosujących, ale rozproszonych, których on przyniesie. I można by generalnie się trochę uśmiechnąć nad tym sojuszem, no bo właściwie można by powiedzieć, nie ma to żadnego znaczenia politycznego. Gdyby nie fakt, że całkiem niedawno, a było to dosłownie kilka miesięcy temu, ten sam Marek Woch podpisał taki sam pakt senacki z kim? Z Grzegorzem Braunem. I... no właśnie. I to jest ta ciekawostka, bo na tej konferencji z Grzegorzem Braunem i w ogóle wypowiadając się o tym, że to trzeba polski parlament odbić z rąk tych tamtęczowych, złych, czerwonych i wszystkiego, no to mówili, że trzeba go odbić z rąk Tusków i Morawieckich. I mówił to Woch z Braunem. A teraz tenże Woch przychodzi do Kaczyńskiego i z nim podpisuje pakt. Tak to się teraz ciekawie wszystko odbywa, więc wypychanie Morawieckiego, ale w zamian jest Woch. Także to...
1: No to skórka za wyprawkę.
2: No właśnie, całkiem ciekawa wymiana, jeżeli do tej wymiany dojdzie. No i oczywiście tutaj troszkę żartowałem, ale polityka żyje tym słynnym grillem, wypychaniem Morawieckiego, wyrzucą go, nie wyrzucą, co z tą frakcją i tak dalej, i tak dalej. No i mnóstwo do tego jest komentarzy. Ja przyznaję, że najbardziej spodobał mi się komentarz pana posła Karskiego, znanego skądinąd z brawurowych... brawurowej promocji elektromobilności, o tak bym to nazwał.
1: O tak, bardzo ładnie, tak.
2: No więc tenże Karol Karski był w Polskim Radiu no i tak opowiadał o tych, którym w ogóle do głowy czasem przyjdzie odchodzić z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Wszystkie osoby się przekonały, że świeciły tylko światłem odbitym, że byli księżycami Jarosława Kaczyńskiego i błyszczą w tej chwili. Niektóre osoby w tej chwili błyszczą dlatego, że po prostu są członkami Prawa i Sprawiedliwości, a niektóre media wynoszą ich ponad ten zwykły poziom, dlatego że można ich postawić czasem jakoś tam w kontrze. No to jest złudnym obrazem po prostu, więc to nie jest tak.
2: Księżyca.
1: Ale ciekawe, kto bardziej błyszczy, czy Morawiecki, czy Sasin, który szybciutko na baczność stanął i powiedział, ależ żadne stowarzyszenie tam.
2: Oni już zamykają, prędziuteńko ale zamykają.
1: Tak.
3: Nie chciałbym być czepialski, ale jeśli...
2: Są księżyce,
3: które krążą do Jarosława, to znaczy, że on krąży wokół jakiegoś słońca?
2: No, brawo, panie Marianie, tak jest.
3: Coś tu się nie zgadza.
2: Co prawda w historii mieliśmy już króla słońce. Oj. I to była, powiedzmy, burzliwa historia, o tak byśmy to nazwali. Ale ten król słońce w sumie... Tak, też burzliwie potrafi.
1: Ale jak mamy jakieś duże słońce u siebie, to ono więcej świeci niż tamto słońce.
2: I więcej przyciąga i w ogóle wszystko, tak.
1: Bo no słońce to... narodu w Rumunii to źle skończyło, ale nasze słońce lśni, świeci, ogrzewa.
2: Całym swoim blaskiem i wspaniałością. Cały czas. Inne słońce, to, nie, właściwie to chyba jest inna galaktyka, trzeba przyznać. Nawet ten, który chciałby być słońcem, a na pewno jest opalony, więc to na pewno. Czyli Ryszard Petru. Muszę powiedzieć, że jego wystąpienie w tym tygodniu mnie ujęło. Poszedł do Radia Z i tam opowiadał o swojej przyszłości politycznej i pomysłach na siebie. No bo pewnie panowie, chociaż nie wiem, czy kojarzycie, bo to jest opowieść, trzeba się trochę przyglądać temu, żeby to zauważyć. No bo oni się tam jakiś czas temu podzielili w tej Polsce 2050, zrobili Klub Centrum i teraz ten Klub Centrum, żeby być partią, to połączył się z Unią Europejskich Demokratów, tworząc Unię Centrum. No i wydawało się, że ci wszyscy, którzy odeszli od Hołowni, to do tej Unii Centrum dołączą. Otóż okazuje się, że nie, bo Ryszard Petru ma na siebie inny pomysł i do tej Unii Centrum jednak nie wszedł. I tak o tym opowiadał.
6: Czy jako poseł Klubu Parlamentarnego Centrum zapisał się pan do nowej partii Unia Centrum?
7: Nie zapisałem się, nie wszedłem, gdyż uważam, widzę swoją rolę jako poszerzanie środowisk, a nie zawężanie. Chciałbym po prostu rozszerzyć ten ruch, o którym mówiłem od jakiegoś czasu. Nazwałem to roboczo Konfederację Light. Powoli będę od tego odchodził, bo myślą ludzie niektórzy, że ja chcę taką ugrupowanie założyć. Jako formułę, której bardzo chcę podkreślić, postawić na kwestie wolnościowe, bardzo gospodarcze i łączyć środowiska, które są w tym nurcie, niekoniecznie wyłącznie w parlamencie. Chodzi o to, żeby było szerzej, znacznie szerzej niż to, co dzisiaj może wyłonić się z polskiego parlamentu. I tak widzę swoją rolę.
2: Ale tu jeszcze by wszystko było okej, tak? Czyli podzielili się w Polsce 2050, odeszli i część utworzyła partię, do której to partii nie wchodzi Petru, no bo on ma pomysł na siebie, będzie tworzył tę Konfederację Light, jak on to nazwał roboczo. I to by było okej. Ale tutaj sprawa się komplikuje.
6: Pan mówi, tworzę nową partię, ale słucham, co mówią pana koledzy. Wiceszef Unii Centrum w Dzienniku Gazecie Prawnej mówi tak. Ryszard zdecydował, że będzie razem z nami pracował nad programem i założeniami wrześniowego kongresu. Włącza się w pracę ugrupowania, nawet jeżeli formalnie nie został jeszcze jego członkiem. Pan będzie przygotowywał program Unii Centrum po to, żeby stworzyć własną partię?
7: Będę przygotowywał propozycje programowe, do których będę przekonywał koleżanki i kolegów i zobaczymy, jak na to zareagują.
2: To powiem, jest plan, którego ja jeszcze nie widziałem, żeby przygotowywać propozycje programowe dla innej partii, mając zamiar założyć swoją własną.
3: Badacz.
1: Ale nie, to jest sprytne bardzo. No bo przygotuje, przekona kolegów, a potem hyc, oni się zapiszą do niego.
2: Albo przygotuje dość marne i oni będą mieli klęskę wyborczą, a on wtedy wyjdzie z lepszymi.
1: Może albo tak. Plan.
3: No bo zbada to wszystko, tak.
2: Badacz. Bo zbada. To jest być może przebiegłe takie bardzo.
1: A z czym został pan Hołownia?
2: Z niewielkim klubem właściwie i pytaniem, czy w ogóle dalej będzie w tej polityce. Niewiele na to wskazuje, no ale... No tak. No więc tak tam się pięknie podzielili. Ale Ryszard Petru, a propos tego pisania programu, to ma już pewien zamysł, żeby nie było, że tak idzie, pisze te programy, wymyśla nowa partia, Konfederacja Light oraz Unia Centrum i że on nie ma pomysłów na siebie. Ma. I to konkrety są naprawdę bardzo duże.
6: No. Konkretna rzecz dla młodych ludzi, panie pośle. Co ma pan do zaoferowania młodych?
7: Akurat mamy ustawę, ale to taka pierwsza z brzegu, mogę dać przykład. Mamy ustawę w Sejmie, która nie znalazła się jeszcze w pierwszym czytaniu. depenalizacja posiadania marihuany w małych ilościach.
6: Litości. Wszyscy młodzi ludzie czekają na depenalizację posiadania marihuany.
7: Panie redaktorze, pan mnie pyta, co na przykład, to panu mówię, co na przykład. I depenalizacja po polsku mówiąc, to oznacza nie karanie za małe ilości.
6: Tylko panu to, szczerze, tę ustawę napisał Klub Centrum. Nowa tak partia jest. Nie jest potrzebna, żeby to, żeby to wprowadzić.
7: Ale ja panu pokazuję tylko, jak pan mnie pyta, co konkretnie, no to panu pokazuję konkretne rozwiązanie.
2: Zamysł jest genialny. Czyli ustawa już jest napisana, składa ją ta partia, do której on nie wstępuje, a w ogóle sam pomysł, że to jest największym wyzwaniem i tym, czym powinni się zająć politycy dla młodych, też jest genialny sam w sobie. To trzeba Ryszardowi Petru oddać przecież.
1: Tak, trzeba mu oddać.
2: Widzę, że nie zachwyciłem jakoś panów tą wizją. Miałem nadzieję, że panowie od razu powiedzą, ale wymyślił. To jest to. To jest ten game changer, którego na polskiej scenie politycznej brakowało. Tak sądziłem.
1: No tak.
2: Dobrze. To skoro panowie się nie zachwycili Ryszardem Petru, to na pewno się zachwycą panowie tym, co działo się w okolicach Trybunału Konstytucyjnego, bo w tym tygodniu też do Trybunału Konstytucyjnego wszedł prokurator oraz z obstawą policji. No ale na miejscu oczywiście był dzielny reporter Telewizji Republika. Co on tam wyczyniał? Jak biegał wokół tego prokuratora? Jak go zatrzymywał? No i w końcu prokurator doszedł do furtki, żeby wejść na teren Trybunału Konstytucyjnego, a pan Gwardyński, bo tak się nazywa, stanął pomiędzy furtką a prokuratorem, no ewidentnie próbując go chyba zatrzymać przed tym wejściem do tego Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko dzieje się na żywo. Republika to transmituje. Fragment, ale nie, naprawdę on tylko w cząstce oddaje to, co się tam działo.
8: Zdaje pan sobie sprawę z łamania przepisów prawa, z odpowiedzialności również?
9: To jest napaść na pana prokuratora.
8: Zadawanie pytań jest napaścią, tak. Zadawanie pytań jest napaścią.
9: Jakby znalazł plackę tutaj leżał. Albo dziennikarzy.
8: W jakim celu pan tutaj przyszedł?
10: A co pana to obchodzi?
8: Obchodzi jako obywatela.
9: Na publicznego funkcjonariusza napadasz. I niedługo wam się skończy te zaczepianie ludzi.
8: Za nie mówił pan, wszystko dobrze, może pomoc medyczną wezwać, skoro nie jest pan w stanie wypowiedzieć żadnego słowa. Dobrze się pan czuje, bo duża temperatura dziś.
2: No i tak wypytywał pana prokuratora, pan reporter z Telewizji Republika, utrudniając mu wejście na teren Trybunału Konstytucyjnego. Takie to dziennikarstwo zaangażowane, tak bym to eufemistycznie z tą nazwą.
3: Pan Gwardyński jest rzeczywiście koszmarkiem. On już dał, pamiętam, pierwszy popis, jak gdzie on tam latał, jak zatrzymywali posłów.
2: No tam, tak, jak zatrzymywali Mateckiego między innymi, ale ze wszystkimi innymi też.
3: On chciał ich dosłownie wyrwać tam z tej komendy. Się chyba tam zamknął nawet.
2: A to wtedy był Kamiński i Wąsik.
3: A, no właśnie, to przy nich. O, dziękuję za przypomnienie. No tak, bohater.
1: No ale to świadczy, że to jest norma tego dziennikarza.
3: Tak, dziennikarstwo zaangażowane.
2: Dziennikarstwo zaangażowane, tak, zależy mu, no niewątpliwie. To jest.
1: Może do oktagonu wszedł.
2: Może. W sumie było blisko już przy tym Trybunale Konstytucyjnym i przy tej bramce, więc tak to trochę wyglądało.
3: Tylko kto się będzie chciał z nim bić?
1: Mejza.
2: Może Mejza. O ile sprawa szpitala południowego już trochę przycichła, to oczywiście Prawo i Sprawiedliwość próbuje do niej wracać, no ale przy okazji dziennikarze ujawniają kolejne przypadki zarobków lekarzy w różnych szpitalach. No i okazuje się, no, było do przewidzenia, że sprawa jest trochę ponadpartyjna, bo w różnych szpitalach zarządzanych przez różnych polityków z różnych opcji przychodzą także inni politycy, którzy czasem ominą kolejkę albo mają duże zarobki. No więc padło o to pytanie do posła Lipca w TVP. Pytanie zadała Dominika Długosz z Newsweeka. Bardzo mi się ta odpowiedź podoba.
11: Rozumiem, że 8 lat, dwie wasze kadencje, to był dobrze wykorzystany czas.
12: To nie był zmarnowany
13: czas. Ale panie pośle, a co żeście zrobili z radnym, który jest dyrektorem szpitala w Garwolinie, jest waszym radnym, zarabia 1 000 000 złotych rocznie, a szpital jest zadłużony na 20 milionów. Co żeście z nim zrobili?
12: A co zrobiła Platforma?
11: To jest bardzo ciekawa metoda.
12: Tak.
13: Przede wszystkim wyrzucili tego radnego i ja nie będę broniła Platformy.
12: Ale to nie jest kwestia tylko jednego radnego.
2: No, co zrobiła Platforma?
1: Do oktagonu.
2: No właściwie był jakiś oktagon. To prawda. Czy panowie wiedzą, co się dzieje na kolei, jak jest gorąco?
3: Na kolei?
1: Nie działa klimatyzacja i są opóźnienia.
2: To też się dzieje.
3: To jest zawsze.
2: A jakby panowie to nazwali?
3: Że jak jest...
1: Nieprzewidziane, obiektywne trudności.
3: Czy norma?
2: Nie, też nie. Nie.
1: A to ma nazwę?
2: Ma nazwę swoją.
3: Czyli ta dyplomatyczna jednak wersja. Czyli...
2: Nie, to nie jest dyplomatyczne.
3: Nie jest.
2: No.
1: To wina pasażerów może.
2: Były minister infrastruktury, czyli Andrzej Adamczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Żeby nie było, że to nie jest jedno przejęzyczenie, bo to wystąpiło wczoraj z mównicy sejmowej co najmniej dwukrotnie. To ma swoją, jak się okazuje, osobną nazwę. Ale panowie na pewno sami to wychwycą.
14: Odwrócona hipoteka klimatyczna. Czy państwo wiedzą, co to jest za zjawisko? To jest zjawisko, które dotknęło za przyczyną obecnego rządu polską kolej. Panie ministrze, dokonaliście odwrócenia hipoteki klimatycznej. Nie zatrzymały pociągów przymrozki. Nie zatrzymały pociągów mrozy. Ale zatrzymały temperatury letniej kanikuły. I to jest właśnie odwrócona hipoteka klimatyczna, która spowodowała, że na polskiej kolei w ostatnich tygodniach mamy Argamedon. Mało tego, powinniśmy się w związku z nadchodzącymi upałami spodziewać kolejnego kryzysu przewozowego.
3: To nie jest śmieszne, elektrolity trzeba podać.
1: Biedny, to z nerwów, przecież z nerwów.
2: Także proszę zapisać sobie do słownika Argamedon. To jest pojęcie kolejowe.
3: Bardzo ładne.
1: No ale to z nerwów. Nie przestańcie się pastwić.
3: Mnie to też zainteresowała, mnie ta odwrócona hipoteka klimatyczna.
1: Odwrócona hipoteka? No wiadomo.
3: No, ale klimatyczna.
1: No bo zima nie zatrzymała pociągów.
3: Ale to kto komu wypłaca w takim razie?
1: Nieważne. I co? Mądre sformułowanie, ale chodzi o to, że latem odwrócona klimatyka spowodowała Argamedon.
3: Ale gdzie tam za jestem za malutki na to, żeby to zrozumieć chyba.
2: Musisz to sobie rozrysować, zdecydowanie.
3: Tak, dużym flamastrem.
2: Musisz najpierw narysować hipotekę, a potem odwrócić kartkę i powstawiać Argamedon i wtedy ci wszystko wyjdzie.
1: I to wszystko do oktanogu.
2: I wtedy będziesz miał.
3: Dziękuję wam bardzo.
2: To teraz będziesz rysował strzałki. Bo zobacz, bo znowu poseł Krystian też postanowił zabrać głos w sprawie kolei i tego, co się tam dzieje. I tu przyznaję, próbowałem to rozrysować, ale się gubię, bo jest o temperaturze, która jest wysoka, ale w związku z tym nie... Ach, zresztą.
15: Panie ministrze, no gdyby odporność pana zarządzania koleją mierzyć w stopniach Celsjusza, to pańskie ministerstwo dawno by już zamarzło na kość przy pierwszym przymrozku, bo pan dzisiaj nie zarządza strategicznie polskimi kolejami, tylko pan reaguje na aurę, tak jak primadonna na krytykę. Przy mrozie mdleje, przy śniegu dostaje histerii, a przy upale to po prostu się kładzie i czeka na litość.
2: No i przyznaję, że nie wiem teraz, czy to chodziło o mróz, czy o upał.
1: Nie, chodzi o primadonnę, że ona się kładzie.
3: Jest jej gorąco.
1: A tu wchodzi Mejza.
3: Nie.
1: Ale oni potrafią tworzyć obrazy, właściwie, które zaskakuje.
3: Ale właściwie ich słowa mówią więcej niż ten obraz, co mówi więcej niż 1000 słów.
1: Ich słowa mówią więcej niż oni sobie wyobrażają, że mogliby powiedzieć.
3: No właśnie.
2: Na koniec mam dla panów jeszcze jedną niespodziankę. Też z Telewizji Republika, ale to jest pewna będzie dla panów inspiracja. No bo my też często prosimy naszych słuchaczy o wsparcie finansowe. Republika robi to robi to bardzo regularnie. Oni tam
3: moglibyśmy się uczyć akurat tutaj.
2: Moglibyśmy się uczyć, oni tam co chwilę pokazują wykresy. Miłosz Kłeczek krzyczy na widzów, że nie wpłacają. Oni się w związku z tym będą zamykać, jak nie chcą polskiego głosu w twoim domu. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko tam jest. Nie chcesz krzyczeć, czy nie chcesz...
3: Nie chcę tego głosu w domu moim.
2: No to nie wpłacaj. To zrezygnuj z tej subskrypcji w takim razie.
3: Dobrze.
2: No ale jest tam też Monika Borkowska, która prowadzi programy i Monika Borkowska postanowiła trochę inaczej do widzów powiedzieć. I chciałem panów tą zachętą zainspirować do ułożenia własnej kompozycji, takiej jak pani Monika zaprezentowała. Proszę to przemyśleć. Inspiracja do wpłacania na Republikę brzmi tak.
16: On nam przysnął, także robimy bliki dla Moniki z Republiki. Proszę państwa, która po urlopie wróciła do państwa. 88 osób wspiera nas od dzisiejszego poranka.
2: No, proszę bardzo, teraz dla panów kolej.
1: Czyli można jakoś tak zawodowo tego podejść.
3: Bliki dla Wojtusia z Erenusia.
1: Nie. Dla wariata,
2: to się nie rymuje.
1: Z tego świata.
2: Nie rymuje się. Musicie jakiś rym właśnie wymyślić, Nikt, proszę bardzo. Już
1: zabiłeś nam klina teraz. Musimy stworzyć własne dzieło.
2: Bliki dla Mariana, co gada od rana?
1: Może być. Okay.
3: Też może być.
1: Może tak. Dorzuć monetę na konsoletę.
2: O! Piękne.
3: W ogóle dobrze, że o tym wspomnieliśmy. 358 tysięcy mamy. 14 dni do końca zbiórki jeszcze, ale to już tak jest bardzo, bardzo przyzwoita, wręcz poważna kwota. Bardzo dziękujemy.
1: Ale chcemy jeszcze. Chcemy pieniędzy.
3: Jak jeszcze rym...
1: Nowy świat w waszym domu.
3: Nowy świat, o. Nie, bo to się źle kojarzy jednak.
1: No źle trochę. No. Nowy świat w waszym świecie. Może tak? Lepiej?
3: Może. Czy Klaudiusz jeszcze masz na
2: nadmiar? Nie, ja już tutaj zostawię panów z pewnie jakimś utworem muzycznym, żeby panowie w tym czasie mogli wierszyki ułożyć.
1: Bardzo dziękujemy, Klaudiusz, za inspirację. Jesteś naszą muzą.
2: Nie wiem, czy to akurat przekona kogoś do wpłat, ale jeśli tak, to polecam.
3: Dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Kajtek Strzelczyk, Kuba Jędras,
1: Tadeusz Ślezak,
0: Wiktoria
1: Orliński,
0: Wiktoria Wichrowska,
1: profesor Ryszard Koziołek,
0: Adriana Bąkowska,
1: Tomek Giemza,
0: Piotr Bukartyk,
1: Miguel Marian,
0: Wojciech Mann.
1: I bardzo dziękujemy Państwu i wszystkiego, wszystkiego nie takiego gorącego, bo to przesada, ale żeby było przyjemnie i rzuć monetę na naszą konsoletę.
2: So we go. They called us mad, did they?
3: Yes.
2: They did? Well, never mind. We'll show them with our new monster mash.
3: Mash good.
2: Yes, Igor.

0: Koncert życzeń w Radiu Nowy Świat, Tomasz Ławnicki.
1: Można powiedzieć, że to jest jakiś nowy rozdział.
0: Z Jankiem Janczym sobie o tym chwilkę porozmawialiśmy.
1: Te prace też postępowały etapami.
0: I okazuje się,
2: że efekty usłyszeć będzie można już jutro po godzinie 10.
1: Zrównoważone, bliskie człowiekowi, żeby trochę zieleni też było.
2: To natomiast zobaczyć będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Nie zgadzam się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, mówi Karol Nawrocki w opublikowanym wideo.
4: Każdy obywatel zasługuje na szacunek, bezpieczeństwo i możliwość rozwiązania praktycznych problemów życiowych. Spór dotyczy jednak zasadniczej konstrukcji prawnej. Jeżeli tworzy się instytucję zawieraną w sformalizowanej procedurze, rejestrowaną przez państwo i wywołującą skutki prawne bardzo podobne do małżeństwa, to należy uczciwie powiedzieć, że buduje się alternatywę dla małżeństwa.
3: Jak czytamy we wpisie szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera, prezydent jest gotów podpisać ustawę o statusie osoby bliskiej, która realnie rozwiąże problemy obywateli, ale nie będzie podważać konstytucyjnej ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Sprawca śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej Łukasz Żak został wczoraj skazany na 20 lat więzienia. W wypadku, do którego doprowadził pijany mężczyzna, zginęła jedna osoba, a cztery trafiły do szpitala.
5: Żeby rozpędzić Arteona, to jest mały czołg do prędkości ponad 200 km na godzinę i z premedytacją pan to zrobił. Nagrywanie tutaj, nie wiem, chciał pan komuś zaimponować? Przecież to groziło katastrofą, i tak się skończyło. Może na wyrok nie, ale na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę, Urząd Prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu. Też nie widziałem.
3: Mówił sędzia Maciej Mitera. Skazany o warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się najwcześniej po 15 latach. Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami z gradem oraz silnym wiatrem. Alert dotyczy większości województw. W związku z niebezpiecznymi zjawiskami RCB przestrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. Prosi o ostrożność i zaleca zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. Ostrzeżenia wejdą w życie w nocy i będą obowiązywać cały jutrzejszy dzień. A wszystko to przez front, jaki nadciąga nad Polskę z zachodu.
6: Nawalne opady deszczu to intensywne opady, podczas których w krótkim czasie spada bardzo duża ilość wody. Mogą prowadzić do lokalnych podtopień, gwałtownego wzrostu poziomu wody na rzekach, potokach oraz utrudnień w ruchu drogowym.
3: Ostrzega Agnieszka Prasek z IMGW, a to był serwis Radia Nowy Świat.
7: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
8: Soulówka.

Skoro mamy lipiec, skoro mamy lato i jest gorąco, no to chyba nie mogło być lepszej propozycji niż ta. Ta, czyli Hotter Than July, 19 album studyjny w dorobku Stevie'ego Wondera, który co prawda nie ukazał się w lipcu, tylko 29 września 1980 roku nakładem wytwórni Motown. Płyta, która została przyjęta z dużym entuzjazmem i jest efektem, tak na dobrą sprawę, muzycznych poszukiwań Stevie'ego Wondera. Główną inspiracją dla powstania tego albumu była muzyka reggae, a mianowicie muzyka Boba Marleya, którego Stevie Wonder poznał w 1978 roku przy okazji koncertu w Filadelfii. Tam też wystąpił właśnie Bob Marley.

sprzedała się w rekordowym wówczas, jeżeli chodzi o twórczość Stevie'ego Wondera, nakładzie. A my z tego krążka wysłuchaliśmy kompozycji, która nosi tytuł Did I Hear You Say You Love Me? To jest soulówka, na którą bardzo serdecznie zapraszamy w następującym składzie. Kajtek Strzelczyk, który ten program realizuje, a także ja, mówiący do Państwa Mikołaj Tyczyński. I do 11 będziemy Państwa bujać, rozweselać i umilać Państwu pracę.

czyli grupa The Jammers, która była zespołem Boogie, na czele której to grupy stał Richie Weeks, no a w niej między innymi działało paru członków takiej ważnej funkowej formacji Instant Funk, która sporo popularności zyskała w drugiej połowie lat 70. W czasie swojej kariery grupa The Jammers wydała tylko jeden album. Nosi on tytuł oczywiście niezwykle oryginalny, czyli The Jammers, rok 1982. Wtedy przypadła jej premiera. Album ten ukazał się nakładem wytwórni Soul Soul Records, no i przede wszystkim została wyprodukowana i zaaranżowana przez Richiego Weeksa, ale jeżeli chodzi o aranżację i o teksty, to duży udział przy tym miała Margaret Blount, która śpiewała w tym zespole. Za nami kompozycja, która myślę, że bardzo dobrze rezonuje przy takiej pogodzie i przy tej porze roku, czyli Funky You, Funky Me. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku, ale jest też mój mail migoje.tyczyński@nowyswiat.online i mój Instagram mik.tyczkert spisany przez CK. Tam też Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. A przed nami teraz grupa Dynasty, grupa dyskotekowa, ale z taką dużą wrażliwością soulowo-funkową. Zresztą ta ich muzyka dyskotekowa w dużej mierze czerpała z soulowych i funkowych korzeni. To był zespół, który powstał z inicjatywy Dicka Griffeya, który był szefem wytwórni Solar Records, a producentem muzyki tej grupy był Leon Silvers III, który występował w takim znanym zespole The Silvers. Ich największym sukcesem była płyta Adventures in the Land of Music z czerwca 1980 roku. Płyta taka bardzo taneczna, mimo wszystko taka disco-funkowa. A przed nami dzisiaj krążek Your Piece of the Rock z roku 1979. I to jest materiał właśnie z pogranicza disco i funku, ale takiego disco-funku, albo nawet powiedziałbym trochę cosmic-funku w stylu późnego parlamentu. I z tego albumu mam dla Państwa

grupa Dynasty i płyta Your Piece of the Rock z roku 1979. No i w tym momencie muszę chyba trochę zrewidować swoją opinię na temat utworu It's Still a Thrill, który właśnie wybrzmiał na naszej antenie. Bo tak jak faktycznie tutaj są nawiązania do cosmic funku, takiego w stylu Parlamentu z drugiej połowy lat 70., szczególnie jeżeli chodzi o zabawę syntezatorami i klawiszami, tak mimo wszystko bardzo dużo słychać tutaj inspiracji duetem producenckim Bernard Edwards, a także Nile Rodgers, czyli no dwóch geniuszy, którzy produkowali muzykę grupy Chic czy Sister Sledge, szczególnie jeżeli chodzi o prowadzenie riffu gitarowego, jeżeli chodzi o bas, ale też jeżeli chodzi o smyczki, czy też jeżeli chodzi o tę harfę, która się tam nawet pojawia. To bardzo ciekawa płyta, generalnie grupa Dynasty jest zespołem ciekawym, polecam sobie zajrzeć do ich dyskografii, która jest bardzo letnia. A my takim wesołym, dziarskim krokiem zmierzamy ku soulówkowej płycie tygodnia i tym razem będzie to album Free for Love grupy Shalamar, płyta, która ukazała się w 1980 roku. No i grupa Shalamar jest bardzo ciekawa, bo to był projekt, który powstał z inicjatywy wspominanego już Dicka Griffeya, który stał na czele wytwórni Solar, ale też Dona Corneliusa, czyli prowadzącego, a także producenta słynnego programu Soul Train. No i tak na dobrą sprawę, początkowo Shalamar był zespołem tanecznym, ale potem wyewoluowali i stali się zespołem muzycznym, na czele którego stali Howard Hewitt, Jeffrey Daniel, a także Caroline Griffey. No i akurat płyta Shalamar, Free for Love z 1980 roku, to jest absolutnie znakomity materiał z pogranicza disco, trochę takiego soulu funkującego, ale też takiego dyskotekowego. O grupie Shalamar dużo dobrego mówił Michael Jackson, i który czerpał w sumie sporo inspiracji z ich muzyki. Nie tak dawno grałem Państwu utwór, który od paru tygodni nie schodził mnie ze słuchawek. This is for the lover in you. No ale sobie w tym tygodniu posłuchałem jeszcze raz całości tego albumu i stwierdziłem, że chciałbym Państwu zagrać z niego dwa utwory. A przed nami kompozycję Full of Fire, a po niej Make That Move.

A za nami segment z soulówkową płytą tygodnia, która myślę sobie, że nie tylko u mnie, ale i u wielu z naszych słuchaczy wywołała uśmiech na twarzach. A w tym tygodniu było to Free for Love grupy Shalamar z roku 1980. I tak jak zawsze to czynimy przy okazji soulówkowej płyty tygodnia, zagraliśmy dwa utwory. Najpierw to było Full of Fire, a później Make That Move. I tak się zastanawiam, być może mają Państwo podobne przemyślenia co ja, ale nie wiem, czy Państwo oczywiście pewnie słyszeli, może nie pamiętają od razu, ale jest taka piosenka Kai na językach. I ja słyszę bardzo dużo inspiracji Shalamarem i kompozycją Make That Move, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia rytmiki i harmonii w tej piosence, zaczerpniętej z Make That Move grupy Shalamar. Być może producenci, czy też Kaja, przy powstawaniu tego albumu nie słuchali grupy Shalamar i to wyszło przez przypadek, ale jeżeli słuchali, no to czerpali z naprawdę świetnej muzyki. A przed nami teraz grupa M. Toomey, którą założył znakomity perkusista James M. Toomey, który miał okazję we wczesnych latach 70. grać z Milesem Davisem. Poza nim tę grupę tworzyli Reggie Lucas, Philip Field, a także wokalista Tawata AG. Grupa M. Toomey to jest zespół, który łączył gdzieś taką funkową, soulową, dyskotekową wrażliwość z pewnymi elementami jazzowej harmonii. No i ze względu na to, że M. Toomey wywodzi się z jazzu, to oczywistym jest, że sposób budowania tych kompozycji jest dosyć jazzowy. Posłuchamy sobie dzisiaj albumu, który nosi tytuł In Search of the Rainbow Seekers. No i ja z tego albumu mam dla Państwa dzisiaj kompozycję She's a Rainbow Dancer.

Grupa M2MA i ich album zatytułowany In Search of the Rainbow Seekers z roku 1980 i znakomita kompozycja She's a Rainbow Dancer. No i nawet ta solówka, którą Państwo słyszą na końcu, to ona jest taka z pogranicza funku i rocka. Muzyka grupy M2MA jest bardzo szeroka i dużo tutaj różnych wpływów, nie tylko soulowych, funkowych, ale tutaj też disco, muzyka rockowa, jazz w związku z korzeniami jej lidera. A przed nami teraz duet D-Train, który powstał w 1980 roku. Tworzyli go James D-Train Williams, a także Hubert Eaves III. Oni wydali kilka albumów. My dzisiaj sięgamy sobie po płytę zatytułowaną You're the One for Me. To jest ich krążek, który ukazał się w 1982 roku. I to jest muzyka z pogranicza disco, a także urban disco. A z niego Walk On By.

No ciężko siedzieć spokojnie, kiedy w tle gra grupa D-Train. D-Train, czyli duet z pogranicza disco i urban disco. Za nami ich płyta You're the One for Me z roku 1982 i kompozycja Walk on By, która jest coverem piosenki Dionne Warwick, napisaną przez Barta Bacharacha, a także Hala Davida. A przed nami teraz znakomity artysta soulowy, który przez historię tego gatunku, mam wrażenie, został dosyć mocno zapomniany. Leroy Hudson w 1982 roku wydał świetną płytę Paradise, która jest taką znakomitą mieszanką disco, soulu, soulful disco, nawet momentami bardziej, a z niego mam dla Państwa Classy Lady.

Classy Lady, piosenka Leroya Hudsona z albumu Paradise, który ukazał się w 1982. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Soulówce. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Kajtek Strzelczyk je realizował, mówiłem do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. Na pożegnanie mam dla Państwa niszowe, undergroundowe, brytyjskie disco. Grupa Savannah i kompozycja I Can't Turn Away, która jest bardzo letnia, znakomicie bujająca i wydaje mi się, że kogoś może zauroczyć brytyjskie disco, brytyjski funk. Słyszymy się we wtorek w Bezkresie, a naszym gościem będzie Piotr Chęcki, z którym będziemy rozmawiali o jego solowym albumie AI. Do usłyszenia, dobrego weekendu.

0: Już dziś zapraszamy na specjalne wydanie audycji W środku dnia, w której razem z gośćmi wspominać będziemy Asię Kołaczkowską. Prowadzący porozmawiają z dziennikarzem, aktorem, poetą, ale przede wszystkim wieloletnim przyjacielem Asi, Arturem Andrusem, a następnie do studia przyjdzie Jacek Kwiatkowski, twórca związany z kabaretem, teatrem i satyrą, jak również współtwórca słuchowiska Jagoda Hyc. Wyemitujemy też pierwszy archiwalny odcinek Przygód Pani Porucznik. Do usłyszenia dziś po godzinie 12.
1: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prezydent odwrócił się plecami do 2 milionów Polek i Polaków żyjących w związkach nieformalnych, stwierdziła pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula w wideo opublikowanym w serwisie X. Nawrocki zawetował dziś ustawę o statusie osoby najbliższej. Uzasadnił decyzję obawami, że ustawa tworzy nową instytucję prawną zbliżoną do małżeństwa.
2: Prezydent miał szansę pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków. Złamał swoją obietnicę wyborczą, a słowa po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy trafiły właśnie do kosza. Cel był prosty i jasny. Ułatwić ludziom życie. Formalizacja związków, wspólne rozliczanie, zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Świadczenia zdrowotne i społeczne. Dziedziczenie. Bezpieczeństwo życia codziennego. Milionów Polek i Polaków. Poparcie dla związków partnerskich i równości małżeńskiej rośnie. Prezydent nie zatrzyma tej zmiany.
1: Katarzyna Kotula zapewnia, że weto nie jest blokadą, tylko opóźnieniem pewnych procesów. Zadeklarowała, że będzie walczyć dalej o związki partnerskie. Aresztowano mężczyznę, który zaatakował 3 osoby na terenie dworca autobusowego Warszawa Zachodnia. Jedną z uderzonych przez Marcina N. osób jest wicemistrzyni olimpijska z Białorusi Aleksandra Hierasimienia. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, Marcin N. przyznał się do zarzucanych mu czynów. W swoich wyjaśnieniach twierdzi, że pokrzywdzeni byli jego znajomymi, którym pożyczał pieniądze, a teraz go nie rozpoznają. Śledczy ustalają, czy byli jeszcze inni pokrzywdzeni. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Oficjalny bilans ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli zbliżył się do 5 tysięcy. W wyniku kataklizmu rannych zostało ponad 16 tysięcy osób, a ponad 17 straciło dach nad głową. W obozach przejściowych obecnie przebywa w nich ponad 21 tysięcy ludzi. Jak informowała stacja CNN, po 3 tygodniach od trzęsień wiele wenezuelskich rodzin wciąż przeszukuje gruzy zawalonych budynków w poszukiwaniu zaginionych krewnych. Szczególnie w najbardziej dotkniętym kataklizmem stanie La Guaira istnieją obawy, że rzeczywisty bilans ofiar śmiertelnych może być dużo wyższy. Na Węgrzech wysycha Dunaj. Jego poziom na północ od Budapesztu w pobliżu miasta Baja spadł do katastrofalnego minimum 25 cm. Spadek poziomu wody do tak ekstremalnych wartości nie był wcześniej notowany w tym regionie. Poważnie zakłóciło to żeglugę rzeczną. Operatorzy floty wycieczkowej uziemili swoje statki. Kryzys dotyka sektor turystyczny obsługujący około 600 tysięcy pasażerów rocznie, generując poważne straty ekonomiczne dla branży żeglugowej. W samej stolicy Budapeszcie Dunaj osiągnął poziom 41 cm, zaledwie kilka centymetrów wyżej od rekordowo niskiego stanu sprzed 8 lat. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Cały nasz świat.

0: To jest bardzo dobry czas. Piątkowe przedpołudnie to jest dobry czas, godzina 11:06 to jest dobry czas, bo to jest taki moment, kiedy możemy podsumować sobie to, co dzieje się w całym naszym świecie, czy tak idealnie całym, no pewnie trudno ogarnąć taki absolutnie cały świat. Przed momentem słyszeliśmy piosenkę w języku angielskim, ale to jest pewna zapowiedź, że wykonawca był z Belgii i to jest pewna zapowiedź, że pojawi się belgijski element w tej audycji. Kłaniamy się Państwu, Tomasz Ławnicki.
1: Jan Janczy, dzień dobry. Cieszymy się, jak zawsze, że będziemy z Państwem do południa, choć tematy tego naszego dzisiejszego z Państwem i naszymi gośćmi spotkania wcale aż tak radosne może nie będą. Zaczniemy od tego, co nazywamy sobie tutaj ciągiem dalszym wojny między Iranem i USA. Już blisko od tygodnia trwają ponowne naloty Amerykanów. Donald Trump chwali się precyzją i zwycięstwami na polu walki, ale jeśli tak, to dlaczego wciąż mówimy o tym samym i to już od kilkunastu tygodni?
0: Przecież wszystko idzie dobrze.
1: No właśnie, dobrze, to skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? I to pytanie spróbujemy zadać profesorowi Marcinowi Szydziszowi z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Wrocławskiego,
1: choć, no właśnie, tak, ale tak. Uniwersytet Warszawski też będzie.
0: Się pojawił.
1: Ja już wybiegam trochę w przyszłość, bo ten Uniwersytet Warszawski pomoże nam w zrozumieniu tego, co dzieje się w Bangladeszu. Szejk Hasina była premier tego kraju, skazana na karę śmierci za zbrodnie przeciwko ludzkości. Zadeklarowała ostatnio, że w grudniu jeszcze tego roku wróci do ojczyzny i odda się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Oto na ile w tym skruchy, a na ile politycznych planów na przyszłość zapytamy dr Aleksandrę Jaskulską już z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy też mieli dla Państwa pewną nowość, a mianowicie przegląd tego, co warto o świecie przeczytać, by wiedzieć o nim więcej. Książek okazuje się tyle, że nie sposób wszystkich nowości śledzić, o ich czytaniu już w ogóle nie mówiąc. Więc zamierzamy Państwu pomóc i tak pomagać będziemy mniej więcej raz w miesiącu. Więcej szczegółów za około pół godziny. Nowością pewnie nie będzie przegląd prasy, no ale właśnie region w nim poruszany już zapowiadany jak najbardziej, bo

0: Trójstronnych. W odwecie Teheran przeprowadził ataki powietrzne na bazy amerykańskie w Kuwejcie, Bahrajnie, Katarze oraz Syrii. Centralne dowództwo USA informuje, że w nocnej operacji przeprowadzono precyzyjne uderzenie na cele wojskowe, a nie na cywilną infrastrukturę. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapewniła, że irańskie władze wciąż prowadzą negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Sam Donald Trump w orędziu do narodu przekonywał, że USA odnoszą wielkie zwycięstwa w Iranie. W jakim punkcie tego konfliktu jesteśmy? O to zapytamy za moment w naszej pierwszej rozmowie.
1: Waszyngton, Chiny oraz uczciwość wyborów w USA to były główne tematy orędzia amerykańskiego prezydenta. Donald Trump ogłosił odtajnienie kluczowych materiałów wywiadowczych. Według nich Chińska Republika Ludowa bezprawnie pozyskała dane ponad 200 milionów amerykańskich wyborców. Trump oskarżył Pekin o ingerowanie w proces wyborczy w 2020 roku, gdy po pierwszej kadencji przegrał z Joe Bidenem. Z ujawnionych dokumentów nie wynika, aby działania Chin zmieniły wynik wyborów. Tymczasem Trump od 6 lat twierdzi, że jego porażka była wynikiem fałszerstwa. Przemówienia prezydenta nie transmitowały dwie duże stacje telewizyjne, NBC i ABC. Trump zarzucił im, że są częścią spisku wymierzonego w uczciwe wybory i stwierdził, że należy im odebrać koncesję na nadawanie.
0: Kijów. Polityczne przemeblowanie na Ukrainie. Rada Najwyższa powołała nowego premiera, Serhija Koreckiego. Zastąpił on Julię Swirydenko, która na stanowisku szefowej rządu przetrwała rok. Powody jej dymisji są niejasne. Korecki dotąd stał na czele państwowego koncernu Naftohaz. Jego głównym zadaniem ma być przygotowanie kraju do zimy wobec zniszczeń w energetyce. W nowym rządzie nie znalazł się dotychczasowy minister obrony. 35-letni Michał Fedorow jest politykiem postrzeganym jako walczący z korupcją, modernizujący wojsko. Na czele resortu stanął zaledwie na początku roku i od razu popadł w konflikt z naczelnym dowódcą sił zbrojnych, generałem Oleksandrem Syrskim. Demonstracje z żądaniem przywrócenia Fedorowa i odwołania Syrskiego odbyły się wczoraj w Kijowie i wielu innych miastach. Na transparentach pojawił się m.in. napis: skuteczny minister przeszkadza wam kraść?
1: Budapeszt. Były szef MSZ Węgier rezygnuje z mandatu w parlamencie i przechodzi na stanowisko kierownicze w chińskim koncernie motoryzacyjnym BYD. Peter Szijjártó przez 12 lat odpowiadał za dyplomację, ale też za przyciąganie państwowymi dotacjami zagranicznych inwestycji. 3 lata temu to on ogłosił, że chiński producent samochodów elektrycznych zbuduje fabrykę na Węgrzech. Dla Chińczyków to ważny krok na drodze do ekspansji w Europie. Montaż aut ma ruszyć jeszcze w tym roku. Premier Peter Modior decyzję byłego ministra ocenił jako dowód, że partia Viktora Orbana zmierza ku zagładzie. W poniedziałek parlament przyjął poprawki do konstytucji, na których ma się zakończyć kadencja obecnego prezydenta, a dla członków Trybunału Konstytucyjnego wprowadzono granicę wieku do 70 lat. Mało prawdopodobne, że prezydent Tomasz Szuljok tę nowelizację jednak podpisze.
0: Buenos Aires. Argentyna oskarżyła władze w Londynie o naruszenie wód terytorialnych przez brytyjski okręt wojenny. Komunikat wydano kilka godzin po tym, jak na Mistrzostwach Świata w półfinale argentyńscy piłkarze pokonali reprezentację Anglii. Do incydentu miało dojść tydzień wcześniej. Szef MSZ w Buenos Aires nazwał to wydarzenie najazdem wojennym. Według niego brytyjski patrolowiec wpłynął na argentyńskie wody bez uprzedzenia. Londyn odpowiedział, że informował Argentynę o rutynowej wizycie okrętu w Chile. Okręt ten stacjonuje na Falklandach, co jest w tej sprawie kluczowe. Spór o brytyjskie terytorium zamorskie, po hiszpańsku nazywane Malwinami, obecny był także podczas mundialu. Tuż po meczu z Anglią dwóch zawodników zwycięskiej drużyny rozwinęło na stadionie transparent z napisem Malwiny są argentyńskie. Takie zachowanie jest niezgodne z kodeksem Międzynarodowej Federacji Związków Piłkarskich FIFA.
1: Waszyngton. Ponad 100 demokratów w amerykańskiej Izbie Reprezentantów zagłosowało za całkowitym wstrzymaniem pomocy finansowej dla Izraela. Chodziło o prawie 3,5 miliarda dolarów na wsparcie wojskowe i humanitarne. Poprawka przepadła, ale i tak wydarzenie komentowane jest jako poważny zwrot w podejściu do wieloletniego sojusznika Ameryki. New York Times cytuje kongresmenów, którzy poparli wstrzymanie pomocy. Podkreślają oni, że jest to sprzeciw wobec polityki Tel Awiwu w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu oraz w Libanie. Lider demokratów w Izbie, Hakeem Jeffries, głosował przeciw, ale jednocześnie po raz pierwszy wezwał do gruntownego resetu relacji USA z Izraelem i zasugerował uzależnienie przyszłej pomocy wojskowej od przestrzegania praw Palestyńczyków. I tak oto ponownie znaleźliśmy się na Bliskim Wschodzie.
2: Cały nasz świat.
0: Zgodnie z obietnicą łączymy się z Wrocławiem. Profesor Marcin Szydzisz z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert m.in. w sprawach Bliskiego Wschodu, politolog, historyk, prawnik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
0: Panie profesorze, właśnie od tych kwestii prawnych chciałbym zacząć naszą rozmowę, bo one są, wydaje mi się, istotne.

0: zastrzeżeniem oczywiście, że nie za bardzo mamy jak zweryfikować dane przekazywane przez władze w Teheranie. Iran o tych nocnych atakach USA mówi, że to były ataki na mosty, na dworzec, generalnie na cele cywilne. Dowództwo USA twierdzi, że to były cele wojskowe, ale no, parę dni temu Donald Trump groził, że jeśli Iran nie zgodzi się na porozumienie, to Stany zaatakują no właśnie mosty, elektrownie. Chyba te kwestie dość dokładnie regulują przepisy z 1949 roku, tuż po II wojnie światowej, konwencja genewska. I co one na ten temat mówią?
1: Konwencja genewska mówi, że tego rodzaju ataki na infrastrukturę cywilną są zbrodniami wojennymi. Więc teraz kluczowa jest definicja, czy te cele są atakami na infrastrukturę cywilną, czy też, jak twierdzą Amerykanie, są atakami, które na przykład uniemożliwiają dostarczenie broni do stanowisk irańskich, z których będą przeprowadzane ataki na bazy amerykańskie w Zatoce Perskiej, czy też na cele, także na infrastrukturę cywilną w Zatoce Perskiej. To jest już kwestia definicyjna. No, zbombardowano rzeczywiście 5 mostów w prowincji Hormozgan, to jest na południu Iranu, a zbombardowano jeden dworzec kolejowy, który rzeczywiście w miejscowości Bandar Abbas, który jest rzeczywiście takim dworcem, gdzie dochodzi do przeładunku między innymi broni, więc on jest rzeczywiście takim logistycznym, powiedzmy, hubem irańskim. Tak, ale to cały czas... A, jeszcze jedno lotnisko zostało zbombardowane. I teraz oczywiście jest pytanie, czy to jest infrastruktura cywilna, czy to jest infrastruktura wojskowa? No, jak to należy rozumieć? Irańczycy i Amerykanie rozumieją to kompletnie różnie. No i teraz, no ja nie będę przesądzał, no nie znam szczegółów, nie będę przesądzał, jak to wygląda z punktu widzenia prawnego. Jeszcze raz podkreślę, konwencja genewska, o której pan wspomniał, mówi, że ataki na infrastrukturę cywilną są zbrodniami wojennymi, a zbrodnie wojenne są zbrodniami, no między innymi ściganymi przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości albo w przypadku sprawców, jeżeli się uda tych sprawców ustalić, przez Międzynarodowy Trybunał Karny. No właśnie, tutaj Amerykanie i Irańczycy nie są członkami konwencji.
0: Czyli tu pozostaje ta stara reguła, że zwycięzców nikt nie sądzi.
1: Tak wygląda, tylko pytanie jest oczywiście, kto jest zwycięzcą w tym konflikcie, bo to wcale nie jest takie zupełnie jednoznaczne. Jak się słucha wypowiedzi Donalda Trumpa,
0: to on już jest zwycięzcą.
1: Przekonanie. A to już wielokrotnie, już kilkanaście razy ogłaszał spektakularne zwycięstwo, no właśnie z takim skutkiem, że cały czas trwają akcje amerykańskie i Iran cały czas odpowiada mniej lub bardziej skutecznie na te amerykańskie działania, więc tak jednoznacznie z punktu widzenia kompletnie obiektywnego tego zwycięzcy się nie da wskazać. Ale zobaczymy. To wszystko jest oczywiście...
0: Zwycięzcy nie możemy wskazać, ale to zadam to pytanie troszkę inaczej, bo tak się ciekawie w sumie składa. Rozmawiamy 17 lipca. Równiutko miesiąc temu, 17 czerwca, zostało podpisane to wstępne porozumienie, to memorandum między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. 60 dni było na ustalenie tego ostatecznego. Dlaczego to się okazało nie do zrealizowania? Czy jeśli nie możemy wskazać w tej chwili zwycięzcy, to może możemy wskazać winnego tego, że znowu mamy działania zbrojne?
1: To winnego wskazać nie tyle, znaczy nie możemy, bo Iran uważa, że winni są Amerykanie, Amerykanie uważają, że winny jest Iran. Z całą pewnością doszło do... Znaczy jednym z warunków porozumienia takim, które kluczowe jest także dla nas, to jest odblokowanie cieśniny Ormus. Do tego odblokowania do końca nie doszło. Doszło do ataków, jeśli się nie mylę, na 3 statki handlowe przez Irańczyków w tej cieśninie Ormus. To spowodowało taką emocjonalną wypowiedź Donalda Trumpa, który twierdził, że porozumienie można wrzucić do kosza, że ono jest zerwane, no i odpowiedź amerykańską, o której mówimy. Tak jednoznacznie przesądzać nie można, no bo zawsze jest pytanie, kto zaczął. Irańczycy twierdzą, że zaczęli Amerykanie, bo nie przestrzegają ściśle porozumień, które w tym memorandum, czy tych ustalonych zasad, no bo część rzeczy rzeczywiście tam ustalono, były zapisane, tak? Więc to też nie można przesądzić. No podejrzewam, że jak za kilkanaście lat czy kilkadziesiąt lat historycy będą się nad tym zastanawiali. Za to z całą pewnością to doprowadziło do eskalacji i teraz ta eskalacja już jest na takim poziomie, że to memorandum jest już nieprzestrzegane i do niego się nie powróci. No, pytanie jest, czy strony siądą ponownie do stołu negocjacji. Z doniesień amerykańskich wynika, że Irańczycy chcą rozmawiać. Z doniesień irańskich wynika, że nie chcą, że wskazali taką czerwoną, nieprzekraczalną linię, która nie jest do zaakceptowania przez Amerykanów, a mianowicie, że cieśninę Ormus będą kontrolowali Irańczycy. Trzeba pamiętać, że żądania Amerykanów i Irańczyków są kompletnie rozbieżne. Te żądania maksymalistyczne, które zresztą obydwie strony cały czas konsekwentnie podkreślają, są kompletnie rozbieżne. Tam w ogóle nie ma przestrzeni do dyskusji, tylko że te maksymalistyczne żądania, co zresztą pokazała już wielokrotnie sytuacja na Bliskim Wschodzie, to jak się okazuje są negocjowalne i strony są w stanie się porozumieć, ustępując w tych najważniejszych kwestiach. Jak będzie teraz, do końca nie wiadomo, bo jeszcze wszedł czynnik, który wcześniej w ogóle nie był brany pod uwagę i mam wrażenie, że przez część analityków też nie jest brany pod uwagę i teraz. Mianowicie podczas uroczystości pogrzebowych poprzedniego najwyższego przywódcy Ali Chameneiego doszło do takich incydentów. Nie, no właściwie to było sprokurowane, bo przecież ci, którzy przeprowadzali te uroczystości, wielokrotnie do tego nawoływali. Mianowicie, że trzeba zabić Donalda Trumpa. Wyznaczono nawet nagrodę na takim transparencie. Była informacja, że chyba 100 milionów dolarów dostanie ten, kto zabije prezydenta Stanów Zjednoczonych. No to znając Donalda Trumpa i jego takie podejście do jego własnej osoby, można uznać, że to też miało wpływ na kolejne decyzje Amerykanów.
0: No bo wcześniej były takie, tak jak zadałem to pytanie, czy można wskazać winnego, były takie ewidentnie zaczepne działania ze strony Iranu, tam zaatakowanie jakiegoś tankowca, coś, a Donald Trump jakby mówił, nic takiego się nie stało, tam jeden tankowiec, oj. Przymykał oko?
1: Ale Amerykanie też to robili. Amerykanie to też robili. Iran też przymykał oko. Mam wrażenie, że pewien poziom, nazwijmy to agresji, eskalacji był dopuszczalny przez obie strony, bo wydaje się, że jest tak dość oczywiste, że tak naprawdę ten konflikt nie jest ani w interesie Stanów Zjednoczonych, ani w interesie Iranu, bo trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone rozpoczęły akcje zbrojne przeciwko Iranowi, no w wyniku zgody na pewną wizję uregulowania sytuacji na Bliskim Wschodzie, którą miał premier Izraela Benjamin Netanyahu. To w pewnym sensie na początkowym etapie to nie była wojna Stanów Zjednoczonych, tak? To Amerykanie, owszem, to Donald Trump konsekwentnie podkreśla, że Iran nie może mieć broni atomowej, ale to była kwestia, która nie przesądziła o akcji amerykańskiej. Bardziej to, że Izrael przekonywał, że Iran tę broń będzie miał już wkrótce, bardziej ta izraelska wizja, no tutaj Benjamina Netanyahu, bo trzeba pamiętać, że w Izraelu to też wcale takie jednoznaczne nie jest, czy to, co robi Benjamin Netanyahu, jest dobre, czy nie. No i wizja Benjamina Netanyahu, że trzeba ostatecznie uporządkować Bliski Wschód i według tej Tel Awiwskie, po tego punktu widzenia Tel Awiwu, no jest, była moim zdaniem przesądzająca. Więc stroną tak naprawdę Amerykaną, Irańczykom, gdyby się głębiej zastanowić, wcale nie zależy na konflikcie, bo blokada cieśniny Ormus nie wpływa dobrze, i czy później amerykańska blokada portów irańskich nie wpływa ani dobrze na gospodarkę Amerykanów, ani na gospodarkę Iranu i na gospodarkę całego świata. Potencjalny, dość prawdopodobny kryzys inflacyjny, to jest efekt tej eskalacji, która, jeszcze raz podkreślę, eskalacja nie jest w interesie obu dwóch stron, tylko że teraz już jest pewien proces, który trudno zatrzymać.
0: Tak? Poszło za daleko.
1: Eskalacja poszło, zobaczymy, czy poszło za daleko, bo jeszcze jest nadzieja, że strony siądą do rozmów, dlatego że Donald Trump stwierdził, że w przyszłym tygodniu zacznie atakować elektrownie w Iranie, a to już trudno obronić, że to jest infrastruktura wojskowa. Jeżeli Irańczycy nie siądą do stołu rokowań, a już raz tak było, że w ostatniej chwili Amerykanie wycofali się z ataków na Iran, z intensyfikacji tych ataków, dlatego że okazało się, że można dojść do porozumienia. Ja mam nadzieję, że i tym razem tak będzie.
0: Jak pytałem o te kwestie tych różnych graczy i tego przymykania oka, bo i Iran, i Stany Zjednoczone naruszały to porozumienie, to przypomina mi się taki moment, że Izrael stwierdzał, że w zasadzie to porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem go nie dotyczą i atakował Liban. Czy nie jest tak, że te działania Izraela wobec Libanu były tym, co właśnie było takim przekroczeniem granicy? Na to Teheran nie mógł sobie pozwolić.
1: No, Teheran nie może sobie na to pozwolić, bo Teheran chciałby być sojusznikiem takim, sojusznikiem, który jest wiarygodny wobec jeszcze dwóch proksji, które mu zostały, dwóch grup na Bliskim Wschodzie, która ma proirańskie stanowisko i reprezentuje, tak naprawdę realizuje interesy Izraela. Jeden to jest właśnie osłabiony Hezbollah w Libanie, a drugim to są Huti. I Huti to teraz w ogóle jest ta grupa, która walczy w Jemenie, jest uznawana za najpoważniejszego sojusznika Iranu, bo ona może jeszcze zrealizować najgorszy z punktu widzenia nas, całego świata projekt, czyli blokada cieśniny Bab al-Mandab. I wtedy to byłoby naprawdę niefajnie. A wracając do Libanu, to tam też jest... Znaczy ktoś, kto interesuje się Bliskim Wschodem, wie, że Liban to nie jest takie klasyczne państwo. To jest w jakimś zakresie państwo upadłe, bo Hezbollah to jest szyicka paramilitarna organizacja, która przy okazji jest partią polityczną tworzącą swego czasu rząd, współrządzącą Libanem, która to kontroluje południowy Liban. Faktycznie. I libański rząd wcale nie jest z tego powodu zadowolony. Fakt, że trwają cały czas negocjacje libańsko-izraelskie w Rzymie, pokazuje, że Libańczycy, generalnie rząd libański, jest otwarty na jakieś porozumienie z Izraelem. Izrael zdaje się pokazywać też światu, no i libańskim władzom, że on też jest otwarty na porozumienie, bo efektem tego porozumienia będzie częściowe wycofanie się z terytoriów, które są kontrolowane przez wojska izraelskie w Libanie. Będą tak zwane strefy pilotażowe. Teraz się mówi o dwóch takich strefach, z których Izrael się wycofa. Wejdą tam wojska libańskie i w efekcie dojdzie do rozbrojenia Hezbollahu, czyli dojdzie do tego, co jest tam głównym argumentem Netanyahu, który wykorzystuje, atakując właśnie i Liban, w pewnym sensie także Syrię, że musi zneutralizować tych bezpośrednich wrogów, którzy są w okolicach Izraela. Z tym, że Iran będzie starał się przekonać i świat, no i swoich sojuszników, że on stoi po ich stronie. I rzeczywiście izraelskie władze, które nie dotrzymywały zobowiązania danego przez Amerykanów, że nie będzie ataków w Libanie, w jakimś sensie torpedowały to porozumienie, bo Liban upierał się, że jednym z jego warunków będzie wstrzymanie izraelskich ataków na terytorium Libanu skierowanym przeciwko bojówkom Hezbollahu, a w praktyce także przeciwko ludności cywilnej, bo trzeba przypomnieć, że milion osób stamtąd uciekło w obawie o utratę życia, więc tam jest dramatyczna sytuacja humanitarna. Jakby to też trzeba mieć w optyce, że po prostu normalni ludzie, którzy nie chcą, są przypadkowo ofiarami tego konfliktu, po prostu tam cierpią.
0: Bardzo, bardzo trudna, skomplikowana układanka bliskowschodnia. Prawda. Profesor Marcin Szedzisz z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego próbował nam ją nieco rozjaśnić. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: pora na Bangladesz teraz. To jest może zaskakujący zwrot i kierunek, ale tam też dzieje się ciekawie, choć pytanie dla kogo ciekawie, ale spróbujemy to zbadać. Jest z nami doktor Aleksandra Jaskulska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ilekroć się spotykamy, by porozmawiać na temat Bangladeszu, to jakoś tak dziwnym trafem wraca do nas nazwisko Sheikh Hasiny, czyli byłej premier Bangladeszu. W kraju skazanej na karę śmierci za zbrodnie przeciwko ludzkości. Tu przypomnijmy, chodziło o tłumienie, krwawe tłumienie zamieszek przeciwko niej samej w 2024 roku. Uciekła z Bangladeszu do Indii, ale teraz deklaruje, że za parę miesięcy zamierza wrócić do Bangladeszu i oddać się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Czy to zaskoczenie, czy nie, to może porozmawiamy za moment, ale jakie jest w ogóle tło tych wydarzeń? Dlaczego była premier decyduje się na taki krok i chce wrócić do kraju, w którym no, nie ma pewności, delikatnie mówiąc, czy przeżyje?
1: To bardzo trafne pytanie. Dlaczego teraz? Dlaczego chce wrócić? Ale może jeszcze odniosę się do samego wywiadu, podczas którego ona zadeklarowała, że właśnie planuje powrócić do Bangladeszu w grudniu. Tam ona podkreślała kilka razy. Sam wywiad trwał około godziny, był to wywiad telefoniczny. Dodajmy, to był pierwszy raz, odkąd ona rozmawiała oficjalnie z dziennikarzami od momentu ucieczki z Bangladeszu do Indii w 2024 roku. Ale właśnie cóż ona podkreślała tak w tym wywiadzie? Mówiła, że mam świadomość, że mój powrót do kraju może skończyć się tragicznie. I mówiła tak, jeśli mają mnie aresztować po powrocie, mogą mnie nawet zabić. Tu już widzimy pewną retorykę, tak? To będzie zabójstwo, nie wymierzenie kary. Mimo to muszę wrócić. Liderzy i działacze mojej partii, dodajmy, to jest partia Awami, którą założył jeszcze jej ojciec. I ona właśnie mówi, że członkowie tej partii są w Bangladeszu poddawani represjom, bardzo dużym ograniczeniom. Także mówi, jeżeli ma przyjść do mnie śmierć, chcę im tak pomóc, a jeżeli mam umrzeć, to ważne, że zrobię to w Bangladeszu, gdzie także została przelana krew moich rodziców. I tu jeszcze chciałabym skomentować właśnie tą ostatnią część wypowiedzi, o co chodzi z rodzicami. Rodzina Sheikh Hasiny, prawie wszyscy, zostali zamordowani w przewrocie, który miał miejsce końcem lat 70. w Bangladeszu, raptem kilka lat po uzyskaniu przez ten kraj niepodległości. Także widzimy, że w tej krótkiej wypowiedzi mamy już retorykę zbudowaną. Ja muszę wrócić, nawet jak się poświęcę, to tak jak moi rodzice, tak? Którzy, rodzice, rodzina, którzy przecież dali Bangladeszowi niepodległość.
0: No właśnie, muszę, a mogę, to jest znaczna różnica, tym bardziej, że w Indiach jej się krzywda nie dzieje. Ponadto Indie nie bardzo chcą ją wydać do Bangladeszu, prawda?
1: Prawda, rząd zarówno ten tymczasowy Mohammada Yunusa oraz obecny rząd Tarika Rahmana wielokrotnie, nawet nie były prośby, tak, to były żądania wydania Sheikh Hasiny przez Indie. Bangladesz i Indie mają podpisaną umowę o ekstradycji, ale oczywiście są tam pewne zapisy, które umożliwiają brak reakcji. Chodzi tu między innymi właśnie o uchodźców politycznych, bądź przypadek, kiedy prawda, osoba wydana miałaby właśnie poddać, została poddana wyrokowi śmierci. Ale jednak, pomimo tego, no, że ta Hasina jest w Indiach już, prawda, dobre będzie 2,5 roku, to nie do końca jest smak Indiom. Na początku owszem, była tak bardziej, można powiedzieć, może nie, że ciepło witana, bo tego myślę tak nie należy rozpatrywać, ale może tak, z perspektywy Indii jej pobyt na początku w Indiach nie wydawał się problematyczny. Jednak miesiąc po miesiącu okazywało się, że no jednak w pewien sposób zaczyna to ciążyć na relacjach Bangladeszu z Indiami. I ten brak tak bliskiej współpracy jak za czasów Hasiny zaczął być coraz bardziej widoczny nie tylko za tego tymczasowego rządu Mohammada Yunusa, ale także właśnie Tarika Rahmana. Co tu rozumiem przez nie tak bliskie? No na pewno to, że Indie nie były już priorytetem w polityce zagranicznej Bangladeszu, a zaczął on się zwracać nie tylko coraz bardziej w kierunku Chin, ale także nawet tutaj nastąpiły pewne zbliżenia z Pakistanem.
0: Czyli w pewnym sensie Sheikh Hasina jest teraz problemem i dla Indii, które cierpią na tym pod względem relacji z Bangladeszem, ale też dla samego Bangladeszu, gdzie, jak powiedzieliśmy, ciąży na niej kara śmierci. Ten powrót rzeczywiście staje się koniecznością, bo ani tu nie jest szczególnie mile widziana.
1: Gdyby ona jeszcze faktycznie chciała pobyć w Indiach, to myślę, że na spokojnie jeszcze mogłaby tam zostać przez określoną jakąś ilość czasu. No pamiętajmy, że ona też ma 78 lat, tak? To nie jest tak, że pora umierać, ale jednak no, jest w pewnym wieku, także no, nie sądzę, żeby tutaj, nie wiem, Indie by bardzo jasno wskazywały, że ona ma kraj opuścić. Ja bym bardziej tą deklarację jej rozpatrywała w takim, przez taką perspektywę, chęci, może nie powrotu do władzy od razu w Bangladeszu, bo to na pewno od razu się nie wydarzy, ale ja bym to widziała to w perspektywie właśnie zdecydowanie dokonania bardzo mocnych zawirowań na scenie politycznej Bangladeszu. Bo tutaj kilka ważnych kwestii. Dlaczego ona w lipcu ogłasza, że ona w grudniu będzie wracać? Przecież jest pół roku prawie,
0: no
1: tak?
0: Właśnie.
1: No to tak już mówi, ja wrócę i jak już mówiliśmy, bo musi ratować, bo musi, jeżeli już ma umrzeć, to tam, gdzie rodziców kraj została przelana. Warto powiedzieć, dlaczego grudzień? Ja tak sobie domniemuję, tak, że dlatego grudzień, bo w połowie grudnia, dokładnie 16 grudnia, przypada Dzień Zwycięstwa. To jest dzień upamiętniający wygranie wojny o niepodległość. Tak, z Pakistanem w roku 71, oczywiście tu Indie mocno też wspierały, wtedy jeszcze Pakistan Wschodni, potem Bangladesz. Dlaczego to ważne? No to właśnie ojciec przecież, Szejch Mujibur Rahman, to ojciec Szejch Kasim, tak, był tym głównodowodzącym całym ruchem, który doprowadził, prawda, do powstania kraju Bangladesz. Także ten grudzień nieprzypadkowy. Co też tutaj warto podkreślić, ona już 2,5 roku wtedy minie, tak, w grudniu, odkąd opuściła Bangladesz, tak? Czyli teraz, przepraszam, 2 lata, nie 2,5, jak wspominałam, w grudniu będzie 2,5. No i już prawie rok od przejęcia władzy przez obecnego premiera Tariqa Rahmana. Ludzie mają tendencję do zapominania pewnych rzeczy, a pamiętają, a właściwie rozpatrują to, co tu i teraz. Kiedy Szejch Kasima rządziła, nie twierdzę, że Bangladesz był krajem miodem i mlekiem płynącym, ale obecny premier Tariq Rahman obiecywał, że nie będzie drożyzny, że nie będzie inflacji, że jakość życia się poprawi, że będzie demokratyzacja, że wszyscy będą równi. Ciężko jest, że tak powiem, dowieść to wszystko w ciągu roku.
0: No tak.
1: A ludzie zaczynają się niecierpliwić. Co też ważne, myślę, dla Hasiny, to to, że partia, którą ona stworzyła, właściwie jej ojciec, przepraszam, stworzył, a ona stała na czele przez 20 lat, przecież była premierem, tak? To były nie zawsze ciągłe kadencje, tak? Ale 20 lat. Ona powoli, bym powiedziała, się rozpada. Ona została zdelegalizowana jeszcze przez poprzedni ten rząd tymczasowy. Także ona udaje taki sygnał, ja będę wracać. Chce ratować partię i uważam, co tutaj jest też kluczowe do zrozumienia, dlaczego w lipcu ona mówi, że dopiero w grudniu pojedzie. Ona mówi, że nie wrócę sama. To będzie masowy powrót członków partii tej Ligi Awami, którzy przebywają, jak ona to mówi, na uchodźstwie. To nie tylko ona wróci. Między innymi wróci także jej minister spraw wewnętrznych, na którego także została wydana kara śmierci. Także wyobraźmy sobie, ona niech będzie w grudniu, podejrzewam, że i może 16 grudnia, tak? Czyli w Dzień Niepodległości
0: Bangladeszu.
1: Dokładnie. Przyjeżdża do Dhaki. Pytanie jeszcze, jak tam się dostanie, tak? Ale to myślę, że już powiedzmy, pójdźmy te wodze fantazji. Dociera do tego Bangladeszu w Dzień Niepodległości, nie sama. W otoczeniu wielu ludzi, którzy tak jak ona przebywali na uchodźstwie, tak? Idąc jej narracją. I co ma zrobić rząd? Wszystkich aresztować? Do więzienia? Proces od razu? Jak organizować? To będzie bardzo długi proces i na pewno dojdzie do bardzo wielu zawirowań, gdy ona wróci na scenie wewnętrznej, politycznej Bangladeszu.
0: Tak zresztą minister spraw zagranicznych mówił, minister spraw zagranicznych Bangladeszu oczywiście mówił tak, Szejch Hasina jest skazaną przestępczynią, jeśli się podda, zostaną wobec niej podjęte działania zgodne z prawem Bangladeszu i dalej w tej samej rozmowie zostanie osadzona w więzieniu, a dalsze postępowanie będzie przebiegało zgodnie z przepisami prawa. To bardzo wszystko tak na okrągło brzmi i delikatnie raczej, to znaczy ta kara śmierci i dla niej, i na nią nałożona, i na kolegów i koleżanki, jak mówiła sama, jakoś tu się rozpłynęła.
1: Tak, rząd zdecydowanie bardzo delikatnie do tego podchodzi, ale nie wszyscy tak w Bangladeszu to widzą. Chociażby rzecznik prasowy opozycji parlamentarnej powiedział jasno, chcemy, aby ona wróciła, po co? by wyrok śmierci mógł zostać wykonany. Także tu na pewno będzie duża presja na premierze Tariku Rahmanie, tych właśnie radykałów, ich sojuszników partii rządzącej, którzy bardzo mocno chcą rozliczenia tego, co robiła Hasina i nie tylko ona oczywiście, ale sam rząd. Nie sądzę, aby, to moja opinia oczywiście, tak, aby jemu się spieszyło do jakichkolwiek działań, które by do tej kary śmierci miały w najbliższym czasie doprowadzić, bo pamiętajmy, że to nie tylko ona, tak, mamy również inne osoby, które takiej bądź innej karze mają zostać poddane.
0: To zapowiada się bardzo ciekawe kilka miesięcy przed nami, a pewnie najciekawszy będzie ten grudzień i właśnie być może będzie to ten 16 dzień grudnia, który byłby bardzo symboliczną datą powrotu Szejk Hasiny do kraju. A jak będzie, pewnie jeszcze do tego tematu będziemy i w tym programie, i nie tylko wracać. Doktor Aleksandra Jaskulska, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękujemy jak zawsze za przybliżenie tej sytuacji i obrazu kraju odległego, ale jak widać takiego, w którym dzieje się bardzo, bardzo dużo.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: To jest ten moment, który Państwu obiecywaliśmy, że pojawi się nowy element w naszej audycji. Od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się, bo czasami było nam żal. Wiemy, że ukazuje się mnóstwo książek poświęconych tematyce międzynarodowej i trochę żal właśnie, że przechodzą bez echa. I raz na miesiąc będzie się pojawiał taki oto kącik.
1: Klaudia Kowalczyk, zapraszam. Silne państwo, słabe społeczeństwo. Mowa o Rosji, która mimo okrucieństw dokonywanych na wojnie fascynuje badaczy, przerażając jednocześnie. Problem w tym, że większość tego, co o niej wiemy, to sensacje i spekulacje. Polecam więc sięgnąć po rosyjską politykę Briana D. Taylora, najnowszy tom serii Uniwersytetu Łódzkiego Krótkie wprowadzenie. Autor to politolog z Syracuse University, który w zwięzłej, kieszonkowej formie prowadzi nas od geografii i historii imperium poprzez konstrukcję państwa i gospodarki, aż po współczesny putinizm i wojnę w Ukrainie. Kluczowa teza? Rosyjska polityka od wieków oscyluje między imperialną ambicją a słabością społeczeństwa obywatelskiego, a Putin nie wynalazł nowych mechanizmów władzy, tylko wzmocnił stare nowymi narzędziami kontroli. Polski przekład przygotował profesor Michał Słowikowski z Uniwersytetu Łódzkiego, sam będący autorem prac o rosyjskim systemie politycznym. Pozostanę w sferze literatury, którą lubię nazywać zaangażowaną, bo są książki, które czyta się z niepokojem, a dotykają one kwestii, które wolelibyśmy zostawić w sferze komfortowej niewiedzy. Wiedza bowiem zostanie z nami już na zawsze. Moralna abdykacja Didiera Fassina właśnie taka jest. Francuski antropolog, profesor Collège de France i wykładowca Princeton przygląda się pierwszym 6 miesiącom wojny w Gazie po 7 października 2023 roku, ale nie samej wojnie, tylko reakcji Zachodu na nią. I jego teza jest ostra. Zachodnie rządy i media nie tylko przyzwoliły na zniszczenie Gazy, ale poprzez przyjęcie jednostronnej narracji i tłumienie głosów sprzeciwu aktywnie się do niego przyczyniły. Fassin, opierając się na bogatym materiale źródłowym, pokazuje mechanizm, który dobrze znamy z innych kontekstów. Nierówne traktowanie wartości ludzkiego życia w zależności od strony konfliktu, cenzurę i autocenzurę, etykietowanie krytyki jako antysemityzmu. Książka ta stawia niewygodne pytania o granice wolności słowa, odpowiedzialność mediów i to, co dzieje się, gdy społeczeństwa rezygnują z własnych, deklarowanych wartości. Polskie wydanie wydawnictwa Obroty uzupełnia posłowie Przemysława Wielgosza, które osadza analizę Fassina w polskim kontekście. To tyle w pierwszym wydaniu naszego literackiego kącika, a po więcej zapraszam Państwa za miesiąc.
0: Klaudia Kowalczyk przygotowała ten właśnie kącik, który będzie się u nas pojawiał w miarę regularnie. Zaglądać będziemy właśnie choćby do książek takich niedużych wydawnictw albo uniwersyteckich. Tam się ukazuje naprawdę dużo, dużo ciekawych pozycji.
2: No i warto wiedzieć, co się w świecie dzieje. To książki. A teraz zobaczymy, co słychać w gazetach. Helena Wnorowska opowie Państwu o tym, co słychać w mediach w Belgii.
3: Goedemorgen, zapraszam serdecznie do przeglądu gorących belgijskich artykułów prasowych. Gorących, bo o kolejnej fali upałów możemy przeczytać we wszystkich największych tytułach. Druga już fala gorąca przechodzi obecnie przez Belgię, nie jest tak uciążliwa jak ta pierwsza czerwcowa. Niemniej w wielu miejscach kraju temperatury przekroczyły 30 stopni. Kto gorzej znosi takie warunki, mężczyźni czy kobiety? Na to pytanie odpowiadają eksperci De Morgen. Jak się okazuje, stosunkowo większa potliwość u mężczyzn okazuje się być w pewnych kwestiach atutem, bowiem to właśnie mężczyźni mają większą zdolność do regulowania swojej temperatury. Kobiety radzą sobie z tym gorzej, a różnica pogłębia się wraz z wiekiem, ale też z upływem czasu w cyklu menstruacyjnym. Kobiety w ostatniej fazie cyklu notują bowiem średnio o 0,5 stopnia wyższą temperaturę. Co może być rozwiązaniem w takim przypadku? A chociażby ciąża. Niderlandzcy naukowcy wskazują, że kobiety ciężarne pocą się szybciej, szybciej więc mogłyby teoretycznie regulować temperaturę. Tak wynika przynajmniej z niektórych badań. Nie sądzę jednak, by nasze doświadczone słuchaczki zgodziły się z tym stwierdzeniem. W takim błogosławionym stanie nie brakuje bowiem innych rodzajów dyskomfortów. Jakie alternatywy mamy, by się schłodzić w te gorące dni? Można zanurzyć się w chłodnej wodzie. Na taki krok, a nawet skok zdecydowały się setki Belgów w minioną niedzielę. W akcji Wielkiego Skoku do rzek, jezior i kanałów udział wzięli mieszkańcy wielu regionów kraju. To w symbolicznym geście przypominającym o zbliżającym się terminie realizacji unijnej ramowej dyrektywy wodnej. Do końca 2027 państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą doprowadzić swoje wody powierzchniowe i podziemne do odpowiedniego stanu, tak by mogły tam naturalnie rozwijać się różne organizmy, by nie przekraczały normy metali ciężkich, pestycydów itd., itd. Rzeczywistość jednak jest uderzająca. We Flandrii tylko 2/3 cieków wodnych spełniają na ten moment unijne normy, z kolei tylko jeden z nich jest w stanie określanym jako dobry. Chłodne napoje bezalkoholowe również są sposobem na schłodzenie się w upalne dni. Picie alkoholu w upały zwiększa bowiem ryzyko udaru cieplnego. Dla młodych Belgów wakacje to często okazja do pierwszej styczności z alkoholem. Dziennikarze De Zontach sprawdzili, jak trudno będzie osobom nieletnim kupić napoje alkoholowe w Belgii. Przypomnę, w tym kraju mocne alkohole można kupić od 18 lat, ale piwo i wino już od 16 roku życia. Podczas kontroli wyszło jednak na jaw, że dla jeszcze młodszych kupienie alkoholu również nie stanowi najmniejszego problemu. Udało się zarówno w supermarkecie, barze i innych typach lokali. Na sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych niepełnoletnim przyłapano sprzedawców w aż 70% skontrolowanych miejsc. Tak wskazują statystyki z 2023. I choć sytuacja od tamtego momentu poprawiła się, to wciąż jest daleka od ideału. Seniorzy z Antwerpii spotykają się z kolei przy kawie i herbacie. Jak czytamy w The Standard, to dzięki inicjatywom takich organizacji jak Leve de Ouderen, czyli Niech Żyją Seniorzy. Na co dzień zajmuje się budowaniem więzi z tą grupą mieszkańców, organizując przy tym okazję do spotkań. Kontaktują się z mieszkającymi samodzielnie seniorami, tak by wspierać ich w codziennych czynnościach. W ten sposób, by mogli jak najdłużej mieszkać we własnych domach, ale nie czuć się w tym samotni. Działania te mają ogromne znaczenie, szczególnie podczas upałów. W tym trudnym dla seniorów czasie utrzymanie kontaktu jest naprawdę ważne. Członkowie organizacji zachęcają w związku z tym do wzajemnej troski. Razem raźniej i razem można też wymyślić różne kreatywne sposoby na radzenie sobie z tak wysokimi temperaturami. W przypadku braku dostępu do klimatyzacji mogą sprawdzić się tu zamrożone butelki lub też chociażby koce ratunkowe przymocowane do okien. Fala upałów dotarła już do Polski, zarówno sobie i państwu pozostaje mi życzyć powodzenia. Wir vorsichtig, bądźmy ostrożni.
2: Ach, co za piękny język. W nim to ostrzeżenie brzmi tak jakoś bardziej poważnie, ale powtórzmy jeszcze po polsku. Bądźmy ostrożni, bo rzeczywiście dzisiaj bardzo, bardzo ciepło będzie. Helena Wnorowska przegląd mediów z Belgii przygotowała. Oczywiście ten segment powróci w kolejnych naszych spotkaniach.
4: Cały nasz świat.
0: A teraz i przeszłość, i teraźniejszość w sumie również, bo ta dzisiejsza kartka z kalendarza jest bardzo, bardzo aktualna. Niestety aktualna, bo rasizm i wszelkie uprzedzenia no, chcielibyśmy raz na zawsze pożegnać. Właśnie w uprzedzeniach rasowych swój początek ma słynne już hasło Black Lives Matter. Czarne życie ma znaczenie. Kiedy po raz pierwszy użyto tego sformułowania? O tym opowie Państwu Patryk Rabiega.
5: 13 lipca 2013 roku. aktywistka Alicia Garza nie może sobie znaleźć miejsca. Budzują w niej emocje. Upust daje im w internetowym wpisie w mediach społecznościowych, który kończy słowami: czarne życie ma znaczenie. My wszyscy mamy znaczenie. Dodaję jeszcze hashtag Black Lives Matter i tak rozpoczyna się historia jednego z najsłynniejszych współczesnych ruchów społecznych.
6: Black Lives Matter was created in 2013. It was a response.
7: Black Lives Matter to była moja odpowiedź na uniewinnienie George'a Zimmermana, policjanta, który zastrzelił 17-letniego Afroamerykanina Trayvona Martina. Ale to hasło zawsze odnosiło się do czegoś znacznie większego niż tylko przemoc czy policyjne samosądy. Miało oznaczać rewolucję, na którą zasługiwali i której potrzebowali Afroamerykanie.
5: Wspomina Garza w rozmowie z BBC. Rewolucja, o której mówiła, owszem, narodziła się, ale dopiero kilka lat po debiucie hasła Black Lives Matter. Trayvon Martin, 17-latek. Sprawą jego zabójstwa na początku 2012 roku żyją całe Stany Zjednoczone. Chłopaka, Afroamerykanina, miał zastrzelić biały policjant George Zimmerman. Sprawa budzi mnóstwo kontrowersji i niejasności, dlatego gdy w lipcu 2013 roku policjant zostaje uniewinniony, wśród Afroamerykanów wybucha furia. Przez Stany Zjednoczone przetaczają się protesty i to wtedy Alicia Garza po raz pierwszy używa hasła Black Lives Matter.
8: The power of people and the power of protest have driven this movement for racial justice. At the forefront, of course, Black Lives Matter.
9: Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter!
5: Hasła, które kilka lat później po serii przemocy i zabójstw z głośną śmiercią George'a Floyda, który prosił policjantów, by go nie dusili i pozwolili mu oddychać, stanie się międzynarodowym symbolem i wznieci rewolucję.
6: By 2020, 7 years after 2013.
7: W 2020 roku, 7 lat po tym, jak Black Lives Matter powstało, nastąpiła jego kolejna odsłona. Wierzę, że ten ruch jest już w amerykańskiej pamięci mięśniowej i skutecznie będzie walczyć z rasizmem i policyjną nienawiścią.
5: A w kwestii dyskryminacji i uprzedzeń jest jeszcze wiele do zrobienia. Według badań przeprowadzonych przez PEW Research Center około 75% dorosłych Afroamerykanów doświadcza dyskryminacji rasowej. Oznacza to, że ze zjawiskiem tym spotkało się ponad 36 milionów osób w Stanach Zjednoczonych.
0: Porażająca skala. Black Lives Matter to dzisiaj ogólnoświatowy ruch społeczny walczy z dyskryminacją rasową, a ostatnio także ostro sprzeciwia się antyimigranckiej polityce Donalda Trumpa. Członkowie tego ruchu byli jednymi z organizatorów wielkich protestów w Minneapolis po serii ataków na migrantów, jakich dopuścili się agenci służby imigracyjnej i celnej USA.
2: I o tym także Państwu niegdyś opowiadaliśmy, o tym rozmawialiśmy z zaproszonymi gośćmi. No i cóż, to już wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. No ale nie mamy wątpliwości co do tego, że świat przyniesie nam kolejne tematy do rozmowy. Będziemy je poruszać w kolejnym i w kolejnych także tygodniach. Kajtek Strzelczyk, Patryk Rabiega, Klaudia Kowalczyk, Helena Wnorowska, Tomasz Ławnicki i Jan Janczy. Pięknie Państwu dziękujemy i z Tomkiem mówimy do usłyszenia jutro po 10:00.
0: Tak jest.

0: Kochana córko, jestem w ciekawym miejscu na osi czasu, mniej więcej po środku życia. Z tego miejsca widać oba jego końce. Przeczuwam w sobie moją matkę, ale też pamiętam w sobie ciebie. I co tu dużo mówić, ta pamięć trochę mnie boli. Pisze filozofka, publicystka i eseistka Karolina Lewestam w swojej najnowszej książce pod tytułem Szmaty. To esej o relacjach, przemijaniu i byciu kobietą. Pretekstem do opowiedzenia tych wszystkich historii jest różowa bluza, a także inne ubrania i podróże do dolnośląskich lumpeksów. Autorka będzie moją gościnią w audycji Przedmowa jutro o 18. Do zobaczenia i do usłyszenia. Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Sylwia Gregorczyk-Abram została decyzją Sejmu nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Uzyskała poparcie 233 posłów. To adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy, Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Była przewodniczącą Komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023, która działała przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Tak mówiła zaraz po głosowaniu w Sejmie.
2: Ja jestem adwokatką, która wielokrotnie reprezentowała w swojej karierze osoby o odmiennych poglądach politycznych, odmiennym patrzeniu na życie, osoby, które inaczej głosowały niż ja i w inne rzeczy wierzyły. Nigdy nie wpłynęło to na mój sposób działania, nigdy nie przysłoniło mi tego, co jest najważniejsze, czyli obronę ich praw i wolności. I tak jest dokładnie z Urzędem Rzecznika Praw Obywatelskich. On jest rzecznikiem każdego i obywatela, i każdego, które znajduje się pod jurysdykcją polską i w momencie, w którym rzecznik składa ślubowanie, chowa wszystkie swoje przekonania i poglądy do kieszeni.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram zastąpi w roli Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka. Jej kandydatura musi jeszcze uzyskać zgodę Senatu. Brakuje lekarzy, ratownicy pracują ponad siły, a szpitalne oddziały ratunkowe są przepełnione pacjentami, którzy często mogliby otrzymać pomoc w przychodni. To najważniejsze wnioski z najnowszej kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej systemu państwowego ratownictwa medycznego. Kontrolerzy wskazują, że z powodu braków kadrowych medycy biorą wielogodzinne dyżury. Rekordzista pracował nieprzerwanie przez 6 dni. Problemem są też przeciążone SOR-y, mówił rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
3: Brak lekarzy to tylko jedna strona medalu. Druga to przeciążenie SOR-ów. Jak pokazała kontrola przeprowadzona przez NIK, niemal połowa pacjentów, którzy tam trafiali, nie potrzebowała pomocy doraźnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Spośród osób przewiezionych przez zespoły ratownictwa medycznego ponad 6 na 10 nie wymagało dalszej hospitalizacji, a tylko nieco ponad 6% pacjentów znajdowało się w grupie najwyższego zagrożenia zdrowotnego. Kontrolerzy izby ustalili, że najwięcej chorych przypadało na dni robocze w porze dziennej, co oznacza, że SOR-y były traktowane jako alternatywa dla kolejek w przychodniach.
1: NIK ocenia, że mimo licznych zmian w przepisach najważniejsze problemy systemu od lat pozostają nierozwiązane. Izba apeluje m.in. o zwiększenie liczby lekarzy medycyny ratunkowej i lepszą organizację pracy zespołów ratownictwa medycznego. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydali ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem dla niemal całej Polski. Jedynie województwa podlaskie i lubelskie nie są objęte alertem. Miejscami spadnie do 50 mm wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru sięgną 90 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Według prognoz warunki na zachodzie kraju mogą sprzyjać powstawaniu superkomórek burzowych. Ostrzeżenia będą obowiązywały do jutra. Synoptycy wydali również ostrzeżenia przed upałami na terenie zachodniej, południowej i centralnej Polski. Temperatura może przekroczyć tam 30 stopni. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Jak Państwo sami słyszeli, dziś fala ekstremalnych upałów w Polsce. Termometry w większości Polski pokażą powyżej 30 stopni. Ostrzeżenia IMGW dotyczące upałów, ale też burz, które w drugiej połowie dnia, których można się spodziewać w większości regionów Polski. Silne opady deszczu, grad, porywisty wiatr, 80-90 km na godzinę. Najgwałtowniejsze zjawiska burzowe prognozowane dla pasów zachodnich, południowych oraz centralnych. No a od jutra ma przyjść ochłodzenie, co ważne.

0: Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry Państwu. Freako is still around. 8 minut po godzinie 12. To jest audycja dzisiaj szczególna dla nas.
0: Bardzo szczególna.
2: W środku dnia.
1: A dlaczego jest szczególna?
0: Dlatego, że dziś 17 lipca i wszyscy pamiętamy, jaka wiadomość spadła na nas właściwie 17 lipca ubiegłego roku. No, że ona nas porzuciła po prostu właściwie.

0: się strasznie. Dlaczego mnie bezbronną właśnie odtrąć, że inną go blagałam, a on mi na to
1: spadaj, mała.

wspomnieć go nie warto. Piątek był wtedy tuż przed czwartą, najgorszą obóz wybrał porę, mógł w poniedziałek.

0: Song Porzuconej, proszę Państwa, Joasia Kołaczkowska i Kabaret Hrabi oczywiście. A z nami Artur Andrus. Halo, halo, dzień dobry Arturze, witamy Cię na antenie.
1: Dzień dobry, jestem, dzień dobry.
0: Ty jesteś w rozjazdach teraz, jesteś poza Warszawą, jesteś na Dolnym Śląsku. To też było tak pewnie do pewnego momentu, że się bardzo często z Asią spotykaliście właśnie gdzieś w drodze, gdzieś na festiwalach, gdzieś na koncertach. Jeszcze pewnie zanim w końcu spotkaliście się na scenie.
1: No to było różnie, bo to były różne takie okresy. Raz było intensywniej, raz było mniej intensywnie. Tak jak to jest w tym zawodzie. Były takie czasy, kiedy się spotykaliśmy dosyć często. Ja na przykład Aśkę widywałem regularnie na wszelkich festiwalach, przeglądach kabaretowych, jeszcze jak jeździłem tam jako reporter radiowy, nie występując czy nie stojąc na scenie, nie prowadząc tych koncertów. No to najpierw z kabaretem, potem z kabaretem Hrabi ją widywałem, a potem rzeczywiście bywało tak, że pracowaliśmy razem, że pojawialiśmy się we wspólnych jakichś przedsięwzięciach. No i to też bywało tak, że to był bardzo intensywny czas, że udawało się dosyć często spotykać, a potem była jakaś dłuższa przerwa, bo na przykład

0: przykład Aśka miała dużo pracy z kabaretem Hrabi i tej pracy zawsze dawała pierwsze miejsce. Kabaret Hrabi był u niej na pierwszym miejscu i wszystkie inne swoje aktywności dopasowywała do kalendarza kabaretu Hrabi.
1: Podobno był pewien problem, jeżeli się zapraszało Aśkę do wzięcia udziału w programu kabaretowym, no bo nie było wiadomo tak naprawdę, gdzie ją umieścić w tym programie.
0: No tak, to jest taki dylemat każdego układającego taką ramówkę czy scenariusz takiego programu, jak poukładać przeróżnych artystów, żeby to miało sens, żeby jakiś rytm się temu nadał. No i z Aśką był zawsze taki kłopot, że korciło na przykład mnie, jak to ja układałem takie programy, korciło mnie, żeby ją dać na początek, bo wiadomo było, że ona natychmiast rozhula to. To znaczy, że jak Aśka zacznie, to już wszystko potem się potoczy, będzie jak burza. No ale potem się człowiek zastanawiał, no dobra, ale to też na koniec by się chciało mieć kogoś takiego, żeby tak zamknąć taką kropką i z takim wrażeniem, żeby ludzie wychodzili po tym, co Aśka wyczynia na scenie. No i kończyło się zazwyczaj tym, że Aśkę się dawało na początek, w środek i na koniec, bo wtedy się wiedziało, że się ma gwarancję sukcesu w każdym wieczorze.
2: Ty obserwowałeś Asię przy pracy, obserwowałeś ten fenomen, byłeś też w środku tego, no bo tworzyliście, kto jak nie wy, wy również tworzyliście taki, chyba można powiedzieć, jeden organizm na scenie. Potrafiłbyś dzisiaj powiedzieć, a masz przecież też doświadczenie z występów ze wspaniałymi, z Marią Czubaszek oczywiście, z inną zupełnie Magdą Umer, z jeszcze inną Hanną Śleszyńską. Na czym właściwie fenomen Joanny Kołaczkowskiej polegał?
0: No na talencie. To był jakiś nieokiełznany talent. To, co Aśka robiła na scenie, to było coś nieprawdopodobnego, bo to bywało tak, no przed chwilą nadaliście piosenkę Song Porzuconej, czyli Andrzeju, Andrzeju. Wydawało się, że tak piosenki kabaretowej się nie da zaśpiewać. To znaczy z taką siłą, z takim powerem. A no i właśnie parę razy się wydawało, że czegoś się nie da zrobić, po czym wychodziła na scenę Aśka i okazało się, że się da i to genialnie. Dla niej nie było rzeczy niemożliwych na scenie. Ona we wszystko wchodziła chętnie i robiła z tego nieprawdopodobne rzeczy. Także jeżeli chodzi o scenę, to jej fenomen polegał na jej talencie. Ona dostała jakiś niebywały talent i potrafiła go wykorzystać. A poza sceną jej fenomen polegał na tym, że to był po prostu dobry człowiek. Ona była fantastycznym, dobrym człowiekiem. Wiedziało się, że jak jest jakiś kłopot, a ma się dostęp do Aśki w tym sensie, że można z nią pogadać, to coś się zaradzi, da się jakoś z tym poradzić. Ona zawsze się przejmowała problemami innych ludzi. To znaczy, to nie jest tak, że ona chodziła i spraszała do siebie ludzi z problemami, chodźcie, ja wam to załatwię, ale jak się było blisko Aśki, wiedziało się, że jest się w tym jej kręgu bliskich, znajomych, kolegów, to zawsze na jej pomoc można było liczyć. To był bardzo dobry człowiek.
2: A powiedz, bo tam pod koniec tego Songu Porzuconej to oczywiście jest postać Joanny Kołaczkowskiej, to nie ona śpiewa, ale to postać śpiewa, wiadomo. Natomiast ona tam śpiewa Now, baby, I'm not crazy. Ale czy ty nie masz poczucia, że tam jednak była nutka
0: crazy?
2: No, że była crazy też po prostu.
0: No musi być. W tym zawodzie, w tym szaleństwie kabaretowym musi być też szaleństwo takie osobiste. Oczywiście w dobrym znaczeniu tego słowa. Scena Aśce dodawała nieprawdopodobnie dużo energii. Ona nawet, bo ja ją widywałem za kulisami zmęczoną, no na przykład już się 2 tygodnie jeździ w kółko po Polsce, no to musi się być zmęczonym. I to nie miało żadnego znaczenia po przekroczeniu linii sceny. Ona dawała z siebie wszystko, ona dostawała nieprawdopodobnie dużo energii i tej energii oddawała jak najwięcej publiczności. I tego szaleństwa ona się nie broniła przed takim totalnym szaleństwem na scenie, bo wiedziała, że to sprawi przyjemność widzom, a o to przede wszystkim chodziło, żeby ludzie mieli bardzo przyjemny wieczór z jej udziałem.
1: Ja się zastanawiam, jaka była Aśka poza sceną. Poza tym, że była dobrym człowiekiem, bo to wszyscy wiemy. Natomiast pamiętam taki koncert życzeń w Radiu Nowy Świat, kiedy zadzwonił ktoś i powiedział, że on by tak chciał, żeby pani Joanna się tak zaśmiała, tak jak ona się śmieje. No ale ona tak nie do końca potrafiła, no bo nie było tej sceny, więc zastanawiam się, jaka ona była tak w życiu codziennym.
0: Taka była jak wszyscy, to znaczy jak były powody do radości, to się cieszyła, jak były powody do smutku, to się smuciła. To nie jest prawda, bo to czasami krąży taka opinia, że ludzie zajmujący się kabaretem na co dzień są smutni. A paru bym takich wskazał, natomiast na pewno to nie jest reguła jakaś. Jaśka nie była. Nie była ani jakimś typem wesołka, który chodzi po warzywniakach i rozśmiesza ludzi stojących przy pomidorach na przykład, ani typem jakiegoś smutołka, to znaczy kogoś takiego, kto schodzi ze sceny, odrobił swoje, bo miał przez godzinę z kawałkiem rozśmieszać ludzi, to teraz może ich posmucić. Ona była różna, no po prostu. Jak się życie układało, taka była Aśka. A że układało się różnie, jak każdemu z nas, no to właśnie powodów i do radości, i do smutku było trochę i taka była Aśka. Na pewno nie była na zawołanie. To znaczy, rzeczywiście rozumiem, że jak ktoś tak sobie zadzwonił i powiedział, to pani Asiu, to pani się zaśmieje, no to na takie zawołanie Aśka nie była. Ona musiała mieć okoliczność, klimat, świadomość tego, że będziemy coś działać, będziemy coś robić, to wtedy niosło się nieprawdopodobnie szeroko, ale nie tak na takiej zasadzie, że ktoś zadzwoni i pani Asiu, rzucę pani 2 złote, to pani się zaśmieje. To nie, to tak nie było.
1: Podobno miała też, właściwie to niepodobno, ale miała niepohamowany wręcz talent taneczny.
0: No tak, i ja z tego skwapliwie korzystałem przy okazji tych wieczorów Dużo kobiet, bo aż 3. To był właśnie ten program, w którym występowaliśmy z Hanią Śleszyńską. Na początku tam były Magda Umer i Marysia Czubaszek, a potem miejsce Marysi zajęła właśnie Aśka. I Aśka, to znaczy ją samą ciągnęło do tańca, ale ja ten motyw rozwijałem, ja ją podpytywałem o to i na przykład ona ugotowała nas kompletnie parę razy, opowiadając o tym, jak to kobiety z jej rodziny tańczyły zawsze tyłem. I ona pokazała to. I to naprawdę, że ten przód był nieruchomy, a tył rytmicznie się poruszał. I to, jak ona pokazywała publiczności, że to właśnie u niej jest rodzinne, że przód nieruchomy, a tył tańczy, to było coś nieprawdopodobnego. Także ten taniec tyłem wielokrotnie pokazywała na scenie, tak.
2: Bardzo piękny człowiek, bardzo złożona też postać, udzieliła też takich pięknych przez swoją prawdę wywiadów. Warto też do nich zajrzeć, je sobie przypomnieć. Opowiadała też o swoim życiu. Też o tym, co nie tylko o tym, co takie wesołe, wspaniałe, idealne w tym życiu. Być może można sobie jakoś lepiej ją zrozumieć, no ale na pewno talent, nutka szaleństwa, dobroć i też jakiś instynkt sceniczny niebywały. No, jak wy dwoje na scenie, to ja już po prostu...
1: Nie do opanowania to było, to fakt.
2: To już tak. Się trzymałem fotela. No, oj,
0: tak. Z moim temperamentem, tak. No, ale nie, to... ale to ja wracam do tego i to nie jest
2: kwestia skromności. Ona w tobie też to budziła, ale ty, Arturze, w niej chyba też trochę.
0: No, na pewno się lubiliśmy i tego na scenie w takich programach rozrywkowych, kabaretowych nie da się ominąć. To znaczy da się udawać przez chwilę, że dwoje ludzi, czy dwóch ludzi, czy dwie ludzie, że się lubią, ale to dosyć szybko wychodzi w czymś takim. I my się na pewno lubiliśmy i lubiliśmy być ze sobą na scenie, ale naprawdę to nie jest kwestia mojej skromności, bo mam jej z wiekiem coraz mniej, ale to jest kwestia świadomości tego, że jak się miało Aśkę w zestawie, to wiadomo było, że to jest gwarancja pełnego sukcesu. Żeby nie wiem, co się wydarzyło, Aśka zrobiła wszystko, żeby ludzie się dobrze czuli, żeby wyszli zachwyceni z takiego wieczoru i nawet gdyby się okazało, że no nigdy w takiej sytuacji nie byłem, ale przypuszczam, że gdyby się okazało, że są cztery podmioty wykonawcze, jak to się mówi, i z tego trzy bardzo słabe, plus Kołaczkowska, to ona by to podniosła. Ona by to podniosła do rangi wydarzenia. No i ja lubiłem z tego korzystać, a poza tym ja byłem jej fanem. Najnormalniej w świecie byłem miłośnikiem jej talentu i to nie minęło nigdy, nie zmieniło się też w tym czasie, kiedy my już kumplowaliśmy się, czy kolegowaliśmy się na scenie, czy mogę powiedzieć pewnie, że w jakimś sensie się przyjaźniliśmy, to mi na chwilę nie odebrało tego zachwytu tym, co ona robi na scenie i ja byłem zawsze jej fanem.
2: No my też byliśmy.
1: Ja jestem nadal.
2: Bardzo.
0: Będziemy zawsze.
2: Będziemy, tak jest. Bardzo dziękujemy. Oczywiście Artur Andrus był z nami dziś w audycji w środku dnia.
0: Bardzo dziękuję.

0: Monika Bożym, tytuł ja tam tango, słowa napisał, no właśnie, Artur Andrus.
1: No właśnie,
0: tak,
1: właśnie.
0: Tak, tak, tak. Monika Bożym to zaśpiewała, ale ta piosenka wiąże się z Aśką Kołaczkowską, bo być może państwo pamiętają okoliczności powstania teledysku do tej piosenki. Była zima, był śnieg w Warszawie, co się wcale tak często nie zdarza. No i Aśka Kołaczkowska, Asia Kołaczkowska, Joanna Kołaczkowska w tym teledysku tańczy po całej Warszawie, właśnie nocą, właśnie po śniegu. No niesamowita rzecz, polecam, jeżeli państwo, nie no pewnie państwo widzieli, bo to przecież no, taka piosenka związana z Radiem Nowy Świat, jakby nie było.
1: Yes. Oui.
0: Oui, oui.
1: Proszę państwa, we are going to...
0: Zagramy
1: za chwilę. Za chwilę będzie ważne ogłoszenie związane z tym, co będzie można, co już można właściwie znaleźć na naszej stronie i co będzie otwarte dla państwa.
0: Bardzo otwarte.
1: Bardzo
0: otwarte. Z otwartymi ramionami będziemy przyjmować państwa na stronie nowyświat.online.
1: Ale to za moment powiemy, prawda? Bo teraz tak, jeszcze Monophonics i Chances przedtem. Proszę bardzo.

0: Monophonics i Chances, proszę Państwa. No a teraz to ważne ogłoszenie. Jak Państwo wejdą na stronę nowyświat.online.
1: Pan pozwoli, że ja to zrobię, żebyśmy mieli takie to na żywo, wiadomo.
0: Taki efekt klikania.
1: Nowyświat.online, proszę, wchodzę na stronę. Na stronie głównej jest taki kafelek oczywiście w środku dnia, ale to nie o to nam chodzi tym razem, żeby się reklamować. Ale jest drugi kafelek, że na miesiąc otwieramy podcast. Ty to powiesz, czy ja?
0: Podcast, proszę Państwa, Porucznik Jagody Hyc. A więc przygód pani porucznik, które ukazywały się u nas przez ładnych kilka lat właściwie. No nie są rówieśnikiem Radia Nowy Świat, ale długo bardzo się ukazywały.
1: Prawie tak rówieśnikiem.
0: Pasjonujące przygody, no i za chwilę zresztą...
1: No właśnie,
0: to
1: może,
0: ty powiedz to może.
1: Bo pierwszy odcinek Jagody Hyc ukazał się dokładnie 6 lat temu, a mianowicie 17 lipca roku 2020. No i my za chwilę przypomnimy Państwu ten pierwszy odcinek przygód Porucznik Jagody Hyc. Usłyszą Państwo oczywiście Joannę Kołaczkowską, Artura Andrusa, Adama Wacławiaka. Tekst odpowiada Jacek Kwiatkowski, a za opracowanie muzyczne Jacek Olejarz.
0: I do tego wszystkiego powiemy jeszcze, że Jacek Kwiatkowski, proszę Państwa, za chwilę będzie w tym studiu z nami. Porozmawiamy o Porucznik Jagodzie Hyc, ale teraz już chwila nastała. Chwilotrwaj, proszę.

0: Porucznik Jagoda Hyc.
1: Źle spałam przez całą noc. Dręczyło mnie przeczucie, że Zo zginął pyton. Całą noc miałam wrażenie, że stało się coś bardzo złego. Rano, jak już tak nie spałam sobie, stwierdziłam, że właściwie pyton w Zo jest zbędny. Ale przeczucie obowiązku wzięło górę. Pyton czy nie pyton, nic nie ma prawa tak sobie zginąć. Wykręciłam numer do Zo. Tu porucznik Jagoda Hyc. Zginął wam pyton. Podajcie szczegóły.
2: Ale u nas w Zo nie ma pytona.
1: Ponieważ zginął. Jak to się stało?
2: Nie, nigdy nie było pytona.
1: Czy jest tam u was ktoś wierzący?
2: Pan Eugeniusz. Chodzi regularnie do kościoła i ma wszystkie sakramenty.
1: Poproszę go do telefonu.
3: Słucham?
1: Proszę pana, czy może pan przysiąc na wszystkich świętych, że w Zo nigdy nie było pytona?
3: Mogę.
1: Przepraszam bardzo. Widocznie przeczucie się pomyliło. Straszne. Nigdy przeczucie mnie nie zawiodło. Ale fakty były nieubłagane. Nie ma i nigdy nie było pytona w naszym Zo. Byłam zdruzgotana. Przeczucie też jakby czuło się głupio. W końcu powiedziało: przepraszam. A może Zoa pomyliłam? No i jasne! Zaczęłam obdzwaniać wszystkie Zoa w całym kraju. W 12 zginął. Bingo! Od razu wzięłam samolot ze Zbyszkiem i natychmiast znaleźliśmy się w 12 zoo. Proszę zaprowadzić mnie do zagrody pytona.
4: Przepraszam, że to tyle trwa, ale pyton mieszkał na uboczu.
1: No, spoko.
4: To tu.
1: Kim pan był dla pytona?
4: Dlaczego pani mówi był?
1: Proszę pana, nie wiem, ale się dowiem.
4: Przecież jeszcze jest nadzieja. Ja pasłem pytona.
1: Zbyszek! Obejrzyj zagrodę! A pan niech mi powie, czy widział pan coś podejrzanego?
4: Jeszcze nie. Liczę na panią.
1: A czy ktoś się przyglądał pytonowi?
4: Pani porucznik, przecież to jest Zo.
1: No i?
4: Przyglądali się różni.
5: Może pan ich opisać?
4: Z tych, co pamiętam, to taka dziewczyna z dekoltem. Ładna. Proste włosy, w obcisłych dżinsowych spodniach. Naprawdę fajna pupa.
1: A inni?
4: Zasłaniali trochę.
5: Jagoda, przeanalizowałem ślady w zagrodzie. Ten pyton był bardzo niezdecydowany. Albo specjalnie kluczył, żeby zgubić ewentualny pościg. Zobacz sama.
1: Faktycznie pyton kluczył. Zbyszek, odkryłeś, gdzie ślady się kończą?
5: Tam! Coś tu jest. Czy to należało do pytona?
1: To wygląda jak koniec ogona.
5: Czyli ktoś go mógł porwać.
1: Od razu widać, że nie masz przeczucia. Jakbyś miał przeczucie, to byś wiedział, że pyton uciekł. One są naprawdę długie i po tym od razu można je poznać. Ten nie ma końca, więc ciężko będzie go poznać po długości. Proszę pana, musi nam pan powiedzieć, po czym go poznamy, kiedy go już spotkamy.
4: Ma plamy na całej długości.
1: Nie mówmy o długości, okej? Plamy, tak?
4: Tak, takie brązowe.
1: Świetnie. Zbyszku, pakuj sprzęt, zaczynamy pościg.
5: A sprzęt?
1: Ej, Zbyszek, nie biegnij przodem, bo nie masz przeczucia. No. Moje przeczucie kazało mi biec za Zbyszkiem. Mogliśmy tak biec parę godzin, ale po 10 minutach dostałam zadyszki, więc razem ze Zbyszkiem usiedliśmy na kamieniu. Myślę, że pyton też dostał. Tu zadyszki. Zbyszek, sprawdź, czy... Ta gałąź w plamki.
5: Co ta gałąź w plamki?
1: Oja, zziejana.
5: Ta gałąź też sapie.
1: Jeżeli to pyton, to ja się rzucam, zakładam Nelsona, wykręcam ręce, a ty zakładasz kajdanki.
5: Jagoda, na co?
1: Na kończyny. Nawet pyton musi się gdzieś kończyć. Uważaj, Zbyszek. Uważaj, na trzy. Albo na te, albo na 10. Raz!
5: Ucieka! Ucieka!
1: Zbyszek! Dobra! Nelson!
5: Zbyszek! Za ogon!
1: Mam dziada. Przeczytaj mu jego prawa.
5: Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do istnienia. Każde zwierzę ma prawo do poszanowania, opieki i ochrony. Każde zwierzę, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia.
1: I tak dalej, i tak dalej. Thank you.
6: no i tak dalej, i tak dalej. Ciąg dalszy był w kolejnym odcinku. 4,5 roku, ponad nawet, przygód porucznik Jagody Hyc na naszej antenie. Joanna Kłaczkowska stojąca za tym słuchowiskiem, proszę państwa. No właściwie reżyserka, producentka.
7: Montażystka. Również.
6: Montażystka, tak jest. Ogarniająca całość.
7: No
6: Jacek Kwiatkowski.
8: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy.
6: To było zaproszenie. To był szalone przedsięwzięcie, prawda?
8: Tak, bardzo. Ja tu szczególnie muszę powiedzieć, że postać Asi to oprócz tego, co pan powiedział, to też wiadomo, że główna postać, ale i cała logistyka związana z jakby trzymania tego w garści, tej całej grupy osób, która uczestniczyła w słuchowisku, było jakby słuchowisko zawsze było pisane tydzień wcześniej przed emisją.
6: To jest wersja oficjalna oczywiście.
8: Taka była. Z tym, że zdarzały się takie momenty, że były pisane powiedzmy poniedziałek, wtorek, ale Asia i tak oddawała materiał gotowy do emisji z czwartku na piątek w godzinach nocnych.
6: Ale na rano był, to jest najważniejsze.
7: Tak,
6: na
7: rano. Jak wstawałam rano, to było. I że tak powiem, zazwyczaj jak jest się wydawcą, to się przesłuchuje materiały wcześniej. Natomiast z Jagodą Hyc miałam tak, że ja wiedziałam, że mogę jej nie słuchać, bo będzie zawsze wszystko w porządku, ale nie mogłam sobie odmówić przyjemności.
6: Mam nadzieję, że nie słuchają nas oczywiście nasi reporterzy.
8: Nie, bywały takie sytuacje, że może kilka razy, że trzeba było odcinek poprawić w takich warunkach już naprawdę ekstremalnych, ale zaczynało się od tego, człowieku, śpię, nie teraz. Asia, musi być, naprawdę musi być zmiana. I tak bywało, no ale trzeba powiedzieć, że naprawdę była człowiekiem bardzo zajętym, bo to właśnie trasa z kabaretem, czyli z okrętem flagowym Kabaret Hrabi, później też Hrabi na Pączek i inne projekty, w których Asia uczestniczyła. I zawsze jak montowała, to było to gdzieś w hotelu, gdzieś nocą, jak już wszyscy poszli spać, nagrywała też swoje kwestie i mówiła, musiałam troszkę ciszej krzyczeć, żeby innych nie budzić.
7: Że o życiu prywatnym nie wspomnimy, no bo nie należy zapominać, że Joanna Kołaczkowska miała też życie pozasceniczne.
8: Tak.
6: Tak jest, ale pojawił się w pewnym momencie w każdym razie pomysł tego słuchowiska. Takie pomysły zawsze gromadzą ludzi, prawda?
8: Tak.
6: I my też byliśmy bardzo szczęśliwi jako radio, mogąc je mieć u siebie, mogąc ten szalony świat. Ja na przykład przyznam zupełnie szczerze, nie zawsze tak się bardzo skupiałem na fabule, ale zawsze mnie bardzo jakoś cieszyło to, co tam się dzieje. Chociaż niekoniecznie pamiętałem, co było w poprzednim odcinku, ale to nie jest takie
7: istotne. Ale sama obecność była ważna.
6: Obecność jest ważna.
8: Słuchajcie, początek słuchowiska to były luźno ze sobą związane odcinki. W zasadzie za każdym razem historia była wymyślana i tam więcej osób brało udział w pisaniu tych historii. Była to Asia, był też Adam Wacławiak, który też grał główną rolę. Bywały też inne osoby, między innymi Władysław Sikora. Tutaj nie sposób wszystkich wymienić.
6: Legenda oczywiście,
8: tak. Ja wskoczyłem też na kilka odcinków, ale w pewnym momencie, w zasadzie to wszystko zawsze był efekt prywatnej rozmowy gdzieś tam przez telefon i żartów. Mówię, słuchaj, a co byś powiedział na taką historię? No mówię, no to weź to napisz tak, jakbyś to widział. I tak jakoś zaczęło się, że... Mówiła, no to pisz kolejny. Już później nawet nie było jakiejś specjalnej umowy, tylko wiadomo było, że trzeba ten odcinek napisać. Często w tych odcinkach to były nasze własne historie gdzieś zaszyte, albo były też różne wydarzenia w kraju, które się działy, które były czy to polityczne, ale bez oczywiście dotykania polityk nawiązywały. Wystąpił też kiedyś Adrian Kostera, który bił wtedy rekord świata w triatlonie. I Asia z Adamem wystąpili w roli ratujących go z okrętu, który gdzieś tam w Zatoce Bałtyckiej, w Zatoce Gdańskiej, przepraszam, gdzieś tam go złowił i uwięził. A to było nawiązanie do historii słynnej, która w tym mieście była, że Straż Graniczna złapała hiszpańskich pławiaczy bursztynu w pobliżu kluczowych infrastruktur rafinerii gdańskiej.
7: Tak, tak.
6: Którzy mówili po rosyjsku.
7: Tak, przypadkiem oczywiście.
6: No tak.
7: Ja chciałam zapytać o to, jak się pisze Jagodę Hyc, jak się pisze dla Joanny Kołaczkowskiej i czy ona się w 100% trzymała scenariusza?
8: Bywało tak, że nie.
7: No,
8: Asia trochę musiała, jak to mówiła, pohamuj konie, to jest radio i w różnych godzinach Nie wypada pewnych rzeczy napisać, więc Asia łagodziła pewne żarty, pewne historie, ale w większości tak, w większości się trzymała. Chociaż zdarzało się też, że któryś z aktorów, który otrzymywał swoją rolę, też coś dodawał od siebie i to były fajne rzeczy. I naprawdę bardzo cenię aktywność tych osób i ich twórcze talenty, bo dodawały od siebie to, czego warto było dodać. Więc to były bardzo fajne historie, poznałem ciekawych ludzi też przez ten czas.
6: Dzisiaj Jagoda Hyc dostępna. Proszę Państwa, przypominamy tę najważniejszą wiadomość, że gdy wejdą Państwo na stronę nowyświat.online, tam jest kafelek, oczywiście tam zdjęcie Joasi Kołaczkowskiej. No i informacja, że wszystkich odcinków Porucznik Jagody Hyc można na naszej stronie posłuchać.
7: Było ich dokładnie 227. Czyli jest czego słuchać.
6: Jest czego
8: słuchać. A pierwszy był wyemitowany?
7: 17 lipca 2020 roku, dokładnie 6 lat temu.
6: Także naprawdę...
7: Kawał historii.
6: Kawał historii, proszę Państwa. Ta historia będzie miała jakiś dalszy ciąg jeszcze?
8: Tak, pracuję nad pewnym projektem. Jeszcze za wcześnie, żeby o nim mówić, ponieważ jakby to powiedział gangster Kiełbasa, moi prawnicy zetrą się z waszymi. Natomiast tak, powstaje kontynuacja tego pomysłu. Będziemy o nim mogli powiedzieć więcej, jak już będzie gotowy do pokazania w tak ostatecznej formie. Warto będzie na pewno słuchać Radia Nowy Świat i tam słyszeć aktualizacji na temat tego powstającego pomysłu.
6: Jacek Kwiatkowski był z nami dziś w audycji W Środku Dnia. Bardzo dziękujemy za wizytę.
8: Dziękuję również, dziękuję słuchaczom.
6: A teraz na naszym niebie, trochę może nie do końca a propos pogody, prawda?
7: No nie do końca, chociaż, że tak powiem, mogą się Państwo trochę schłodzić przy okazji, co nie będzie takie złe.
6: Tak, i pojawi się w związku z tym pierwsza rozgwiazda.
7: I Elżbieta Śnieg ją zaśpiewa.

0: tyku, tyku, tyku, tyku.
1: Pamiętasz, jaki to pociąg robi tyku, tyku, tyku, tyku? Ja nie pamiętam, ale państwo zapewne
2: ale
1: pamiętają.
2: Ale ten taki, że sobie go wyobrażaliśmy w każdym razie.
1: Tak, to było 18 grudnia 2020 roku, kiedy ta piosenka powstała z państwa udziałem, bo to państwo podrzucali słowa, które Kalina Przybierzeli, czyli Artur Andrus, włożył w ten tekst.
2: Pomysł był Magdy Jeton. Ewidentnie.
1: Muzykę napisał Łukasz Pietrz, ukrywający się pod pseudonimem Ewa Marcepan. Za aranżację odpowiadał Marek Śród, a wykonała to Elżbieta Śnieg, czyli oczywiście Joanna Kołaczkowska.
2: Tak, ale pomysł, bo właśnie jeszcze powiedzmy jedną rzecz, to jest ważne, myślę, żeby to wybrzmiało, że w ranku oni dostali
1: tak, państwo, tak. Do 10 były wybierane słowa, tak. Zdaje się, jakoś tak to było, że do 10 były wybierane słowa. Potem
2: kolega Andrus ruszył, musiał napisać tekst.
1: Dosłownie w godzinę mniej więcej powstał tekst, a potem powstały trzy wersje tej piosenki i państwo wybrali właśnie tę, która zachowała się w archiwum Radia Nowy Świat. To jest wersja bluesowa.
2: I to jest kolejny dowód na to, że to miejsce nigdy nie było normalne i mam nadzieję, że to się, proszę państwa, nie zmieni. Sharon Van Etten i Angel Olsen teraz Like I Used To.

0: Rzecz to wspaniała. Sharon Van Etten i Angel Olsen, Like I Used To, czyli Jak zwykłam była. Jak zwykłam byłam.
1: Tak. Za 4 minuty godzina 13. Za 4 minuty najnowsze wiadomości, a po nich no, będzie jeszcze serwis.
0: Po nich, proszę Państwa, no
1: będą kolejne wiadomości, tyle że te inne wiadomości, znaczy nie, no nie inne, inne, tylko po prostu takie wyselekcjonowane z tych pozytywnych doniesień, które płyną do nas z Polski i ze świata.
0: Olga będzie szygędzić.
1: Będzie.
0: O tym, co dobre na świecie, proszę Państwa. I bo takie rzeczy też się dzieją i
1: wbrew
0: dobrze,
1: pozorom,
0: że w
1: takim tak.
0: też możemy sobie nie powtórzyć. Za to za szybą jest już Robert Kawka, więc nie przedłużajmy. Nie przedłużajmy. White Lovely Eyes, Nick Cave and the Bad Seeds na koniec
1: tej godziny.
0: Pierwszej, tej, czyli tej, czyli pierwszej godziny.

Distant waves and waves of distant love, you wave and say.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła do sądu w Brukseli formalny sprzeciw wobec zajęcia środków należnych agencji z tytułu opłat trasowych. Miało to związek z wyrokiem sądu w sprawie sporu Polski z koncernem Pfizer dotyczącym dostawy szczepionek przeciwko COVID-19. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie ma związku z tą sprawą, a mimo to zajęto jej wierzytelności z tytułu należnych jej opłat trasowych, stawiając ją w trudnej sytuacji. Agencja podejmuje wszelkie dostępne działania w celu ochrony swoich praw, czytamy w oświadczeniu. Działania te są prowadzone w ścisłej współpracy ze Skarbem Państwa, Prokuratorią Generalną Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałymi zaangażowanymi w proces interesariuszami krajowymi i międzynarodowymi. Kolejnym etapem sprawy będzie rozprawa wstępna przed właściwym sądem w połowie sierpnia, czytamy w komunikacie. Mateusz Szpytma został wybrany na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jego kandydaturę poparli m.in. posłowie PiS i PSL. Aby kandydat objął urząd, musi to zatwierdzić Senat. Nawrocki zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Uznał, że tworzy ona nową instytucję prawną zbliżoną do małżeństwa. Te decyzje krytykują politycy koalicji rządzącej, mówi premier Donald Tusk.
3: Nikt nie może powiedzieć, że ta ustawa była radykalna czy ideologiczna. Ona miała po prostu pomóc ludziom. Chodziło o przepisy prawa, które mogły uczynić ich życie lżejszym. Więc ja jestem bardzo zły, o tak bym powiedział, bo to było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli prezydent Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego.
2: Nieco ostrzej wypowiada się na temat tego weta wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówi, to jest powód do wstydu dla Karola Nawrockiego.
4: To była ustawa godnościowa, o charakterze godnościowym, o charakterze dostępu do podstawowych informacji. Zawetowanie jej jest wyrazem braku rozeznania jakiegokolwiek pana prezydenta i jego ludzi i jakiejkolwiek empatii ze strony tego środowiska. Bo jeżeli PSL był w stanie przeprowadzić tą ustawę, to znaczy, że ona nie jest radykalna, tylko jest umiarkowana. Ułatwilibyśmy wielu ludziom życie. Pan prezydent, pomimo obietnic, że przyjmie ustawę o statusie osoby najbliższej, którą zgłaszał w kampanii wyborczej, nie spełnił tej obietnicy. Oszukał.
2: Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula zapewniła, że weto nie jest blokadą, tylko opóźnieniem pewnych procesów. Zadeklarowała, że będzie walczyć dalej o związki partnerskie. Gorączka sobotniej nocy, a raczej piątkowej nocy, zawładnie dziś dziedzińcem Białej Fabryki w Łodzi. Podczas kolejnej odsłony festiwalu Geier Music Factory usłyszymy znane przeboje dyskotekowe z lat 70., zapowiada główny organizator Tomasz Gołębiewski.
5: Fever Night, czyli gorączka sobotniej nocy. Pani Dorota Kołodziej, aktorka z Wrocławia. Absolutnie charyzmatyczna dziewczyna. Zagra ze swoim zespołem piosenki i przeboje Bee Geesów, Tiny Turner, Abby.
2: Koncert Tribute to Fever Night w Białej Fabryce w Łodzi już dziś o 21. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Pogoda.
7: Dziś na niebie powoli będzie pojawiać się coraz więcej chmur, a od zachodu będą postępowały w głąb kraju. Opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 28 do 33 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, tam od 23 do 27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burzy porywy wiatru do 90 km na godzinę.

0: Stereolab. To ta grupa francuska, jakby nie było, Laetitia Sadien.
1: A, to dlatego.
0: Tak, tak, ale żeby było zabawniej, czyta się Stereolab, a nie Stereolab, bo jest bez akcentu.
1: Ale im bardziej elektronicznie, to tym więcej angielskiego.
0: To zawsze. Prawda, to prawda. Aerial Trouble z płyty Instant Holograms on Metal Film z roku 2025. Wszystko po angielsku. I gdyby nie ta Laetitia Sadie, no to można by pomyśleć, że to grupa jakaś brytyjska na przykład, ale nie, to jest grupa francuska. Zresztą na tej płycie jest piosenka po francusku. Le cœur à la force. O, to tak, żeby...
1: I to są informacje, proszę Państwa, Agnieszka nawet nie musi zerkać na komputer, ona to ma po prostu wchodząc do studia.
2: W środku dnia.
1: Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na pauzę, jaką zrobiłem, wchodząc
0: Zwróciłam.
1: Studia.
0: Zwróciłam, oczywiście. Dzień dobry Państwu. Jest już 8 minut po godzinie 13.
1: Albo dopiero.
0: My się nazywamy W Środku Dnia w Radiu Nowy Świat. Jan Niebudek, Rafał Lewandowski,
1: Agnieszka Lipka, Barnett.
0: Do 14 Barnett. Z Państwem.
1: Fisza Madę Tworzywo, Sedno.
3: Panie, zmierzam do środka, osi koła. Powodzenia, panie F. Powodzenia. Do porannego mycia zębów grała mi disco samba. Rio

0: No tak, tak, tak. Proszę Państwa, za chwilę tutaj w studiu pojawi się Olga Szygenda, natomiast...
1: I w samo sedno nas uderzy.
0: W samo sedno. Nie w samo południe, ale w samo sedno.
1: No nie, w samo sedno, tak. W ogóle natomiast... gdzie jest sedno naszego radia? Pewnie tam, gdzie ekspres do kawy.
0: Tak.
1: No bo wiadomo.
0: Tak, i tam, gdzie siedzi Rafał teraz.
1: A, no tak, to prawda.
0: Póki on nie przesunie albo nie wciśnie odpowiedniego guzika...
1: To nic nie będzie.
0: To nic nie będzie, proszę Państwa.
1: Będzie cisza i tyle.
0: Nie wiem, czy będzie o waranie z Komodo, ale to zaraz się przekonamy.
1: Waranie z Komodo.
0: Z Wrocławia do tego.
1: A, o tym. Może będzie coś też o Pumie, może jakieś nowe doniesienia w sprawie Pumy z zachodniopomorskiego będą.
0: Może się spotkają.
1: Może właśnie, bo przecież
0: zaraz się wszystko okaże.

0: Ice Age Match Head Girl.
1: Czyli dziewczyna z główką zapałki.
0: Dziewczynka z...
1: Albo na zapałkę po prostu obstrzyżona. Może
2: dziewczynka z zapałkami na głowie też może być ewentualnie.
1: Może być, jak najchociaż
0: by,
1: zapałki
0: by tak
1: na głowie.
0: Baśniowo było. Baśniowo, nie wiem czy będzie, czy bajkowo może bardziej.
1: Nie no, bajek to ona nam nie opowiada przecież.
0: No właśnie,
3: ja
0: ale będziemy stwarzać sobie
3: faktami.
0: Dobry świat po prostu teraz.
3: Sypię faktami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Przychodzę z dobrymi wiadomościami, jak co piątek.
0: Czy mogę powiedzieć, że
1: ale
0: przychodzisz
1: nie
0: niczym
1: mamy.
0: Waran?
3: Możesz
0: dzisiaj?
3: Powiedzieć, że przychodzę niczym waran, tak?
1: Dżingla nie mamy.
3: Dżingla nie mamy.
1: Gdzie jest
3: dobre,
1: dżingla?
3: Wiadomo.
0: Artur,
3: znaczmy,
0: Artur powiedział. Boże.
1: Nie.
0: Arturu, że
1: jest dżingiel? To proszę bardzo, dżingiel w takim razie.
4: Dobre wiadomości.
0: No bez
3: każdym,
0: warany właśnie tak robią
3: co
0: mniej
3: piątek
0: więcej.
3: Zapominam o tym, że ma być dżingiel i co piątek bawi mnie.
1: I co piątek ja przypominam, ale już po czasie.
0: Ale na pewno są tacy słuchacze, którzy mówią, to dobrze, że pani zapomina o tym. Dobrze, Olga Szygenda, raz
3: dzień
0: jeszcze.
3: Dzień dobry. Tak zagadnąłeś o tego warana, nasi słuchacze nie wiedzą, to ja już tłumaczę. A propos dobrych wiadomości i dobrego piątku, to mnie dzisiaj obudziła informacja, wiadomość od redaktora Niebudka i od razu miałam jakiś taki lepszy dzień, jak przeczytałam, więc dzielę się z państwem.
0: Pewnie nie mów, o której godzinie ci ją wysłałem.
1: Możesz powiedzieć, o której odczytałaś.
3: Koło 7, 8, jakoś tak.
1: Wszystko
3: jest w porządku, ale tak, no, mnie to wprawiło w dobry nastrój, więc mam nadzieję, że państwa również. A jest to informacja z wrocławskiego zoo. Teraz z Wrocławia czy z Komodo? Waran
0: no właśnie,
3: z Komodo.
0: Właśnie, dlaczego mówię waran z Komodo,
3: a nie
0: waran z Wrocławia?
3: Dobrze, to przyjmijmy, że jest to waran z Wrocławia, który po raz pierwszy wykluł się w Polsce. Waran z Wrocławia, czy też waran z Komodo.
1: Waran z Komodo we Wrocławiu.
3: Ma na imię Florek, więc od teraz będziemy mówić Florek, po prostu już nie będzie niepewności. I to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo ja nawet, okej, nie jestem biologiem, przyznaję się, że nie mam tutaj jakiejś szeroko zakrojonej wiedzy.
0: Ani tym bardziej biolożką.
3: Biolożką, no. Bardzo dobrze, masz rację, nie jestem biolożką. Więc mnie ten tutaj fakt, o którym właśnie chcę powiedzieć, jakoś tak szczególnie zainteresował, bo Florek przyszedł na świat w wyjątkowy sposób, bez udziału samca. Dzięki partenogezie. Przepraszam, musiałam to przeczytać wolniej, bo się... Proszę?
1: Partenogeneza chyba.
3: Dobrze,
1: w każdym razie, bez udziału samca.
3: Partenogenezie. I tak Florek ma 30 centymetrów długości. Waży 115 gramów, także jest maleństwem, a jak wiemy, warany z Komodo wielkie bywają, także teraz pytanie, czy Florek będzie tak rósł, czy jest może jakiś... będzie rósł pewnie, skoro
1: no
3: dopiero się urodził. I tak właśnie, na razie znajduje się i rośnie na zapleczu terrarium. Uczy się jeść samodzielnie, także na razie jeszcze go nie zobaczymy we Wrocławiu, ale tylko do czasu, bo jak już troszeczkę się usamodzielni, to będzie można... Florka. Oby nie, bo były takie historie, nie w Polsce, ale były takie historie.
0: No we Wrocławiu też się zdarzały. Ale
3: tak, z waranami. Także jest to w pewnym sensie przyrodnicza sensacja. Jest też to bardzo ważny krok w ochronie jednego z najbardziej zagrożonych gatunków jaszczurek na świecie, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, ale waran jest jednym z najbardziej zagrożonych gatunków jaszczurek na świecie. Także mamy swojego, mamy Florka i cieszmy się z tego.
1: A czy wy wiecie, że w ogóle warany, które osiągają długość ponad 3 metrów, zostały odkryte przez człowieka dopiero nieco ponad 100 lat temu?
3: Ja tego nie wiedziałam. W 1910
1: roku?
3: Jaka to jest ciekawa ciekawostka.
0: No. Ale zdołał już człowiek doprowadzić do tego, że niestety
1: nie
0: znalazły się na liście gatunków zagrożonych.
1: No być może.
0: Dodajmy, dopowiedzmy ważną rzecz, bo powraca wciąż debata i taki głos w tej debacie o ogrodach zoologicznych, że należy te miejsca na 4 spusty zamknąć. No a tymczasem właśnie one temu służą, żeby przechować gatunki również.
3: Tak, jest ta misja.
0: Głównie temu służą.
3: Jest ta misja i tę misję trzeba uszanować, trzeba się z tego cieszyć, dlatego że jeżeli zostawilibyśmy to te warany same
1: Sobie, albo
3: człowiekowi. To byłoby po prostu ciężko, dokładnie. Zwłaszcza, że w Polsce, jakie są szanse, że nam się sam z siebie waran wykluje, prawda? Jeszcze, nie.
1: Prawie żadne, bo nie, tylko chyba w Indonezji żyją.
3: Także za jakiś czas można się wybrać do Wrocławia, ale w ogóle jak egzotycznie w tej naszej Polsce ostatnio, nie? Waran z Komodo, puma w lasach zachodniopomorskim.
1: Wszystko na zachodzie.
3: Tak, dobre wiadomości.
1: A podobno na zachodzie bez zmian.
0: Czy to znaczy, że są dobre warunki do życia dla gadów w Polsce?
3: A puma jest gadem?
1: Tak, oczywiście.
3: Naturalnie, uznajmy, tak.
0: Że tak. Aha. Ale waran.
3: Tak. A propos gadów, płazów, ssaków, to teraz ptaki, bo będzie historia pewnego gołębia. I to jest historia, którą być może część z Państwa już zna, bo ona obiegła internet w ostatnich dniach, ale ja muszę o niej powiedzieć, bo jest taka chwytająca za serce i w ogóle fajna.
0: Także lotem gołębicy właściwie ona tak się rozeszła, gołębie, nie? Serce.
3: Tak, lotem gołębim. Chodzi o akcję strażaków z kalifornijskiego Oakland, którzy gasili pożar samochodu, a chwilę później ratowali, no właśnie, gołębia. Bo ptak prawdopodobnie nawdychał się dymu. Więc ratownicy, teraz uwaga, no nie zostawili tego bez reakcji. Założyli mu maskę tlenową. Proszę sobie wyobrazić,
1: taką
3: jak wygląda gołąb.
1: Ja
3: widziałam zdjęcie i to była normalna maska. No, chyba dla dzieci. Może dla dzieci. Myślę, że to jest świetna nisza na rynku. Mamy tutaj lukę, taka produkcja masek tlenowych w nietypowych wymiarach. Trzeba o tym pomyśleć. W każdym razie to była normalna maska tlenowa i jeżeli są Państwo zainteresowani, to ja oczywiście polecam serdecznie sprawdzić te informacje w internecie, bo zdjęcia z tego są i są wspaniałe.
0: Ale mam nadzieję, że on pozwolił sobie ją zdjąć później, że już nie spodobało
3: tak,
0: mu się tak
3: bardzo. Tak, bo już kilka chwil później podobno gołąb odzyskał siły i odleciał, czyli wrócił do siebie i z tej akcji w ogóle w internecie jest nagranie i ono jakieś fenomenalne zasięgi osiągnęło, bo w ciągu kilkunastu godzin ponad 5 milionów osób je obejrzało, także dołączmy do tego grona.
0: I odleciał
3: Zobaczmy.
0: Na most Golden Gate. Cieszyć się dalej.
3: Ja myślę, że lotem. Bardzo jestem ciekawa, co ma w swojej malutkiej główce taki gołąb w tej chwili. Czy on sobie zdaje sprawę z tego, że naprawdę jego żywot mógł dobiec końca i ktoś go uratował. I on teraz dostał drugą szansę
1: Pytanie brzmi, czy jemu, lepszym gołębiem. Pytanie brzmi, czy jemu całe życie przeleciało przed oczami.
0: Na przykład, albo czy na przykład jak będzie załóżmy, że będzie leciał nad tą remizą, prawda, gdzie rezydują strażacy na co dzień. Czy, że tak powiem...
1: Da znać, że to on.
0: Da znać, że to on, albo właśnie wyłączy jakby remizę z listy swoich celów.
3: Tak, jako wyraz szacunku. Mhm. No, miejmy nadzieję. A jak już o strażakach mowa, to chciałabym jeszcze wspomnieć o polskich strażakach, którzy zaangażowali się w wyjątkową akcję charytatywną i wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć. Ponad 2000 strażaczek i strażaków z całej Polski zdobyło śnieżnik w ogóle w pełnym umundurowaniu z wyposażeniem ważącym nawet 20 kg. To jest naprawdę, to nie jest łatwe. Ja wchodziłam na śnieżnik i być może no nie jestem jakimś, jak się mówi,
1: strażaczką nie jesteś.
3: Jak się mówi o ludziach, piechurem zaawansowanym, piechurką, no i właśnie widzicie, teraz nie wiem. W każdym razie chciałam powiedzieć, że być może nie jestem najlepsza w chodzeniu po górach, ale to faktycznie było równie przyjemne, co wymagające momentami, a z takim 20-kilogramowym osprzętem mogę sobie tylko wyobrażać. No ale tu nie chodziło o sportowy wyczyn, tylko o zachęcenie Polaków do rejestracji w bazie dawców szpiku Fundacji DKMS. No i była to rekordowa edycja akcji Strażak na szlaku. I dzięki temu do bazy dawców dołączyło już ponad 7 tysięcy osób, także myślę, że fantastyczny wynik. Organizatorzy tutaj przypominają to, o czym trzeba powiedzieć w takiej sytuacji, czyli to, że znalezienie zgodnego dawcy może dać po prostu choremu na nowotwór krwi szansę na drugie życie, nie jest łatwe. Dlatego im więcej nas będzie w bazie, tym lepiej, więc my też serdecznie zachęcamy do tego. No i do tego, żeby się wybrać na śnieżnik też, no bo w zasadzie czemu nie, prawda?
1: Pewnie.
3: W ogóle ten tydzień taki jest obfity w dobre wiadomości. Mandaryna i Michał Wiśniewski są znowu razem.
1: No właśnie.
0: Świat się, to jak jest... mówi, world is healing.
1: Tak, to jest ten podpis,
3: którego
0: nie wali, tylko się leczy.
3: Leczy, tak.
0: Ręce
3: No cofnęliśmy się o 20 lat.
1: Reanimuje się jak ten
3: Jestem
1: gołąb.
3: Bardzo ciekawa. Widziałam jakiś taki post z wyliczeniami. Kto, z kim, gdzie, jak, kiedy, który ślub, które tak, dziecko tak, i tak dalej. Oczywiście nie oceniamy. Ważne, żeby byli szczęśliwi, ale to mogłoby być zadanie na maturze z matematyki. Na no spokojnie.
1: Już w zeszłym roku krążył taki właśnie mem z zadaniem maturalnym właśnie osnutym wokół rodziny Michała Wiśniewskiego.
2: Tak? Nie wiem, co na to, na ten mem men.
1: No men się nie odniósł do tego mema. Nie
2: wyglądasz,
1: było reakcji mena.
2: Chciała nam albo coś, jeszcze coś jeszcze powiedzieć, albo powiedzieć, że lecę mieć weekend.
3: Nie, ja mam jeszcze tutaj parę wzmianek. Pytanie, czy macie dla mnie czas? Jeżeli macie dla
2: taką
3: mnie czas,
2: jedną wzmiankę, prosimy. Jedną.
3: I jedną wzmiankę? Jedną. Poczekajcie, to muszę sobie tutaj przejrzeć, co jest
1: ciekawego. Ja w tym czasie dodam, że są dwie bazy dawców szpiku. Jedna jest Fundacji DKMS, a druga jest prowadzona przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. I nie można być w obydwu zarejestrowanym, niestety, czego doświadczyłam dość boleśnie na własnej skórze i musiałam sobie wybrać którąś, dlatego jeżeli rejestrowali się Państwo przy okazji oddawania krwi, no to już się Państwo nie muszą rejestrować w Fundacji DKMS, a z kolei jeżeli są Państwo zarejestrowani w Fundacji DKMS, no to proszę o tym wspomnieć, jeżeli zapytają Państwa przy okazji oddawania krwi, do czego też oczywiście serdecznie zachęcam, jeżeli tylko mają Państwo taką możliwość.
2: A powiedz, jeżeli mogę oczywiście zadać takie
1: możesz.
2: Pytanie.
1: No jeszcze a ja nie muszę... pytanie możesz zadać, ja nie muszę odpowiedzieć. Aga.
2: Dobrze.
1: Pytanie może zadać.
2: Ponieważ
1: tak.
2: Oddawanie szpiku, jak wygląda?
1: Nie wiem, bo nie oddawałam.
2: No właśnie, to miało być moje pytanie.
1: Nie oddawałam.
2: Jeden z moich znajomych oddawał.
1: No właśnie.
2: Mówi, że to się wiąże z pewnym...
1: Dyskomfortem. Tak, też tak słyszałam.
2: Ale
1: to nie jest rzecz nie do przejścia.
2: Że naprawdę komuś się...
1: No uratowało życie. Tak. Nazwijmy rzecz po imieniu. Uratowało życie najnormalniej w świecie. Maciej Sztur jest takim bardzo znanym dawcą szpiku, zdaje się. Tak, no. Także...
3: No co, no zachęcamy. No
1: trzeba
3: zachęcać.
1: Tak, jak najbardziej. Dałam ci czas na znalezienie
3: wzmianki. Dziękuję, tak, nie, w porządku. Zastanawiałam się po prostu, jaka informacja
2: to
3: mogłaby
2: być. Jakaś mocna wzmianka być. Teraz.
3: Mocna? No to teraz nie. No, będzie po prostu
1: może
3: miło.
1: Być zabawna.
3: A możemy po prostu miło sobie porozmawiać.
1: Dobra, to może być dobra wzmianka.
3: To niech będzie miło i dobrze, bo słuchajcie, kibice, widzę, że tutaj nasz kolega w studiu się zainteresował słowem, doceniają nasz piękny kraj. Wiecie, że Polska jest super? Wiecie, że Polska jest piękna? Bo tak na przykład uważają rumuńscy piłkarze. Nie piłkarze, tylko kibice piłki nożnej.
1: A może piłkarze też, tylko nie pytam.
3: Tak, podczas meczu w Lublinie, był to mecz eliminacji Ligi Europy, rumuńscy fani klubu, który grał i teraz powinnam przeczytać nazwę tego klubu, ale to chyba mnie przerasta, więc powiedzmy
1: Kuba
3: po prostu...
1: Kuba Państwu pewnie opowiadał dokładnie. O tym spotkaniu.
3: Wywiesili transparent, wielki transparent z napisem, uwaga, będzie cytat teraz, spacerując po polskich ulicach, możemy zobaczyć piękno Europy tak, jak powinno być. Wyobrażacie to sobie?
2: Czy na transparencie kibicowskim coś
3: tak,
2: takiego?
3: Na meczu. My jesteśmy przyzwyczajeni jednak do innych
2: no
3: treści,
2: pewnie,
3: prawda? A tutaj rumuńscy kibice włożyli wysiłek, włożyli swoją pracę w to, żeby na wielkim transparencie napisać pochwałę dla...
2: Spacerując
3: po polskich ulicach możemy zobaczyć piękno Europy tak, jak powinno być. Wow. Wspaniałe.
1: Musiał być długi
3: no
1: transparent.
3: Nie? To był duży transparent, widziałam go.
1: Cieszy nas to.
3: Bardzo ładne. I to jeszcze w Lublinie to wszystko, także oni musieli być po prostu pod ogromnym wrażeniem starówki.
1: Albo po prostu Lublina.
3: Być
1: całego
3: może.
1: Lublina.
3: Być
1: dlaczego
3: może.
1: Nie?
3: I tak chyba piłkarze się bardzo przejęli tym pięknym gestem, bo mecz zakończył się 0-0. Także tam już emocji nie było.
2: To oni siedzieli i pisali przez cały mecz.
3: Może to było. Skoro mecz nie był emocjonujący, to... No ale nie, no trzeba się cieszyć, że nie dość, że nas chwalą, to jeszcze w takich warunkach. No ja powiem szczerze, zobaczyłam ten transparent, zaczęłam czytać i tak...
2: Po pięciu minutach.
3: I musiałam połączyć kropki, po prostu miałam się skupić, bo spodziewałam się zupełnie innych treści. A tutaj proszę.
1: No bardzo
3: zero agresji, zero jakichś, nie wiem, takich...
1: Bluzgów,
3: prawda? Tak. Tylko docenianie piękna. Może my też powinniśmy
2: to przejść. Możesz nam to na koniec jeszcze raz przeczytać?
3: specjalnie dla ciebie i specjalnie dla państwa. I też proszę wziąć to sobie do serca i może pomyśleć właśnie w ten
0: czyli
3: sposób
0: stadion,
3: podczas piątkowego
0: transparent na meczu,
3: spaceru.
0: Trzymają kibice.
3: Tak, jeżeli dzisiaj będziemy chodzić po gdziekolwiek,
1: ulicach.
3: Prawda, to pamiętajmy o tym, że spacerując po polskich ulicach możemy zobaczyć piękno Europy. Tak, jak powinno być.
1: Olga Szygenda, tak jak powinno być, była z nami.
3: Bardzo.
1: Do usłyszenia za tydzień.

0: Skin.
1: Skankanensi. Skink.
0: Albo skunkanensi, niektórzy mówią nawet.
1: A, no dobrze. An artist is an artist. W każdym razie taki był tytuł tego utworu. Nie kończymy dobrych wiadomości, bo mamy dla Państwa jeszcze jedną dobrą wiadomość. A mianowicie taką, że mamy dla Państwa bilety do teatru. Co ty na to?
0: Bardzo dobrze. Zależy na co oczywiście, bo tacy wyrobieni widzowie jak nasi słuchacze.
1: No być może już Państwo widzieli te sztuki, taka jest prawda. Natomiast przypominamy, że Teatr Polonia i Och Teatr grają przez całe lato. Tak jest. I zapraszamy do Teatru Polonia w środę o 19:00 na spektakl Matka.
0: No to tak bez przekonania coś zaprosiłaś
1: no,
0: na środę.
1: No wiesz, no w środę o 19:00 można różne rzeczy robić, prawda? No ja na przykład się nie wybiorę.
0: Ale można na przykład, można. Jak matka w pracy załóżmy, to tak. Można iść, to akurat twoja sytuacja tak. Nie taka, ale można wtedy iść matka do pracy i matka na 2 godziny w pracy, a my na 2 godziny w teatrze na przykład.
1: Można, jak najbardziej można. Można. Także mamy dla Państwa zaproszenia na spektakl Matka w Teatrze Polonia.
0: Między innymi Krystyna Janda i Tomasz Tyndyk.
1: 22 lipca oczywiście, w środę. O godzinie 19:00 to mamy dla Państwa. Ale to nie jest wszystko, co mamy dla Państwa. Bo mamy dla Państwa również zaproszenie do Och Teatru na piątek. Też na godzinę 19:00 tam na dużej scenie. Coś tu nie gra. Reżyseruje Krystyna Janda tym razem, ale na scenie na przykład Maria Dębska, na przykład Maria Seweryn. No. Także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. W środku dnia małpanowyświat.online, jeżeli chcą się Państwo wybrać do Teatru Polonia lub do Och Teatru, to my zapraszamy. Bo dlaczego nie właściwie?
0: Gorąco polecamy Państwa uwadze.
1: No, cały repertuar Teatru Polonia i Och Teatru oczywiście.
0: Tak jest, ja zdradzę, że też się w ten weekend wybieram do Teatru Polonia. Na monodram Marysi Seweryn.
1: A, no proszę,
0: bo nie widziałem i muszę nadrobić.
1: No ja
0: chcę i muszę nadrobić.
1: Ja w ten weekend będę się rozwijać bardzo artystycznie, wiesz? Bo będę malować pokój. Naprawdę. Także no bardzo artystyczne będę miała zajęcia.
0: Dobrze, ale to będzie color field painting raczej, tak?
1: Tak.
0: To no field szczególnie. Mark Rothko?
1: Coś w tym stylu. Bardziej street art, bym rzekła. Mm-hmm. To będzie bardziej street art, mimo że nie na streetie, tylko na wsi, ale tak. Mm-hmm. Zielono mi będzie, tak powiem. Nawet szmerek domu.
0: Ale możesz też land art na wsi uprawiać, na przykład wykopać trochę ziemi i coś z tej ziemi zrobić.
1: Mogę, tak. No to bardzo już minecraftowo weszło.
0: Albo tak, żeby na przykład nie okazało się, że za chwilę przyjdzie sołtys i powie, że jacyś obcy odwiedzili, że takie wzory jakieś potworzysz na polu, że...
1: No ja nie mam aż takiego pola, ale coś pomyślimy, jak będziemy kosić. Dziękuję za inspirację.
0: Kosić to będziecie może kosić. Z tego, bo jak turyści zaczną przyjeżdżać i tak dalej, wiesz.
1: No wiadomo.
0: Różnie może być. Proszę Państwa, ta wymiana mogłaby trwać jeszcze, gwarantuję Państwu, jakieś 15 minut, ale tu już Steve Lacy i Erika Badu mają zapewne inne zdanie, już by chcieli, żeby... Pure Color to w nawiązaniu do malowania pokoju przez Agnieszkę
1: Kabanę. Do moich aktywności artystycznych
0: tak
1: i tego
0: jest.
1: Się trzymają.
0: Mają utwór i nie chcą się dłużej wahać go zaprezentować.

0: Jeszcze do czegoś się przyznam, proszę państwa, że ludzie spod znaku wagi, nie wiem czy inne wagi tak mają, ja tak miewam czasami, że tak
1: ludzie
0: bardzo...
1: Ludzie spod znaku wagi zwane Janem Niebudkiem?
0: Mhm. Nie tylko, bo ja znalazłem memy na ten temat, że prawdziwa waga to jest ta, która wraca do domu i tak podsumowuje sobie cały dzień i wszystkie przypomina sobie swoje wspaniałe, błyskotliwe żarty i się z nich śmieje. Więc ja teraz tego nie zrobię, ponieważ chciałem w kontekście utworu, który przed chwilą słyszeliśmy, powiedzieć, że wiesz co, nie żałuję, że zaprzestaliśmy naszej rozmowy.
1: Ja też nie żałuję,
0: że utwór jednak poszedł.
1: Tak, bo to naprawdę, naprawdę dobry utwór. Tak. Uff, bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny.
0: Czasami żart, ale czasami jednak muzyka moim zdaniem wygrywa. Proszę państwa, za chwilę też jeszcze jeden ważny bardzo akcent.
1: Tak, ale zanim, no to ja powiem, że państwo też wspominają Asię Kołaczkowską. Pani Agnieszka określa ją mianem kosmitka, jedyna i najwspanialsza hrabini. A pan Maciej dodaje, że trudno się nie uśmiechnąć przy... Nie poważę się. Andrzeju, powiem tak. Nie poważę się nawet udawać, chociaż miałam taką myśl. W każdym razie pan Maciej dodaje, że to jest chyba najlepszy sposób na upamiętnienie Joanny. Posłuchać jej i się uśmiechnąć. No i zdecydowanie ma pan rację. Pani Iwona dodaje, że na przykład w koncercie życzeń można było zobaczyć taniec Asi. Muszę sprawdzić, czy my mamy te koncerty życzeń jakoś zarchiwizowane. Pewnie tak. Pani Małgorzata dodaje, że pompki Joanny Kołaczkowskiej też były w koncercie życzeń.
0: Pompki też w spektaklu Niedochodzenie, pamiętam.
1: Tak.
0: Ale jakieś tam były różne.
1: Tak. Oj, co to się działo?
0: Proszę
1: co
0: państwa,
1: to się działo?
0: Kwadrans do 14:00. Za chwilę akcent wspomniany, ale wcześniej jeszcze właściwie kolektyw, chyba można powiedzieć, o Jungle wystąpią w listopadzie w Łodzi. Wielka trasa koncertowa właściwie za chwilę rusza. Myślę, że to będzie naprawdę duże wydarzenie i że będziemy dużo tańczyć tej jesieni do nich.

0: Someday, somewhere, czyli kiedyś, gdzieś. I Jungle.
1: I Jungle, proszę Państwa. I 12 minut do godziny 14. Teraz jeden z najbardziej utytułowanych artystów ciągle młodego pokolenia, czyli Marcin Januszkiewicz, świetny wokalista, zaprzyjaźniony także z Joanną Kołaczkowską.
2: Aśka to pierwszy utwór zwiastujący mój solowy album, który ukaże się w październiku, ale przede wszystkim to jest zapis muzyczny, słowny, wrażeń ostatniego pożegnania Asi Kołaczkowskiej, kiedy podczas tej ceremonii wszyscy tam zgromadzeni, włącznie ze mną, doświadczyli nieprawdopodobnych seansów pogodowych. Nie wiem, jak to inaczej określić. Ja w każdym razie, będąc tam, byłem przekonany, że to Aśka z góry, z nieba płata nam wszystkim figle i naprzemiennie częstuje deszczem, gradem, tęczą, skwarem, upałem, etc. I tak faktycznie było. Tuż po tej ceremonii, jak wsiadłem w samochód, zatrzasnąłem drzwi, to od razu z marszu napisałem tekst Aśki do skomponowanej dzień wcześniej muzyki Igora Ćwieka, z którym tworzę cały album. Napisaliśmy właśnie wspólnie Aśkę. I to jest zapis wrażeń, zapis przeżyć. A sam utwór, chciałbym, żeby tak był traktowany. Z mojej perspektywy jest taki, jest hołdem dla Aśki. I wierzę, że to, co możemy robić tutaj na tym łespadole, czyli na ziemi, to kultywować pamięć o naszych najbliższych, o naszych autorytetach, o inspiracjach. A Aśka była mi osobą bliską, chociaż nie aż tak prywatnie jak innym osobom dookoła, ale na pewno była dla mnie ogromną inspiracją i cieszę się, że miałem szczęście spotkać ją na swojej drodze. I Aśka będzie zawsze.
1: Marcin Januszkiewicz mówi te słowa, a teraz przed Państwem Marcin Januszkiewicz w utworze Aśka.

0: Marcin Januszkiewicz, utwór
1: Aśka.
0: Aśka. Bardzo dziękujemy. Teraz jeszcze 7,5 minuty raptem zostało nam do końca tej audycji. Block Party to jest wciąż nowy ich utwór Love Bombs. Proszę bardzo.

0: Block Party i Love Bombs. No i kończymy, proszę Państwa, już teraz kończymy.
1: Tak, 4 minuty zostały do godziny 14. My przypominamy, że na stronie nowyświat.online są otwarte podcasty Jagody Hyc, porucznik Jagody Hyc. Wszystkie odcinki mogą Państwo przesłuchać, a było ich ponad 220. Także, a reszta podcastów jest dostępna, ale tylko dla naszych patronów. patronite.pl/radio-nowy-świat.
0: O. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą audycję. Dziękują Agnieszka Lipka-Barnett,
1: Rafał Lewandowski. Wszyscy dziękujemy.
0: I to jest człowiek, który dla Baxtera Jury jest Stanisławem Staszewskim. To znaczy był. Sex, Drugs and Rock and Roll. Tutaj nie ma żadnych złudzeń. Ian Jury na koniec. Do usłyszenia.

0: Koncert życzeń w Radiu Nowy Świat. Tomasz Ławnicki.
1: Można powiedzieć, że to jest jakiś nowy rozdział.
0: Z Jankiem Janczym sobie o tym chwilkę porozmawialiśmy.
1: Te prace też postępowały etapami.
0: I okazuje się,
2: że efekty usłyszeć będzie można już jutro po godzinie 10.
1: Zrównoważone, bliskie człowiekowi, żeby trochę zieleni też było.
2: To natomiast zobaczyć będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, a także były minister zdrowia i minister kultury, został dziś nowym liderem Partii Pracy na nadzwyczajnej konferencji ugrupowania w Londynie. Zgodnie z planem, w poniedziałek Burnham ma pojechać do Pałacu Buckingham na rozmowę z królem Karolem III i stać się 59. premierem Zjednoczonego Królestwa, 7. w ciągu 10 lat. Następnie wygłosi przemówienie na Downing Street i zacznie kompletować skład swojego rządu. Sąd zdecydował, że firma E&K ma zapłacić skarbowi państwa ponad 3,5 miliona euro wraz z odsetkami. To kara umowna za niewywiązywanie się z kontraktu na dostawę respiratorów zamówionych przez Ministerstwo Zdrowia na początku pandemii COVID-19. Sprawa dotyczy tzw. afery respiratorowej z 2020 roku. Ministerstwo Zdrowia zamówiło wtedy od lubelskiej firmy E&K należącej do handlarza bronią ponad 1200 respiratorów za 44,5 miliona euro. W terminie dostarczono jedynie 200 respiratorów. Kolejne urządzenia dotarły później, ale ministerstwo odmówiło ich odbioru, ponieważ nie spełniały wymaganych norm i nie posiadały odpowiednich certyfikatów. Mimo korzystnego rozstrzygnięcia, szanse na odzyskanie jakichkolwiek środków z tytułu zasądzonych dziś kar są bliskie zera. W trakcie procesu przeprowadzono proces likwidacji spółki, która nie ma już majątku, a jej ostatni członek zarządu nie żyje. Sejm powołał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Swój głos oddało na nią 233 posłów. To adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest m.in. współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości. To dobry wybór, komentuje premier Donald Tusk.
4: Pani mecenas jest osobą, która działała publicznie nie ze względów polityczno-partyjnych, tylko ze względu na swoje bardzo głęboko wyznawane przekonania o prawach człowieka, o niezależności systemu sprawiedliwości. Jest naprawdę kandydatem wyjątkowo i kompetentnym, ale i jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, ale też jeśli chodzi o standardy moralne, etyczne.
3: Aby kandydatka mogła objąć tę funkcję, zgodę jeszcze musi wyrazić Senat. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Sztuka wychodzi z galerii i rusza w teren. W Sokołowsku trwa festiwal Konteksty, podczas którego zamiast klasycznych wystaw będą performance, instalacje i wydarzenia rozgrywające się w różnych zakątkach miejscowości. Organizatorzy zapowiadają ponad 20 realizacji przygotowanych przez artystów z Polski i z zagranicy. Tak mówiła na naszej antenie współkuratorka festiwalu Marta Czysz.
5: Mamy artystkę z Dublina, z Bośni. Dużo Polaków też i wydaje mi się, że to jest taki ciekawy i nietypowy zestaw i takie spotkanie, które ma miejsce też nie tylko z publicznością, ale też między nimi. I bardzo ciekawie się obserwuje też, jak oni ze sobą tu już zaczęli funkcjonować wszyscy w Sokołowsku.
3: Festiwal Konteksty w Sokołowsku potrwa do niedzieli. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.

Nieoficjalny hymn audycji pomiędzy i wszystkich nas in-betweenersów, czyli In-Between Days, to oczywiście The Cure i nieco spóźnione wspomnienie openerowego koncertu, koncertu przepięknego, takiego dwugodzinnego występu z prawdziwego, z prawdziwego zdarzenia, to chciałem powiedzieć. Naprawdę powalił mnie na kolana koncert The Cure. Cieszę się, że mogłem tam być i myślę o wszystkich tych, z którymi tę przyjemność dzieliłem. Może Państwo też oglądali Roberta Smitha i spółkę na gdyńskim festiwalu. Proszę pisać, mamy dla siebie całą godzinę. Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin to skład do godziny 15. Jakub.Ferlin@nowyswiat.online to skrzynka do korespondencji wszelakich, tych związanych z The Cure i nie tylko. A w playliście, szanowni państwo, dziś w pierwszej części trochę gitar i zespołów, których staż na scenie liczy się już w dekadach. Na początek trio z Massachusetts i taki dinozaur, ale junior.

0: Założony w roku 1984 zespół Dinosaur Jr. opisywany jest przez wielu jako jeden z najbardziej wyróżniających się, ale i najbardziej wpływowych zespołów lat 80. To nimi inspirował się m.in. Kurt Cobain, Billy Corgan z zespołu Smashing Pumpkins i wiele, wiele innych ważnych postaci z uniwersum rocka alternatywnego z końcówki lat 80. i z lat 90. A teraz po ponad 40 latach od debiutu Dinosaur Jr. zapowiada nowy album They're Near. Jak sami mówią, pokrętła na wszystkich gitarowych efektach są ustawione na tryb, tu cytat, extra crispy, i single Several Getaway tylko to potwierdza. 28 sierpnia premiera tej płyty i dokładnie tego samego dnia jeszcze jeden album od rockowych Tuz ujrzy światło dzienne. Interpol i Iron City. To już teraz.
1: Alone in Central Park when

Interpol i trzeci singiel zapowiadający płytę This Mirror Weighs a Ton, singiel Iron City. Pełen nostalgii, jak zwykle dużo nawiązań do Nowego Jorku i jego topografii. Jednym słowem, wszystko to, co fani Paula Banksa lubią najbardziej. Zapowiada się naprawdę niezła płyta, mimo tego, że w ostatnich latach, nawet kilkunastu latach, Interpol miał prasę, którą należy nazwać mieszaną. To jednak ja z Interpolem jestem od już wielu lat bardzo związany emocjonalnie, bardzo czekam na ten nowy album i myślę, że nie ma wątpliwości, że będziemy jeszcze za miesiąc wracać, kiedy usłyszymy tę płytę w całości. Natomiast teraz New York City zamieniamy na miasto stołeczne Warszawa.

Dla tych, którzy już Cher na naszej antenie słyszeli, to tylko przypomnienie, a dla tych, którzy z zespołem Cher zetknęli się właśnie po raz pierwszy, gorące polecenie. Świetna płyta Pleonasm była naszym albumem tygodnia na początku maja, ale jakoś ciągle mnie nie opuszcza. Są takie zespoły, piosenki, albumy, które upływają miesięcy, a nawet czasem i lat i dekad nie wychodzą nam z głowy. Pewnie mają Państwo takie przykłady. Proszę się dzielić na grupie patronów albo mailowo na jakub.ferlin@nowyswiat.online. A ja z tej właśnie kategorii mam taką oto propozycję.

The Whitest Boy Alive Himself, czyli Erland Oy, a wraz z nim Marcin Oz, Sebastian Maschat i Daniel Nędwik z debiutanckiej płyty Dreams, wydanej w Norwegii w czerwcu 2006 roku, a reszta świata usłyszała ten album w całości we wrześniu właśnie w tego samego roku. To też my gdzieś pomiędzy tymi datami świętujemy 20. urodzinę tej płyty, płyty melodyjnej, rytmicznej, bardzo bogatej tekstowo, choć przy tym lapidarnej, a przy tym jest to album do bólu letni, idealna płyta na wszelkie wakacyjne podróże. Ja wracam do tej płyty nieustannie i polecam to też Państwu. No a propos tych wakacyjnych brzmień, to jest jeszcze jeden zespół, który w ostatnich latach zasłynął tego typu brzmieniami.

Już niedługo na OFF Festiwalu, ale na razie prosto z Neapolu, z libańskim akcentem Nugenea i Celine Houri, wokalistkę, która zaśpiewała przed momentem w języku arabskim Shwai Shwai, co można przetłumaczyć jako krok po kroczku albo po prostu powoli. I tak też krok po kroczku, jak co tydzień wyruszamy w świat i nie po raz pierwszy lądujemy w kraju, który niegdyś słynął z żoga bonito. Teraz ta żoga nie jest aż tak bonito. Bardzo szybko z mundialu odpadli Brazylijczycy. Niezmiennie słynie to państwo z kawy i sportowych koszulek w kolorze kanarków. Kierunek Rio de Janeiro.

Pedro Mizutani to artysta z Rio de Janeiro. Artysta prawdziwie naszych czasów. Zasłynął najpierw na TikToku krótkimi nagraniami, na których wykonywał cudze utwory, ale potem okazało się, że pisze równie dobrze jak gra i śpiewa. No i w tym roku wydał swój pierwszy długogrający album. Uwaga, Nova Bossa Aquele Abraço aos Ratos Vivos. Tak się nazywa ta płyta. No i Pedro bardzo godnie niesie na swoich barkach tę długą tradycję muzyki brazylijskiej. My z niej w audycji Pomiędzy czerpiemy garściami całymi. No i jedną z tych postaci, która tworzyła tradycję muzyki brazylijskiej w stopniu znacznym, był między innymi ten oto pan.

Gilberto Gil, muzyk i swego czasu także minister kultury. I tutaj jego mieszanka samby, funku, bossanowy, utwór Palco z roku 1981. Regularnie można go usłyszeć na naszej antenie. Utwór, który wysyła nas o ponad 4 dekady w przeszłość, ale to jeszcze nie jest najstarszy utwór, który dziś dla Państwa przygotowałem, bo cofamy się jeszcze około 20 lat i poruszając się do nigeryjskiego Lagos możemy się rozsiąść, żeby zaznać trochę życia typu high life.

Najpierw legendarny Fela Kuti i jego zespół Kula Lobitos. To z płyty High Life, okolice roku 1965, a zaraz po nim Bobby Benson wraz ze swoim muzycznym combo. Bobby Benson urodzony w roku 1922 w okolicach stołecznego Lagos. Przez wiele lat grał na imprezach. Nie wiem, przyznam, co jest nigeryjskim odpowiednikiem kotleta, ale w każdym razie cokolwiek to jest, do tego grał Bobby Benson. Obok na scenie zawsze tańczyła jedna z jego wielu żon, a w latach 50. wraz ze swoim combo tanecznym zasłynął właśnie wyjątkowo chwytliwym Taxi Driver, które przed chwilą Państwo usłyszeli. Było jeszcze kilka innych hitów, a potem to już kolokwialnie mówiąc poszło. Bary nazywane jego imieniem, kolejne żony, kolejne imprezy. Barwna to była postać. I muzyka z Nigerii też niezmiennie jest barwna, idealna na gorące wieczory i noce. Bardzo Państwu polecam ten kierunek. No a ten kolejny kierunek też gorący dziś, ale deszczowy. Seul.

Cotygodniowa wycieczka do Azji tym razem zawiodła nas do Korei Południowej, gdzie w Seulu tworzy 7-osobowy zespół Lee Nalchi, o którym Brian Eno powiedział ostatnio, że to zespół, który zmienił sposób, w który patrzy na muzykę, muzykę i taniec. I powiedział też Brian Eno, że nigdy czegoś takiego nie słyszał. Myślę, że to jest całkiem spora nobilitacja usłyszeć takie słowa od takiej postaci. Inni mówią, że brzmi to jak koreańskie Talking Heads. No i właśnie w wytwórni Davida Byrna, Wakabop, Lee Nalchi wydało właśnie swoją debiutancką epkę. Here Comes That Crowd to właśnie to wydawnictwo. Jest to rzecz osobliwa, delikatnie mówiąc, ale naprawdę świetnie zagrana, pełna groove'u, wyrywająca z fotela i myślę, że zdecydowanie warta przyjrzenia się na dłużej. Ale tym razem dla kontrastu coś spokojniejszego i nasz singiel tygodnia Kalela i Pink Panthers.

Tak się rozgadałem o Nigeryjczykach i Koreańczykach, że teraz czasu mam bardzo niewiele, żeby powiedzieć o tym, że to The Bridge z albumu New Avatar. To nowa płyta Kelleli i utwór z Pink Panthers, dwie bardzo ważne postaci dla współczesnej muzyki brytyjskiej. Bardzo warte uwagi album, który no, myślę, że będzie gościł w moich głośnikach i nie tylko jeszcze przez dłuższy czas. A na koniec, szanowni państwo, zespół, który chyba pojawia się w audycji pomiędzy po raz pierwszy, ale ta płyta niedawno świętowała jubileusz. Nie zdążyliśmy go wtedy uroczyście świętować. No to teraz jest dobra okazja. Queens of the Stone Age i Smooth Sailing już do końca dnia.

0: Kochana córko, jestem w ciekawym miejscu na osi czasu, mniej więcej po środku życia. Z tego miejsca widać oba jego końce. Przeczuwam w sobie moją matkę, ale też pamiętam w sobie ciebie. I co tu dużo mówić, ta pamięć trochę mnie boli. Pisze filozofka, publicystka i eseistka Karolina Lewestam w swojej najnowszej książce pod tytułem Szmaty. To esej o relacjach, przemijaniu i byciu kobietą. Pretekstem do opowiedzenia tych wszystkich historii jest różowa bluza, a także inne ubrania i podróże do dolnośląskich lumpeksów. Autorka będzie moją gościnią w audycji Przedmowa jutro o 18. Do zobaczenia i do usłyszenia. Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty kolejnym 4 osobom w związku z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 3 z nich to byli prezesi fundacji BGK, którzy mieli doprowadzić do przekazania fundacji Red Izbet blisko 1,5 miliona złotych. Według ustaleń śledczych pieniądze te zostały następnie wykorzystane do finansowania kampanii politycznych. 4. osobą objętą zarzutami jest były pełnomocnik do spraw zakupów prezesa RARS. Prokuratura zarzuca mu wpływanie na zawieranie i realizację umów na zakup agregatów prądotwórczych o łącznej wartości przekraczającej 340 milionów złotych. Obecnie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych status podejrzanych ma już 18 osób, którym łącznie postawiono aż 41 zarzutów. To nie koniec. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań i rozszerzenia listy zarzutów. Ponad 20 dzieci z objawami zakażenia salmonellą trafiło do szpitali po tym, jak zachorowały w przedszkolach koło Limanowej, prowadzonych przez tego samego właściciela. Część małych pacjentów wróciła już do domów, a lekarze zapewniają, że stan wszystkich dzieci jest dobry, mówiła w TVN24 Iwona Orzeł-Żurek, ordynatorka oddziału dziecięcego w limanowskim szpitalu.
2: Na oddział dziecięcy do nas trafiło w sumie 13 dzieci z salmonellą, z czego w tym momencie zostało dzieci 6, ponieważ dzisiaj wypisujemy 5, wczoraj wypisaliśmy 2 dzieci w stanie dobrym. To są dzieci te, które zostały, wymagają jeszcze nawadniania dożylnego, powtórzenia badań, natomiast stan ogólny jest niezagrażający zdrowiu i życiu.
1: Sanepid skontrolował placówki i miejsca przygotowywania posiłków oraz pobrał próbki do badań. Wyniki mają być znane w przyszłym tygodniu i mają pomóc ustalić źródło zakażenia salmonellą. Kierowcy znów zapłacą więcej przy dystrybutorach. W ciągu tygodnia średnia cena litra benzyny 95 wzrosła o 21 groszy i sięga już 6 zł i 99 groszy. Diesel przekroczył granicę 7 zł za litr. Eksperci wskazują, że to efekt rosnących cen ropy na światowych rynkach po kolejnej eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie.
3: Taka sytuacja na rynku międzynarodowym, jaką mamy obecnie, powoduje, że prognozy e-petrol.pl dla rynku detalicznego w Polsce nie są optymistyczne, są jednoznacznie zwyżkowe. Ceny benzyny 98-oktanowej mogą już wynieść 8 zł za litr. Podrożeje znacząco benzyna 95-oktanowa, to już będą na pewno ceny powyżej 7 zł za litr. O kilkadziesiąt, 20-30 groszy, a może nawet i więcej, podrożeje olej napędowy.
1: Jak mówi Magdalena Robak, analityczka portalu e-petrol.pl, jedynym wyjątkiem pozostaje autogaz. Od końca kwietnia jego cena systematycznie spada i dziś za litr trzeba zapłacić średnio 3 zł i 17 groszy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak. Minęła godzina 15, mamy piątek, w związku z tym czas otwierać podwoje Akademii Rocka i zapoznać się z nagraniami artystów wielkich, sławnych i niesławnych w tym gatunku. W tym tygodniu pochylimy się być może nad nagraniami Apokaliptiki, być może pojawi się także Lenny Kravitz i Godsmack, a także Poison i Aerosmith. Na pewno rozpoczniemy od Pink Floyd, który przerodzi się w coś trochę bardziej energetycznego.

Skleiliśmy Pink Floyd ze Skid Row, konkretnie The Machine Song, jedno z roboczych nagrań z sesji do albumu Wish You Were Here z utworem Living on a Chain Gang, piosenką z albumu Slave to the Grind z roku 91. I idąc śladem wielkich wokalistów, tutaj w Skid Row śpiewał Sebastian Bach, posłuchamy teraz innego wielkiego tenora, będzie to Brent Smith, wyjątkowo nie z Shinedown, tylko z Apokaliptyką.

Not Strong Enough, Apokaliptyka z Brentem Smithem na pokładzie. To właśnie z nim muzycy zespołu Apokaliptyka napisali tekst do tego utworu i był to jeden z pierwszych singli zespołu, w którym główną rolę odgrywa pełnoprawny wokalista, choć charakterystyczne wiolonczele nadal pozostają fundamentem brzmienia. No i posłuchamy teraz również wiolonczeli, trochę mniej heavy metalowej, ale wydaje mi się, że bardziej melancholijnej i przejmującej. Będzie to Edward Elgar, trochę bardziej egzotyczne od rock'n'rollowych brzmienia. I tutaj tego Elgara zagra nam pięknie Antonio Papano.

koncert wiolonczelowy, tutaj akurat w E-moll, opus 85, Edward Elgar. Taka mała dygresja, Elgar skomponował koncert tuż po I wojnie światowej i jest uznawany za jedno z najbardziej melancholijnych dzieł w historii muzyki klasycznej. W związku z tym poprawimy sobie teraz trochę humor w towarzystwie Lenego Krawica.

0: Leny Krawic i Magdalene. Leny Krawic na swoich pierwszych albumach sam nagrywał większość partii instrumentalnych, pokazując wszechstronność jako multiinstrumentalista. No i słychać w jego muzyce silne inspiracje twórczością Led Zeppelin, także Jimim Hendrixem oraz Princem i soulem i funkiem lat 70. Brzmienie co najmniej egzotyczne, a skoro o egzotyce mowa, zapraszam do Comedy Rockers.
1: Comedy Rockers.

Dengogo i Ravage Club. Ich najnowszy singiel ukazał się 25 czerwca. No i jest to powiew paryskiego punk rocka. Uspokoimy się nieco przy brzmieniach bardziej jazzowych. Będzie to Kenny Barron i Kurt Elling.

In the Slow Lane, Kenny Barron i Kurt Elling, dwukrotny laureat Nagrody Grammy i oczywiście jeden z najwybitniejszych wokalistów jazzowych XXI wieku, co w In the Slow Lane również było słychać. Chłopaki trochę nas uspokoili, w związku z tym pora wracać na stare rockowe tory i podsłuchamy trochę Godsmack.

1000 horsepower, Godsmack, nic dodać, nic ująć. Jest jeszcze szansa na odrobinę poezji muzycznej w naszym programie. Będą to dwa utwory. Jeden pozytywny, drugi trochę mniej. Rozpoczniemy od tego pozytywnego.

Yeah, I can feel your butterflies, pour your love all over me.

Niezwykle satysfakcjonujące progresje akordów Jacoba Colliera w utworze Heaven Butterflies. To wstęp przed złem, które wkroczy teraz na naszą antenę. Złem w warstwie instrumentalnej, oczywiście i muzycznej. Mam tu na myśli kolejny wspaniały utwór harmoniczny, czyli będą to ugory w utworze Kilka starych ran.

Podoba mi się bardzo, że jedyny polski akcent w dzisiejszym programie to ten najbardziej depresyjny, ale nie zapominajmy, że jest to audycja rozrywkowa, w związku z tym wracamy na stare rozrywkowe tory i posłuchamy teraz utworu pod niezbyt enigmatyczną nazwą Nothing But a Good Time.

No i to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za obecność. To była Akademia Rocka. Mówił Adam Stasiak. Audycję realizował Rafał Lewandowski, za co serdecznie dziękuję. I pożegnamy się utworem grupy Aerosmith pod tytułem Beautiful z płyty Music from Another Dimension. Dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień.

0: Koncert życzeń w Radiu Nowy Świat, Tomasz Ławnicki.
1: Można powiedzieć, że to jest jakiś nowy rozdział.
0: Z Jankiem Janczym sobie o tym chwilkę porozmawialiśmy.
1: Te prace też postępowały etapami.
0: I okazuje się,
2: że efekty usłyszeć będzie można już jutro po godzinie 10.
1: Zrównoważone, bliskie człowiekowi, żeby trochę zieleni też było.
2: To natomiast zobaczyć będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Strzelanina w Aalborgu na północy Danii. Co najmniej 3 osoby zostały ranne. Brak jest szczegółowych informacji, co tam się wydarzyło. Policja zgromadziła duże siły w rejonie zdarzenia. Zaapelowała do mieszkańców, aby opuścili niebezpieczny obszar, poszukali schronienia oraz aby stosowali się do ich poleceń. Pacjenci czekają dłużej na karetki, a medycy coraz częściej pracują na granicy wytrzymałości. Najwyższa Izba Kontroli oceniła funkcjonowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego i wskazuje, że mimo kolejnych zmian przepisów, system wciąż zmaga się z tymi samymi problemami. W niektórych regionach karetki w ponad połowie wyjazdów nie docierały do pacjentów w zakładanym czasie, a rekordziści wśród lekarzy pełnili dyżury trwające nawet 6 dni, mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
4: Po blisko 25 latach funkcjonowania systemu w każdym z województw objętych badaniem były obszary, na terenie których w ponad połowie wyjazdów zespoły ratownictwa medycznego przekraczały maksymalny oczekiwany czas dotarcia do pacjenta, a w niektórych przypadkach było to nawet 9 na 10 wyjazdów. Mieszkańcy tych terenów mieli więc istotnie mniejszą szansę na uzyskanie skutecznej pomocy medycznej w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego.
3: Kontrolerzy zwracają uwagę, że problemem są nie tylko braki kadrowe, ale także organizacja systemu. NIK apeluje do Ministerstwa Zdrowia o zwiększenie liczby lekarzy medycyny ratunkowej, lepsze rozmieszczenie zespołów ratownictwa oraz poprawę dostępności pomocy dla pacjentów w całym kraju. Rozpoczęły się obchody 73. urodzin warszawskiej Starówki. Dwudniowe wydarzenie ma na celu przypomnienie historii odbudowy Starego Miasta oraz podkreślenie znaczenia tego wyjątkowego miejsca dla mieszkańców i kolejnych pokoleń. W programie znalazły się liczne wydarzenia edukacyjne, które przybliżają proces powojennej odbudowy i zachęcają do poznawania dziedzictwa stolicy. O idei tegorocznych obchodów mówi Katarzyna Wagner, dyrektorka Muzeum Warszawy.
5: Świętujemy, cieszymy się, że Warszawa powróciła po wojnie, została odbudowana, no bo świętujemy rocznicę 22 lipca 1953 roku. Trzeba pamiętać, że Warszawa nie była jeszcze odbudowana, ale to był taki symboliczny moment, w którym mieszkańcy mogli zacząć wracać do przestrzeni Starego Miasta przede wszystkim.
3: Tegoroczne obchody łączą historię z kulturą współczesną. Na uczestników czekają spacery, warsztaty, koncerty oraz wydarzenia plenerowe. Artyści z Bielska-Białej wsiedli na pokład kulturalnego autobusu, by pochwalić się swoim tytułem Polskiej Stolicy Kultury. Pojazd pełni funkcję mobilnej galerii sztuki, sceny koncertowej i miejsca spotkań z artystami związanymi z miastem, mówi Przemysław Smyczek, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Bielska-Białej.
6: Projekt, który ma pokazywać lokalną kulturę przez właśnie lokalne środowiska twórcze, ale w odniesieniu do Polski, odniesieniu też do naszych wartości i w porozumieniu z innymi miastami. A jeżeli wyjechać, to mamy doświadczenia w tworzeniu z autobusów komunikacji miejskiej mobilnych galerii sztuki. W związku z powyższym stwierdziliśmy, że robimy autobus.
3: Dziś autobus wraz z artystami gości w Ustce, potem uda się do Kołobrzegu. Finisz za tydzień w Katowicach, a więcej o tym usłyszą Państwo już za trochę ponad pół godziny w naszej popołudniówce. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
0: Tak będzie. Będzie tak, jak mówił redaktor Robert. Spakujemy całe miasto wraz z jego dorobkiem kulturalnym do autobusu, a właściwie będziemy się przyglądać temu, jak w ten oto sposób spakowany autobus podróżuje. Robert Kawka, bardzo dziękujemy.
7: Dziękuję.
0: Popołudniowy program, czas start. Dzień dobry w piątek, 4 minuty po czwartej.
8: Nowy Świat po południu.
0: Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Pobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak i Kuba Ferlin. Oczywiście Kuba Ferlin dziś jako przedstawiciel, reprezentant redakcji muzycznej, przygotowującej nam jak zawsze w popołudniowym programie od 16 do 19 nagrania, które sprawiają, że nie mogą się Państwo oderwać od głośników, odbiorników. Mam nadzieję, że tak będzie i dziś. Wszystko realizuje Rafał Lewandowski. Ja nazywam się Michał Porycki. A jak Państwo się nazywają? Proszę pisać, proszę komentować.

0: Dział łączności ze słuchaczami w gotowości. Popołudnie popołudnie@nowyświat.online, grupa osób patronujących, czyli Facebook oraz X, czyli Twitter, jak kto woli, i telefon 224 280 280. Oczywiście jeszcze Blue Sky, oczywiście jeszcze treści publikowane na Instagramie. YouTube'owy kanał Radia Nowy Świat, które to radio na YouTubie jest bardziej telewizją, polecam także serdecznie do 19 co najmniej. A jeśli nie wiedzą Państwo, na razie jeszcze Państwo nie wiedzą, o czym napisać albo co skomentować, to mogę pokrótce opowiedzieć, czym zajmiemy się dziś do 19. Na początek posłowie wybrali nową rzeczniczkę praw obywatelskich.
1: Jest ciągle młodą osobą, a zrobiła naprawdę bardzo dużo i ja o tym mówię z pełnym przekonaniem. Zrobiła bardzo dużo dla obrony niezależności systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
2: Pani Sylwia Gregorczyk-Abram jest symbolem osoby, która właśnie tę władzę represyjną reprezentuje.
3: Sejm bezwzględną większością głosów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich panią Sylwię Gregorczyk-Abram.
0: Teraz kandydaturą zajmie się Senat i o tym opowie dziś Klaudiusz Slezak. A po 16.30, zgodnie z rozkładem jazdy i zgodnie z zapowiedzią redaktora Roberta, wsiądziemy na pokład autobusu, który wiezie całe miasto.
4: Bielsko-Biała jako pierwsza polska stolica kultury postanowiła pojechać dookoła Polski po to, ażeby się z wami spotykać, integrować i żebyśmy się czuli jedną wielką kulturalną wspólnotą.
0: Pierwsza polska stolica kultury 2026 i Klaudia Kowalczyk, która pojawiła się na pokładzie autobusu i opowie o tym, jak mieszkańcy postanowili uczcić to niezwykłe wyróżnienie. A po 17:00 tablica tajemnica.
5: Wydaje mi się, że z perspektywy kierowców sam numer rejestracyjny nie ma znaczenia.
6: Teraz te tablice niewiele co mówią, bo można ich nie zmieniać przy kupnie samochodu.
7: Tak na co dzień nie zwracam, ale jak ktoś mnie faktycznie zirytuje na drodze, no to tak, to faktycznie zwraca się na to uwagę.
0: Na polskich drogach pojawiły się pierwsze auta z tablicami rejestracyjnymi, które mają zupełnie nowe, nieznane dotąd litery na początku numeru. Olga Bobienko opowie Państwu o tym, że to nie tylko kosmetyczna korekta, ale początek większej zmiany, która obejmie wszystkich właścicieli pojazdów w Polsce. Czy zmiany liter na tablicach rejestracyjnych sprawią, że przestaniemy łączyć kierowców z miastami, z których pochodzą? I dlaczego czasem, widząc tablicę z innego miasta lub powiatu, przypisujemy kierowcom tych samochodów konkretne cechy, nie najlepsze? Zazwyczaj w tym temacie spotkamy się z dr Ewą Odachowską-Rogalską, psycholożką transportu i psychotraumatolożką z Instytutu Transportu Samochodowego. To już po 17.30 zapraszam w imieniu Ksenii Maćczak. A w trzeciej godzinie, dlaczego otyłość u panów jest inna niż u pań?
8: Otyłość typu męskiego przypomina bardziej jabłko, czyli bardziej jest okrągły brzuch, nogi chude, pośladki też w miarę szczupłe. Natomiast u kobiet ta otyłość bardziej przypomina gruszkę, bardziej są zarysowane pośladki, uda, no i brzuch nie jest taki duży jak u mężczyzn.
9: No mówi się, że żona może wielokrotnie mówić, nie jedz tyle cukru i tyle słodyczy, ale człowiek dopiero wtedy zareaguje, jak powie mu to diabetolog.
0: Otyłość to choroba. U mężczyzn leczy się ją inaczej niż u kobiet. Kacper Badura zajmie się tym tematem po 18, a moim gościem będzie dr Jakub Bukowczan, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog i diabetolog. A już za moment przeniesiemy się do Sejmu, gdzie dziś sporo się działo. Mam nadzieję, że o wszystkich wydarzeniach zdąży nam opowiedzieć Klaudiusz Slezak.

0: Nasza obecność w głośnikach, nasza, czyli popołudniowego programu, ucieszyła wiele osób, ale fakt, że to już piątek, sprawia, że nie wszyscy są zadowoleni, gdyż wśród naszych słuchaczek i słuchaczy są i tacy, w życiu których za chwilę zakończy się czas wypoczynku i rozpocznie czas powrotu z urlopu. Żeby Państwu ten czas umilić, jeszcze dziś w prognozie pogody powiem, że w przyszłym tygodniu będzie chłodniej, zatem cieszyć się proszę ciepłem. Choć niektórzy twierdzą, że jest to ciepło za ciepłe, czapki poszły w ruch, widzę w grupie osób patronujących. 14,5 minuty po godzinie 16, a tymczasem mamy nowego rzecznika praw obywatelskich. No, a właściwie pierwszy ważny krok w tym kierunku został wykonany. Sejm powołał na to stanowisko mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram, popierana przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, adwokatka oraz współzałożycielka Wolnych Sądów, zdobyła 233 głosy, wyprzedzając kandydata PiSu Adama Borowskiego. Teraz Izba Wyższa zajmie się tą sprawą i to już w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia. Są tacy, którzy zastanawiają się, czy może dojść do jakiejś niespodzianki w Senacie. Klaudiusz Slezak razem z nami. Klaudiusz Slezak nam pomoże. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. Od razu muszę się wytłumaczyć z tych dziwnych dźwięków, które pewnie będzie słychać w czasie mojej relacji.
0: Brzmi trochę jak ulewny deszcz.
1: A jest to pędząca klimatyzacja, tak sądzę.
0: To chociaż nie znam klimatyzacja?
1: Się na wszystkich. No ta klimatyzacja czasem pędzi, bo jest posadowiona na pociągu. Więc jestem na peronie dworca.
0: Stamtąd do nas nadajesz. Byłem przekonany, że stoisz gdzieś na zewnątrz budynku Sejmu i dzieje się coś dźwiękowo bardzo interesującego, złapaliśmy cię w podróży?
1: Tak się poukładały, że musiałem prosto pędzić na peron, bo inaczej bym po prostu na pociąg nie zdążył. Więc mam nadzieję, że ty i państwo mi wybaczą
0: oczywiście.
1: Tę koincydencję, że zebrałem wszystkie materiały i popędziłem, żeby zdążyć i żeby móc państwu opowiedzieć o tym, co w Sejmie się działo. No ale jednocześnie do pociągu wsiąść nie byle jakiego. Pozdrawiam też przy okazji słuchacza, który mnie tu na peronie rozpoznał. Nawet chyba nie wierzył, że stąd będę nadawał, więc przygląda się z lekkim niedowierzaniem. Takie mam
0: wrażenie. Słuchaczu, to się dzieje naprawdę. Radio na żywo. A na szczęście masz klimatyzację w pociągu, bo jak rozumiem...
1: Jest w pociągu, a ja jestem na zewnątrz, wiesz?
0: Ale jak już wsiądziesz, to będzie dobrze.
1: To nie jest mój pociąg. Mój dopiero przejdzie, jak skończymy rozmawiać.
0: Zastanów się jeszcze, do którego chcesz wsiąść.
1: Ten do Żywca akurat jedzie. Także tu też pozdrowienia dla naszego informatyka Jurka.
0: Mamy właśnie w naszym zespole ludzi z Żywca. Jeszcze raz bardzo dziękuję za krówki z Żywiecczyzny, które dostałem ostatnio podczas urodzin.
1: No to się obłowiłeś.
0: Już no dobrze, ale nie ma o czym rozmawiać.
1: Tak, sądzę, że już to przeszłość. A teraz już do rzeczy.

0: tak to się jakoś splata od lat, że razem z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich wybierany jest także szef Instytutu Pamięci Narodowej. 5 lat temu to było mocno ze sobą powiązane politycznie. Tam szły, przepraszam za to słowo, deale. Co, za co, kto za poparciem? Bo przypomnę, że 5 lat temu w Senacie większość miała ówczesna opozycja, jeżeli chodzi o rząd, ale w Senacie jednak mieli większość, więc trzeba było się z nimi dogadywać. Teraz jest trochę inaczej, co ma znaczenie dla tej całej układanki i dlatego no patrzymy na to oczywiście, co się wydarzyło w Sejmie, ale będziemy też spoglądali na to, co się wydarzy w Senacie, bo tu sprawy mogą mieć inny obrót, czyli nie musi wcale być powiązania wyboru i Rzecznika Praw Obywatelskich, i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zaraz zacznę od Rzecznika Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram i Adam Borowski. To są dwie kandydatury, które dzisiaj były na stole. Czekaj, wstanę chwilę, bo tutaj przyszedł słuchacz sobie zrobić zdjęcie.
1: Myślałem, że straż, tym razem Straż Ochrony Kolei przegania cię z jakiegoś miejsca.
0: Czasem obowiązki też służbowe. Przepraszam najbardziej, najmocniej.
1: Nic nie szkodzi.
0: No więc Sylwia Gregorczyk-Abram i Adam Borowski. Oczywiście Adam Borowski wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość, mocno związany z tym środowiskiem, środowisko klubów Gazety Polskiej, Tomasza Sakiewicza. On zresztą tego nie ukrywa, chyba nawet jest członkiem klubu Gazety Polskiej. Wielogodzinne przesłuchania kandydatów, przesłuchanie oczywiście w formule sejmowej, żeby nie było żadnych wątpliwości, a nie prokuratorskiej. I tam odpowiedzi na pytania, co zresztą też, o czym opowiadałem, Adam Borowski z mocno zarysowaną wizją tego, jak to wszystko powinno wyglądać. Sylwia Gregorczyk-Abram raczej skupiająca się na dyskusji, na rozmowie, na braniu różnych opinii pod uwagę. Tak to przynajmniej przedstawiała. No i dzisiaj te kandydatury były brane oczywiście pod uwagę w głosowaniu, ale zanim do tego głosowania doszło, no to oczywiście, jak to w Sejmie, musiała być awanturka. Sebastian Kaleta to jeden z tych posłów Prawa i Sprawiedliwości, który wyszedł powiedzieć, że Sylwia Gregorczyk-Abram absolutnie żadnym rzecznikiem praw obywatelskich być nie powinna.
2: Panie Towarzyszu Marszałku, Wysoki Sejmie, stoimy przed wyborem pomiędzy człowiekiem, który w czasach komuny walczył z bezprawiem, walczy z bezprawiem dzisiaj, a wyborem osoby, która to bezprawie w Polsce instaluje. Rzecznik Praw Obywatelskich ma chronić polskich obywateli przed nadużyciami władzy, a pani Sylwia Gregorczyk-Abram jest symbolem osoby, która właśnie tę władzę represyjną reprezentuje. Podczas komisji była pytana o bardzo ważny element jej życiorysu i aktywności, mianowicie o jej udział w nielegalnym przejmowaniu mediów publicznych, o grupę Wejście i o potencjalne spotkania z panią Ewą Wrzosek w kancelarii, z którą współpracowała, a w której to kancelarii pani Wrzosek miała drukować dokumenty prokuratorskie w prywatnej kancelarii poza obiegiem służbowym. I najbardziej zastanawiające było milczenie pani Gregorczyk-Abram, która przez lata tak bardzo lubiła mówić. To milczenie to jest, można powiedzieć, procesowa postawa.
3: Dziękuję pani Gregorczyk-Abram.
0: No, dodajmy, że faktycznie Sylwia Gregorczyk-Abram wielokrotnie zderzała się z tymi pytaniami o to, co działo się przy przejmowaniu. No, robi to każda władza akurat. Było to dość spektakularne. Pamiętamy to wyłączanie sygnału, to wszystko, co działo się w telewizji, w siedzibie
1: Przerwane
0: telewizji publicznej. Tak, zresztą nie tylko telewizji, ale i radia, i Polskiej Agencji Prasowej, więc to wszystko oczywiście było dość spektakularne. Aż tak to przez lata nie wyglądało. I Sylwia Gregorczyk-Abram miała doradzać, jak to zrobić, żeby, czyli wymyślić prawny sposób na przejęcie tejże telewizji, radia i Polskiej Agencji Prasowej. Chodzi o ten wytrych z wprowadzeniem w stan likwidacji, po prostu najogólniej rzecz ujmując. Te pytania często padały. Raczej to Sylwia Gregorczyk-Abram próbowała unikać trochę odpowiedzi w tym temacie, mówiąc, że ona nigdy nie była żadną pełnomocniczką mediów publicznych, więc ona w tej sprawie udziału nie brała. Była też sprawa Fundacji Wiosna. Tu jeden z księży twierdził, że Sylwia Gregorczyk-Abram razem ze swoim mężem Grzegorzem Abramem mieli rzekomo stać za artykułami, które ją miały szkalować, między innymi piórem Janusza Schwertnera. Potem faktycznie prokuratura umarzała śledztwa przeciwko temuż księdzu. No i dzisiaj oczywiście media mocno związane z Prawem i Sprawiedliwością o tę sprawę pytały między innymi premiera Donalda Tuska. Czy taką osobę można wybrać na Rzecznika Praw Obywatelskich? Tak odpowiadał premier Tusk.
3: Pani Gregorczyk Abram niszczyła księdza Stryczka. Samo tym jasno mówi, że była zaangażowana w przyjęcie jego Fundacji Wiosna, stowarzyszenia.
4: Nie przeszkadza mi to, bo no nie miało to związku z politycznymi działaniami, tylko z oceną sytuacji przez panią Gregorczyk Abram. Nie znam szczegółów tej sprawy, powiem szczerze, nie chcę się tu kompetentnie wypowiadać, ale tak jak powiedziałem, jej cały dorobek życiowy jest ciągle młodą osobą, a zrobiła naprawdę bardzo dużo i ja o tym mówię z pełnym przekonaniem. Zrobiła bardzo dużo dla obrony niezależności systemu wymiaru sprawiedliwości
3: w Polsce. Nagroda za przyjęcie mediów publicznych? Bo była w tej słynnej grupie wejście.
4: Nie, no, dajcie spokój.
0: Oczywiście to nie jest taki łatwy podział, jeżeli chodzi o to głosowanie na Sylwię Gregorczyk-Abram, bo na przykład partia Razem, okej, dodajmy, oni nie mają jakiegoś wielkiego znaczenia, jeżeli chodzi o tę układankę, arytmetykę sejmową. No i są jakimś takim języczkiem uwagi, chociaż właściwie, no nie, może nawet nie uwagi, bo niewiele ważą w sumie, więc może nie do końca, ale, no ale czasem recenzują oczywiście działania rządu, więc jako pewien koloryt tego, co na sali plenarnej się działo, to jeszcze stanowisko partii Razem w sprawie obojga kandydatów.
5: Rzecznik Praw Obywatelskich musi być poza bieżącymi sporami politycznymi. To powinna być osoba, która szanowana jest przez różne środowiska, niezależna i profesjonalna. Niestety żadna z tych kandydatur nie gwarantuje nam utrzymania wysokiego poziomu zaufania do Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Pani Gregorczyk Abram bez wątpienia ma ogromne kompetencje, ale niestety zaangażowana jest w spór polityczny. Pan Adam Borowski ma niewątpliwie piękną kartę historyczną, ale zaangażowany jest w spór historyczny. Wybór którejkolwiek spośród zgłoszonych osób będzie oznaczał, że ta druga strona będzie nieustannie kwestionować jego lub jej działania. Niedawno w Sejmie widzieliśmy, że można znaleźć kandydata, który cieszy się szacunkiem przytłaczającej większości parlamentarzystów od prawa do lewa. Zadziało się tak w przypadku Mariusza Haładyja, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który uzyskał 421 głosów poparcia i ma szacunek całej Izby. W przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich takiej kandydatury nie wskazano, a kolejna instytucja konstytucyjna może stać się aktywnym uczestnikiem bieżącego, plemiennego sporu politycznego.
0: Ale mimo tych głosów sprzeciwu, protestów Prawa i Sprawiedliwości, Sylwia Gregorczyk-Abram rekomendację, czy właściwie stanowisko z Sejmu uzyskała, czyli została przez Sejm wybrana. No wspominaliśmy już o tym, Michale, że oczywiście jest jeszcze Senat.
1: Tak.
0: Ale tu wydaje się, że sprawa jest przesądzona, no bo w Senacie zdecydowaną, spokojną większość ma Koalicja Obywatelska, Lewica. No i PSL też pewnie, mając tam swoich senatorów, zagłosuje także podobnie jak w Sejmie, zresztą właśnie za jej kandydaturą. Sama kandydatka, wszystko na to wskazuje, przyszła Rzecznik Praw Obywatelskich już po wyjściu z sali plenarnej, potem jak już wiedziała, że dostała tę rekomendację Sejmu, została przez Sejm wybrana. Zresztą tu na marginesie dodam, razem z nią była Hanna Machińska, czyli była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w biurze, kiedy rządził nim profesor Adam Bodnar. No więc panie były razem na sali plenarnej, co dodam, może wskazywać, nie musi, ale może wskazywać na też pewien kierunek kontynuacji biura, takim jak wyglądało jego kształtu pod wodzą właśnie profesora Bodnara. No więc sama Sylwia Gregorczyk-Abram też na korytarzu z tymi różnymi pytaniami o swoje działania w ciągu ostatnich lat musiała się mierzyć też ze strony właśnie tych stacji raczej związanych z Prawem i Sprawiedliwością.
3: A jaka była pani rola przy siłowym przejęciu nielegalnym Telewizji Polskiej?
6: Panie redaktorze, ja już wielokrotnie odpowiedziałam na to pytanie. Nigdy nie posiadałam żadnego pełnomocnictwa do działania w imieniu żadnych mediów publicznych. Dziękuję.
3: Czy była pani na grupie
6: Dziękuję
3: wejście?
6: Dziękuję bardzo. Odpowiedziałam już na to pytanie.
3: Nie, na to pytanie pani nie odpowiedziała.
7: Pani doktor Hanny Machińskiej, można się spodziewać, że będzie na przykład zastępczynią pani rzecznik?
6: Pani doktor Hanna Machińska, bardzo pani doktor dziękuję. Jest osobą, która wspierała mnie przez cały ten proces. Oczywiście o tym, kto będzie zastępcą, zadecyduję w momencie, w którym będę wybrana i na pewno się państwo dowiecie.
3: A nasi widzowie nadal są ciekawi o grupę wejście na WhatsAppie. Czy była pani członkiem tej grupy?
6: Panie redaktorze, ja już wielokrotnie odpowiedziałam na to pytanie.
3: A może pani jeszcze raz odpowiedzieć na to pytanie?
6: Wielokrotnie odpowiedziałam na to pytanie. Dziękuję bardzo.
3: Ale czy mogłaby teraz pani rola w tej grupie?
6: Czy państwo macie jeszcze jakieś inne pytania? Bardzo państwu
3: No może nam pani odpowiedzieć?
0: No więc czeka teraz w Senacie nas obserwowanie tego, głosowania, ale jak wspominałem, raczej losy tego, że Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie rzeczniczką czy rzecznikiem praw obywatelskich, są przesądzone. Wieloletnia zresztą działaczka na rzecz praw człowieka, osoba z dużym doświadczeniem w tej materii. To jeszcze wspominałem o tym, że wybór prezesa IPN-u odbywa się bardzo podobną drogą, czyli Sejm, ale za zgodą Senatu. No i dzisiaj Sejm, tutaj była układanka jednak, bo PSL poparło Mateusza Szpytmę, związanego z IPN-em od lat, ale także dodajmy człowieka, który jest uważany za człowieka Karola Nawrockiego. Oskarżany jest on bardzo mocne upolitycznienie tej instytucji. Przeciwko jego kandydaturze ponad 240 naukowców napisało list, żeby przypadkiem Sejm i Senat właśnie Mateusza Szpytmy nie wybrał na to stanowisko. Mimo wszystko Prawo i Sprawiedliwość i tu ramię w ramię z Polskim Stronnictwem Ludowym stwierdzili, że będzie to świetny kandydat. Chociaż tu jedną rzecz muszę zaznaczyć. W przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich to partie polityczne, określone grupy posłów zgłaszają kandydaturę. Natomiast w przypadku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej procedura jest trochę inna, to znaczy Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej zgłasza kandydaturę. Był już kandydat, dzisiaj pełniący obowiązki, pan Polejewski, ale on nie uzyskał poparcia. Kolegium go próbowało wystawiać, ale to się nie udało. I teraz właśnie kolegium stwierdziło, że jest szansa na to, żeby pan Szpytma dostał jednak poparcie Sejmu po rozmowach właśnie z PSL-em. Władysław Kosiniak-Kamysz tak mówił o tym, jaki wybór stoi przed Senatem teraz, no bo Sejm już tego wyboru dokonał i dlaczego lepiej zagłosować na pana Szpytmę.
8: Jego cały życiorys jest o PSL-u, o Ruchu Ludowym. Upamiętniał Witosa, upamiętnił rodzinę Ullumów, latujących Żydów. Chyba się nikt nie dziwi, że PSL głosuje za kimś, kto dbał o historię Ruchu Ludowego. No inaczej... No, myślę, że ten list historyków, który nie pokazał prawdy o Mateuszu Szpytmie, nigdy nie był zaangażowany politycznie. Mieliśmy dzisiaj do wyboru albo prawa ręka Karola Nawrockiego dalej rządzi w IPN-ie. I tak będzie, jeżeli Senat nie zaakceptuje kandydatury wybranej dzisiaj przez Sejm Mateusza Szpytmy, to rządzi prawa ręka Karola Nawrockiego, którą on wyznaczył. A my chcieliśmy, żeby prezesem IPN-u, w tym kolegium IPN-u, jedyna możliwa kandydatura, która spełniała nasze oczekiwania, to był Mateusz Szpytma, inne już nie będzie, więc pewnie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego wyboru, będzie rządziła prawa ręka Karola Nawrockiego. Nie wiem, czy to dla tych historyków, którzy pisali ten list, jest lepiej. Nie sądzę.
0: No i faktycznie tą prawą ręką ma być pan Polejewski, który w tej chwili jest pełniącym obowiązki. Także taki tutaj wybór stawia Władysław Kosiniak-Kamysz. Albo Szpytma, albo Polejewski, który ma być zdaniem Kosiniaka zdecydowanie gorszym wyborem właśnie niż Szpytma. Obu mówi nie premier Tusk. No wiadomo, że to on raczej będzie rozsądzał, jak zagłosują senatorowie nad tą kandydaturą. Więc tu należy się spodziewać, że Mateusz Szpytma raczej nie zostanie prezesem IPN-u.
4: Jak państwo wiecie, też zgodnie z tym, o czym mówili polscy historycy, to nie było kilku profesorów, to była bardzo duża grupa i to z różnych stron światopoglądowych. Ten list dużo mówił o tym, kto powinien być szefem IPN-u, a kto nie powinien być szefem IPN-u. Ja rozumiem Polskie Stronnictwo Ludowe, bo pewnie to pytanie padnie. Władysław Kosiniak-Kamysz ceni wysoko naukowe działania pana Szpytmy, w tym jego zaangażowanie w historię Ruchu Ludowego. Ja to rozumiem, nie mam o to pretensji, ale są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie, także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
0: No właśnie, co chyba oznacza, że tak właśnie się te głosy w Senacie rozłożą, więc pan Polejewski dalej będzie pełniącym obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Widzę, Michale, która jest godzina.
1: Tak.
0: Nie wiem, czy pozwolisz mi jeszcze jeden jeden temat, ale wiem, to że tematów
1: było,
0: zajmie.
1: Proszę bardzo, bo tematów było sporo. Dzisiaj nie chciałbym cię ograniczać. Wiem, że się przygotowałeś z tych wszystkich zagadnień. Proszę, Klaudiuszu, tak długo jak jeszcze twój pociąg nie odjeżdża.
0: To jeszcze chwilę, tak. Mam jakiś drobny zapas czasowy. Te kilka minut dam radę. Prezydent przed południem, czy właściwie rano jeszcze, no jak to kto tam definiuje, to już mniejsza o to, poinformował, że nie podpisał między innymi, chociaż tę dotyczącą powiązania wynagrodzeń lekarzy z ich PESEL-ami, tudzież numerami wykonywania zawodów, jednak mimo wątpliwości podpisał. To też dodajmy dla porządku tutaj pewnego. Natomiast nie podpisał ustawy, ona miała bardzo długą nazwę o statusie, osoby najbliższej i tak dalej, i tak dalej. Zwanej pokrótce z związkami partnerskimi. To jest ta ustawa, przypomnę, ten projekt ustawy, gdzie osoby chętne do zawarcia takiego związku, bez względu na to, przypomnę, czy hetero, czy homoseksualne, mogły pójść do notariusza, tam u niego zawrzeć taką umowę i potem notariusz, no mówiąc w skrócie, wysyłałby tę umowę do Urzędu Stanu Cywilnego. Prezydent jednak stwierdził, że to jego zdaniem zrównywałoby tę instytucję z instytucją małżeństwa, a on na takie zrównanie się nie zgadza.
9: Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Jednak zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie jest w przypadku adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Podkreślałem za każdym razem, że gdy rozwiązania realnie pomogą osobom w statusie osoby najbliższej na formalne administracyjne funkcjonowanie, a nie będą niosły za sobą ideologicznej presji czy próby podważania wyjątkowego statusu małżeństwa, to taką ustawę podpiszę. Niestety to, co do mnie trafiło, to nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby czy załatwianiu spraw w urzędzie. Te projekty tworzą w istocie nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
0: Ja mam, Michale, propozycję, żeby skrócić, bo wiem, jak nieubłaganie czas płynie, to może od razu zestawmy ze sobą wypowiedzi i premiera, i wicepremiera, i marszałka Sejmu razem, a jeszcze na końcu się odezwiemy. Co ty na to?
1: Bardzo proszę, jesteśmy gotowi. Rafał Lewandowski, audycję realizujący, także. Czy zechcesz czynić honor?
0: No już.
1: Bardzo proszę.
4: Więc ja jestem no bardzo zły, o tak bym powiedział, no bo to było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli prezydent Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego. Ja mam takie pytanie do nich wszystkich. Tak naprawdę to już od wielu lat jest ten spektakl. Czy to jest prezydent Nawrocki, czy prezes Kaczyński? Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy? Chyba każdy ma prawo do swoich decyzji na temat swojego osobistego życia. To jest przekroczona pewna granica, bo przekonaliśmy się w czasie prac sejmowych ludzi o bardzo różnych poglądach to była ustawa zupełnie wyprana z jakichkolwiek ideologii. No, chcieliśmy naprawdę zrobić chociaż jeden krok do przodu.
8: No i to jest wstyd dla pana prezydenta. To jest powód do wstydu dla Karola Nawrockiego. Obiecywał status osoby najbliższej w kampanii wyborczej. Oszukał wyborców. To jest bardzo dobry projekt, który umożliwia dostęp do informacji medycznej, dziedziczenie, podstawowe sprawy. Chcieliśmy 2,5 milionom osób w Polsce ułatwić życie, uprościć w trudnych momentach, kiedy dochodzi do sytuacji, ląduje osoba, z którą ktoś był w związku nieformalnym przez 20 kilka lat, 50 lat. Wpada w śpiączkę, nie ma z nią kontaktu. Drugiej osobie się nie należy kompletnie nic. Wielomiesięczne procesy, dochodzenie do tego, żeby jakiekolwiek świadczenie uzyskać, czy jakąkolwiek dostęp do informacji medycznej. To była ustawa godnościowa, o charakterze godnościowym, o charakterze dostępu do podstawowych informacji. Zawetowanie jej jest wyrazem braku rozeznania jakiegokolwiek pana prezydenta i jego ludzi i jakiejkolwiek empatii ze strony tego środowiska.
10: Panie prezydencie, zabrał pan ludziom w Polsce następujące rzeczy, o których trzeba mówić. Wspólne rozliczanie się, zwolnienia od podatku od spadków i innych czynności cywilno-prawnych, prawo do zasiłku opiekuńczego, prawo do renty rodzinnej, możliwość objęcia partnera ubezpieczeniem zdrowotnym, prawo do mieszkania, prawo do decyzji o pochówku, prawo do informacji o stanie zdrowia i prawo do dziedziczenia. To pan zabrał tym ludziom. I niech pan się nie zasłania ideologicznymi stwierdzeniami. Pan to po prostu zabrał milionom ludzi. Zabrał pan prawa ludziom, którzy z jakichś powodów nie decydują się, że będą małżeństwem.
0: No i teraz pytanie, co dalej? Z tych informacji i rozmów, które odbyłem z osobami, które no, mają jakiś wpływ na to, co dalej, wynika, że na razie nowego projektu i kolejnego nie będzie. Będą próby przeprowadzenia to różnego rodzaju rozporządzeniami, dalsze rozporządzenia dotyczące tej transkrypcji aktów z małżeństw zawartych poza granicami krajów na terenie Unii Europejskiej. Natomiast teraz, w najbliższym czasie, Sejm ma zajmować się kwestiami aborcji, a kwestie związków partnerskich jeszcze trochę poczekają. Opowieść ma być taka, no, prezydent bierze to na klatę. To, że tych związków nie będzie, to niech to na klatę weźmie. No i faktycznie to decyzja pana prezydenta.
1: Ciekawe. Klaudiuszu, zatem dobrze, to z tymi tematami już państwa zostawiamy, tymi najważniejszymi, dziś najważniejszymi w Sejmie. Pytanie od pana Macieja, dokąd Klaudiusz zabiera klimatyzację? Myślę, że nie musimy wchodzić w szczegóły, ale podejrzewam, że do miejsca, w którym jest ciepło, bo przecież nie wiózł.
0: Klimatyzacja odjechała do Żywca.
1: Aha, ale w swoim pociągu, czy ty będziesz miał w swoim pociągu klimatyzację?
0: Tego nie wiem.
1: Czy mógłbyś się upewnić? Ludzie się martwią.
0: Tego nie wiem. Teoretycznie powinna być, ale...
1: Teoretyczna klimatyzacja to jeszcze nie jest to.
0: Wysiadł właśnie z pociągu konduktor, który wygląda, jakby klimatyzacji nie było.
1: Możesz to ocenić po kolorze twarzy? Czy... Dobrze, nie pytam o szczegóły.
0: Ja po prostu tak kiwnął głową z takim zmęczeniem, że chyba... Aha. Chyba nie ma. No ale trudno. No.
1: To trudno.
0: Przygoda to przygoda.
1: No. Jakoś sobie będziesz musiał poradzić. Wciąż próbuję, bo właśnie otworzyłem wiadomość od pana Bartosza z załącznikami fotograficznymi, na których jesteś podczas nadawania tej relacji, która właśnie się kończy. Wciąż próbuję rozszyfrować, z jakiego dworca odjeżdżasz, ale nie poznaję, a warszawskie dworce znam prawie na pamięć. Jedno jest pewne, jedziesz z rowerem. Zatem...
0: Ten jeden znasz dobrze.
1: To jest ten, który znam bardzo dobrze?
0: Tak.
1: Czyli jedziesz na wschód.
0: Nie, wręcz przeciwnie, na zachód.
1: Ale ze wschodu.
0: Ale ze wschodu, tak.
1: Wszystkiego dobrego, spokojnego. Musimy kończyć. Za chwilę podeślę ci zdjęcia od pana Bartosza. Bardzo ładnie razem wyglądacie w pracy. To znaczy jeden z was przynajmniej jest w pracy, ale wygląda znakomicie. Klaudiusz Slezak, dziękujemy serdecznie.
0: Dziękuję i przepraszam za takie przegadanie, ale dzisiaj mnogo tematów.
1: Tak, i jakość techniczna też momentami zaskakiwała, ale to dlatego, że jesteś pewnie w pobliżu wysokiego napięcia. Uważaj, nie dotykaj przewodów wysokiego napięcia.
0: Wskaźniki mi to wariowały.
1: No widzę, teraz też coś wariuje. Klaudiusz, okiełznaj wskaźniki.
0: I sprzęt też do klimatyzacji musi iść.
1: Chyba tak. Wszystkiego spokojnego. 20 minut.
0: Dziękuję. 12.

0: Pogoda.
1: Pan Paweł doradza jeszcze Klaudiuszowi, nie wiem czy Klaudiusz mnie słyszy, aby zajął miejsce na dachu pociągu, ale tam, panie Pawle, najczęściej zainstalowana jest właśnie ta klimatyzacja, właściwie ten mniej interesujący koniec klimatyzacji, który, no wiadomo, jak gdzieś się robi chłodno, to gdzieś musi być ciepło i to jest właśnie to, co na dachu zazwyczaj wystaje, dlatego może niech lepiej redaktor zajmie miejsce zgodne z tym, co jest na bilecie. Jeśli jest tak gorąco jak u mnie, to redaktor Klaudiusz na pewno jedzie na hel, żeby się ochłodzić, bo na północy dzisiaj trochę spokojniej, jeśli chodzi o temperatury. Szanowni Państwo, już wczesnym rankiem nad Polskę, znad Niemiec dotarło sporo ciepła. Teraz najwyższa temperatura w Sulejowie to prawie 32 stopnie Celsjusza, ale właściwie cała centralna Polska z temperaturami od 29 do 30-31 stopni. A najchłodniej jest w Kołobrzegu, 21 stopni. Nad naszym krajem przesuwa się front atmosferyczny, oddzielający ciepłe powietrze od chłodnego. Tam, gdzie się pojawi, tam zobaczą Państwo także burze oraz intensywne opady deszczu, a nawet gradu. Liczne burze rozwinęły się w zachodniej części kraju i podróżują na północ oraz północny wschód, w rejonie Kotliny Kłodzkiej oraz na północy województwa dolnośląskiego. Może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Na stacjach pomiarowych nie zarejestrowano na razie porywów wiatru powyżej 60 km na godzinę, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy bardziej rozwiniętych burzach wiatr będzie się rozpędzał nawet do 90 km na godzinę. W kolejnych godzinach synoptycy zapowiadają burze jeszcze silniejsze, jeszcze więcej deszczu do 50 litrów wody na metr kwadratowy i grad o średnicy do 2-4 cm. Na południu województwa dolnośląskiego burze na razie osłabły, ale mogą dziś jeszcze wrócić wieczorem i w nocy. Najważniejsze, że po opadach spodziewany jest spadek temperatury nawet o 10 stopni. Nocą burze będą podróżowały w stronę centrum kraju z północy na południe, a jutro dotrą na wschód. No i ten chłód, który dotrze nie tylko na wschód, chyba powinien być najlepszą wiadomością, jaką mam dla Państwa na razie. 224, 280, 280 o wiadomościach od Państwa. Dla innych słuchaczek i słuchaczy dowiem się pewnie, gdy Państwo zatelefonują albo napiszą. popołudnie@nowyswiat.online. A my już za moment, skoro już było o transporcie zbiorowym, wsiądziemy sobie do autobusu, do wyjątkowego autobusu, który wiezie całe miasto wraz z jego kulturą i dorobkiem. To niezwykła historia związana z podróżą. Podróżą po całym świecie. Rafał, przygotuj zapowiedź materiału, który za chwilę Państwu zaprezentujemy. Weź ją o tu i proszę bardzo.
2: Bielsko-Biała jako pierwsza polska stolica kultury postanowiła pojechać dookoła Polski po to, ażeby się z Wami spotykać, integrować i żebyśmy się czuli jedną wielką kulturalną wspólnotą.
1: I to jest właśnie to miejsce, do którego dotarła Klaudia Kowalczyk. Bielsko-Biała, pierwsza polska stolica kultury, podróżuje, aby mówić o kulturze w drodze. Bo jak Państwo wiedzą, w podróży jest dużo czasu, żeby rozmawiać o różnych rzeczach. Czy gdy przychodzi wysoka temperatura, wybierają Państwo raczej autobus, a może pociąg, a może jeszcze inny środek transportu zbiorowego międzymiastowego?

0: Pink Floyd. Pan Artur chwali się, że on też z rowerem i też na zachód, ale chyba z zupełnie innego dworca. Panie Arturze, bardzo dziękuję za fotografię, pozdrowienia i właściwie łańcuch, tworzenie łańcucha, skoro rowerem pan podróżuje, to łańcucha. Łańcucha ludzi podróżujących dziś dookoła Polski pociągiem. A my tymczasem 11 minut przed 17 wsiądziemy do autobusu, bo Bielsko-Biała świętuje uzyskanie tytułu pierwszej polskiej stolicy kultury 2026 i jedzie w Polskę, aby chwalić się tym, co ma do zaoferowania. Na pokładzie była także Klaudia Kowalczyk.
1: Bielsko-Biała jako pierwsza polska stolica kultury postanowiła pojechać dookoła Polski po to, ażeby się z wami spotykać, integrować i żebyśmy się czuli jedną wielką kulturalną wspólnotą.
2: To jest nasz autobus, który jest dziełem sztuki. Z każdej strony innym i jeszcze ma środek, jak widać.
3: Mhm. Ja pamiętam, jak takie po ulicach nawet jeździły.
2: To... U nas jeżdżą. Najpierw był jeden z Beata Bojda zrobiła kwiat kwietny, a potem był na Dzień Dziecka Szymon Kołek zrobił drugiego. I teraz jeszcze w tym roku będą dwa autobusy jeździły. Także mamy takie jeżdżące galerie w naszym mieście. Przemysław Smyczek, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Ten program został stworzony dla miast finalistów, które w przeciwieństwie do miasta Lublin nie otrzymały tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. W finale były jeszcze Katowice, Kołobrzeg i Bielsko-Biała. Projekt, który ma pokazywać lokalną kulturę przez właśnie lokalne środowiska twórcze, ale w odniesieniu do Polski, odniesienie też do naszych wartości i w porozumieniu z innymi miastami. No więc zastanawialiśmy się, w jaki sposób można zaangażować też inne miasta, w jaki sposób wyjść tym projektem poza Bielsko-Białą. No to stwierdziliśmy, no, że jeżeli mamy wyjść, to najpierw wyjechać, a jeżeli wyjechać, to mamy doświadczenia w tworzeniu z autobusów komunikacji miejskiej, mobilnych galerii sztuki. W związku z powyższym stwierdziliśmy, że robimy autobus.
4: W Bielsku wiele gra. Przede wszystkim jest to podwójne miasto. Ma taką historię, że się połączyło w pewnym momencie i to jest bardzo ciekawa historia. I myślę, że taka różnorodność też wpływa na to, że ludzie też są różnorodni. Potrafią się w różny sposób ze sobą tam dogadywać i przenikać. Tak? Więc wiele też naszych tutaj kultur przenika się w naszym mieście. Takie kultury różne grają i tutaj właśnie przywieźliśmy to, co nam w duszy gra. Katarzyna Pol.
5: Włodzimierz Pol, aktor Teatru Bania Luka, czynny członek Polskiej Stolicy Kultury, naszego autobusu. Myślę, że to jest kwestia tej magii. Ta pigułka to jest taka magia, w którą chcemy wciągnąć widza i pokazać, jak ten człowiek nasz, taki uniwersalny, radzi sobie w różnych sytuacjach życiowych, ale ponieważ powiedziałem, że zostaliśmy tutaj wspaniale poproszeni przez Urząd Miasta nasz w Bielsku-Białej, więc postaraliśmy się, żeby w tej pigułce zawrzeć trochę promocji naszego miasta, czyli zobaczymy tam piękne budynki i ten nasz ewenement zostanie tak obudowany trochę naszym miastem bielskiem, które jest naprawdę przepiękne i będzie, mam nadzieję, że będziecie mogli Państwo to wszyscy zobaczyć.
6: Od 25 lat zajmuję się graffiti, a jednocześnie też zaszczepiono mi, ponieważ jestem z pierwszego pokolenia urodzonego w Bielsku-Białej, ale zaszczepiono mi miłość do kultury góralskiej, beskidzkiej, więc staramy się łączyć te rzeczy i mamy troszkę szablonów. Marcin Malicki, artysta sztuk wizualnych, graficiarz, tatuażysta, projektant graficzny. Te wzory bazują na rozecie, kwiecie żywota, który też tak jest nazywany, który jest bardzo ważnym symbolem w kulturze beskidzkiej, w kulturze góralskiej, który stał się motywem przewodnim w ogóle całego tego naszego turu, więc on się przewija w różnych miejscach, w różnych instalacjach, czy to jeśli chodzi o grafikę na autobusie, czy rzeczy, które są elementami, nazwijmy to scenografii, jak i te rzeczy, które ja mam ze sobą i będziemy sobie tutaj z ludźmi lokalnymi przechodzącymi odbijać, a jednocześnie będziemy robić pocztówki, więc oni będą mogli słać dalej fajną energię, którą myślę tutaj ludzie zobaczą.
0: No jeśli autobus, to tylko z pocztówkami. Oczywiście dziś autobus jest w Ustce, z której pojedzie w stronę Polskiej Stolicy Kultury 2028, mam na myśli Kołobrzeg, a w poniedziałek zaparkuje w Poznaniu. Do Bielska wróci za tydzień. 7 minut do 17. To była relacja Klaudii Kowalczyk, Westside Cowboy.

0: Pin Up Boys. Popołudniowy program. Telefony 224 280 280. Czy państwo w podróży? A jeśli jest to podróż międzymiastowa, to czy autobusowa, czy pociągowa, kolejowa, a może jeszcze na jakichś innych sposobach podróżowania skupiają państwo swoją uwagę. Podobno najlepiej jeździło się w przejściu albo w dolnych przedziałach, gdy były takie do wyboru. Pan Marek napisał o tym w liście. A jak już jesteśmy w tematach międzymiastowych, to czy wiedzą państwo, jak będzie wyglądała w najbliższym czasie tablica rejestracyjna z państwa miasta? To brzmi trochę nie bardzo. Jak będzie wyglądała tablica rejestracyjna z miasta, w którym państwo mieszkają?
1: Wydaje mi się, że z perspektywy kierowców sam numer rejestracyjny nie ma znaczenia.
2: Teraz te tablice niewiele co mówią, bo można ich nie zmieniać przy kupnie samochodu.
3: Tak na co dzień nie zwracam, ale jak ktoś mnie faktycznie zirytuje na drodze, no to tak, to faktycznie zwraca się na to uwagę.
0: Szykuje się zmiana, Warszawa pożegna się z literą W na rzecz A, Poznań z P na rzecz M, a Gdańsk z G, to teraz na tablicach, przejdzie na X, być może także XD. I tym tematem w drugiej godzinie popołudniówki zajmiemy się niebawem.

0: Minęła 17:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, to by chronić wizerunek najmłodszych, między innymi poprzez zdjęcia dzieci publikowane przez żłobki.
1: Coś, co jest dla mnie jako przewodniczącej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży naprawdę istotne poza tą jakością, to jest takie pokazanie jasno, że świat cyfrowy nie jest światem bezpiecznym i że widzimy te nowe wyzwania i widzimy konieczność ochrony wizerunku dzieci i że nie pozwalamy na to, żeby ktokolwiek mógł sięgać po zdjęcia naszych dzieci, ponieważ w tym momencie akurat żłobki konkurują ze sobą, który wstawi fajniejszy i śmieszniejszy filmik. To są nasze dzieci, a sztuczna inteligencja z tych zdjęć może zrobić naprawdę bardzo wiele krzywdy.
0: Mówiła posłanka KO Monika Rosa. Nowe przepisy dotyczą również obowiązkowych szkoleń dla opiekunów i możliwości zastępstwa. Podczas ich nieobecności ustawa trafi teraz do Senatu. Dokładnie 12 lat temu Rosjanie zestrzelili samolot linii Malaysia Airlines lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur. W wyniku katastrofy zginęło 298 osób, obywateli Holandii, Malezji i Australii. Doszło do tego w pobliżu wsi Chrabowe w Donbasie, gdzie stacjonowali rosyjscy separatyści walczący z Ukrainą. Po tym wydarzeniu wszczęto międzynarodowe śledztwo, w wyniku którego ustalono, że to Rosjanie ponoszą odpowiedzialność za tę katastrofę. Od lat jednak Moskwa konsekwentnie odrzuca tę wersję, zrzucając winę na Ukrainę. W katastrofie zginęło 298 osób. Była to siódma, najbardziej śmiertelna katastrofa w historii lotnictwa. Nie żyje Brenda Freaker. Irlandzka aktorka odeszła w wieku 81 lat. Zagrała w takich filmach jak m.in. Czas zabijania. Widzowie pamiętają ją również z filmu Kevin Sam w Nowym Jorku, w którym wcieliła się w rolę samotnej kobiety karmiącej gołębie. Brenda Freaker przeszła do historii jako pierwsza Irlandka zdobywająca Oscara za drugoplanową rolę w filmie Moja lewa stopa. Zmarła minionej nocy w swoim domu w Dublinie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: No, państwo w podróży, rzeczywiście. Wiedziałem, że stacjonarnie to tylko kilka osób słucha nas dzisiaj w popołudniowym programie. Pani Magdalena napisała, że to też taka trochę stacjonarna podróż, bo to teraz bardziej korek niż podróż. A mogła pani wsiąść do pociągu z klimatyzacją lub bez? 3 minuty po 17:00.
3: Nowy Świat po południu.
2: Zespół redakcyjny pod wodzą Ksenii Maćczak dziś przygotowuje popołudniówkę do 19:00. Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak i Kuba Ferlin. Rafał Lewandowski realizuje, Michał Porycki przed mikrofonem, a to będzie powrót do przeszłości.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Jeden z tych duetów, do których twórczości bardzo lubimy wracać, już za chwilę wybrzmi na antenie Radia Nowy Świat. I choć to nagranie być może nie jest tak popularne, znane i przez wszystkich cytowane, jak inne, właśnie dzięki temu, że mamy taką możliwość, wracając do piosenek sprzed 25 lat, gramy nie tylko te najpopularniejsze utwory z tych płyt, które pamiętamy. Łona, Weber, Biznesmen.

0: No a co ja teraz robię?
1: Łona Weber, piosenki ćwierćwieczki i piątkowy program popołudniowy, w którym Państwo też mogą, już to ustaliliśmy, zabrać głos. 224, 280, 280 to jest jedyne zabieranie, które nikogo nie smuci. Do 19 Wiktoria Wichrowska przy telefonie, a już za chwilę tablice rejestracyjne po nowemu.
2: Wydaje mi się, że z perspektywy kierowców sam numer rejestracyjny nie ma znaczenia.
3: Teraz te tablice niewiele co mówią, bo można ich nie zmieniać przy kupnie samochodu.
4: Tak na co dzień nie zwracam, ale jak ktoś mnie faktycznie zirytuje na drodze, to faktycznie zwraca się na to uwagę.
1: Pojawiły się już pierwsze auta z tablicami rejestracyjnymi według nowych zasad. Nieznane dotąd litery na początku numeru. Tylko dlaczego to nie kosmetyka? To początek większej zmiany. Olga Bobienko o tej zmianie Państwu opowie, a po 17.30 dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholożka transportu i psychotraumatolożka, porozmawia o tym, dlaczego zachowania niektórych kierowców oceniamy na podstawie tego, co mają na tablicy rejestracyjnej.

0: Ani Lennox i 11 minut po 17. Tablice rejestracyjne samochodów, motocykli to nie tylko identyfikacja pojazdu, ale też źródło stereotypów, żartów, czasem niekończących się dyskusji na temat tego, kto jeździ najlepiej, a kto jeździ nieco gorzej. Tymczasem zaczęła się największa od lat zmiana w systemie oznaczeń pojazdów, bo kończą się dostępne kombinacje znaków i pojawiają się zupełnie nowe litery. Dziś to tylko pojedyncze przypadki, ale w kolejnych latach zmiana będzie coraz bardziej widoczna na polskich drogach, o czym opowie Państwu Olga Bobienko.
1: Przez lata pierwsza litera na tablicy była dla wielu kierowców czymś w rodzaju drogowego kodu. Wystarczyło jedno spojrzenie i od razu było wiadomo, z jakiego województwa pochodzi samochód albo kierowca. Dla jednych była to wyłącznie informacja

0: Nie wiem, czy to jest prawdziwe.
1: Teraz ten sposób odczytywania tablic zaczyna przechodzić do historii. Powód jest bardzo prosty. W części województw skończyła się liczba możliwych kombinacji znaków. Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało o uruchomieniu nowych wyróżników wojewódzkich i tak na Mazowszu litera W z czasem będzie ustępowała miejsca A, w Wielkopolsce P zastąpi M, na Pomorzu G zmieni się w X. Podobne rozwiązanie wprowadzono również dla Dolnego Śląska, Małopolski, Podkarpacia czy Śląska. Zmiana już się rozpoczęła, choć większość kierowców mogła jej jeszcze nie zauważyć. Nowe oznaczenia trafiają dziś przede wszystkim na tablice zmniejszone, stosowane w samochodach z niewielkim miejscem na rejestrację oraz na tablice indywidualne. To właśnie tam pula dostępnych numerów wyczerpała się najszybciej. Z czasem nowe litery będą pojawiać się także na zwykłych tablicach wydawanych podczas rejestracji kolejnych samochodów. Tylko czy to realnie coś zmienia dla użytkowników ruchu drogowego? To pytanie do Wojciecha Drzewieckiego z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.
2: Wydaje mi się, że z perspektywy kierowców sam numer rejestracyjny nie ma znaczenia. Znaczy nie mówię o numerze rejestracyjnym, a numerze, który wskazuje na lokalizację właściciela. Tutaj powinniśmy jednak dążyć do tego, żeby te numery były zunifikowane i po prostu identyfikowały auto. Nic więcej. Z drugiej jednak strony użytkownicy bardzo często wykorzystują to i pokazują, że dane auto jest z danego województwa, a inne pochodzi z innego województwa. Niemniej jednak już dzisiaj na rynku bardzo często mamy mieszankę związaną z firmami leasingowymi, których centrale znajdują się w różnych województwach, niekoniecznie w tym, w którym mieści się siedziba użytkownika auta. I wtedy na przykład użytkownik użytkuje auto zarejestrowane w Warszawie, w Krakowie. I to takie różnice oczywiście się zdarzają.
1: Być może zmieni się jednak coś jeszcze, bo przez lata pierwsza litera na tablicy była dla wielu kierowców pretekstem do szybkiego szufladkowania innych uczestników ruchu. I wtedy drogowi eksperci od rozszyfrowania kierowców po pierwszej literze będą musieli nauczyć się całkiem nowego alfabetu. Niewykluczone też, że skoro odczytanie tego miejsca przestanie być tak oczywiste, to może coś to zmieni w zachowaniu na drodze, bo kierowcy z nas różni, mówi psycholog transportu Wojciech Korchut.
3: To jest w myśl zasady, ja nie wiem, to chyba oni. To jest takie powszechne stwierdzenie na pytanie, kto zawinił, nie widzimy tego u siebie. No taką mamy skłonność społeczną, że chętniej przypisujemy te negatywne cechy otoczeniu. W zasadzie sytuacja na drodze to jest znakomita sytuacja do poprawienia sobie samopoczucia i jakby załatwienia pewnej pokuty za niegodziwości takiego dnia codziennego.
1: Czy ta zmiana poprawi nasze zachowanie na drodze? Jedno jest pewne. Wkrótce skrót XD nie zawsze będzie oznaczał śmiech. Czasem po prostu będzie oznaczał samochód z Pomorza. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
4: Ale być może taka tablica rejestracyjna kogoś rozbawi, a chodzi o to, żeby rozładować napięcie. Czasem rozładować napięcie na drodze. Po 17.30 Ksenia Maćczak i dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholożka transportu i psychotraumatolożka z Instytutu Transportu Samochodowego, porozmawiają o tym, czy zmiana symbolu na tablicy, czy zmiana kilku liter może te wszystkie stereotypy schować do szafy, pogrzebać, zapomnimy o nich być może, a może niekoniecznie, bo po prostu szybko nauczymy się nowego systemu i znajdziemy nowego wroga. Dlaczego widząc tablicę z innego miasta lub powiatu zawsze przypisujemy kierowcom gorsze umiejętności? A Państwa zdaniem, kto jest najlepszym kierowcą? Celowo nie pytam o miasto, ale o region kraju, o część Polski. Ci z północy, ci z południa, ci z zachodu, ci ze wschodu. Proszę pisać, proszę dzwonić.

Playboy Mami i Tori Amos 20 minut po godzinie 17. Pan Piotr podpowiada, kto jest najlepszym kierowcą na podstawie tablic rejestracyjnych. Czy na podstawie tablic, numerów, znaków, liter można z daleka, zanim kierowca wsiądzie do samochodu, powiedzieć, jakim jest kierowcą, jak prowadzi, czy bezpiecznie, czy zgodnie z przepisami. Pani Alicja napisała, że najlepszymi kierowcami są osoby takie jak ja. Ale gdy czytam ciąg dalszy tego komentarza, to wszystko jest jasne. Rzeczywiście, przede wszystkim pani Alicjo, kierowcy tacy jak pani nie powodują korków. Pani Alicja pisze tak. Nie jeżdżę samochodem, nie stwarzam zagrożenia, nie wymuszam pierwszeństwa, nie stoję w korkach, radia słucham chodząc albo słucham w komunikacji miejskiej. Polecam i nie ma za co, napisała.

grudniowy program Szukamy Kierowców Najlepszych. Nie, nie zatrudniamy. Zastanawiamy się, gdzie jechać, aby na ulicy być bezpiecznym i czy na podstawie numeru rejestracyjnego, a przypominamy, niebawem wszystko się zmieni, czy na podstawie numeru rejestracyjnego już dziś możemy powiedzieć, kto jeździ bezpiecznie, zanim włączy pojazd, zanim odpali silnik. Pisze słuchacz, oczywiście najbezpieczniejszym kierowcą jest moja małżonka, a kto się z tym stwierdzeniem nie zgadza, ten nie zna mojej małżonki. To jest popołudnie małpa nowyświat.online. To są listy do popołudniowego programu, a telefony 224 280 280. Piszą Państwo także o przedstawicielach handlowych, którzy pojawiają się na ulicach wielu miast, różnych miast i miasteczek. Zazwyczaj pojawiają się prowadząc pojazdy zarejestrowane w innych miejscowościach. Czasem na przykład w Warszawie, zastanawia się pan Jerzy, kim są ci, którzy odwiedzają Łódź, bo to są podobno przedstawiciele handlowi ze Zgierza. Myśli pan, że to tylko ten kierunek? Zastanawiamy się, pytamy, czekamy, bardzo proszę. A, na prognozę pogody czekamy jeszcze tylko 3 minuty. Okazuje się, że są tacy, którzy słuchają nas stacjonarnie, w krzakach, niekoniecznie w podróży. Proszę pisać, proszę komentować, proszę dodać coś od siebie także w grupie osób patronujących.

0: nagranie Dream of You and Me, Future Islands, a ja przy okazji przypomnę, przy okazji zachęcę być może do odwiedzenia aplikacji albo strony internetowej Radia Nowy Świat, bo w zestawie do głosowania jest Cotton Flower, Future Islands oczywiście i prawie 100 innych piosenek, a pierwsza 20 jutro po 20, zanim to się stanie, dziś do 19 muszą Państwo tę pierwszą 20 wyłonić. Czekamy zatem, osoby zalogowane, będące osobami patronującymi mają 10 głosów, wspierają 10 utworów. Te tylko zalogowane, ale nie wspierające, nie będące patronami, patronkami, zaledwie jeden. Jest 17:30.
1: Pogoda.
0: Dziś na wschodzie i w centrum Polski niewielkie zachmurzenia, ale znad Niemiec cały czas docierają do nas opady i burze. Na zachodzie kraju burze mogą być silne, z ulewnym deszczem i wiatrem i gradem i to wszystko razem może być bardzo niebezpieczne. Proszę uważać. Najniższa temperatura to niecałe 21 stopni. W tej chwili w Polsce 21 stopni jest w Ustce. W Łodzi jest najcieplej, 32 stopnie Celsjusza. Być może zastanawiają się Państwo, jak ta wysoka temperatura powietrza wpływa na temperaturę wody. Otóż w Bałtyku, a dokładnie w Kołobrzegu, temperatura wody to 16 stopni, na Helu 18, a na polskim West Coast, zachodnim wybrzeżu 20. Dodam jeszcze, że temperatura wody w Jeziorze Mikołajskim to już ponad 20 stopni Celsjusza. Czy zachęciłem kogoś do bezpiecznego, oczywiście, ale delikatnego zanurzenia się w wodzie słodkiej bądź słonej? Proszę o swoich doświadczeniach także pisać, meldować tych komunikacyjnych, tych transportowych. No i jak Państwu idzie odcyfrowywanie ludzkiego charakteru na podstawie tablic rejestracyjnych? To The Drums.

0: Money. Jak odkryć tajemnicę ludzkiej duszy na podstawie tablicy rejestracyjnej pojazdu, którym człowiek podróżuje? Czy to w ogóle możliwe? Są tacy, którzy nigdy o tym nie słyszeli. Pan Krzysztof na przykład, jeśli chodzi o rejestrację samochodów i leasingu, a do tego jeszcze brak obowiązku zmiany tablic, to wszystko sprawia, że to chyba nie ma sensu. Napisał, że dopóki stereotypy są żartobliwe, to pół biedy, ale jeśli z powodu tablic dochodzi do agresji, to rzeczywiście ciekawe podejście. Śmieszą go tablice rejestracyjne z bielsko-białej, bo to S i B. Zastanawia się, czy w przypadku pojazdów wojskowych ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić jakieś UB. Tak, oczywiście. Ja nawet sprawdziłem, bo to są ogólnie dostępne dane, żadna tajemnica. UB to transportery opancerzone. Ksenia Marczak już w studiu.
1: Dzień dobry, ale z nowymi tablicami rejestracyjnymi też będzie troszkę
0: będzie
1: pośmiechu,
0: inaczej.
1: Bo na przykład, jeżeli chodzi o Gdańsk, XD, no może starsi nie wiedzą i nie będą się śmiać, ale młodsi z pewnością się uśmiechną. Jeżeli chodzi o Warszawę, no jeżeli ktoś będzie miał tablicę zaczynającą się od AA, no to też można troszeczkę z przymrużeniem oka na to popatrzeć i zastanowić się, a pewnie takich pół żartów będzie troszeczkę więcej. Ale pytanie też, jak szybko opanujemy te nowe tablice, bo pamiętasz, Michale, pewnie kiedy zmieniały się jeszcze te stare tablice, czarny podkład i białe,
0: czarne na białe.
1: Tak, litery i cyfry, no to też każdy mówił, o Jezu, teraz się będzie trzeba od nowa uczyć i tak dalej, a dzisiaj pewnie już, no tak przynajmniej województwa mniej więcej rozpoznajemy, skąd pochodzi inny kierowca. Tylko czy to tak naprawdę ma dzisiaj znaczenie?
0: No właśnie, pytam Państwa cały czas. 224, 280, 280. Można telefonować. Pani Danuta napisała, chyba jednak nie tablica decyduje, ale marka samochodu, bo są takie, które rzucają się w oczy na drodze. Pisze o jakichś dwóch, nie mam pojęcia o jakich i nie będę dopytywał. A zatem zaczynamy.

0: nie da rady.
1: A razem z nami dziś w popołudniowym programie dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholożka transportu, psychotraumatolożka, Instytut Transportu Samochodowego, a także Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: Pani doktor, z tego co sprawdziłam, ale proszę mnie w razie czego poprawić, nie ma żadnych badań naukowych, które potwierdzałyby, że umiejętności do kierowania pojazdem mają cokolwiek wspólnego z tablicą rejestracyjną. Tymczasem w sieci możemy znaleźć mnóstwo komentarzy dotyczących oceniania kierowców właśnie przez ten pryzmat. I zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje.
2: To prawda, nie ma żadnych badań potwierdzających to, że jest jakiś związek pomiędzy tablicą rejestracyjną a sposobem zachowania. Natomiast są już badania, jest ich całkiem sporo, na temat tego, że człowiek w zasadzie codziennie kieruje się wieloma stereotypami w swoim życiu. W związku z tym nasz mózg podczas przemierzania dróg za kierownicą nie analizuje szczegółowo każdego kierowcy, tylko korzysta z takich bardzo prostych wskazówek, analizując kierowców na podstawie rodzaju samochodu, ale też sposobu jazdy czy oznaczenia, a wreszcie również tablic rejestracyjnych. Więc mamy sporo badań, które mówią o tym, że są pewne oczekiwania co do kierowców, których traktujemy jako swoich i jako obcych, czyli swoich. Właśnie swoich, czyli takich, którzy mają tablice podobne do naszych, traktujemy jako takich, którzy są no właśnie nasi. W związku z tym, jeśli popełnią błędy, to zwykle na podstawie podstawowych też błędów atrybucji wyjaśniamy przyczyny, także no pewnie się spieszy. Natomiast jak już ktoś ma obcą rejestrację, to z całą pewnością to jakaś zawali droga albo ktoś, kto ma jakieś nie do końca czyste intencje.
1: Aha, dlaczego tak bardzo w takim razie lubimy wyżywać się na obcych i w takim razie też dlaczego ten stereotyp jest dla nas ważniejszy niż konkretny fakt? No skoro nie mamy badań potwierdzających tezę, że jakikolwiek wpływ na nasze umiejętności mają tablice rejestracyjne, miejsce zamieszkania, mówiąc krótko, danego kierowcy, to po co my to robimy?
2: Najnowsze badania pokazują, że stereotypy nie kończą się tylko na ocenach, ale też wpływają na emocje, czyli na pewną irytację albo nieufność i oczywiście także deklarowane zachowania, również zachowania wobec innych uczestników ruchu. I autorzy jednego z takich badań pokazują, że takie nieuświadomione uprzedzenia mogą naprawdę nawet zwiększać liczbę konfliktów drogowych i pogarszać bezpieczeństwo. Więc tutaj rzeczywiście takie analizy są, natomiast dlaczego? No, my lubimy bardziej swoich niż obcych i to jest zupełnie naturalne i to nie dotyczy tylko zachowań wśród kierowców, ale w ogóle zachowań związanych z grupami społecznymi. To, że my też lubimy kategoryzować innych względem czegoś, żeby ułatwiać sobie też wyciąganie wniosków, żeby to było prostsze i znacznie szybsze. No, mózg jest po prostu oszczędny, poznawczy, w związku z tym my żyjemy w świecie stereotypów, obracamy się wśród nich, natomiast faktycznie walka ze stereotypami to jest bardzo często walka taka no, bardzo trudna i to o tym przekonały się osoby, które są członkami jakichś grup mniejszościowych, że bardzo trudno jest im wyjść z takiej bańki, w którą gdzieś tam, może nie oni sami wpadli, ale myślenie innych ich kategoryzuje w jakiś sposób. Więc jest to po prostu oszczędność poznawcza, ale też taka potrzeba podporządkowywania czegoś, jakiejś grupie, jakiejś wartości, bądź też czemuś, co ułatwi nam po prostu funkcjonowanie w tym świecie.
1: Tak, tak. Wciąż czytamy. Widzę takie i takie tablice i od razu wiem, że trzeba uciekać. Jadący lewym pasem 40 km na godzinę. Boją się tramwajów. Rondo ich przerasta. Kierunkowskazu to używają chyba tylko od święta. No, takie wpisy możemy na różnego rodzaju forach i w mediach społecznościowych przeczytać. A przecież samochody w leasingu mają rejestrację banku. Poza tym od jakiegoś czasu nie musimy zmieniać tablic rejestracyjnych. A my wciąż swoje.
2: Ale to ciekawe, że nawet, bo mówimy o takich badaniach, które pokazują, że faktycznie mamy takie społeczne oczekiwania co do tego, jak będą się zachowywać kierowcy z danego regionu. Oczywiście nie tego, który jest nasz, a region jakiegoś obcego i też inaczej wyjaśniamy ich zachowanie, ale to dotyczy nawet, jeśli chodzi o aglomerację warszawską, nawet dzielnic. My mamy też całą masę stereotypów odnośnie kierujących z różnych dzielnic, co jest że faktycznie trochę głupie, patrząc na to, że w tej chwili nie mamy już obowiązku zmiany tablicy rejestracyjnej pojazdu, która wędruje za pojazdem, ale też wiele takich i doświadczeń, ale też z obserwacji urzędników uwidacznia się taki fakt, że ludzie chętniej raczej te tablice zmieniają, niejako chcąc gdzieś tam to auto przyporządkować bardziej sobie.
1: Tak, też to usłyszałam w Wydziale Komunikacji, że jednak jak kupujemy samochód, szczególnie z innego województwa, to raczej chcemy zmienić tablicę, bo on jest jakoś tak bardziej nasz. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale faktycznie taką opinię usłyszałam. Pani doktor, a czy to, o czym rozmawiamy, przekłada się na realne zagrożenie na drodze? Czy to, co myślimy o obcych tablicach, sprawia, że polskie drogi stają się bardziej niebezpieczne, bo zamiast ocenić ryzyko tu i teraz, to my się jednak kierujemy czymś właśnie, co w rzeczywistości nie istnieje. Mówiąc krótko, gdzieś ten obiektywizm zanika, co realnie może stanowić zagrożenie na drodze, a co nie?
2: To jest dosyć skomplikowane pytanie, bo można byłoby na nie odpowiedzieć, że i tak, i nie. Jeśli te stereotypy generalnie ułatwiają nam życie, bo są też takie sytuacje, czy jakby wyciągamy wnioski na podstawie niewielkiej ilości informacji i to może nam niekiedy uratować życie, bo widzimy jakieś zachowanie, powiedzmy, niezbyt stabilne, w związku z tym jesteśmy ostrożniejsi. Albo na przykład widzimy, że ktoś porusza się jakimś pojazdem w jakiś sposób, bądź też ma jakąś rejestrację, która nas osobiście przeraża, nie wiedzieć czemu, i wtedy po prostu zachowujemy się ostrożniej w stosunku do tej osoby, no to być może jest to zachowanie, które uratowało nam właśnie życie. Natomiast jeśli są takie badania, które pokazują, że nasze myślenie stereotypowe odnośnie różnego rodzaju markerów, które są wyposażone pojazdy, czy to samej marki pojazdu, czy też właśnie tablic rejestracyjnych, uruchamiają nasze zachowanie względem tego kierującego. Czyli to my tak naprawdę nadajemy temu zachowaniu znaczenie. To znaczy, że jeśli widzę kierującego, który ma obcą rejestrację, którą ja kojarzę z czymś negatywnym, to ja częściej będę zauważać błędy tego kierującego, w efekcie czego potwierdzę ten stereotyp, który mam na jego temat. I tak się też budują i nadbudowują stereotypy, więc one też gdzieś tam dużo mają z tej tak zwanej samospełniającej się przepowiedni, więc jakby my oczekujemy pewnego zachowania od danego kierującego. Natomiast, tak jak już wspominałam, tych swoich raczej będziemy traktować jako takich, którzy no, są trochę lepsi, tak? W związku z tym bywa różnie, bo w miastach turystycznych na przykład, jeśli widzimy pojazdy z inną rejestracją, to zwykle mieszkańcy tego regionu mówią, no pewnie turysta na wakacjach, więc jakby nie zna miejsca, więc pewnie popełnia błędy i szuka czegoś tam, w związku z tym inaczej się zachowuje. Więc to może być też coś, co jest niekiedy in plus. Natomiast zdarza się faktycznie, że ten nasz taki wzorzec oczekiwań wobec kierującego albo myślenie, że ktoś jest gorszy, bo jest z jakiegoś regionu, może wpływać na nasz sposób zachowania, również na agresję.
1: Szczególnie w dużych miastach, z tego co przejrzałam sobie troszeczkę media społecznościowe, przygotowując się do naszej rozmowy, to z jednej strony zauważam taki mit wielkomiejskiego pirata, agresywnego, wiecznie poganiającego chociażby światłami, i z drugiej strony taki stereotyp kierowcy z prowincji, który rzekomo, no właśnie, dostaje tego paraliżu na widok tramwaju, czy też blokuje rondo, ale tam się wyłania taki kierowca nieporadny. I pani doktor, zaczęłam się zastanawiać, a te figury mają jakiekolwiek właśnie oparcie w testach psychologicznych?
2: Jeśli pytamy o to, czy faktycznie jest tak, że kierowca, który nie ma doświadczenia, jedzie do dużej aglomeracji i tam faktycznie się gubi, no to tutaj nie trzeba wielkich badań, bo z obserwacji też widać, że taki kierujący po prostu nie ma doświadczenia w takich miejscach, więc może się gubić. Więc są i takie sytuacje. Natomiast w obrębie samej aglomeracji przecież jest cała masa również kierujących, którzy mają różnego rodzaju uwarunkowania psychologiczne, które badamy w takich analizach psychologicznych, psychologii transportu, że są bardziej lękowi, bądź też są wyżej reaktywni i wtedy jakby szybciej się zapalają na zachowanie innego kierującego. Więc w obrębie samej grupy mamy szereg zmiennych takich psychologicznych, czy temperamentalnych, czy osobowościowych, czy też związanych z psychomotoryką, które po prostu będą kierowców różnić.
1: Czyli tutaj jednoznacznie absolutnie się nie da tego stwierdzić, ale rozumiem, że jest i tak, i tak. Troszkę wcześniej zaczęła Pani o tym mówić, to wracam, bo zeszłyśmy na inne tory, ale żyjemy w czasach, w których przed wyjazdem w drogę często karmimy się tym, co widzimy na tych ekranach naszych smartfonów. I Chciałam panią zapytać, jak to, co czytamy na takich lokalnych forach i grupach dla kierowców, przenosi się później na realną drogę? Czy taki internetowy hejt na konkretne tablice rejestracyjne staje się naszą instrukcją obsługi kierownicy? Czy nam się to udziela? Że, o, na przykład pisali, żeby uważać na tych spod Warszawy, tutaj konkretnie z tego powiatu, no i już jest.
2: No właśnie, jakkolwiek nie ma mocnych badań eksperymentalnych, które by pokazywały, że na przykład, nie wiem, kierowcy warszawscy z jakimiś tablicami częściej zajeżdżają drogę, czy też rzadziej są wpuszczani z powodu na przykład oznaczenia rejestracyjnego, to są już silne dowody na to, że ludzie szybko przepisują ich do tych grup, czyli jakby bardzo szybko kategoryzujemy i też lubimy analizować takie symbole przynależności. Więc jeśli czytamy jakieś historie na forach czy gdzieś tam z danego miejsca i analizujemy, to oczywiście te oceny będą wpływały też na emocje i na interpretację tych zachowań i one niestety mogą się przekładać potem na sposób interakcji na drodze. I to już jest coś, co nie do końca dobrze może wpływać, zwłaszcza jeśli te oczekiwania będą takie, że z całą pewnością to jest ktoś, kto chce nam wyrządzić krzywdę.
1: No to porozmawiajmy jeszcze o tej odizolowanej przestrzeni, bo skoro ten internet czasem nas nakręca, a w samochodzie nam już puszczają wszelkie hamulce, dlaczego tak łatwo? Nie wiem, czy nienawidzimy, to jest dobre słowo, ale nie znajduję w tej chwili innego. I jeżeli, dlaczego tak łatwo nienawidzimy tej tablicy rejestracyjnej zza zamkniętej szyby, ale twarzą w twarz w sklepie, gdybyśmy spotkali danego kierowcę, to już byśmy zareagowali zupełnie inaczej?
2: No właśnie, tablica rejestracyjna jako taki społeczny sygnał, który uruchamia pewne mechanizmy identyfikacji grupowej i stereotypizacji, ona uruchamia szereg różnego rodzaju ustosunkowań i one znajdują swoje odzwierciedlenie w naszym zachowaniu, zwłaszcza, że wtedy nie stoimy z kierowcą twarzą w twarz. Czyli ta klatka samochodu, czyli coś, co jakby odizolowuje nas od innego kierującego, często powoduje, że pozwalamy sobie na trochę więcej. I tak jak normalnie w takiej interakcji twarzą w twarz nie pozwolilibyśmy sobie na różnego rodzaju zachowanie, tak w sytuacji, kiedy oddziela nas gdzieś tam ta klatka, to jest to już prostsze, ale oczywiście mówimy o różnych typach zachowań, bo jeśli już przechodzimy na grunt tych zachowań agresywnych, to agresja w ruchu drogowym no nie jedno ma imię. Możemy mówić o agresywnej jeździe, czyli o takim sposobie poruszania się na drodze, takim bardzo ekspansywnym. Możemy mówić o przeżywaniu emocji za kierownicą, czyli takich właśnie frustracji, czy jakiegoś gniewu, który gdzieś tam w nas jest i wtedy możemy to się kończyć gestykulacją albo różnymi tam inwektywami za kierownicą. Ale jeszcze nie do końca jest to skierowane wprost, bezpośrednio do danego kierującego. Natomiast jest też ten typ agresji, nazywany furią drogową, który jest już takim bezpośrednim atakiem na kierującego. I wtedy faktycznie ta klatka pojazdu może się okazać czymś, co nas też uchroni przed innym kierującym. Więc,
1: o tak, to czasem widać na filmikach w mediach społecznościowych.
2: No więc tak, to jakby to są takie sytuacje, w których gdzieś tam ta klatka pojazdu oddziela nas trochę od tego kontekstu społecznego, pomimo tego, że wszyscy jesteśmy kierującymi, ale gdzieś też ten pojazd jest takim naszym trochę z jednej strony pancerzem ochronnym, ale z drugiej strony tym, co nas odizolowuje od takiego bezpośredniego kontaktu, przez to daje nam czasami pole do większego popisu.
1: To przeczytam jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz i chciałabym, żeby zweryfikowała pani, na ile to prawda, że projektowanie nowoczesnych aut potęguje często naszą agresję, bo siedząc wyżej w masywnym SUV-ie, podświadomie zyskujemy psychologiczną przewagę popartą poczuciem bezkarności i większego bezpieczeństwa w razie kolizji, że te nowe auta są na przykład genialnie wyciszone, podwójne szyby, jakieś maty akustyczne i to sprawia, że świat zewnętrzny wydaje nam się nierealny, trochę jest jak gra komputerowa, a brak dźwięków z zewnątrz pogłębia iluzję pełnej anonimowości.
2: Ja nie znam takich badań, które by potwierdzały tego rodzaju doniesienia, natomiast to jest bardzo ciekawy wpis i ciekawy mechanizm, który tutaj się opisuje i faktycznie można by spodziewać się tego rodzaju uwarunkowań, patrząc na to, że ta izolacja jest faktycznie również izolacją która blokuje pewne kanały, które nam umożliwiają umiejscowienie siebie w świecie, czyli właśnie słuch i tak dalej. No ale cały czas mamy jeszcze oczy dookoła głowy.
1: No właśnie, właśnie.
2: Przynajmniej powinniśmy mieć, więc tutaj no, nie do końca jesteśmy odizolowani. Inna sytuacja będzie miała miejsce wtedy, kiedy już w pojeździe w pełni autonomicznym nie będziemy musieli w taką interakcję zupełnie wchodzić z pojazdem i będziemy przechwytywać tylko albo dokonywać transferu kontroli wtedy, kiedy pojazd nas poinformuje na ten temat, ale to już jest historia na
1: Tak, a
2: na
1: poza
2: inną
1: tym
2: rozmowę.
1: pani doktor też jako użytkownicy dróg w samochodach, niezależnie od tego, czy jedziemy SUV-em, czy jedziemy jakimś mniejszym autem, wszyscy mamy te same prawa na drodze.
2: Zgadza się, natomiast ja też nie do końca bym chyba szła aż w tę stronę, dlatego że no, są też pojazdy, które są bardzo nisko gdzieś tam nad ziemią i to są pojazdy też gdzieś tam z górnej półki tak zwanej i one też powodują, że ten kierowca czuje się lepszy z jakiegoś powodu, no, bo jego zdanie na przykład jedzie lepszym autem i nie do końca zależy to od tego, jak wysoko on siedzi i a więc tutaj myślę, że to jest na pewno coś, co wymagałoby dalszych badań, jeśli chodzi o kwestię ustosunkowania. Chociaż są takie analizy, na przykład, które pokazują, że najbardziej niebezpiecznie, to jest oczywiście hipoteza, jeździ się albo że najbardziej trzeba uważać, jadąc za kierowcą, który jedzie w bardzo małym aucie, ponieważ jest on tak zintegrowany z pojazdem, że włącza kierunkowskaz w momencie skrętu, więc może też warto zwrócić uwagę także na to. Ale te wszystkie sytuacje, które my omawiamy, one są bardzo ciekawe i na pewno warto byłoby, my w tej chwili realizujemy taki projekt pod nazwą DARS, który dostarcza bardzo wielu metadanych i informacji na temat środowiska okołodrogowego, w którym się poruszamy, który będzie używany dla pojazdów autonomicznych do testowania ich, więc to też jest nowy taki kawałek, który z całą pewnością mógłby znaleźć odzwierciedlenie w takich projektach.
1: No, uśmiechnęłam się teraz, jak pani mówiła, bo pomyślałam sobie, że o grzechach kierowców to mogłybyśmy godzinę rozmawiać i nie wiem, czy by starczyło, a pewnie nasi słuchacze bardzo chętnie by się w tę rozmowę włączyli. No to zmierzając do końca naszej rozmowy, pani doktor, a czy zmiana symbolu na tablicy może w takim razie, tych cyfr oczywiście, może zresetować te nasze stereotypy, czy po prostu szybko się nauczymy tego nowego wroga? No, pytam oczywiście o tą zmianę tablic, która już właściwie następuje, co prawda obliczona jest na lata, no ale pierwsze już się pojawiają. Warszawa żegna się pomału z literą W na rzecz A, Poznań z P na rzecz M, a Gdańsk z G. Teraz na tablicy pojawi się X. No, będzie trudniej.
2: Będzie trudniej i tutaj można mówić o takich oddziaływaniach i krótko i długoterminowych, bo krótkoterminowo faktycznie możemy zaobserwować pewien wzrost niepewności, dlatego że przez pewien czas kierowcy mogą nie wiedzieć, z jakiego regionu pochodzi dany pojazd, albo błędnie identyfikować region, bądź też nawet przestać zwracać uwagę na rejestrację jako taki łatwy sygnał przynależności, co wcześniej było zupełnie no, częste w tych stereotypach. Natomiast i rzeczywiście to może doprowadzić, ale tak jak mówię krótkoterminowo, do osłabienia pewnych stereotypów też regionalnych, czyli one będą mniej aktywowane z uwagi na to, że kierowcy mogą mieć problem z identyfikacją, ale też rzadziej mogą przez to przypisywać te automatyczne zachowania, które wiążą kierowcę z danym regionem. Natomiast długoterminowo myślę, że i tak powstaną pewne nowe skojarzenia, bądź też kierowcy nauczą się po prostu tych nowych kodów i otworzą wcześniejsze stereotypy i zaczną ponownie używać tablic jako pewnego skrótu poznawczego, dlatego że jakby innymi słowy, zmiana symbolu nie usuwa mechanizmu stereotypizacji. Ona zmienia jedynie jego język na pewien czas. Natomiast jeśli mówimy o tym, że gdybyśmy chcieli rzeczywiście, żeby stereotyp zniknął, no to z punktu widzenia psychologicznego musielibyśmy mieć tablice, które w ogóle nie ujawniają regionu,
1: No właśnie
2: albo
1: chciałam panią
2: tak,
1: zapytać, tak
2: właśnie.
1: króciutko już na sam koniec, bo nam się czas kończy, co możemy zrobić, gdy no właśnie widzimy tę tablicę jakąś nieznaną albo obcą i gdzieś tam narasta w nas złość, bo się naczytaliśmy, tak jak mówiąc krótko, odzyskać ludzką twarz za kierownicą.
2: No tutaj dobrze byłoby włączyć większy obiektywizm, to znaczy, że raczej analizujmy zachowanie kierującego,
1: A nie tablicę,
2: a
1: tak.
2: nie tablicę bądź też pojazd, bo też przez pryzmat pojazdu bardzo często te oceny są dokonywane, ale bardzo proszę, żebyśmy pamiętali, że tak naprawdę większość badań potwierdza to, że to nie sam fakt jazdy danym pojazdem czy też danej tablicy rejestracyjnej powoduje, że ktoś się zachowuje w jakiś sposób, ale raczej to, czego my oczekujemy względem takiego kierującego, a to jest efekt wielu lat stereotypów, które tworzyliśmy, będąc w jakimś regionie, bądź też przez antagonizmy w stosunku do jakiegoś regionu. I to już jest nasze.
1: No tak, niestety, nie sposób się nie zgodzić w tej kwestii. Pani doktor, musimy postawić kropkę, ale pięknie dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Doktor Ewa Odachowska-Rogalska, psycholożka transportu i psychotraumatolożka Instytut Transportu Samochodowego, a także Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pięknie dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję bardzo i bezpiecznych powrotów.
0: Bardzo dziękujemy. O tak, bezpieczeństwo jest najważniejsze.
3: Kiedy w wakacje jakieś auto wyprzedzało na trzeciego albo zachowywał się kierowca jakoś tak niebezpiecznie, to prawie na pewno był to samochód na numerach warszawskich, a teraz nie będzie wiadomo.
0: No, pytanie jeszcze, kto był za kierownicą, bo to przecież nie musi oznaczać tego samego. I jeszcze pani Ewa pisze, że jakiś czas temu widziała na drodze auto ze spersonalizowaną tablicą, napis Devil, poprzedzony był W0, no i wyszedł Wodewil. Chyba nie o to chodziło. Ksenia Maciek, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Za chwilę serwis informacyjny.

0: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Nie będzie ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Prezydent Karol Nawrocki uznał, że tworzy ona nową instytucję prawną zbliżoną do małżeństwa i w związku z tym ją zawetował.
1: Ładna nazwa projektu zamknie dyskusję nad złą i szkodliwą treścią samej regulacji. Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Jednak zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie.
0: Jak mówił premier Donald Tusk, ustawa ta była absolutnym minimum, nad którym wszyscy pracowali.
2: Jeśli prezydent Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego.
0: Zmieniamy temat. Za nami szósta z rzędu noc amerykańskich bombardowań Iranu. Siły USA twierdzą, że atakowały wyłącznie cele wojskowe. Teheran przedstawia inną wersję. Celem były dwa mosty, lotnisko i dworzec kolejowy, czyli cele cywilne. Jeszcze wczoraj rzeczniczka Białego Domu twierdziła, że przedstawiciele władz obu państw kontaktują się w tej sprawie. A dziś mija równo miesiąc od podpisania wstępnego porozumienia między USA a Iranem. Tak mówił o tym na naszej antenie politolog profesor Marcin Szydzisz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
3: Zawsze jest pytanie, kto zaczął. Irańczycy twierdzą, że zaczęli Amerykanie, bo nie przestrzegają ściśle porozumień, które w tym memorandum, czy tych ustalonych zasad, no bo część rzeczy rzeczywiście tam ustalono, były zapisane, tak? Więc to też nie można przesądzić. No podejrzewam, że jak za kilkanaście lat, czy kilkadziesiąt lat historycy będą się nad tym zastanawiali. Za to z całą pewnością to doprowadziło do eskalacji i teraz ta eskalacja już jest na takim poziomie, że to memorandum jest już nieprzestrzegane i do niego się nie powróci.
0: Na koniec informacje dla podróżujących koleją na południu Polski. Pociąg towarowy wykoleił się na linii między Wierchomlą a Piwniczną Zdrojem w Małopolsce. Z toru wypadło 6 pustych wagonów, a część z nich wylądowała w rzece Poprad. Linia kolejowa prowadząca w kierunku Krynicy Zdroju oraz w przeciwną stronę jest nieprzejezdna. Ruch został całkowicie wstrzymany. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: A tymczasem popołudniowy program, w tym wszystkim, co Państwu towarzyszy, gdzieś, gdzie zabrali nas Państwo na wycieczkę albo stacjonarnie w domu nas słuchając, my też próbujemy walczyć o uwagę słuchaczek i słuchaczy jeszcze przez godzinę w popołudniowym programie.
5: Ja tak a propos tego wywiadu z panią, która teraz mówi, że duże auta albo mocne auta wzbudzają jakąś tam wyższość. Właśnie u mnie jest odwrotnie, bo czuję pokorę wobec przepisów i wobec innych użytkowników ruchu drogowego, żebym nie wyszedł na buca krakowskiego albo jakiegoś innego.
4: A, to pan to już chyba przepracował. Ciekawe, czy rowerzyści w zależności od wielkości pojazdu też mają podobne przemyślenia. Ale przypomnę, naszą dyskusję na ten temat zaczęliśmy od zmian znaków, liter na tablicach rejestracyjnych w naszym kraju. Po prostu kombinacje możliwe, kombinacje kończą się powoli. Niebawem tablice będą wyglądały trochę inaczej, czy na podstawie tego, skąd jest tablica, można rozszyfrować, jakim kierowcą jest osoba, która zasiada za kierownicą. To przecież nie zawsze musi być właściciel. To nie zawsze musi być osoba z tego samego miasta, z tej samej miejscowości, z tego samego powiatu. Popołudnie małpanowyświat.online i 224 280 280.
6: Nowy Świat po południu.
4: Zapraszamy Państwa na część trzecią i ostatnią. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Kuba Strączyński za chwilę dołączy do nas, jeśli chodzi o pion realizacyjny, bo Rafał Lewandowski. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. A od czego zaczniemy? Od Grace Jones.

0: Okazuje się, że charakter kierowcy można przeczytać dosłownie na tablicy rejestracyjnej. Tu oczywiście cudzysłów, przymrużenie oka, jak państwo wolą, co państwo wybierają. Oczywiście wielkość samochodu, o tym już wcześniej rozmawialiśmy, marka pojazdu, to też jest odzwierciedlenie naszego wnętrza, ale okazuje się, że nawet to, co wozimy w samochodzie ze sobą, może mieć znaczenie, może mieć wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani. Pan Jarek, nasz słuchacz i mechanik, napisał, że żona wymarzyła sobie Forda Thunderbirda 10. generacji. Wielkie, niskie, szerokie coupé, wyglądające na demona prędkości, ale ponieważ jesteśmy spokojnymi ludźmi, postanowiliśmy dać sygnał ciśnieniowcom, do cudzysłów pan Jarek napisał, na tylnym podszybiu leżą dwa słomkowe kapelusze jako sygnał, że nam się nie spieszy. Ja myślę, że panie Jarku, gdyby pan założył jakiś kapelusz na głowę jadąc takim samochodem, to też wysyłałby pan sygnał do całego świata. Wiadomo, kierowca w kapeluszu jest mniej awanturujący się. 10,5 minuty po godzinie 18, a w trzeciej godzinie porozmawiamy sobie o damskiej i męskiej otyłości.
1: Otyłość typu męskiego przypomina bardziej jabłko, czyli bardziej jest okrągły brzuch, nogi chude, pośladki też w miarę szczupłe. Natomiast u kobiet ta otyłość bardziej przypomina gruszkę, bardziej są zarysowane pośladki, uda, no i brzuch nie jest taki duży jak u mężczyzn.
2: No mówi się, że żona może wielokrotnie mówić, nie jedz tyle cukru i tyle słodyczy, ale człowiek dopiero wtedy zareaguje, jak powie mu to diabetolog.
0: Nie jesteśmy tacy sami, a zatem otyłość też jest inna. U pań, u panów. Z danych NFZ wynika, że tak zwaną kliniczną otyłość ma w Polsce 15% mężczyzn. A jak jest u kobiet? O tym porozmawiamy po 18.30. Naszym i państwa gościem będzie dziś dr Jakub Bukowczan, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog i diabetolog. Ale wcześniej relacja Kacpra Badury. Popołudniowy program otwieramy przed państwem także w trzeciej godzinie. Wrota do naszej, to znaczy państwa i naszej wspólnej anteny 224 280 280. Wiktoria Wichrowska czeka na telefony.

0: Pan Krzysztof, jeszcze nawiązując do tematu związanego z tablicami rejestracyjnymi, no i kierowcami prowadzącymi różne pojazdy z różnymi tablicami, napisał, że postanowił złamać stereotyp myślenia i w grupie osób patronujących czytam: przed laty byłem w Gdańsku i nie zorientowałem się, gdy przez kilka metrów jechałem źle. Moje numery to numery dolnośląskie, a gdańszczanie uśmiechali się i machali przyjaźnie. Pewnie nie byłem pierwszy. Jeżdżę dużo we Wrocławiu, ale bywało, że też i w Warszawie. Tu i tu mi się, czyli panu Krzysztofowi się podoba. Jak to dobrze, że od czasu do czasu można przełamać stereotypy, zwrócić uwagę na to, że ktoś jest gościem z innej miejscowości albo z innej części kraju. No i może nawet nam sprawiające trudności oznakowanie jego może zupełnie za kierownicą oczywiście skołować. 17 minut po 18, a już teraz zmieniamy temat, bo porozmawiamy o otyłości. To z pozoru tylko za dużo kilogramów, a w rzeczywistości otyłość prowadzi do 200 różnych powikłań. Może skrócić życie nawet o 10 lat. Inaczej przebiega u kobiet, a inaczej u mężczyzn. Wraz z wiekiem łatwiej zachorować na otyłość, bo coraz mniej się ruszamy. Lekarze nie mają wątpliwości. To choroba cywilizacyjna. Mierzy się z nią co czwarty Polak. O męskiej otyłości opowie dziś Kacper Badura.
1: Pierwsza, najbardziej widoczna różnica dotyczy wyglądu, mówi dietetyk dr Justyna Belinowska.
2: Otyłość typu męskiego przypomina bardziej jabłko, czyli bardziej jest okrągły brzuch, nogi chude, pośladki też w miarę szczupłe. Natomiast u kobiet ta otyłość bardziej przypomina gruszkę, bardziej są zarysowane pośladki, uda, no i brzuch nie jest taki duży jak u mężczyzn. To szczególnie po 45 roku życia zaczynają się takie objawy szczególnie rysować. Natomiast uwaga, bo u kobiet również może występować otyłość typu męskiego, typu jabłko, szczególnie u kobiet, które przeszły menopauzę i też zaczynają tyć i szczególnie tyją w okolicach brzucha.
1: Niestety, tłuszcz na brzuchu wiąże się z kolejnymi zagrożeniami, zauważa dr Dominika Krakowczyk z Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej.
3: U mężczyzn jest to raczej w okolicach brzucha, w okolicach

0: widzach narządów miąższowych jamy brzusznej jest tak zwana otyłość brzuszna, która szybciej predysponuje do powikłań sercowo-naczyniowych pod postacią nadciśnienia tętniczego czy zaburzeń gospodarki węglowodanowej jak cukrzycy typu drugiego.
1: Inaczej tyją też dzieci, chłopcy i dziewczynki.
0: Czyli chłopiec z otyłością będzie miał opóźnione dojrzewanie płciowe. Tak samo jak i mężczyzna z otyłością będzie miał niższy poziom testosteronu, a co z tym związane spadki libido i powikłania z tym związane. Natomiast jeżeli chodzi o dziewczynkę, która będzie chorowała na otyłość, to ona będzie przedwcześnie dojrzewała.
1: Otyłość u mężczyzn kojarzona jest z tak zwanym piwnym brzuchem, ale rośnie on niekoniecznie od piwa. Wystarczy, że wraz z wiekiem faceci coraz częściej siedzą i mniej się ruszają, jednocześnie lubią dobrze zjeść.
2: Mężczyzna, który przechodzi na emeryturę, spędza więcej czasu w pozycji siedzącej, spotyka się ze znajomymi, jeździ na działkę, zjada grilla i różne takie przysmaki. Mniej się rusza, natomiast kaloryczność diety zostaje taka sama, jak było to dawniej, kiedy musiał dojechać do tej pracy, wykonywać jakieś swoje obowiązki, potem wracać, był cały czas zajęty, ruszał się znacznie więcej niż robi to podczas wieku emerytalnego. No, często też wynika to z spożycia alkoholu, spożycia fast foodów, więcej czasu, więcej możliwości takiego podjadania, mniej aktywności fizycznej i stąd właśnie ten wzrost masy ciała.
1: Otyłość to choroba prowadząca do prawie 200 różnych powikłań, na przykład nadciśnienia tętniczego, cukrzycy czy stłuszczenia wątroby. Żeby temu zapobiec, warto zdrowo jeść i trochę się ruszać. Na początek wystarczy 20 minut spaceru dziennie. A kiedy trzeba już stosować leki, wyjaśnia lekarz rodzinny Arkadiusz Szekieta, doktor z Gryfic.
3: Farmakologiczne leczenie otyłości jest wskazane przy BMI powyżej 30 lub przy BMI powyżej 27 z towarzyszącymi powikłaniami otyłości, czyli właśnie takimi jak choroba wieńcowa, cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, choroba wątroby, PCOS. Otyłość prowadzi do skrócenia oczekiwanej długości życia około 8-10 lat. Generalnie powikłania otyłości występują ze zbliżoną częstością, natomiast u mężczyzn częściej występuje choroba wieńcowa i nadciśnienie tętnicze. Kobiety przed menopauzą mają jeszcze taki parasol ochronny w postaci estrogenów. On znika po menopauzie, ale do tego czasu częściej u nich występują właśnie zaburzenia hormonalne typu PCOS, choroby tarczycy, zaburzenia hormonalne.
1: Czasem ostatnim ostrzeżeniem jest właśnie rozmowa z lekarzem.
3: No mówi się, że żona może wielokrotnie mówić, nie jedz tyle cukru i tyle słodyczy, ale człowiek dopiero wtedy zareaguje, jak powie mu to diabetolog.
1: Otyłość to choroba cywilizacyjna, cierpi na nią co czwarty Polak. Za 10 lat może być to nawet 1/3 naszej populacji. Powody? Styl życia, wysoko przetworzona żywność, brak aktywności, przepracowanie i niewłaściwe sposoby relaksu. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
4: Ciekawe, czy ktoś już wcześniej Państwu powiedział o tym, że walka z otyłością powinna przebiegać w inny sposób, w zależności od tego, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, a może sami Państwo do tego doszli w rodzinie, wspierając się nawzajem. Proszę dać znać, popołudnie@nowyswiat.online i telefony 224 280 280, a po 18:30 będzie z nami dr Jakub Bukowczan, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog, diabetolog, z którym porozmawiamy o tym, czy otyłość jest tak samo groźna dla kobiet i mężczyzn, czy aktywność ruchowa może wpływać tak samo na pozbycie się otyłości. Wszystkie te pytania przed nami. Zapraszam.

Under the Silver Moon. Mogę Państwu już teraz też zdradzić, albo mogę zapowiedzieć, że naszego gościa, pana doktora, doktora Jakuba Bukowczana, zapytam także o to, czy można próbować zauważać i już reagować na otyłość, zanim pojawią się powikłania, te pierwsze powikłania, co powinno być pierwszym sygnałem alarmowym, to też w tej rozmowie. Wszystko przed Państwem, wszystko przed nami po 18.30. Bardzo serdecznie zapraszam. Prognoza pogody to jeszcze wcześniej, to już za chwilę. Przy okazji bardzo dziękuję za wszystkie raporty uzupełniające. Wiem, że w Bydgoszczy trochę pokropiło i to było dosłownie kropienie, a nie żadne burze i ulewny deszcz. Dostałem także informacje z Gniezna, gdzie zaczęło lekko padać. Tam i tu, tu i tam, właściwie tu i ówdzie, napisał pan Piotr. Grzmot, błysków brak. Jak to możliwe, że są grzmoty, nie ma błysków? Przecież nie ma dymu bez ognia. Coś musiało się komuś poprzestawiać, panie Piotrze, jeśli ustali pan przyczynę tego niepokojącego zjawiska, proszę się jeszcze odezwać. Najważniejsze, że jak napisał nasz słuchacz, powietrze pachnie miło. Jak u państwa pachnie powietrze po burzy? Za chwilę więcej o pogodzie. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels

0: Pogoda.
1: Nie jest to żadne zaskoczenie. Nad morzem wciąż najchłodniej, niecałe 20 stopni w Kołobrzegu, a najwyższa temperatura w tej chwili w Kozienicach to dokładnie 31 stopni Celsjusza. Nie wiem, jak się Państwo z tym wszystkim czują. Wiem, że tu i tam w podróży złapaliśmy kilka osób i jeśli jest to podróż pojazdem nieklimatyzowanym, w komunikacji zbiorowej albo niekoniecznie, to bywa różnie. Relacjonują Państwo także wpisy swoich znajomych, a także naszych redakcyjnych znajomych, jak się okazuje, także podróżujących od czasu do czasu. Bardzo się cieszę, że są Państwo na bieżąco z tymi wszystkimi doniesieniami dotyczącymi pogody i pytają mnie Państwo, czy podtrzymuję swoje zdanie na temat chłodu w przyszłym tygodniu. Tak, podtrzymuję i to nie jest moje zdanie, to nie jest żadna opinia, to są fakty przedstawione przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a oni wiedzą, co mówią, wiedzą, co piszą. Natomiast koniec tygodnia przyniósł taki trochę chwilowy, umówmy się, napływ tego gorącego powietrza z południa Europy. Mamy powrót upalnej aury, ale też przelotne opady deszczu, mamy też burze, które dziś pojawiły się na zachodzie, nocą przesuną się w stronę centrum kraju, jutro zameldują się na wschodzie Polski. Dziś w nocy burze mogą być gwałtowne, uwaga, z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem oraz gradem. Od niedzieli w całym kraju zrobi się chłodniej, a początek przyszłego tygodnia może przynieść bardziej intensywne opady deszczu w północnej połowie kraju. Dominować będzie zmienna pogoda z przelotnymi opadami, chwilami także z silniejszym wiatrem. 224, 280, 280. My tu, Państwo tam. Proszę nam znać, dać i raportować także te wszystkie kwestie związane ze zdrowiem, naszą wagą, otyłością. Kiedy zakończyć terapię? Kiedy zakończyć leczenie otyłości? Czy mają Państwo na to jakiś swój pomysł? Ja o to zapytam niebawem naszego gościa. Przypomnę, już niebawem dołączy do nas dr Jakub Bukowski, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog i diabetolog. 00 to jest tytuł nagrania, to nie jest odczyt z termometru, już Państwo to wiedzą, przynajmniej nie w Polsce. Król Słońce za 28 minut 19.

0: Pierwsze pytanie.
1: Doktor Jakub Bukowczan, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog i diabetolog, ekspert w dziedzinie niechirurgicznego leczenia nadwagi i otyłości. Dziś razem z nami w popołudniowym programie. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Według badań różnych naukowców, m.in. z Tureckiego Uniwersytetu w Izmirze, męska otyłość różni się od kobiecej. I nie chodzi tu tylko o to, gdzie w naszym ciele odkłada się tkanka tłuszczowa, ale także o to, jaki ma wpływ na nasze zdrowie. Z danych NFZ wynika, że nadwagę lub otyłość ma prawie 65% wszystkich Polaków. Tak zwana kliniczna otyłość dotyka ponad 15% mężczyzn, a jak jest w przypadku pań, panie doktorze?
2: W przypadku kobiet, jeśli mówimy o Polsce, to nadwagę ma około 46% Polek, a otyłość nawet 26%. Więc jest to spora liczba kobiet w naszym kraju, można powiedzieć, że co czwarta, co piąta.
1: W jaki sposób nadmiar tkanki tłuszczowej wpływa na nasz organizm i komu otyłość szkodzi, jeśli mogę się tak wyrazić, szkodzi bardziej, kobietom czy mężczyznom?
2: Tkanka tłuszczowa, właśnie ta niedobra, jest nie tylko magazynem energii, ale również jest aktywnym narządem hormonalnym, który produkuje wiele różnych substancji, które wywołują nie tylko przewlekły stan zapalny w organizmie, ale również zaburzają pracę układu hormonalnego i nasilają na zasadzie błędnego koła postęp choroby, można tak powiedzieć. Więc przewlekły stan zapalny plus zaburzenia hormonalne, tak jak hiperinsulinemia, hiperkortyzolemia, bardzo źle wpływają na nasz organizm, powodując szereg chorób układu krążenia, cukrzycę typu drugiego, zaburzenia lipidowe, jak również nowotwory, problemy takie jak zaburzenia nastroju typu depresja czy zaburzenia lękowe.
1: Znaczy można powiedzieć, że kobietom otyłość szkodzi bardziej albo mężczyznom szkodzi bardziej, bo w przypadku otyłości u panów pojawia się jeszcze obniżenie poziomu testosteronu, czy u kobiet nadmiar tłuszczu też wpływa na tę sferę zdrowia?
2: Tak, jak najbardziej. Kobiety do około 50 roku życia mają efekt ochronny estrogenów. Mówię, że poziom estrogenów chroni je przed zespołem metabolicznym, czyli nadciśnieniem, zaburzeniem gospodarki lipidowej, węglowodanowej, otyłością brzuszną. Ten efekt protekcyjny się zmniejsza z wiekiem i koło okresu menopauzy ryzyko sercowo-naczyniowe kobiet i mężczyzn się, można powiedzieć, zrównuje, a nawet według niektórych badań jest nieco większe u kobiet. Z kolei u mężczyźni nie mają tego szczęścia, że mają, owszem, otyłość powoduje hipokonadyzm, czyli przewlekły niedobór testosteronu, głównie w mechanizmie hiperinsulinemii, ale również tego, że tkanka tłuszczowa jako taka jest źródłem nadmiaru żeńskich hormonów estrogenów, które na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego hamują podwzgórzowe wydzielanie gonadotropin, a te z kolei zmniejszają poziom testosteronu i z kolei niski poziom testosteronu ujemnie wpływa na gospodarkę właśnie węglowodanową, lipidową, cały układ sercowo-naczyniowy, powodując jeszcze nasilenie problemu tycia.
1: A jak rozpoznać początek problemów z otyłością? Jak i kiedy zareagować po raz pierwszy, zanim pojawią się te wszystkie objawy, te wszystkie skutki, efekty otyłości, o których pan wspomniał przed momentem? Czy można otyłość zatrzymać w jakiejś wczesnej fazie?
2: Tak, na pewno im wcześniej, tym lepiej. W Polsce mamy rosnący problem otyłości wśród dzieci i młodzieży. Jest pod względem tempa przerostu wagi. Jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o Europę na pewno. Więc generalnie działamy im wcześniej, tym lepiej.
1: Przepraszam panie doktorze, w jakim momencie działamy? Co jest tym granicznym punktem, po przejściu którego powinniśmy zaczynać działać, ale żeby to jeszcze nie był poważny problem?
2: Generalnie nacisk aktualnie, jeśli chodzi o leczenie choroby otyłościowej, jest na powikłania, czyli w momencie, gdy pojawiają się już pierwsze powikłania, tu mówimy o leczeniu farmakologicznym. Aktualnie jest nacisk, żeby jak najwcześniej to leczenie wprowadzać, a nie zaczynać, tak jak było do tej pory, od modyfikacji stylu życia, czyli diety i ruchu. Więc te powikłania mogą być przeróżne, często nie jesteśmy tego świadomi. Często bezdechcenne chrapanie potrafi być objawem nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej, czy pogorszenie odporności występujące częściej infekcje, choćby zatok, czy pojawiające się stłuszczenie wątroby, często nawet u osób, u młodych dorosłych czy nastolatków, którzy pozornie wydają się szczupli, ale de facto są tak zwani niewidoczni otyli. I rozmiar tkanki tłuszczowej powoduje, że występuje u nich stłuszczenie wątroby. Jakiekolwiek powikłanie nadmiaru tkanki tłuszczowej już powinno skłonić nas do działania, tym bardziej jeśli mamy genetyczne skłonności, czyli jeśli krewni pierwszego czy drugiego stopnia, dziadkowie czy rodzice czy rodzeństwo mają również takie skłonności, albo jakiekolwiek choroby metaboliczne, to bądź cukrzyca, nieprawidłowy poziom lipidów, czy powikłanie układu sercowo-naczyniowego, takie jak zapały czy udary.
1: No, gdy pan doktor mówi o powikłaniach i to o tych niewidocznych gołym okiem, to jak rozumiem, tu badania będą niezwykle istotne, wyniki badań krwi na przykład. Pan w internecie pisze też, że otyłość nie jest jedynie efektem braku silnej woli, a chorobą, która wymaga leczenia. No to skoro otyłość wpływa inaczej na panie i panów, to jak rozumiem, strategie związane z leczeniem też są inne.
2: Tak jest. Po pierwsze, leczenie otyłości wymaga indywidualnego podejścia, czyli to może brzmi banalnie, ale po prostu jest kluczowe, tak, żeby to leczenie nie było zbytnio stresujące dla nas, nie wywracało naszego życia do góry nogami, czyli musi być po prostu wpisane w naszą codzienną rutynę, nasze upodobania i w nasze priorytety. Więc tutaj jest kwestia jakby tak podejścia na zasadzie kontraktu między lekarzem a pacjentem, jeśli mówimy już o takiej otyłości gabinetowej, czyli tak dobieramy leczenie, żeby pacjent był w stanie po prostu trzymać się tych zaleceń, żeby miał efekty, okay? I żeby nie było to dla niego zbyt stresujące. Często są różni pacjenci, którzy mają system pracy zmianowej choćby, czy mają pracę bardziej fizyczną.
1: A mógłby pan doktor podać przykład takiego zalecenia, które trzeba dostosować do życia, trybu życia pacjenta?
2: No na przykład pacjent, który często, załóżmy, zmienia strefy czasowe, czyli pracuje w korporacji i tam 2 czy 3 razy w miesiącu musi przemieścić się na drugą półkulę, prawda, gdzie występuje zupełnie inny czas, okay? Który nie przystaje do tego, który jest normalnie, który w czasie, który się żyje. Inni pracownicy to są tacy, którzy mają pracę 2 czy 3 zmianową. To też równie musimy wziąć takie coś pod uwagę. Czy mamy coraz więcej ludzi, którzy pochodzą z różnych innych kultur, typu, więc mają prawda, zalecenie typu Ramadan, że poszczą w ciągu dnia, a powinni jeść w ciągu godzin wieczornych. Więc to wszystko w zasadzie powinno być brane pod uwagę.
1: A na ile, pan doktor o tym wspomniał pan doktor o aktywności fizycznej, na ile aktywność fizyczna wspiera leczenie otyłości, jak ważna jest w tym procesie dochodzenia do zdrowia i tu znowu pytam o kobiety i mężczyzn, czy jest ważniejsza u pań czy u panów?
2: Ruch nie odgrywa przy redukcji wagi aż tak ważnej roli, jakby mogło się nam wydawać.
1: No tak.
2: Bo według statystyk, według badań jest to około 3%. W jednym badaniu, które nie jest najlepszej jakości, to ten wynik jest około 5%, ale to jest jedyne badanie, które na to wskazuje. Generalnie jest to około 3%, więc to jest w zasadzie nic. W zasadzie 97% to jest zmiana nawyków żywieniowych. Natomiast jeśli chodzi o efekt wysiłku fizycznego na nasz dobrostan, nasz ogólny stan zdrowia, no to jest nieocenione, prawda, że na nas układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, naszą insulinooporność, czy utrzymanie też beztłuszczowej masy ciała w procesie redukcji, czyli mięśni, kości. Jest to niezwykle istotny element, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli widzimy efekty wysiłku fizycznego, to bardziej on spełnia rolę czynnika utrzymującego masę ciała. Czyli w przypadku, gdy tę uwagę chcemy docelowo utrzymywać, żyć zdrowo, to ten element diety versus ruchu jest na zasadzie 50-50. Więc większą rolę odgrywa w przypadku utrzymania masy ciała, aniżeli na etapie redukcji.
1: A czy płeć ma wpływ na to, jakimi jesteśmy pacjentami? Czy lepiej z lekarzem współpracują panie, a może uważniej słuchają zaleceń panowie?
2: No właśnie, też to jest różnie. Wszystko zależy od poziomu motywacji. Generalnie pacjenci, mężczyźni trafiają do lekarza, jak już mają powikłania, czyli czują, że ta otyłość wpływa na ich codzienne funkcjonowanie, że prawda, coraz trudniej im się poruszać, nie mogą wyjść po schodach, albo mają już powikłania typu cukrzyca, zaburzenia lipidowe, zostali dyskwalifikowani do pracy przez w badaniach rutynowych. Więc to już się zapala lampka i mężczyźni bardziej jak czują, że ta choroba przekłada się na wymierny czynnik, to wtedy się bardzo motywują i są świetnymi pacjentami. Natomiast jeśli trafiają tak po prostu za namową żony czy partnerki, albo jeśli to bardziej jest kwestia estetyki, to niekoniecznie to taki pacjent jest równie dobrze zmotywowany jak taki, który czuje to na własnej skórze. Kobiety generalnie, można powiedzieć, się bardziej pilnują, bardziej im zależy. I otyłość jest u nich w dużym stopniu problemem natury estetycznej, a to przekłada się na ich ogólny stan zdrowia psychicznego i fizycznego, więc ta motywacja u kobiet jest zdecydowanie silniejsza, można powiedzieć.
1: Rozumiem. To na koniec, panie doktorze, kiedy można przerwać, zakończyć terapię? Czy wtedy, gdy osiągniemy jakiś konkretny spadek wagi, masy ciała, czy wtedy, gdy poprawią się wyniki badań krwi?
2: No właśnie, więc to jest, ja zawsze mówię, że otyłość powinna być traktowana jak każda inna choroba przewlekła, czyli jak leczenie naciśnienia, leczenie cukrzycy. To jest coś, co z nami jest i będzie, bo to jest cały czas to same ciało. Więc musimy się tutaj nastawić, że to jest nierówna walka, że historią naturalną naszego organizmu jest to, żeby takie choroby przy braku zmianie nawyków będą postępowały. Więc musimy sobie uświadomić, że to jest ciągła walka, że to nie jest sprint, to jest maraton, że powinniśmy zmienić trwale, powinniśmy też zrozumieć, gdzie popełniamy największe błędy i powinniśmy też uświadomić sobie, że leczenie farmakologiczne otyłości jest równie ważne jak leczenie naciśnienia. Jeśli mamy naciśnienie i przestaniemy brać leki, nikogo nie dziwi, że nam wzrasta ciśnienie, czy przy cukrzycy przestaniemy brać leki i nam cukier rośnie. Równie dobrze sytuacja zachowuje się w przypadku otyłości, jeśli przestajemy trzymać się za recept, przestajemy brać leki, które nam otyłość kontrolują. Rzeczą jasną jest, że choroba wraca.
1: A czy pańskim zdaniem, panie doktorze, prewencja dotycząca otyłości w naszym kraju działa tak, jak działać powinna? Czy działają programy, które zachęcają do tego, abyśmy zachowywali się tak, by otyłość w naszym życiu nigdy się nie pojawiła? Dostrzega pan takie programy, pomysły, które się panu bardziej podobały, a które mniej? A może to nie są świadome działania ekspertów z ministerstwa, tylko jakieś zupełnie inne działania, mody?
2: Oczywiście tu ogromną rolę odgrywa internet i trendy, prawda? Kult ciała i celebryci, więc to na pewno jest coś, co motywuje szczególnie młodsze pokolenie, które głównie wychowuje się na internecie. NFZ tak, ma programy refundowane, które działają na zasadzie profilaktyki walki z otyłością. Tylko też dostępność i myślę, że marketing może niekoniecznie jest taki, że trafia akurat do takiej szerokiej grupy Polaków, jak powinno. I też myślę, że nie ma aż takiego dużego nacisku na walkę z przetworzoną żywnością. Myślę, że tutaj powinniśmy również bardziej być restrykcyjni, jeśli chodzi o właśnie dostęp do niezdrowej żywności, szczególnie dzieci i młodzieży. Tak jak to ma miejsce w krajach skandynawskich chociażby. Więc ta wczesna profilaktyka, myślę, że powinna być bardziej agresywna.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Jakub Bukowczan, endokrynolog, diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych i lekarz zajmujący się niechirurgicznym leczeniem nadwagi i otyłości, był naszym gościem w popołudniowym programie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Dziękuję również. Do usłyszenia.

0: Przypominam jeszcze o głosowaniu, bo to zaledwie 7 minut i wszystko przejdzie do historii, a właściwie stanie się przyszłością. Jak to możliwe? Nie będzie można głosować, to będzie przeszłość. Ale jutro po 20:00 zaprezentujemy Państwu to, co Państwo wygłosują i naklikają. Bardzo się cieszę, że doświadczenia związane z pozbywaniem się różnego rodzaju chorób towarzyszące Państwu, oczywiście chodzi także o otyłość, o której dzisiaj rozmawialiśmy, doświadczenia tego typu dzielone z partnerem, partnerką, współtowarzyszem zawsze są jakieś takie mniej obciążające. Dosłownie i w przenośni pan Piotr jeszcze żartuje, że odchudzanie jest proste, bo robił to już wiele razy. Tak, tak, ta walka jest nierówna, komentuje. Bardzo Państwu dziękujemy. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Fernini, Michał Porycki, a Kuba Strączyński zostanie z Państwem i z Dianą Jurow. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Bo przecież po 19:00 za kilka chwil czułe dźwięki nastąpią.
1: Tak, będziemy dzisiaj podróżować w stronę Afryki. Będzie bardzo energetycznie, przyjemnie, pozytywnie.
0: Proszę kontynuować, potrzebujemy tych słów.
1: Pozytywnie, będzie też kilka dobrych wiadomości, które udało mi się znaleźć, więc też nie omieszkam podzielić się z Państwem tym, co dobrego się dzieje na świecie.
0: Zapraszamy, Diana Jurow. Wszystko to, co po 19:00 mają Państwo na wyciągnięcie ręki, żeby nie powiedzieć ucha. Czułe dźwięki, bardzo proszę. Pyta mnie jeszcze słuchacz, kogo wskazuje jako zwycięzcę niedzielnego meczu. A co to będzie za mecz, panie Tomaszu? No może w sobotę o tym porozmawiamy troszeczkę. Ja nie bardzo się orientuję. Ale jeśli grają nasi, to trzymam kciuki oczywiście. Dziękuję i do jutra.

0: Koncert życzeń w Radiu Nowy Świat, Tomasz Ławnicki.
1: Można powiedzieć, że to jest jakiś nowy rozdział.
0: Z Jankiem Janczym sobie o tym chwilkę porozmawialiśmy.
1: Te prace też postępowały etapami.
0: I okazuje się,
2: że efekty usłyszeć będzie można już jutro po godzinie 10.
1: Zrównoważone, bliskie człowiekowi, żeby trochę zieleni też było.
2: To natomiast zobaczyć będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Wołodymyr Zełenski zdecydował o otwarciu państwowych archiwów dotyczących rzezi wołyńskiej. Przytoczę fragment wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku zostaną otwarte. Prezydent Ukrainy podjął taką decyzję po spotkaniu rządu na temat polityki wobec Polski. Jak napisał, priorytety są jasne. Wszyscy w Europie potrzebujemy dobrosąsiedzkich opartych na szacunku, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków. Polska udzieliła Ukrainie znaczącego wsparcia po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji i jesteśmy jej za to wdzięczni. Koniec cytatu. Zełenski przekazał również, że Ukraina wyda znaczną liczbę zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne i wspólnie ze stroną polską zapewni większe możliwości realizacji tych prac. Zapowiedział również decyzję na szczeblu dyplomatycznym w tej sprawie, nie doprecyzował, o co dokładnie chodzi. Pozostańmy w temacie Ukrainy. W sondażach widać wyraźny antyukraiński zwrot. CBOS przeprowadziło kolejne badanie w sprawie tego, co Polacy sądzą o przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy i po raz pierwszy od 2014 przeciwnicy tego rozwiązania przeważają nad zwolennikami. 52% respondentów uważa, iż Polska nie powinna przyjmować uchodźców z terenów objętych wojną w Ukrainie, natomiast 42% jest... Bardzo przepraszam, natomiast 42% jest przeciwnego zdania. Jest to kulminacja trendu, który rozwijał się od 2023. Dla kontrastu powiem, że tuż po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 przyjmowanie uchodźców popierało 94% badanych. Teraz w serwisie Bangladesz. Była premier kraju, Sheikh Hasina, deklaruje powrót do ojczyzny po ucieczce w 2024. Przypomnę, wówczas została ona skazana na karę śmierci za zbrodnie przeciwko ludzkości, po tym jak w wyniku jej decyzji doszło do krwawego stłumienia zamieszek przeciwko niej samej. Uciekła do Indii, ale teraz deklaruje, że za parę miesięcy zamierza wrócić, by oddać się w ręce wymiaru sprawiedliwości i, jak mówi, mogą mnie nawet zabić. Jak komentowała na naszej antenie dr Aleksandra Jaskulska z Uniwersytetu Warszawskiego, choć relacje obu państw zaczęły się pogarszać w związku z tym, że Indie nie wydały premierki wymiarowi sprawiedliwości w Bangladeszu, to nie podejrzewa, żeby jej powrót był podyktowany właśnie naciskiem ze strony Indii.
4: Ja bym bardziej tą deklarację jej rozpatrywała przez taką perspektywę chęci, może nie powrotu do władzy od razu w Bangladeszu, bo to na pewno od razu się nie wydarzy, ale ja bym to widziała to w perspektywie właśnie zdecydowanie dokonania bardzo mocnych zawirowań na scenie politycznej Bangladeszu.
3: Silne trzęsienie ziemi nawiedziło wybrzeże Meksyku. Służby wydały ostrzeżenie przed tsunami. Zagrożone są m.in. Gwatemala, Honduras, Salwador, Panama i Peru. Wstrząsy o magnitudzie ponad 7 wywołały silne wstrząsy nad wybrzeżem. Nie ma na ten moment doniesień o ewentualnych zniszczeniach i poszkodowanych, ale są to wydarzenia, które właśnie się dzieją w Ameryce Łacińskiej. Będziemy do tego tematu wracać w kolejnych serwisach. Zapraszam za godzinę.
5: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
6: Czułe dźwięki.
7: Dzień dobry. Ponownie witamy się z Państwem, Diana Giurow i Kuba Strączyński. I tak jak zapowiadałam, dzisiaj będzie ciepło, przyjemnie, przyjaźnie, no i czule oczywiście, tak jak zawsze. Zaczniemy od utworu Aset i Bey.

To była Little Sims z udziałem nigeryjskiej artystki Dilla. Utwór wydany 8 maja tego roku. Piosenka stanowi centralny punkt mini albumu zatytułowanego Sugar Girl. Bardzo przyjemny. Kolejna propozycja to Earth Singles Daddy Died. Jest to wiralowy, głęboko emocjonalny utwór wydany w czerwcu tego roku przez artystkę z Chicago występującą pod pseudonimem Earth Shingles. To jest w ogóle bardzo ciekawy utwór. Polecam też zapoznanie się z wykonaniem na żywo, żeby zaobserwować, w jaki sposób ta kobieta śpiewa, ponieważ ona śpiewa całym ciałem. I odnoszę wrażenie, obserwując właśnie jej wykonanie, że na scenie odbywa się spektakl. Temat jest dość bolesny, niezwykle surowy, ponieważ dotyczy żałoby po stracie ojca. Polecam.

0: Witam również ekipę czułych słuchaczy, którzy zawsze towarzyszą mi i naprawdę miło się ze mną witają, także pozdrawiam Państwa serdecznie. I również chciałabym podziękować dla pana Jacka za dary, które dzisiaj znaleźliśmy tutaj wszyscy w siedzibie naszego radia. To naprawdę bardzo przyjemny gest. Kolejna propozycja to będzie znowu duet siostrzany i Bey w utworze Offerings. To francusko-kubański duet, jeden z moich ulubionych, poruszająca, minimalistyczna kompozycja. Ukazała się 5 czerwca tego roku i ta piosenka była drugim singlem zapowiadającym czwarty album studyjny sióstr. Od zaklęć do darów. Tekst piosenki otwiera symboliczna deklaracja. I don't make spells anymore, now I make offerings, czyli nie rzucam już zaklęć, teraz składam dary. No właśnie, w darze dla Państwa eBay.
1: I don't make spells anymore. Now I make offerings.

0: offerings.
1: Ileż lekkości i takiego jakiegoś lekkiego, czułego unoszenia, mam wrażenie, było w tym utworze. Naprawdę przepiękny. Kolejna propozycja to będzie Alevia w utworze Runner. Hipnotyzująca, bardzo surowa kompozycja brytyjskiej artystki, która miała swoją premierę 26 czerwca również tego roku. To trzeci utwór na jej długo wyczekiwanym debiutanckim albumie studyjnym zatytułowanym

zero. Alevia de Mis nie traktuje muzyki wyłącznie jako rozrywki, ale jako formę duchowego oczyszczenia, rytuału, a Runner właśnie idealnie to odzwierciedla, albowiem utwór opiera się na takiej plemiennej, transowej sekcji rytmicznej, połączonej właśnie z tym surowym, klubowym brzmieniem londyńskiego undergroundu.

Po raz drugi wracam do Dre For Your Soul, artysty z Nigerii. Dzisiaj przedstawię Państwu utwór Peace In My Corners. Niezwykle nastrojowy, przebojowy, możliwe utwór nigeryjskiego artysty. Twórca buduje swoją markę wokół pseudonimu scenicznego. Za projektem stoi Ogembundia Destiny Olumese. Muzyka Dre For Your Soul jest często kategoryzowana jako Afro Sound albo Afro Beats. Jednak prawdziwym smaczkiem jest to, jak artysta podchodzi do brzmienia. W tym utworze tradycyjne nigeryjskie bębny i kołyszący rytm zostały bardzo mocno zwolnione i połączone z muzyką soul oraz głębokim basem, a sam artysta opisuje ten proces jako ciężar naszych ludzkich doświadczeń przekuty w muzykę.

przepiękny jak dla mnie. Kolejna propozycja to Fatoumata Diawara w utworze Sigui. A Sigui to spokój, stabilizacja. Artystka śpiewa niemal wyłącznie w swoim ojczystym języku Bambara, ponieważ uważa, że tylko to potrafi dotrzeć bezpośrednio do ludzkich dusz. Jest to potężny, głęboki, zaangażowany społecznie utwór malijskiej artystki, wydany 20 maja tego roku. Sama mówi o swojej sztuce w następujący sposób. Ta pieśń wzywa społeczeństwo do zmierzenia się z przerażającym stanem relacji w rodzinach wielożeńskich. Przeżarte hipokryzją, kłamstwem, zazdrością i egoizmem przypominają one dziś raczej czarną magię. Czas najwyższy wykorzenić zło. Bardzo mocne stwierdzenie i trochę w sumie dalekie od naszej kultury, ale też myślę, że otwierające nam oczy na świat.

No i kolejna dzisiejsza propozycja to The Caveman w utworze On Sondu. To jeden z najciekawszych i najbardziej ikonicznych podobno utworów w dyskografii nigeryjskiego duetu. Piosenka pierwotnie ukazała się w 2019 roku, a następnie stała się filarem ich przełomowego debiutanckiego albumu Roots, wydanego w sierpniu 2020 roku. The Caveman to projekt, który tworzą dwaj rodzeni bracia, Kingsley Okorie, wokalista i basista, oraz Benjamin James, perkusista. Nazwa zespołu Ludzie Jaskini nie jest przypadkowa, albowiem nawiązuje do ich surowego, organicznego sposobu tworzenia muzyki. Natomiast największym smaczkiem dotyczącym tego składu jest ich misja artystyczna. Wierzą, że tworzą własny podgatunek, który nazywają High Life Fusion, a ogólnie jakby w branży bracia uznawani są za współczesnych ambasadorów i reanimatorów High Life, czyli klasycznego zachodnioafrykańskiego gatunku muzycznego, który świecił swoje triumfy w latach 50., 60. i 70. XX wieku, czyli bracia podążają w stronę tradycji, odchodząc od komercyjnego afrobitu.

A teraz Beautiful Chorus w utworze I Attract, czyli przyciągam. Pełen spokoju, medytacyjny utwór amerykańskiego projektu Beautiful Chorus. Piosenka zadebiutowała jako singiel 29 maja tego roku, a niespełna miesiąc później stała się jednym z filarów ich nowego albumu studyjnego, zatytułowanego Human Being. Ten tekst jest bardzo prosty, wręcz ekstremalnie prosty, a niesie potężny ładunek psychologiczny, ponieważ cały utwór opiera się na powtarzaniu afirmacji związanych z prawem przyciągania. I attract, I don't chase. I attract, I give love, I get love back. No i to przesłanie stało się ogromnym wiralem na TikToku i Instagramie, a Państwo będą mogli się z nim zapoznać właśnie teraz.

Jesteśmy więcej niż nam się wydaje i jesteśmy tak naprawdę czymś więcej, aniżeli potrzeba. Także doceniajcie Państwo to, kim jesteście i uśmiechajcie się do siebie w lusterku. Kolejna propozycja, wracamy znowu do Alewi i teraz usłyszymy ją w utworze Simeon Mountain. Bardzo piękny utwór, ciekawy. To jest tytułowa piosenka, a bezpośrednie nawiązanie do gór Semien położonych w północnej Etiopii. Jest to ukłon Alewi w stronę jej korzeni, ponieważ jej matka jest Etiopką. Co ciekawe, otwierając płytę tym utworem, Alewia zapoczątkowuje cykl koncepcyjny całego albumu. W wywiadzie, jednym z wywiadów, wyznała, że była zafascynowana matematyką i filozoficznym znaczeniem cyfry zero, którą nazywa bliźniakiem nieskończoności. No i właśnie ten utwór to dla niej punkt zero. Moment narodzin nowej przestrzeni, w której mieszają się brzmienia etiopskie, egipskie i brytyjska muzyka klubowa.

ileż w tym głębi, ileż tam się działo w tym utworze. Przepiękny. Kolejna propozycja to Kun Fe Ko. Absolutnie fundamentalny utwór w karierze malijskiej legendy Omu Sangare. Piosenka pierwotnie otwierała jej kultowy drugi międzynarodowy album studyjny Woroton z lipca 1996 roku, wydany nakładem wytwórni World Circuit Records. A na początku tego roku utwór ten doczekał się oficjalnego cyfrowego wznowienia i stąd pomysł na to, by go Państwu zaprezentować. Natomiast tytułowa fraza Kun Fe Ko właściwie zakorzeniona w arabskim zwrocie Kun Fiakun, nie jestem pewna, czy dobrze to przeczytałam, oznacza dosłownie bądź, a stanie się, lub stwórca decyduje. Umu śpiewa w nim o przeznaczeniu, boskiej kreacji oraz o tym, że ludzkie życie i bogactwo nie należą wyłącznie, nie należą do nas, a nie zależą od naszej dumy, egoizmu. Głęboka tradycyjna pieśń pokory, która przypomina nam, że nikt z nas nie przyniósł niczego na ten świat i nic z tego świata ze sobą nie zabierze.

A teraz zmierzając w stronę końca, niestety, który za chwilę nastąpi, chciałabym przytoczyć Państwu kilka dobrych wiadomości. W Korei Południowej testują oddzielne pasy dla szybkich i wolnych pieszych, aby pomóc zredukować stres. Dzieci z zespołem Downa mogą nie rodzić się. Japońscy naukowcy zdołali usunąć chromosom odpowiedzialny za tę chorobę. Japonia osiągnęła rekordową prędkość internetu wynoszącą 1,02 petabita na sekundę, co pozwala na pobranie całej biblioteki Netflixa w zaledwie 1 sekundę. Trochę to przerażające. A teraz kolejna propozycja. Będzie to Lusaka. Niezwykle energetyczny, klimatyczny singiel zambijsko-południowoafrykańskiej wokalistki Chipego, nagrany z udziałem producenta i artysty ukrywającego się pod pseudonimem Kimetsu. Utwór miał swoją premierę w grudniu 2024 roku i stał się głównym punktem zwrotnym w jej karierze. Piosenka promowała jej debiutancki album studyjny zatytułowany Don't Forget to Remember, który ukazał się pod koniec lutego 2025 roku.

tytule dobrych wiadomości posiadam jeszcze kilka, a mianowicie Francja zaprezentowała sztuczne serce, które może bić wiecznie, bez potrzeby dawcy. Do końca 2026 roku krople do oczu, które korygują wzrok bez konieczności noszenia okularów, będą dostępne w sprzedaży. Historyczny przełom w medycynie. Pierwsza na świecie rogówka wydrukowana w 3D przywróciła wzrok niewidomemu pacjentowi. Naprawdę to takie pocieszające wszystko. No i przedostatnia propozycja dzisiaj muzyczna. Tireteo, mroczny, hipnotyzujący, głęboko rytualny utwór peruwiańskiej artystki Danieli Lality, stworzony we współpracy z brytyjskim producentem Muramasa. Singiel miał swoją premierę 29 kwietnia tego roku i stanowił głośny powrót wokalistki po dłuższej przerwie wydawniczej. Słowo tireteo oznacza po hiszpańsku strzelaninę lub wymianę ognia. Utwór nie opowiada jednak o przemocy fizycznej, ale o akceptacji cierpienia i całkowitym poddaniu się mu w celu emocjonalnej transformacji. W wywiadach mówi, że inspiracją był dla niej sposób, w jaki gąsienice upłynniają się wewnątrz swojego kokonu. Ich własne enzymy trawienne rozkładają tkanki, zamieniając je w bogatą w składniki odżywcze zawiesinę, by dopiero z niej odbudować zupełnie nowego owada. Nie ma tu ciągłości formy. Jest całkowita destrukcja i rekonstrukcja. To samo dzieje się z człowiekiem po wielkiej stracie.

I ostatnie dwie dobre wiadomości. Liczba pacjentów z paraplegią, którzy odzyskali sprawność ruchową po zastosowaniu leków, wzrosła do 4. Leków w 100% brazylijskiego, stworzonego przez badaczy z UFRJ. Naukowcy stworzyli biologiczną mini-trzustkę z żywych komórek, która wytwarza insulinę na własne potrzeby i może zmienić przyszłość leczenia cukrzycy. To dobra wiadomość. No a już mniej przyjemna wiadomość to taka, że niestety, no, ale musimy się z Państwem pożegnać. To znaczy żegnam się ja, Kuba jeszcze zostaje. Jednocześnie chciałabym zapowiedzieć, że za tydzień będziemy mieli spotkanie absolutnie i całkowicie tylko z naszą rodzimą polską muzyką. Będzie kilka ciekawych premier oraz króciutki wywiad. A teraz ostatni utwór, który niesamowicie dobrze mnie nastraja i pociesza i lubię mieć go na słuchawkach, kiedy jadę do pracy. To będzie Okun Okun, głęboki, niezwykle klimatyczny oczywiście i tożsamościowy utwór znowu dzisiaj nigeryjskiej wokalistki Solany, stworzony we współpracy z uznanym producentem muzycznym Killer Tunes. Piosenka miała swoją premierę niedawno, bo 19 czerwca i błyskawicznie wywołała spore poruszenie w afrykańskim świecie muzycznym. Zapraszam.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Nie będzie ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Prezydent Karol Nawrocki uznał, że tworzy ona nową instytucję prawną zbliżoną do małżeństwa i w związku z tym ją zawetował. O tej decyzji w TVN24 tak mówił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.
1: To było kilkanaście miesięcy charówy, przede wszystkim pani poseł Urszuli Pasławskiej i pani poseł i minister Katarzyny Kotuli. One wykazały się maksimum dobrej woli, także w relacjach, szczególnie pani poseł Urszula Pasławska, z prezydentem. Ona jako współautorka tej ustawy znalazła się w prezydenckiej radzie parlamentarnej, aby także w tym gronie wyjaśniać, odpowiadać na wątpliwości, rozbijać mity, była tam, pytała o poprawki. Pytała o zdanie. Nie chcieliśmy mieć sobie nawet milimetra do zarzucenia, że nie dokonaliśmy czegoś, co mogłoby stanowić taki punkt zaczepienia, że prezydent, gdyby wiedział, to by podpisał.
0: A teraz decyzje z sali sejmowej. Nowym rzecznikiem praw obywatelskich została Sylwia Gregorczyk-Abram. Tak zdecydowali dziś posłowie.
2: Jestem adwokatką, która wielokrotnie reprezentowała w swojej karierze osoby o odmiennych poglądach, patrzeniu na życie, osoby, które inaczej głosowały niż ja i w inne rzeczy wierzyły. Nigdy nie wpłynęło to na mój sposób działania, nigdy nie przysłoniło mi tego, co jest najważniejsze, czyli obrony ich praw i wolności.
0: Kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram zgłosili posłowie KO i Lewicy. PiS miał swojego kandydata Adama Borowskiego. Teraz po głosowaniu sejmowym kandydaturę musi zatwierdzić Senat. Ceny paliw ciągle rosną, tylko w ciągu tygodnia benzyna 95 podrożała o ponad 20 groszy, cena sięga już 6 zł 99 groszy. Diesel przekroczył granicę 7 zł za litr. Donald Tusk, pytany o ewentualny powrót pakietu CPN, mówił, że pakiet i tak obowiązywał dłużej niż zakładano.
3: Myśmy z góry zapowiadali, że z oczywistych względów to są bardzo duże pieniądze, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak wydłużyliśmy ten okres i tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie.
0: Na koniec zmieniamy temat. Artyści z Bielska-Białej wsiedli na pokład kulturalnego autobusu. Pojazd zamienił się w galerię sztuki, scenę koncertową i miejsce spotkań. Na pokładzie znajduje się m.in. zminiaturyzowana scena teatru lalek Banialuka z postacią Everymana przemierzającego tekturowe miasto.
4: Zostaliśmy tutaj wspaniale poproszeni przez Urząd Miasta nasz w Bielsku-Białej, więc postaraliśmy się, żeby w tej pigułce zawrzeć trochę promocji naszego miasta. Czyli zobaczymy tam piękne budynki i ten nasz Everyman zostanie tak obudowany trochę naszym miastem Bielskiem, które jest naprawdę przepiękne i mam nadzieję, że będziecie mogli Państwo to wszyscy zobaczyć.
0: Mówił aktor teatru Banialuka Włodzimierz Pol. Dziś autobus wraz z artystami gości w Ustce, skąd uda się do Kołobrzegu. Finisz za tydzień w Katowicach. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Niedzinkiewicz, program Radioaktywni. Jubilee Street, Nick Cave and the Bad Seeds. Ten numer jeszcze lepiej zabrzmiał na openerze. Cały czas mam gdzieś w tyle głowy ten koncert, podobnie jak i koncert The Cure. Wciąż są we mnie te emocje. Jedna z osób napisała mi, że pamięta cały czas, jak śpiewałem podczas tego koncertu i tańczyłem, kiedy Nick Cave śpiewał Look at me now. No i rzeczywiście czułem się jak zahipnotyzowany. Nick Cave potrafi czarować, mimo że to jest 10. koncert, który widziałem na żywo Nicka Cave'a i pewnie kolejne też będą. Wakacje w pełni, więc Feel Good Hit on the Summer. Queens of the Stone Age i System of a Down wystąpią dwukrotnie na koncertach w Warszawie na Stadionie Narodowym 18 i 19 lipca. Proszę tam być. Pewnie latem wakacje zagrają ten kawałek z mojej ulubionej niebieskiej płyty Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Mikey from Queens of the Stone Age, and you're listening to Radio Nowy Świat.

Queens of the Stone Age przygotowują nową płytę, zdradzę Państwu, no i też jest nowy utwór, ale wrócimy do tego nowego utworu już wkrótce, Queensów, bo teraz czas na System of a Down, którzy będą gwiazdą w sobotę, jak i w niedzielę na Stadionie Narodowym, 18-19 lipca, Stadion Narodowy i Warszawa, wtedy się zatrzęsą. Najpierw Acid Bath, później Queens of the Stone Age, a następnie System of a Down, Fuck the System.

Queens of the Stone Age, Fuck the System. Widzimy się, mam nadzieję, w sobotę albo w niedzielę na koncercie System of a Down i Queens of the Stone Age i Acid Bath. No i mam nadzieję, że zobaczymy się również w Warszawie w Progresji 21 lipca. Tam wtedy wystąpi Biohazard, a przed Biohazard wystąpi Schizma, a wcześniej Chromax. No i Biohazard również wystąpi 20 w Gdańsku w B90 i we Wrocławiu 22 w Zaklętych Rewirach. Tam będzie im oprócz Chromax towarzyszył zespół Death Angel. Czas na Biohazard. Nie będziemy zmieniać tematyki. Fuck the System. Biohazard.

Biohazard na trzech koncertach w Polsce: Gdańsk, Warszawa, Wrocław, 20, 21 i 22 lipca. Przed Biohazard, jak powiedziałem, wystąpi Chromax między innymi. Kusiło mnie, żeby zagrać Hard Times, ponieważ ostatnio oglądałem świetny film ponownie z Charlesem Bronsonem, właśnie zatytułowany Hard Times, ale Chromax wydali nowy kawałek Wait for Chaos. Na nowe utwory zawsze promujemy i premiujemy Chromax.

Chromax, którzy wystąpią przed Biohazard na 3 koncertach w Polsce. Warto chodzić na koncerty. Ja kiedyś byłem na The Roots na Openerze i to był najsłabszy dla mnie koncert w ogóle w całej historii Openera, dlatego że The Roots grali wtedy próbki swoich numerów i klasyków trwające raptem minutę, dwie, a nie całe kawałki, więc ostatnio wybrałem się na letnią scenę progresji i tam The Roots zagrali w całości swoje numery, a nawet je rozciągnęli, improwizowali. Bardzo to był jazzowo, soulowo, funkowo, hip-hopowy koncert. I The Seed też nie zabrakło. The Roots.

The Roots. Jeżeli kiedyś Państwo będą mieli możliwość pójść na ich koncert, proszę się wybrać. Świetna impreza, taneczna. Warto wybrać się na The Roots. I myślę też, że warto, zmieniamy teraz klimat, wybrać się na Judas Priest. Nigdy ich nie widziałem na żywo, a bardzo chciałbym. Nazwę wzięli od piosenki Boba Dylana. 28 lipca wystąpią w Warszawie na Torwarze. Może tym razem się uda. Utwór The Reaper. Bo szkoda mi, jak Judasi zachowali się wobec Reapera, wokalisty, który na pewien czas zastąpił obecnego, aktualnego i właściwie jedynego wokalistę Judas Priest, The Reaper.

0: Judas Priest, The Reaper wystąpią na Torwarze 28 lipca. No i mogliby panowie wznawiać płyty z Reaperem Owensem. Team Reaper Owens co prawda koncertuje również w Polsce, no ale te dwie płyty może i gorsze od albumów z Robem Halfordem, ale jednak warto byłoby je przypomnieć, a może nawet coś zagrać. Wrócimy w Radioaktywnych z numerami Judasów, kiedy to Reaper stał za mikrofonem. Ale jeszcze nie dzisiaj, bo dzisiaj, teraz Tom Jones, wielki artysta z czasów Elvisa, wystąpi w Sopocie, proszę Państwa, 23 lipca w Operze Leśnej. Również nigdy nie widziałem tego artysty i również będzie to nawiązanie do Boba Dylana teraz, bo What God Good Am I? To jest kawałek, który jest z repertuaru Boba Dylana.
1: What good am I if I'm like all the rest? If I just turn away when I see how

in your sleep, and I freeze in the moment like the rest

Ronnie Wood, I Can Feel the Fire. Ronnie Wood wciąż w akcji, wciąż ma w sobie dużo siły, a jego album solowy I've Got My Own Album to Do z 1974 to wciąż świetna porcja muzyki. Ronnie Wood w trasie koncertowej, nie czekajmy na Stonesów, wybierzmy się na Ronniego Wooda. Bardzo bym chciał go zobaczyć solo

No i też mam nadzieję jednak, że Stonesi ruszą w trasę koncertową, ale o Stonesach będzie więcej w drugiej godzinie. 23 lipca w czwartek w warszawskiej Progresji wystąpi zespół Suede i będzie to drugi koncert zespołu Bretta Andersona w Polsce. W nowym teraz roku polecam Państwu wkładkę o zespole Suede na 16 stronach. Historia grupy oraz recenzje wszystkich płyt, a za recenzje tych wszystkich płyt jestem ja odpowiedzialny. Przyznam się Państwu, mam nadzieję, że żona i dzieci nie słuchają, ale recenzowałem po nocach, będąc w Paryżu na wycieczce z żoną i dziećmi. Proszę nigdy nie brać roboty na urlop. To jest niehigieniczne.

Suede, Emotionally Unavailable. Suede będzie można już 23 lipca zobaczyć w warszawskiej Progresji. Zespół, który wciąż ma gigantyczną energię, a Brett Anderson w ogóle się nie starzeje. Robiłem z nim kiedyś wywiad i była to bardzo przyjemna rozmowa. Facet, który z rock'n'rollowca od dawna już nic nie ma, jest gościem, który potrafi wstać wcześniej rano i biegać, a więc można go spotkać gdzieś może w Warszawie, jak uprawia jogging, albo przynajmniej w hotelowej siłowni. Tam na pewno rozpocznie swój dzień. 23 lipca Suede w Progresji, a ja tęsknię za zespołem R.E.M. Michael Stipe wydaje wkrótce nową płytę I Played the Fool z pomocą producenta Stonesów, chociażby Andrew Wata. Michael Stipe.

facet, który potrafi zaśpiewać nawet to, co znajduje się w książce telefonicznej i sprawi, że ludzie będą płakać. Taki jest to głos. Michael Stipe, nie ma już R.E.M. Może jeszcze coś zrobią, bo przecież czwórka artystów trzyma się nieźle, są zdrowi, nagrywają, są twórczy, więc fajnie byłoby, gdyby wrócili z nową płytą, z koncertami. Bardzo lubię R.E.M. No i będziemy wracać do tego zespołu. Latem w szczególności album Automatic for the People jest mi z jakichś tam względów bliski. I Play the Fool, wokalista R.E.M. Michael Stipe za nami, a przed nami Placebo. Placebo ponownie wydało swój debiutancki krążek, brzmi lepiej, odświeżony, recreated, tak się nazywa, z nieco zmienioną, ale właściwie taką samą okładką. Debiut wrócił. No i ten debiutancki krążek oraz drugi album formacji Briana Molko, Without You, I'm Nothing, zostanie zaprezentowany na koncercie grupy w Łodzi 18 listopada. Wtedy Placebo wystąpi. Ja ich widziałem wielokrotnie w akcji i nigdy nie widziałem dobrego koncertu zespołu Briana Molko. Szkoda, bo te dwa pierwsze, właściwie trzy, no cztery krążki bardzo lubię, a później już tylko poszczególne utwory. Without You, I'm Nothing i debiut w szczególności wielbię, więc pewnie jak się uda, to na ten koncert się wybiorę. Czy będzie udany? Śmieję wątpić, ale z The Roots też myślałem, że dobrze kolejny raz nie będzie, a było przepięknie, więc może i Placebo mnie miło rozczarują. Oby tak było. I Know. Jeden z piękniejszych fragmentów debiutu Placebo, a my słyszymy się po serwisie. A po serwisie proszę stanąć na baczność, bo utwór będzie taki, jakiego na pewno Państwo się nie spodziewali, a przynajmniej wstęp będzie godny. Ale najpierw Placebo z debiutanckiej płyty I Know.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Dzisiejsze spotkanie Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim miało oczyścić atmosferę w partii, która mierzy się obecnie z kryzysem. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że rozmowa była spokojna, lecz nie rozstrzygnęła sprawy zasadniczej. Przypomnę, w środę władze PiSu zakazały działalności swoich polityków w innych wewnętrznych organizacjach o charakterze politycznym. Na podjęcie decyzji dały tydzień. Jacek Sasin już się wycofał z działalności Po Pierwsze Polska, ale Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus nadal trwają. 44 osoby z organizacji i jedna spoza skierowali dziś do prezesa PiS list, w którym podkreślali, że zależy im na utrzymaniu jedności partii. Wicepremier Krzysztof Gawkowski odniósł się do kryzysu w PiSie w TVP Info.
1: Myślę, że to pokazuje, że Kaczyński stracił trochę już panowanie nad tym statkiem, gdzie było kilku kapitanów, a przynajmniej chcieli nosić tą buławę kapitańską. Morawiecki jest się na rozdrożu i albo ugnie się i będzie spolegliwy wobec Kaczyńskiego, albo będzie musiał odejść z PiSu. Jeżeli odejdzie z PiSu, zmieni się polska scena polityczna, bo PiS zacznie tracić. Mijanka pewnie będzie z Konfederacją, ona będzie miała jakąś przestrzeń, bo i będzie budował się Morawiecki. A jeżeli PiS jakoś tym zarządzi, to i tak będą wszyscy wiedzieli, że tam każdy każdego nie lubi.
0: Informacje z Izraela. Po burzliwym tygodniu w parlamencie Knesset rozwiązuje się. Decyzję podjęto na zaledwie kilka miesięcy przed wyborami. Te planowane są na koniec października. Przez burzliwy tydzień, mam na myśli to, że zanim izraelski parlament uległ rozwiązaniu, podjął kilka decyzji, które spotkały się z krytyką. Chodzi m.in. o ustawę ograniczającą władzę niezależnego od rządu prokuratora generalnego oraz o zmiany dotyczące większej kontroli rządu nad organem nadzorującym media. Tymczasowo wstrzymano też aresztowania ultraortodoksyjnych Żydów uchylających się od obowiązkowej w Izraelu służby wojskowej. Opozycja skrytykowała te decyzje i złożyła już wniosek o rozpatrzenie ich w izraelskim odpowiedniku Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Przypominam o niebezpiecznej pogodzie. Alerty IMGW przed burzami, gradem i silnym wiatrem obowiązują w większości kraju, zwłaszcza w zachodniej części. Szczególnie niebezpiecznie jest w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Tam ostrzeżenia przybrały trzeci, najwyższy stopień. Grzmieć będzie do nocy, a im bardziej na wschód, tym dłużej. A na koniec jeszcze informacje dla kierowców podróżujących po Małopolsce. Auto zapaliło się na Zakopiance przed wjazdem do tunelu na ekspresówkę S7 w Naprawie. Tunel został zablokowany, wstrzymano ruch, a kierowcy kierowani są na objazdy. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizienkiewicz, druga godzina programu Radioaktywni. Fast as a Shark, czyli Accept. Legenda niemieckiego metalu obchodzi 50. urodziny bez Udo, który ostatnio dał świetny koncert na Hell's Festival w Szczecinie. Będzie druga edycja tego festiwalu, a Udo z numerami Accept przyjedzie wkrótce do Polski na kilka koncertów. Proszę sprawdzić Udo, który jest w formie, ale Accept też jest w formie i w utworze Fast as a Shark występują gościnnie m.in. Phil Anselmo z Pantery i Down, King Kirk Hammett z Metallica, ale również muzycy świętej pamięci z zespołu Mr. Big czy Motorhead. Fast as a Shark za nami. Accept w Polsce jest bardzo popularny, przyjeżdża często, Udo również często. No i równie często przyjeżdża zespół Nikap, który był gwiazdą Open Air Festiwalu. Na koncert Nikap w Stodole bilety się wyprzedały na pniu. Bardzo trudno było się dostać na ten koncert. No i Nikap wystąpi również na festiwalu Inside Seaside, gdzie będzie gwiazdą w Gdańsku. Proszę zaopatrzyć się w bilety, bo znowu ich nie będzie. Nikap.

13-14 listopada Gdańsk Amber Expo Inside Seaside Festival, a tam gwiazdą 14 listopada będzie Nikap obok Editors, a na festiwalu również Maruja, w końcu Maruja, bardzo chciałbym zobaczyć Maruję, ale również The Streets, Jessie Ware, Wonky One, WW, Katia, Mela Koteluk, Varieté, Ciśnienie, Acid Sitter, Waluś, Kraksa, Kryzys, Wirażko, Hańba, Hiob, Dylan, Snakes i wielu innych. Tak będzie w Gdańsku, a tak już nie będzie, bo zespół Kajus prawdopodobnie nie wróci. Tak jak mówiłem w pierwszej godzinie, Queens of the Stone Age wydają nową płytę. Utwór Easy Street jest zapowiedzią czegoś większego i bardzo odległego od tego, co Josh Homme robił z zespołem Kajus. Trochę szkoda.

Trump, Caius z płyty Blues for the Red Sun. Queens of the Stone Age w weekend w Warszawie na Stadionie Narodowym obok System of a Down. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku wspomniani w pierwszej godzinie Rolling Stonesi również ruszą w trasę koncertową, a my za nimi. Jealous Lover. Kolejny kawałek Stonesów, a ja zastanawiam się, czy by nie zrobić właśnie takiej jednej godziny ze Stonesami, a drugiej na przykład z Beatlesami, Paulem McCartneyem, no bo to jest piękny czas, kiedy w jednym roku wychodzi premierowy album Stonesów, no i premierowe krążki dwóch Beatlesów, bo Ringo Starr też wydał nową płytę w tym roku. Jealous Lover, The Rolling Stones.

Jealous Lover, Rolling Stones za nami. Myślę o tym, żeby zrobić godzinę ze Stonesami i godzinę z Beatlesami. Razem takie dwie godziny obok siebie, dwa zespoły, które podbiły serca milionów i wciąż są ważne, mimo że Beatlesów nie ma, ale przecież Paul McCartney i Ringo Starr również wydali w tym roku premierowe krążki. Jealous Lover za nami z nowej płyty Stonesów, a teraz zespół Pastry. Polski zespół z Trójmiasta, Youth for Liquid, zapowiedź czegoś nowego. Właściwie Pastry czy Pastry? Pastry, Liquid.

Trójmiejski Desant, Pastry, czyli te Pastry Liquid. Czekamy na więcej o zespołu Pastry. Tak myślę. A nie Pastry. Pozdrawiam serdecznie. Teraz Maja Kleszcz. Maja Kleszcz z Wojciechem Waglewskim. Nasz człowiek u boku Mai Kleszcz. I zaproście mnie do ognia.

Zaproście mnie do ognia, Maja Kleszcz i Wagiel. Pamiętam pierwszą płytę Maja Kleszcz, Radio Retro. Wciąż ją mam, 2010 rok. Pozdrawiam panią Maję i pana Wojtka. I pozdrawiam twórców płyty Polish Independent Music Vol. 2 2025. Portal winylowy wydał drugą część artystów niezależnych, których warto znać. No i państwo ich znają doskonale z Radia Nowy Świat, bo przecież Acid Sitter u nas gościli, Sad Smiles u nas gościli, Ivo Shander and the Gozer Worshippers u nas również gościli, a Snakes grałem. No i utwór Rzekę zagram teraz, który po raz pierwszy znalazł się właśnie na winylu na tej pięknie wydanej płycie Polish Independent Music Vol. 2. Snakes, snakes, snakes.

Snakes, Snakes, Snakes, Rzeka. Utwór, który pierwszy raz na winylu ukazał się na składance Polish Independent Music Vol. 2. Nakład tego krążka na winylu z czerwonym, pięknym makiem jest ograniczony, więc proszę się spieszyć. 300 tylko placków wyszło. Ja mam winyl podpisany 1176. A może pójdzie tak dobrze, że będzie dobije do 1000 i zrobią nowe wydania. Warto byłoby. Trzymam kciuki za Polish Independent Music Vol. 3, 4, 5 i tak dalej. I tak dalej. A teraz również po raz pierwszy utwór, który wyszedł na winylu, właśnie na Polish Independent Music Vol. 2. Tym razem mowa o utworze Czerwień zespołu Powaby. Powaby, Czerwień.

Powaby, czerwień, który to utwór znalazł się na winylu Polish Independent Music Vol. 2. A teraz czas na trzeci kawałek, który też po raz pierwszy znalazł się na winylu właśnie na tej składance, na której jest wielu uznanych artystów ze sceny niezależnej, Mabel Sage. Tak się nazywa formacja, a utwór Noc na Ziemi, Night on Earth, czyli jeden z lepszych filmów Jima Jarmusza.

Mabel Sash, Noc na Ziemi, Night on Earth. Trwa festiwal Jarocin. Ruszyli w czwartek, wczoraj, no i do niedzieli potrwa ta impreza. No i 16, czyli w czwartek, było coś takiego jak Nowa Aleksandria Siekiery w wykonaniu innych artystów, no i między innymi zespół Sad Smiles wykonał utwór Tak dużo, tak mocno.

Tak dużo, tak mocno. Siekiery z płyty Nowa Aleksandria w wykonaniu zespołu Sad Smiles, które to wykonanie miało miejsce na finale Jarocińskich Rytmów Młodych wczoraj, czyli w czwartek 16 lipca, a Jarocin Festiwal cały czas trwa. Jeszcze jutro i pojutrze wiele koncertów wielu ważnych wykonawców. Ważnym wykonawcą dla pani, której chyba jeszcze w Radioaktywnych nie grałem, bo mowa o Olivii Rodrigo, jest Robert Smith z zespołu The Cure. Pani Olivia Rodrigo ceni Davida Byrna, który piękny koncert dał na openerze, ceni również Roberta Smitha, a na nowej płycie You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love Olivia Rodrigo właśnie zaprosiła Roberta Smitha z The Cure, a lider The Cure no nie często przyjmuje zaproszenia, ale od Olivii Rodrigo przyjął i wystąpił w utworze What's Wrong With Me. Olivia Rodrigo i Robert Smith.

What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo i Robert Smith. Jeżeli mowa o The Cure, kilku pewnie utworów zabrakło, zawsze będzie brakować na koncercie The Cure, nawet jeżeli grają 3 godziny czy 2,5, bo chciałoby się usłyszeć, o czym jedna z internautek napisała, utwór na przykład Blood Flowers. Nie było na koncercie The Cure. Nie widzę, żeby mieli w setliście teraz utwór Blood Flowers z taktoż zatytułowanego albumu, więc na koniec dla tych, którzy czekali na kawałki z Blood Flowers, utwór tytułowy z tejże płyty The Cure. Ja już Państwu za dzisiaj dziękuję. To był program Radioaktywni. Ja nazywam się Jacek Niedzinkiewicz i do usłyszenia za tydzień w piątek o 20.03. Blood Flowers, The Cure. Dziękuję. Dobrej nocy.

0: Koncert życzeń w Radiu Nowy Świat, Tomasz Ławnicki.
1: Można powiedzieć, że to jest jakiś nowy rozdział.
0: Z Jankiem Janczym sobie o tym chwilkę porozmawialiśmy.
1: Te prace też postępowały etapami.
0: I okazuje się,
2: że efekty usłyszeć będzie można już jutro po godzinie 10.
1: Zrównoważone, bliskie człowiekowi, żeby trochę zieleni też było.
2: To natomiast zobaczyć będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Jest 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Przed nami weekend sportowych emocji w ramach finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Już w niedzielę o 21:00 Hiszpania zmierzy się z Argentyną, ale zanim do tego dojdzie, pozostał jeszcze mecz o trzecie miejsce, starcie Francja-Anglia jutro o 23:00. Trener Francuzów Didier Deschamps tak mówi przed meczem.
4: To nie jest mecz towarzyski, to mecz o trzecie miejsce. Zawodnicy, sztab i ja mamy obowiązek osiągnąć ten cel. Jest mniej ważny niż finał, ale powtarzam, to nie jest tak, że ani Anglia, ani my nie chcemy grać w tym meczu. Mecz jest zaplanowany i proszę, o to jesteśmy.
5: Les Anglais n'ont pas envie de le jouer que nous pas plus, mais il est là, il est prévu, il y a un objectif, donc voilà.
3: To był głos Francji przed meczem. Konferencję Anglików zaplanowano na późne godziny nocne. Teraz w serwisie wracamy do sprawy napięć na linii Polska-Ukraina. Wołodymyr Zełenski zdecydował o otwarciu archiwów ukraińskich służb dotyczących rzezi wołyńskiej. Zapowiedział również zwiększenie liczby zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Premier Donald Tusk napisał, że przyjmuje słowa ukraińskiego prezydenta z satysfakcją i nadzieją. Dziś Polska i Ukraina mają wspólnego wroga, Rosję. To tam jest zagrożenie dla naszego porządku. Skłócenie naszych narodów leży w interesie Kremla, tak napisał z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Poziom Drawy, rzeki wyznaczającej granicę między Węgrami a Chorwacją, osiągnął niemal historyczne minimum. Susza nie tylko umożliwiła piesze przekroczenie rzeki, ale także zmusiła węgierskie władze do podjęcia nadzwyczajnych działań w Parku Narodowym Hortobágy, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. U nas z kolei w najbliższych dniach będą spadki, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: Okresowo przebieg sytuacji hydrologicznej będzie zakłócany przez prognozowane opady burzowe. Punktowo, zwłaszcza na mniejszych rzekach, zlewniach górskich i wyżynnych oraz naciekach przepływających przez silnie zurbanizowane obszary, mogą występować krótkotrwałe, lecz gwałtowne wzrosty stanu wody, miejscami do strefy wody wysokiej i krótkotrwale nawet powyżej stanów ostrzegawczych.
3: Pogoda nas obecnie nie rozpieszcza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem. Intensywne burze przechodzą obecnie przez zachodnią część Polski. W Wielkopolsce na skutek silnego wiatru w powiecie nowotomyskim doszło do zerwania dachów z dwóch domów, jednorodzinnego i letniskowego. Z powodu burz przerwano także festiwal w Jarocinie. Organizator przekazał, że do odwołania zawieszono koncerty na scenie białej, koncerty na scenie czarnej. Zostały już wznowione. To był serwis Radia Nowy Świat.

Przegapiliśmy schyłek pokory z punktu widzenia wieczności to obłęd. Być epizodem w historii świata, a puszyć się jakby nie miało być końca. Jesteśmy obcy.

Jesteśmy obcy sobie nawzajem, choć światłowodem, spięci na stałe. Chętni poniżyć się dla komfortu, z kolcem pogardy wciąż na widoku.

Serca gorętsze mają pomniki. Rozpacz stuleci nad nami głupimi. Spaliśmy głęboko, gdy podpisano zniesienie przyszłości i nie przyszło rano.

studiu przy Ostrej, Kuba Strączyński i Kinga Krasuska. Dobry wieczór. W związku z tym, że sporo audycji tematycznych z okazji różnych było w ostatnim czasie, dziś będziemy nadrabiać muzyczne zaległości. Przed nami piękna płyta The Ground Above.

Jak zwykle dziękuję za komentarze, którymi dzielą się Państwo na mojej facebookowej stronie. A Kuba, muszę powiedzieć, ocalił mnie od odwodnienia. Wymienił mi baniak na wodę w naszym urządzeniu radiowym. Ja z moim brakiem bicepsów mogłabym sobie nie dać rady. Dziękuję za tę dżentelmeńskość. A teraz z przyjemnością chciałabym przedstawić brytyjskiego pianistę awangardowego przed Państwem Matthew Bourne.

Matthew Bourne. Znany jest z szalenie ciekawych współprac. Jedną z piękniejszych jest ta z kwietnia ubiegłego roku z Kelly Forsyth. Płyta nosi tytuł Hand to Mouth. Matthew znany jest również przede wszystkim ze swojej innowacyjności, tak bym to ujęła, szerokiego spojrzenia na muzykę fortepianową i nie tylko. Nierzadko zresztą był nagradzany właśnie za tę oryginalność i świeżość i brak muzycznego strachu. No ale to umiłowanie jazzu, myślę, wiele wyjaśnia. Choć w jego twórczości nie brakuje bardzo intymnych, wręcz ambientowych momentów.

Kolejna piękna płyta, po którą już sięgaliśmy, ale przy tej okazji z ogromną przyjemnością do niej wróciłam, czyli Loving in Real Time, nagrana z brytyjską fotografką, wokalistką Paulą Rae Gibson. Wiele kojących momentów zamyślenia przysporzyło mi odsłuchiwanie jej ponownie. Matthew również ukochał syntezatory, Moogie tak zwane. Niejednokrotnie nagrywał również utwory na tym legendarnym sprzęcie. Ale wspominając Mooga, stwierdziłam, że wrócimy do muzyki innego artysty, który pała do nich nie mniejszą miłością. Porywam zatem teraz Państwa do Włoch.

Norweski trębacz Nils Petter Mølver, jak już wspominałam, w ubiegłą sobotę wydał nowy krążek. Nosi tytuł Be Quiet. Odkąd odkryłam muzykę Nilsa, podziwiam w nim tę odwagę zacierania granic między jazzem, elektroniką a ambientem. A należy dodać, że robił to już wtedy, kiedy nie było to takie modne i oczywiste. Nowa płyta jest również kontynuacją tej muzycznej postawy, z tym, że Nils zabiera nas w świat najintymniejszy, pełen niuansów, najdrobniejszych gestów i emocjonalnej głębi.

Mam nadzieję, że mają Państwo słuchawki. Nowa płyta Nilsa Petera Molvera jest bardzo osobistym dziennikiem podróży, pisanym w ciszy, kiedy cały świat już śpi, a umysł próbuje ogarnąć, podsumować to, czego doświadczył w danym miejscu. Ale najpierw Nils daje wybrzmieć melodii gościa i dopiero sam w delikatny, nienachalny sposób dołącza ze swoją historią, tworząc jedno.

Ach, ten jazz nocą, napisała Beata na mojej facebookowej stronie. No, kiedy Chet Baker zaprasza nas do świata jazzu, nie pozostaje nam nic innego, jak się w nim zatracić.

Valful z Danii. To trio, które łączy wpływy jazzowe, przemycając swoje nordyckie korzenie. Z płyty na płytę, a raczej singla na singiel, słychać w ich muzyce jeszcze więcej przestrzeni. I to sprawia, że moim zdaniem warto im się bacznie przyglądać.

Nowa propozycja od kolejnego fotografa muzyka, tym razem z Belgii. James Maliki może nie tworzy arcy ambitnych wariacji, ale te dźwięki niosą emocje. I choć są tacy, dla których to za mało, dla mnie to aż nadto.

troszkę jak Bruce, tak troszkę. Dziś ukazał się album Different When It's Silent, piosenka Cannon Fodder, która za nami przeniosła wspomnienie koncertu warszawskiego, na którym Tricky pojawił się z gośćmi i zaprezentował m.in. ten kawałek. Po raz enty powtórzę, że cieszę się, że te audycje mogą być takim pamiętnikiem i że mogłam prosto z koncertu przybyć do Państwa i opowiedzieć na gorąco o wrażeniach. Ja zawsze ceniłam fakt, że Tricky daje szansę młodym wokalistom. Nie będę ukrywać, że wokale żeńskie przez lata były tymi, które zachwycały i zachwycają i świadczą o świetnej intuicji Trickiego, ale Mitch Sanders ma w sobie pewną eteryczność i emocjonalność, która ciekawie kontrastuje z ciemnością i ciężkością trip-hopowego brzmienia.

Muzyko, graj, ciszę otulaj, napisał na Facebooku pan Czarek. Olivia Belli na naszej antenie z dziś wydanego albumu Stance Memory, bardzo osobistego. Olivia próbuje wracać do przeszłości, tak jakby odwiedzała konkretne pokoje, a w każdym z nich witało ją inne wspomnienie. Jak powiedziała w jednym z wywiadów, są miejsca, które nawet gdy wydają się puste, nigdy nie przestają mówić.

Na koniec islandzka kołysanka. Dziękujemy za Państwa muzyczną bezsenność, za wspólne przeżywanie i za słuchanie. Byli z Państwem Kuba Strączyński i Kinga Krasuska. Do usłyszenia jutro po 16:00. Dobranoc.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.